0: sportowej i tam też się zaczęła taka poważniejsza przygoda z trenowaniem, no bo to już były, tak jak siostra wspomniała, takie na tamten czas poważne zajęcia z wychowania fizycznego, a nie tylko jakaś zabawa.
1: Jest pan 4 lata młodszy. 4 lata, które coś zmieniły, czy przyglądał się pan temu, co dzieje się z siostrą, jak siostra zaczyna łykać ten bakcyl, właściwie zaczyna już chyba poważniej trenować.
0: No oczywiście, jakby całą rodziną kibicowaliśmy, jak już się pojawiły te pierwsze sukcesy, nawet juniorskie, wyjazdy do Spały na Mistrzostwa Polski z rodzicami, to zostało w pamięci. Gdzieś tam człowiek może pragnął iść tym samym śladem, ale jednak piłka nożna zawsze gdzieś była na pierwszym miejscu, można powiedzieć, bo nawet już w czwartej klasie na zajęcia z piłki nożnej na Stłucki Start się zapisałem. No to szybko odpuściłem i dopiero wróciłem w wieku juniorskim, gdzie już pozostało tylko takie, powiedzmy, amatorskie granie, chociaż no, załapałem się wówczas do kadry trzecioligowego SKS Startu. Trzecia liga to był wówczas trzeci poziom rozgrywkowy, nie tak jak teraz czwarty, ale ostatecznie no, poszedłem w kierunku sędziowania.
1: No właśnie, pani Małgosiu, wróćmy do pani. Kiedy pani odniosła pierwszy sukces? Bo wiadomo, na początku jak się tylko trenuje, to potrzebne są sukcesy, prawda? Każdy sukces napędza, daje takiego kopa, przepraszam za brzydkie określenie, ale tak naprawdę bez tego sukcesu to ciężko jest wytrzymać monotonny czasami trening.
2: No mi sam trening sprawiał frajdę. Trening i towarzystwo tak naprawdę, tak? Bo ja cały czas uważam, że sport to nie tylko wysiłek, nie wiem, ciężka praca, sukcesy czy też porażki, ale w dużym procencie ludzie, z którymi się ten czas spędza. Pierwszy sukces, właściwie no muszę powiedzieć, że to nawet tak łatwo przychodziło na początku, ale pierwszy duży sukces to było Mistrzostwo Polski w Spale na halowych Mistrzostwach Polski juniorów, gdzie no taką dostałam dziką kartę, bo byłam wtedy w 8 klasie podstawówki, czyli jeszcze rocznikowo byłam za młoda, żeby startować w tych zawodach, ale trener, który mnie prowadził wtedy, Maciej Paliszewski, no widział, że jest potencjał i jakieś tam pismo napisał, że dopuszczono mnie do tych zawodów i biegałam z dziewczynami o rok i o 2 lata starszymi, no i wygrałam. Także to był...
1: Co to był za dystans?
2: 600 metrów.
1: No to
2: ładnie. Był dystans 600 metrów i w sezonie letnim na tym dystansie pobiegłam rekord polski młodziczek na 600 metrów, który został pobity dopiero, no jak dobrze pamiętam, no nie wiem, 2 lata temu, mogłam sprawdzić, ale no dopiero co, tak, 2-3 lata temu, czyli no szmat czasu, już teraz mi jest trudno na szybko policzyć, ile lat ten rekord polski do mnie należał, tak? I to na AZS-ie w Łodzi pobiegłam, pamiętam.
1: Ale to szokujące jest, że tak młoda dziewczyna potrafi uporać się ze starszymi zawodniczkami.
2: No tak, tym bardziej, że to nie był żaden trening taki mocny przez, powiedzmy, tą 8. klasę, tak? To były zajęcia WF-u, które były po prostu codziennie 2 godziny po lekcjach. No w weekendy również, to były treningi w sobotę i w niedzielę, ale w dużej mierze to jeszcze była zabawa i jednak wynik był, satysfakcja wielka. Także no, ten w ogóle dystans 600 metrów to był mój ukochany dystans, tak mogę powiedzieć.
1: Właściwie można powiedzieć, że sportowcy najczęściej mają problem z przypomnieniem sobie nazwiska pierwszego trenera albo też nauczyciela WF-u, jak jest w pani przypadku?
2: No u mnie to nie jest żadnym problemem, bo Maciej Paliszewski, który był nauczycielem WF-u w 55. szkole, no to był trenerem przez całą moją karierę.
1: No czyli tutaj tak. Nie było żadnych...
2: To nie było żadnych...
1: Żadne to zmian. Nie jest podchwytliwe pytanie, tak?
2: Natomiast byli oczywiście trenerzy kadrowi w międzyczasie na tych wyjazdach kadrowych, ale to czasem nawet kulało, że tak powiem, jak próbowałam ten trening inny stosować. Tak.
1: Panie Pawle, pan od razu piłka nożna zdecydowanie, prawda? Chciał pan zaistnieć w futbolu. A kiedy uznał pan, że to niespecjalnie panu wychodzi, nie na tyle, żeby sprawiało to panu satysfakcję?
0: No chyba satysfakcję to do dzisiaj sprawia granie w piłkę. tylko może nie poszły za tym sukcesy. Gdzieś to rozdział taki między wcześniej lekką atletyką, a później piłką nożną, no spowodował, że gdzieś ta piłka była trochę na początku z boku i zabrakło pewnie umiejętności technicznych, no bo jakby te wydolnościowe dawały radę na boisku, na lewej obronie czy pomocy, aczkolwiek gdzieś zabrakło zapewne tej techniki, a pojawiła się szansa w sędziowaniu troszeczkę przypadkowo, tak jak tu pan wspomniał o nauczycielach WF-u, no to historia jest taka, że po prostu w klasie mieliśmy taką mocną grupę kolegów, chodziliśmy wtedy na wszystkie mecze, jakieś co tydzień widzę w ŁKS, pamiętam też mecz, ŁKS grał z FC Porto, no po prostu chodziliśmy taką paczką na każdy mecz.
2: A to już było liceum, tak? Czy jeszcze podstawowe liceum?
0: Tak, to już było w liceum i nasz nauczyciel wychowania fizycznego wtedy z Dziennika Łódzkiego wyciął, przywiesił na tablicę informację, że jest kurs sędziowski, a ci, którzy zostają sędziami piłki nożnej w województwie, mają darmowe wejście na stadiony Widzewa i ŁKS-u. I taka była motywacja tak naprawdę. A jak skończyłem kurs sędziowski, zostałem sędzią.
1: A kto był pana nauczycielem?
0: To jest to podchwytliwe pytanie, na które nie odpowiem.
1: No w której szkole?
0: To było 28 liceum, już w tej chwili nieistniejące.
1: Mhm. Czy to było gdzieś tu na Kopcińskiego? Nie.
0: Nie, to było przy ulicy Spornej w Łodzi.
1: No próbujemy odnaleźć ślady, kiedy to właściwie zaczyna wszystko funkcjonować, prawda? No ale jesteście państwo oboje typem sportowca wytrzymałościowego, z tego co pan mówi. I co wiemy po karierze pani Małgosi, to raczej macie predyspozycje wytrzymałościowe, po kim tata też był takim człowiekiem, że raczej wytrzymałość dominowała w jego...
2: Trudno powiedzieć. Myślę, że jakby tacie się inaczej ułożyło życie, inne czasy wtedy były. Gdyby on trafił do jakiegoś klubu takiego lekkoatletycznego, myślę, że mógłby mieć... spore sukcesy. Natomiast on zawsze nam opowiada, że na podwórku, jako dzieciak, jako potem starszy chłopak, to różnymi sportami po prostu się bawili, łącznie ze skokiem o tyczce. Gdzieś tam usypywali sobie z piasku jakąś górkę i skakali. I mówi, że jakby, że tak powiem, lał tam większość tych swoich kolegów, tak? W różnych dyscyplinach. Także te dyspozycje, myślę, że to są właśnie z tej rodziny Pskitów, że tak powiem.
1: A proszę mi powiedzieć, w którym miejscu się wychowywaliście? Gdzie było wasze rodzinne podwórko? O, może tak?
0: To Bałuty, ulica Gandiego. Tam do tej pory stoją drzewa, które za bramkę służyły.
1: Tak,
0: ostatnio byłem też z dziećmi, także tam. I boisko szkolne szkoły podstawowej numer 35 w Łodzi.
1: No tak, czyli tam wiadomo było, że drzewa się wykorzystuje. My korzystaliśmy z toreb, prawda? Z tych swoich toreb, w których nosiło się do szkoły książki i to były bramki. No, było dużo dyskusji o tym, czy to było za wysoko, czy za nisko. Czy lekka atletyka jest sportem monotonnym, czy nie?
2: No dla mnie nie była. Dla mnie nie była. No tyle mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko, że dla brata była, tak? Taką pamiętam historię, że ponieważ brat miał przygodę na AZS-ie Łódzkim, no z wybitnym trenerem węglarskim, tak? Trenerem...
1: Krzysztofem,
2: który wychował Kajetana Duszyńskiego, czy teraz Maksymiliana Szweda, więc Paweł trenował przez jakiś czas. Czy też byłeś wypożyczony tam do sztafety, tak? Na Mistrzostwa Polski.
0: Tak. To taka historia. Już wtedy, że tak powiem, zmieniłem dyscyplinę na piłkę nożną. W starcie.
1: Aż to nagle?
0: Tak. No było to ostatni rok juniorski wtedy i no to pamiętam do dziś. No czwarte miejsce zajęliśmy jeszcze na koniec przygody. Miałbym brązowy medal Mistrzostw Polski w Krakowie na starym stadionie Hutnika. Do sztafety 4x400 zostałem zaproszony. Ale tak jak siostra wspomniała, no takie bieganie w porównaniu z tą różnorodnością i emocjami w piłce nożnej, czy tam zmiennością gry, no jednak gdzieś tam piłka wzięła górę z tego powodu.
1: Co jest pięknego w sporcie, w tym sporcie, który pani uprawiała? Czemu ta lekka atletyka tak panią zawładnęła?
2: Znaczy ja bym powiedziała, że to... No bardzo dużo zawdzięczam tacie, tak, że tak mnie ukierunkował. to była jego decyzja o zmianie szkoły. A po prostu ja to od samego początku polubiłam, tak? Polubiłam tą 55. sportową, koleżanki, kolegów. Wyjazdy właściwie, no to już od 5. klasy podstawówki, to naprawdę było wtedy w roku szkolnym bardzo dużo wyjazdów. I sylwestrowe, i na święta wielkanocne, i w listopadzie takie jesienne obozy. No, to była naprawdę przygoda.
1: Częściej tak. Pani nie było w domu.
2: No to potem to już było. W ogóle prawie mnie nie było. To już brat może powiedzieć, jak już zaczęły się te lata takiego zawodowego sportu, jeszcze studia. No to wtedy rzeczywiście, nie wiem, no, 70% roku poza domem, jeszcze jak mieszkaliśmy razem.
1: Tak?
2: Tak.
1: Wszyscy zazdroszczą sędziom piłkarskim. Mówi się o tym, że sędzia piłkarski to człowiek, któremu kariera piłkarska mogła się nie udać, ale no, że to są za tym określeniem kryją się dobre pieniądze, już coraz większy udział aparatury technicznej. Ja też spodziewałem się, że kiedy zacznie się VAR, to nie będzie żadnych problemów, ale okazuje się, że VAR sobie, życie sobie.
0: Znaczy, jakbyśmy prawdopodobnie wrócili do tej epoki przed VAR-u, no to sami mogą państwo gdzieś tam ocenić, ile tych interwencji jest prawidłowych. No, tak jak wszyscy sędziowie też są ludźmi i mimo tej technologii zdarzają się niestety również pomyłki, ale ich ilość jest, myślę, no, niewyobrażalnie mniejsza niż gdybyśmy rozmawiali o erze przedwarowej, gdzie jednak też technologia tak poszła do przodu, że no, mamy na meczach ekstraklasy 24 kamery. Tak wspominaliśmy tutaj
1: to
0: w studio,
1: nic się nie ukryje,
0: 13
1: prawda?
0: Mecze wtedy ekstraklasy były transmitowane prawdopodobnie z jednej. No to też dużo błędów, które prawdopodobnie były, no bo piłka się nie zmieniła, jakby no, cały czas ktoś fauluje, ktoś jest na spalonym i tak dalej, też się pojawiały. Tylko trudniej je było znaleźć nawet kibicom, tak? A w tej chwili 24 kamery, tak jak pan powiedział, no to nic się
1: to
0: nie ukryje.
1: To łatwo się sędziuje chyba.
0: Przed monitorem powinno być łatwiej, aczkolwiek...
1: No tak, bo pan się skupił już tylko i wyłącznie na VAR, tak? Jest pan... sędzią.
0: Zdecydowanie w większości przypadków tak. Jeszcze prowadzę mecze szczebla centralnego w pierwszej i drugiej lidze, czy ostatnio no, byłem akurat na meczu, gdzie doszło do sensacji. Siarka Tarnobrzych w Pucharze Polski wyeliminowała Zagłębie Lubin. Także też jeszcze czynnie uczestniczę jako sędzia boiskowy w tych rozgrywkach.
1: Jakby tak porównać tego Pawła Pskita, który zaczynał karierę sędziowską od sędziowania zapewne niższych klas rozgrywkowych, prawda? B-klasa?
0: No co tak, oczywiście.
1: Musiał
0: no,
1: pan zaliczyć ten pierwszy etap.
0: Tak, to każdego to czeka.
1: Nasłuchał się pan troszkę na swój temat?
0: No, to do dzisiaj się słucha. Niestety, ale tak trzeba na to spojrzeć i taka już jest trochę... Tak powiem, rola sędziego, że no, jak ja to czasami mówię, przeszkadza piłkarzom, ale z drugiej strony no, doskonale pewnie ktokolwiek jest w piłkę zaangażowany, no to prawdopodobnie nawet mecze dzieciaków by się nie skończyły, albo skończyły po 5-10 minutach, bo doszłoby do konfliktu trenerów, czy to był faul, czy to nie był faul, czy to była ręka, czy nie była. Więc tak naprawdę no, piłki nożnej bez sędziów niestety nie będzie. Albo stety, no bo jest to też dla takich ludzi jak ja, którzy, jak wspomniałem, zabrakło może techniki gdzieś w tym sporcie, mogą dalej funkcjonować.
1: Panie Pawle, zaczynałem przed chwilą pytanie. Czym się różni tamten Paweł Pskit? Tamten sędzia, początkujący od teraz, pana już sędziego dojrzałego, co przede wszystkim pan wyeliminował, albo co w tej chwili pana... w panu zachowaniu dominuje? Spokój? Rozwaga?
0: Spokój to chyba był zawsze, ale no na początku to było bardziej zabawa, rozrywka i uczestniczenie w futbolu. Teraz najwyższy poziom, tym też poczucie tej odpowiedzialności jest większe, no ale tak jak wspomniałem, mimo tego gdzieś błędy się zdarzają i biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność jest teraz dużo wyższa, chociażby ze względu na to, na punkty zdobywane przez drużyny, no też z tego tytułu jest jakby trudniej.
1: No to jest zrozumiałe. Pan Paweł mówił przed chwilą o odpowiedzialności za swoje zachowania, za decyzje. Pani z kolei była w innej sytuacji. Była odpowiedzialność za wynik przede wszystkim. Było za takie ciśnienie?
2: Dużą odpowiedzialność zawsze czułam w biegach sztafetowych. Tak? I to rzeczywiście, myślę, że to poczucie odpowiedzialności jeszcze bardziej mnie mobilizowało, bo trenerzy, którzy przeliczali moje indywidualne biegi na 400 metrów czy na 400 metrów przez płotki, nie przypuszczali, że w sztafecie, biegnąc z pałeczką, jestem w stanie wykręcać takie wyniki, jakie wykręcałam, tak? Czyli jednak ta mobilizacja taka za drużynę, można powiedzieć. Tak?
1: Czyli no, bo lepiej się pani czuła, biegając w sztafecie?
2: Indywidualne starty też bardzo lubiłam, ale no, ta zespołowość powodowała, że jeszcze, okazuje się, mogłam z siebie ciut więcej wycisnąć, że tak powiem, tak?
1: Wynotowałem sobie pani rekordy życiowe. Na 200 metrów to 24,86, na 400 53,10, na 800 2,04,88, a w hali mniej, bo 2,02,65, i na 400 metrów przez płotki 54,75. Wolała pani biegać płasko czy przez płotki?
2: No zdecydowanie przez płotki. Zdecydowanie i to już wiedziałam, pamiętam, myślę, że w 5. klasie podstawówki, jak na WF-ie pierwszy raz biegaliśmy przez płotki, to ja przyszłam do domu i mówię: tato, idźmy w sobotę albo w niedzielę na start, tak, bo tam jeszcze wszystko funkcjonowało dobrze, było trochę tartanu. Pójdźmy, ustawisz mi płotki, ja sobie będę biegała. Także od początku te płotki mi bardzo pasowały i to była moja koronna konkurencja, ale też przez przypadek ostatecznie, bo biegałam głównie 400 metrów, na hali 600 metrów i kiedyś były zawody w Sopocie, na które bardzo chciałam jechać i myślę, że wtedy miałam około 17-18 lat, bardzo chciałam jechać na te zawody. No trener mówi: no nie ma 400 metrów, tak? No jadę z ekipą, jechały dziewczyny, którymi tam się dobrze dogadywałam, nie ma 400 metrów. Ja mówię: no ale jakie są konkurencje? No jest 400 przez płotki. No to ja pobiegnę 400 przez płotki, bez jakiegoś przygotowania, bez treningu pod ten dystans. No i pobiegłam, ograłam tam kogoś, jakąś dziewczynę, która już jakiś czas te płotki trenowała, no i się okazało, że właściwie no, trzeba iść w tym kierunku. Także ten mój wynik na 400 to 53,10, to właściwie no, to jest słabiutka życiówka, bo potem już głównie biegałam jednak 400 metrów przez płotki.
1: Liczę tu kluby, w których pani występowała. O. Start Łódź, Skra Warszawa, Warszawianka, AZS AWF Wrocław i LŁKS Łomża.
2: I jeszcze Błękitni Osowa Sień.
1: O, to już w ogóle
2: jeszcze
1: nie
2: jeden klub. Ale ta Łomża, to była taka nieudana przygoda, zwłaszcza, no, muszę powiedzieć, dla klubu. Bo oni, że tak powiem, no, chcieli mnie w tym klubie. Dostawałam stypendium przez jakiś czas, a potem kontuzja mnie tak już wyeliminowała. To była końcówka, okazało się, że końcówka tej przygody ze sportem i nie wystartowałam dla nich w ogóle. Niestety, tak. Ale te kluby, no powód tak wielu zmian, no to był finansowy, niestety. Zawsze mieszkałam w Łodzi, jestem rodowitą łodzianką, cały czas trenowałam z tym samym trenerem z Łodzi, a po prostu gdzieś tam były sytuacje, że kończyło się, jakby no, z miasta nie było pieniędzy na stypendium, no to szukaliśmy jakichś innych rozwiązań.
1: I innych tak to klubów, się, prawda? Innych gdzie klubów. Było tak, odrobinę tak. pieniędzy. Pan swoją drogę sportową, bo sędziowanie to też chyba nieustanny kontakt ze sportem, tylko zupełnie z innej pozycji. Odczuwa pan to, że jest pan tym człowiekiem, który rządzi, podejmuje decyzje?
0: Wrócę do tego stwierdzenia ze sportem. Ostatnio kolega sędzia Tomasz Kwiatkowski też gdzieś udzielał wywiadu i powiedział, że sędziowie to sportowcy, jakby się w tym 100% zgadzam i myślę, że wszyscy moi koledzy też się pod tym podpiszą. No wręcz mamy trenera zatrudnionego w Polskim Związku Lekkoatletyki, czy w Polskim Związku Piłki Nożnej byłego lekkoatletę Grzegorza Krzoska, który nam prowadzi treningi, co tydzień otrzymujemy rozpiskę, wykaz, co trzeba zrobić. Jesteśmy wyposażeni w elektronikę śledzącą i trenujemy bez tego nadążenie za dzisiejszym futbolem. byłoby niemożliwe, a wracając do stwierdzenia rządzić, to myślę, że zupełnie na odwrót. Zawsze jak zaczynam przed meczem omawiać współpracę z kolegami, no to zaczynam od tego, że sędziowie są dla piłkarzy, że my jesteśmy dla nich tutaj tak naprawdę i no, tak chcemy spełnić oczekiwania i piłkarzy, i trenerów, i kibiców. Wiadomo, że jakby w sytuacjach kontrowersyjnych nie da się wszystkich zadowolić, ale jakby to rządzenie no jest mi dalekie, aczkolwiek czasami trzeba twardą ręką na boisku postępować, bo tak jak wszędzie no są różne temperamenty i piłkarzy, i trenerów, i trzeba sobie z tym radzić.
1: I nie dać się zdominować na przykład przez piłkarzy.
0: No wręcz jest to praktycznie niemożliwe, bo wtedy mecz szybko wymknie się spod kontroli.
1: Pana kariera sędziowska też obfitowała w wzloty i upadki. Możemy o tym spokojnie porozmawiać, czy też to jest temat, który pana irytuje?
0: Możemy rozmawiać, takie jest życie, myślę, nie tylko sędziego, sportowca, ale i w wielu dziedzinach bywa, że jest lepiej i gorzej, także...
1: Ma pan żal do Zbigniewa Przesmyckiego o ten 2014 rok?
0: No czy żal, może nie dostałem jakiejś większej szansy, no z jednej strony wtedy zostałem sędzią zawodowym na krótko, później ta współpraca się zakończyła. Z perspektywy czasu nigdy nie wiadomo, jakby się to potoczyło. To też była jakaś nauka w życiu, umiejętność powstania z tego i dzisiaj z bycia sędzią VAR, UEFA, FIFA, no wtedy wydawało się to niemożliwe, a tak potoczyła się ta kariera czy przygoda w ten sposób. Nigdy nie wiadomo, co by było, tak? Więc no pewnie żal jakiś jest, bo tej piłki ekstraklasowej na boisku było mało i krótko, ale jest teraz przed monitorem jako sędzia VAR, więc no jest na pewno tak, że mogę powiedzieć, że z tego gdzieś tam tych upadków udało się jednak podnieść.
1: Zadam takie tradycyjne i proste pytanie, dlaczego się udało? Co się takiego stało z panem, z tym, co było wokół pana, że udało się z tych kolan wstać?
0: No, czynników jest naprawdę dużo, no, zaczynając od wsparcia rodziny, poprzez ten sport, który zawsze towarzyszył w życiu, a jednak no, sport zawsze się wiąże z porażką. To nie ma, tak chyba, że wybitne jednostki, ale chyba nie ma sportowca, który nie doznał smaku porażki. I po tym się poznaje sportowców, jak po różnych błędach, sytuacjach w życiu wracają do gry, czy bramkarze, prawda? No, każdy bramkarz też ma w swojej karierze jakiegoś wielbłąda tak zwanego. I często decyduje o dalszym losie, jak on się po takim błędzie odnajdzie w dalszej grze. I tak samo było tutaj. Tak? No, był trudny okres, były jakieś wątpliwości, czy wracać do sędziowania, ale no innej ścieżki na sport już nie było, bo wówczas miałem 34 lata, więc jakby to pozostanie w tej piłce było tylko możliwe dalej przez sędziowanie i gdzieś tą szansę jakby dalej bycia sędzią pierwszej ligi, później już jakby tak przez długie lata na normalnych warunkach się udało.
1: Jest pan człowiekiem odpornym na takie stresy, na takie różne dziwne zdarzenia? Nie wierzę, żeby pan nie przegadał kilku wieczorów z małżonką, jeśli w ogóle podejmuje z panem dyskusję na temat piłki nożnej i sędziowania?
0: Po tamtych wydarzeniach na pewno jestem jakby też psychicznie silniejszy, bo nie ma co ukrywać, że to nie był najłatwiejszy moment w życiu, a do dzisiaj wsparcie żony odczuwam. Taka ciekawostka, córka jest najstarsza, bardziej muzycznie utalentowana i dopiero teraz, jak jej się trafiają różne wyjazdy, koncerty, to zrozumiała, że jednak jak tata wyjeżdża na mecze, no to nie ma innej drogi po prostu, jeśli się chce coś jednak w życiu robić innego, coś więcej, coś, co człowieka interesuje czy pociąga w pewien sposób.
1: Panie Małgosiu, zaczęła się pani kariera od bardzo dobrych rezultatów. Nigdy nie było zawahania, nigdy nie było załamania, nigdy nie było ciężkiej, trudnej do wyleczenia kontuzji?
2: Były jakieś drobne kontuzje przez te, nie wiem, myślę, że ponad 10 lat kariery sportowej. I no niestety na koniec, tak, no wyeliminowała mnie już ze sportu kontuzja pleców. Skończyło się operacją, właściwie była to bardzo zła decyzja. życiowa, tak na to patrzę, bo potem jeszcze miałam wrócić do sportu, ale niestety już zdrowie nie pozwoliło. Bo tak to myślę, że... Znaczy, kontuzja wyeliminowała mnie ostatecznie, no ale już miałam wtedy 31 lat, tak mi się wydaje. Planowałam jeszcze rok, może dwa lata potrenować i już potem się zatrzymać i zacząć pracę w szkole, no ale jednak życie zdecydowało inaczej, no czy też ja, no być może gdybym się nie poddała tej operacji, to też mogłoby jeszcze się to inaczej potoczyć, bo kręgosłup doskwierał mi już od jakiegoś czasu, mimo tego były wyniki i mogłam trenować, tak?
1: Jak wypisałem pani wyniki, to zajęło mi to dwie kartki, więc rzeczywiście sukcesów było mnóstwo. Który z tych wyników jest najważniejszy? Czy może udział w Igrzyskach Olimpijskich?
2: No myślę, że marzeniem każdego sportowca to jest udział w Igrzyskach Olimpijskich. Także tak, no to było niesamowite wydarzenie. No cały sport był piękną przygodą, ale ten pobyt w wiosce olimpijskiej w Atenach, tam w sztafecie zajęłyśmy z dziewczynami piąte miejsce i jeszcze co było niesamowite, że przed finałem, kiedy na pierwszej zmianie już przed blokami stały dziewczyny i u nas na zmianie stała moja przyjaciółka Zuzanna Radecka, już miał odbyć się start, jednak kazali nam poczekać, bo właśnie odbywała się dekoracja chodu i Robert Korzeniowski był dekorowany, więc my stojąc na tej bieżni, na tym pełnym stadionie, odsłuchałyśmy Mazurka Dąbrowskiego, no to Zuza mówi, stałam z tą pałeczką i czułam się, jakbym szła na wojnę, tak? No ale zabrakło nam niestety do medalu, bo po eliminacjach miałyśmy trzeci wynik. No ale potem dziewczyny Jamajki pobiegły w trochę lepszym składzie, Brytyjki i było piąte miejsce. No, ale no co tak, też jest wielką satysfakcją oczywiście.
1: Bo sport to jest jednak wojna.
2: Jest dla mnie sport był, no tak, walką można powiedzieć wojną, ale też wielką, wielką satysfakcją.
1: Przygodą?
2: Przygodą i bardzo często przypominają mi się słowa Justyny Kowalczyk, która zapytana kiedyś, czy no jak u niej z wakacjami, tak? W tym momencie, kiedy trenowała. Jak u pani z wakacjami? Czy ma pani czas na wakacje? Ona mówi, że nie, że trening po prostu zabiera jej ten cały czas wolny i ona nie ma wakacji. Ja tak kochałam sport i ten czas i ludzi, z którymi jeździłam, że w pewien sposób miałam poczucie, że jestem cały czas na wakacjach. Chociaż były osoby też na obozach, które, że tak powiem, jak w więzieniu skreślały po prostu każdy dzień. Jeszcze do domu zostało 5 dni, jeszcze 4, tak? No ja...
1: 3 razy brała pani udział w Mistrzostwach Świata.
2: A nie mam tego policzonego. Halowych, czy liczy pan też
1: halowych?
2: Halowych. Tak. 2 razy 4. miejsce.
1: No właśnie, no, najgorsze tak. Dla sportowca miejsce. Teraz z perspektywy czasu, z pewnego oddalenia, które wiadomo, troszkę zamazuje ten obraz, prawda? Każdy dzień sprawia, że inaczej o tym mówimy i myślimy. To były takie momenty, kiedy pani mówiła, kurczę, jednak mogłam jeszcze więcej dać z siebie. Czy to już było tak do ostatniego tchu?
2: No ja umiałam z siebie dać naprawdę wiele. Niewielu zawodników takich wytrzymałościowych potrafi tak się zmęczyć, tak, że tak powiem, się zajechać, że wręcz po biegu nawet wymiotują, tak? Więc ja, no już tak, jak tu rozmawiamy szczerze, to dosyć często zdarzały się właśnie no, takie...
1: Na granicy bólu.
2: Tak, tak. No, ból to już, tak, na granicy bólu to myślę, że od 400 metrów to już wszyscy biegają. Natomiast jeszcze takie, no, dośrubowanie organizmu, że tak to się kończy, no to... To też nie każdy potrafi, ale były takie biegi, gdzie, zwłaszcza na hali właśnie, sztafetowe, gdzie po prostu no, czujesz, że, może, że masz jeszcze, że masz siłę, żeby wyprzedzić, jednak no, te proste są zbyt krótkie, nie ma czasu i były takie biegi, że trzeba było po prostu za plecami kogoś biec i dopiero na końcówce wychodzić, się ścigać, ale to właśnie zabierało, myślę, tam jakieś ułamki sekund, że tak myślę, że też jeden z medali właśnie niestety przegrałyśmy na jednych z tych mistrzostw halowych świata.
1: Brązowy medal mistrzostw Europy w 2002 roku wisi gdzieś na zaszczytnym miejscu u pani w domu?
2: Nie, mam takie pudełeczko specjalne, w którym trzymam te wszystkie medale.

0: bo czy pojadę, czy ten mój wynik jest wystarczająco dobry, a tu się okazało, że bardzo dobry, bo przywiozłam srebro, tak?
1: No właśnie, ale zawsze mówi się, że szkoda, czegoś tam zawsze brakuje. Czy raczej zasypiając nie śnią się pani jakieś nieudane biegi sztafetowe, jakiś dziwny bieg, jakieś potknięcie, kiedy
0: no
1: wszystko
0: śnią się, śnią, no znaczy... może tak, myślę czasami. Marzę o tym, żeby mi się śniło jeszcze, że staję, nawet nie złoto, ale że zakładam kolce, staję na bieżni i chociażby w tym śnie jeszcze móc przebiec, czy w sztafecie, czy przez płotki. Naprawdę, bardzo bym chciała. Niestety takie sny się nie trafiają. Natomiast tak, mam takie dwa momenty właśnie w biegu przez płotki. To jest rok 2001, Edmonton, Mistrzostwa Świata, gdzie błąd na ostatnim płotku spowodował, że nie weszłam do finału. I tak samo w 2004 roku w Atenach na Igrzyskach Olimpijskich, biegnąc w półfinale, no błąd wtedy na ósmym płotku. Też to spowodował, że zabrakło potem kwalifikacji do finału. Także to są dwa takie momenty, że rzeczywiście...
1: Mogło być wtedy zupełnie inaczej. Panie Pawle, czy całą rodziną oglądaliście występy Małgosi, czy też miał pan tyle obowiązków, że raczej no nie było mowy o tym, żeby po prostu emocjonować się występami siostry?
2: Nie, nie, nie. No, obowiązków jeszcze wtedy nie było. Zawody siostry były priorytetem. Jak wspominałem, już do Spały jeździliśmy, później przed telewizorem to wszyscy kibicowali, nawet ciocie wydzwaniały do rodziców.
1: A kto najgłośniej krzyczał?
2: O, to już chyba mama.
1: Mama najbardziej przeżywała. No tak, no. To w końcu, wie pan, no to duma rodziny.
2: No radość była ogromna na pewno.
1: A teraz Paweł Pskid jest dumą rodziny?
2: Czy dumą? Myślę, że jest to jakaś satysfakcja. Mam nadzieję, że tak jak wspomniałem o córce, też droga dla moich dzieci. Najstarsza, jak wspomniałem, poszła w ślady, w muzykę. Gra na altówce, śpiewa. No jest druga córka, która próbuje tutaj ciocię gonić. Zobaczymy, czy się utrzyma w tej lekkiej atletyce.
1: Ile ma lat?
2: 15, no to zaczęła teraz liceum, więc tak musi zdecydować, jak chce potoczyć swoje życie dalej.
0: Ja trzymam kciuki za nią.
1: Widziała ją pani, jak biega?
0: Wiem, tak, widziałam. Ma predyspozycję, żeby jeszcze był właśnie na to czas i zawziętość.
1: Czyli jest szansa na to, że całą rodziną zbierzecie się przed telewizorem i będziecie krzyczeć w niebo głosy, dopingując córkę pana Pawła.
0: Magdalenę, bardzo byśmy tego chcieli, naprawdę.
2: Zobaczymy, co życie przyniesie. Syn próbuje iść w ślady Łukasza Fabiańskiego.
1: Bramkarz.
2: Tak. Mówię z przekorem, bo zawsze był Wojtek Szczęsny, ale on jednak 22, pierwsza koszulka, jak Łukasz Fabiański. A co najmłodsza, dwuletnia, no to wszystko przed nią dopiero, także zobaczymy.
1: No tak, czyli dobry skład, trzyosobowy, tak?
2: No, trzy córki i syn.
1: Trzy córki i syn.
2: Tak,
1: świetnie.
2: Się śmieją.
1: Jedno
2: koledzy,
1: można powiedzieć, że pan jest skuteczny. No, ale jest pan dopiero w drodze do budowania zespołu 11-osobowego. No to się pięknie składa. Właściwie, no nie wiem, no przecież nie możemy ocenić, że ilość dzieci świadczy o tym, czy rodzina jest szczęśliwa, czy nie. No ale ważne, żeby próbować odnaleźć jakieś miejsce w swoim życiu. Pani po tak pięknej karierze sportowej odnalazła się w szkole, uczy pani WF-u.
0: Tak, bardzo lubię moją pracę. No, lubię to, co robię. Znaczy, uczę w szkole, a również z moim partnerem prowadzimy taką szkółkę dla dzieci Run Fun. Zajęcia dodatkowe i obozy. Także...
1: Czyli cieszyć
0: tak,
1: się
0: pasja,
1: z biegania, tak?
0: Tak. Jest
1: to piękna historia.
0: Cały czas zabawa.
1: Ma pani w sobie taką duszę dydaktyka człowieka, który może poprawić, zachęcić i tak dalej?
0: Myślę, że tak.
1: No to pięknie. To właściwie można powiedzieć, że nie dość, że spełniła się pani w karierze sportowej, to jeszcze teraz ma pani okazję spełnić się także no, w tym nauczaniu.
0: No tak to czuję, tak naprawdę. Uważam się za osobę zadowoloną z życia.
1: Spełnioną. No ale na pewno człowiek ma jakieś marzenia, ma pewnie jakieś takie marzenie, które

0: możemy zapisać teraz po stronie przyszłości? Czy nigdy pani się nad tym nie zastanawiała?
1: No, to trudne pytanie.
0: No, dziękuję. No, dobrze. Temu panu w okularach dziękujemy.
1: Tak. Nie, no, pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to jednak, no, borykam się cały czas trochę z moim zdrowiem, z kręgosłupem i chciałabym, żeby to trochę się poprawiło, wyszło na prostą, że tak powiem, i żebym jeszcze mogła założyć buty i jakąś piąteczkę czy dyszkę móc sobie
0: pobiegać. Jak to lekko wychodzi z pani ust.
1: No właśnie.
0: Piąteczka, dyszka.
1: Tak.
0: Ja bym chciał 1000 chociaż, no 1500. Panie Pawle, a pana wielkie sportowe marzenia. Ja wiem, że państwo się rzadko widujecie. Pani Małgosia mówi, proszę posadzić Pawła koło mnie, bo się tak rzadko widujemy.
2: No to prawda, jest obowiązków sędziowskich naprawdę dużo. Do tego doszły, tak jak wspomniałem, te wyjazdy na mecze UEFA, więc czy marzenie? Cieszę się teraz każdym meczem, bo tak jak siostra wspomniała, zdrowie jest teraz, ale jak długo będzie i jakie mecze się trafią, tego nigdy nie wiadomo. Marzenie sportowe to jest takie, żeby po meczu żadna z drużyn nie miała pretensji o sędziowanie. Jest to nie do spełnienia.
0: No tak, bo frustracja jest ogromna, oczywiście.
2: Ale takie jest, myślę, marzenie każdego sędziego. Niestety, no nie jesteśmy w stanie zawsze tego marzenia spełnić.
0: No tak, ale cieszę się, że te sportowe historie nie zaginą, prawda? Bo pana dzieci jednak będą w jakiś sposób kultywowały to, co żeście robili sami.
2: No, na to wychodzi. Ja się z tego cieszę, chociażby z takich powodów czysto dydaktycznych, o których tutaj też siostra wspominała. Dokładnie, jeszcze w dobie dzisiejszej technologii nas trzeba było z podwórek ściągać do domów, teraz trzeba dzieci do sportu w większości wyganiać, a tutaj póki co każde z moich dzieci ma swoją zajawkę tak zwaną. I tak jak wspominaliśmy, no w tym też są już za młodu spotykałem się z porażką, ze stresem, z występem przed publicznością, przed kibicami.
0: Nie no, stres to musi być radość.
2: Jest, tak, ale
0: no radość.
2: Córka tutaj, która biega, no bardzo chce jakby wygrywać, to jest wiadome, taka jest też natura sportowca. Bez tej takiej wielkiej chęci wygrywania nie będzie nigdy wielkich sportowców, tak jak siostra.
0: No chociażby. Właśnie. Ale siostra cieszy się w rodzinie niesamowitym uznaniem chyba. No. Mówimy się, patrz jak biegała Małgosia. Zobacz na ciocię. Ciosia to tyle osiągnęła, ale walczyła. Ty też powinieneś walczyć.
2: Czy porównywanie, że ciocia osiągnęła, jakby mamy tą świadomość, ale każdy z nich musi iść swoją ścieżką i jakby, no jest to jakiś wzór. Ciocia jest wzorem, który można tam próbować naśladować, ale każdy na swój sposób. Jakby nie żadnej presji nie wywieram na wyniki. Oczywiście, tak jak tu wspominaliśmy, no córka ma większe predyspozycje. Ostatnio trzeba było na nią mocno nakrzyczeć na biegu Piotrkowską w tym Rossmanie dla dzieci, żeby z tego miejsca przesunęła się na podium, a później w następnym roku wygrała, bo
0: to tak było? Rzeczywiście?
2: Tak,
1: w tym roku wygrała.
0: To już nie ma żartów. No. Ja myślałem, że pan mówi tylko o marzeniach, a tu widzę, że są twarde dowody na jej talent. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Przeleciało nam te 55 minut. Jak z bicza strzelił, nie wiem, czy to jest dobre określenie. Bardzo dziękuję, że państwo... Właściwie to państwo powinniście mnie podziękować, bo się spotkaliście.
2: Oczywiście, dziękujemy.
1: Żartujemy. Za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję
1: też
0: za wizytę
1: w studiu.
2: Wszystkich jak słuchaczy widać, zachęcamy do sportu.
0: I... Tak jest, bez tego to nie ma życia. Sport jest bardzo ważną dziedziną. A dziś, proszę państwa, o sporcie, o tradycjach rodzinnych rozmawiałem z panią Małgorzatą Pskit i z jej bratem Pawłem Pskitem, znanym sędzią. Dziękuję bardzo państwu.
1: Dziękujemy bardzo, dobranoc.
2: Dobranoc.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi, Albert Kurkowski, były pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw ochrony zwierząt. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: A zaczynamy oczywiście od tego, że skończyły się wakacje, które zwykle dla schronisk dla bezdomnych zwierząt są tym najgorętszym okresem. Według chociażby Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami liczba bezdomnych psów latem rośnie nawet o 30%. Tak było w Łodzi także w tym przypadku. Zauważyliście ten wzrost porzuconych psiaków, czy też kotów?
2: Tak, to prawda. Zawsze wakacje i święta to są takie dwa newralgiczne okresy, kiedy zwierząt do schronisk trafia zdecydowanie więcej. Tak też było w Łodzi, szczególnie jeśli chodzi o koty. Musimy pamiętać, że do łódzkiego schroniska rocznie trafia około 1300 zwierząt. To ogromnie dużo. Wziąwszy pod uwagę, że w schronisku przebywa w tej chwili około 120 psów i tyleż kotów, to też jest bardzo dużo, ale proszę sobie wyobrazić, jak wiele tych zwierząt, oczywiście odnajdowanych jest przez właścicieli, bo to około połowa. Właściciele zjawiają się po swoje czworonogi zazwyczaj bardzo szybko, jeżeli im na tym zależy.
1: A w tym sezonie wakacyjnym te zwierzaki znalezione właśnie w wakacje, czy te, które do was trafiają, one znajdują nowy dom, czy też po kilku dniach, czy też nawet tygodniach pojawiają się ci właściciele, którzy zgubili te
2: zwierzęta? Zwierzaki bezdomne, porzucone i zagubione, które trafiają do nas, do schroniska, są objęte 15-dniową kwarantanną, podczas której nie są wydawane osobom obcym, chyba że zjawi się właściciel i pokaże nam jakiś dowód na to, że to jest jego zwierzę. Wówczas oczywiście zostaje ono zwrócone właścicielowi. Po 15 dniach zwierzę jest przeznaczone do adopcji. Jeżeli nikt się po niej nie zjawi, to mamy prawo do wyadoptowania takiego zwierzaka do nowego domu.
1: A rzeczywiście czasami, no jesteście w stanie może powiedzieć, że ten właściciel, no pojawiają się takie głosy często właśnie w tym sezonie wakacyjnym, że ludziom jest wygodniej podrzucić psiaka do schroniska, czy też nawet do lasu, niż znaleźć dla niego opiekę, za którą czasem trzeba zapłacić na czas tego wyjazdu, urlopu i macie może czasem właśnie po tych 2-3 tygodniach takie poczucie, że przychodzi ktoś się zgłosić po psa, widzicie, że on to zwierzę zostawił, dlatego że tak mu było wygodnie, ale być może nie macie narzędzi do tego, żeby jakoś to wyegzekwować, czy też przekazać służbom, żeby one to wyegzekwowały.
2: To prawda, zdarzają się takie wypadki i to od lat, kiedy zwierzak ginie swoim właścicielom na czas wakacji i zjawiają się po niego dokładnie 14 dni później, kiedy jest to ostatni dzień odbioru zwierzęcia przez właściciela, ponieważ koszt pobytu zwierzęcia w naszym schronisku jest no, zupełnie inny niż w najtańszym hotelu w Łodzi dla zwierząt. Niestety zdarzają się takie sytuacje, że zwierzaki są porzucane na czas wyjazdów wakacyjnych w różnych miejscach i Straż Miejska, Animal Patrol przywozi je do nas jako zwierzęta po prostu zagubione.
1: A czy wy dzisiaj jako schronisko macie narzędzia do tego, żeby takich właścicieli i takie zwierzęta identyfikować? Takich właścicieli, którzy porzucili te zwierzęta celowo i przekazać to służbom? I czy służby mają narzędzia do tego, żeby wyegzekwować jakąś karę, odpowiedzialność od takich właścicieli?
2: Poniekąd tak. My nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, ani żadną fundacją, która miałaby chociażby prawa do odbiorów interwencyjnych. Natomiast my możemy sprawdzić, czy zwierzę ma chip. Jeżeli ten chip faktycznie jest i jest zarejestrowany, to natychmiast staramy się odnaleźć właściciela. To nie jest bardzo trudne, bo mamy dostęp do baz danych i wtedy dzwonimy do takiego właściciela. I zazwyczaj w tym wypadku, kiedy zwierzę ma chip i zidentyfikujemy właściciela, on natychmiast pojawia się w schronisku po odbiór swojego członka rodziny. Ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kiedy dodzwonimy się do właściciela, on mówi: przepraszam, właśnie jestem na 2-tygodniowych wakacjach nad morzem i wrócę za 2 tygodnie, kiedy odbiorę swojego zwierzaka. I wtedy mamy poniekąd związane ręce. On oczywiście może dostać mandat od służb miejskich, natomiast ten mandat plus koszt pobytu zwierzęcia w schronisku jest zdecydowanie mniejszy niż niż pobyt w hotelu.
1: A ile takich zwierząt, zarówno psów i kotów, od czerwca pojawiło się w schronisku dla zwierząt w Łodzi?
2: Och, nie posiadam tych statystyk dokładnie, ile zwierząt. Ich przybywa co roku niestety trochę więcej, ale też zwrotów i odbiorów jest więcej i zdecydowanie więcej, większy jest proces adopcyjny. Te adopcje, można powiedzieć, że ruszyły. Myśmy zmniejszyli liczbę zwierząt w ciągu 3 lat o 2/3 tych zwierząt, które mieszkają na stałe w schronisku. Także tutaj myślę, że to jest bardzo ważne, żeby te zwierzaki jak najszybciej odnalazły oczywiście swoje domy, jeżeli zaginęły. Ale też musimy pamiętać o tym, że te zwierzęta, które nie mają swojego właściciela, czy to z powodu jego śmierci, czy też z powodu tego, że ktoś je faktycznie porzucił, to my wtedy jesteśmy zobligowani do tego, żeby znaleźć im dom i przeprowadzić odpowiedzialną adopcję.
1: Psów było około 400 3 lata temu, jak dobrze pamiętam. Dzisiaj to jest 120, to jest prawie tak, 4-krotny spadek.
2: Tak, tak. Dzisiaj to jest niecałe 120. Mieliśmy przed wakacjami już 107 i cieszyliśmy się bardzo, że zejdziemy poniżej setki. Niestety wręcz przeciwnie, przybyło ich sporo. Z kotami jest bardzo tragicznie, ponieważ musimy pamiętać, że koty w okresie wakacyjnym są przywożone masowo do schroniska, bo też rodzą się małe kociaki na działkach i te kociaki, które wychodzą teraz z różnych ukrytych miejsc, są wyłapywane i przywożone do nas. Mamy prawie 120 kotów, nie mieliśmy jeszcze takiego boomu kociaków, także szukamy im domów i apelujemy również do tych, którzy takie koty dokarmiają, żeby kotów wolno żyjących nie wyłapywać i nie przywozić do schroniska, bo one po kastracji, po wyleczeniu, jeżeli faktycznie tego wymagają, są oczywiście wypuszczane w to samo miejsce. Natomiast takie koty nie nadają się do życia z człowiekiem. Kot wychowany w środowisku swoim, naturalnym, on zazwyczaj niemożliwe jest to, żeby go socjalizować na tyle, żeby mógł spokojnie mieszkać z człowiekiem, ponieważ on będzie demolował, będzie niszczył, będzie uciekał, będzie prychał. U nas są koty, które już nie mogą być wypuszczone, bo za dużo czasu spędziły w schronisku. I te koty żyją w wielkich wolierach. W sumie mają dobre życie, ale nie mają wolności. Nie dają się dotknąć. Po 10 latach przez swoją opiekunkę, która zna je doskonale, te koty, żeby obsłużyć weterynaryjnie, trzeba je złapać siecią, spremedykować i następnie poddać jakimś badaniom.
1: Pan powiedział o odpowiedzialnych adopcjach, a często ludzie mówią, że kiedy przychodzą do schroniska i widzą te 4 łapy i te pyszczki, to każdy z nich krzyczy do nich: zabierz mnie stąd, albo weź mnie. Na czym polega ta odpowiedzialna adopcja? Czy to polega na tym właśnie, że przychodzę, widzę, podoba mi się, idziemy na spacer, dogadujemy się i powinienem go wziąć ze sobą, czy tutaj musi być coś jeszcze?
2: To jest nowy członek rodziny. Musimy o tym pamiętać, że przyjęcie pod swój dach nowego członka rodziny, nowego zwierzaka, czy to jest kot, czy pies, to nie tylko przyjemność, która jest ogromna i niewątpliwa. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to są koszty, to jest czas, to jest miłość, którą my obdarowujemy to zwierzę. Ono nam oddaje to w dwójnasób, ale musimy z nim wyjść na spacer niezależnie od pogody. Jeśli to jest pies, musimy z nim pójść do lekarza, jeśli będzie taka potrzeba. Musimy zainwestować pewne środki, więc ta odpowiedzialna adopcja to jest taka, która uświadamia ludziom, że to nie tylko same przyjemności. Do nas nie można tak sobie wejść i pooglądać piesków. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie można wybrać sobie zwierzaka, którego chciałoby się poznać, 1, 2, 5, i wtedy my przyprowadzamy takie zwierzęta do specjalnych kojców zapoznawczych, takich wybiegów zapoznawczych, na których te zwierzaki można poznać. Jeżeli ma się zwierzaka swojego, to zapraszamy również z rezydentem, żeby one mogły się poznać ze sobą. I wtedy dopiero decydujemy o tym, który zwierzak dla kogo będzie dobry. Czasami jest tak, że są zwierzęta, które 10 lat czekają na swój dom, ale są też takie, na które zjawia się kilku chętnych i wtedy musimy wybrać tylko jedną rodzinę, do której trafi taki adopciak.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi Albert Kurkowski, były pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw ochrony zwierząt. Zebrano ponad 200 tysięcy podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą nazwaną Uwaga Polowanie. Chodzi o nowelizację przepisów o łowiectwie i w tym projekcie znalazła się między innymi taka propozycja jak zwiększenie odległości polowań od zabudowań do 700 metrów. Dzisiaj to jest 150 metrów. Odpowiedzialność karna za polowanie pod wpływem alkoholu. Publikacja sprawozdań finansowych Polskiego Związku Łowieckiego. To jest potrzebna zmiana? Potrzebna nowelizacja pańskim zdaniem?
2: Ja myślę, że prawo łowieckie wymaga odświeżenia, bo faktycznie wiele lat było zaniedbań, które dotyczyły wszystkich przepisów dotyczących myśliwych, jak i polowań. I to w wielu kierunkach, zarówno tych, które chronią zwierzęta, jak i też nakładają większą odpowiedzialność na myśliwych. Musimy pamiętać o tym, że myśliwy to człowiek z bronią, więc pewne odległości od zabudowań, a przede wszystkim na przykład możliwość odstrzelenia błąkającego się po lesie psa, nastręcza wiele wątpliwości i budzi kontrowersje. Więc tego typu inicjatywy, tym bardziej, że to inicjatywa społeczna i zebrała bardzo dużo podpisów, zdecydowanie ponad minimum.
1: Bo minimum to jest 100 tysięcy.
2: Tak, a to przekroczyło 200.
1: 200 tysięcy. To znaczy pewnie, więc być może część podpisów odpadnie w procesie weryfikacji, ale i tak wciąż rzeczywiście jest to bardzo dużo.
2: To znaczy, że poparcie społeczne dla tych zmian jest ogromne i należy z szacunkiem pochylić się nad tym, żeby zmiany jakieś przeprowadzić lub też poddać się pod dyskusję. Oczywiście proces legislacyjny jest długotrwały i wymaga konsultacji wielu różnych ministerstw i wymaga konsultacji społecznych i również przede wszystkim rozmów z Polskim Związkiem Łowieckim, który jak widać sam też pewne zmiany przyjmuje na klatę i uważają, że też pewne zmiany należałoby już wprowadzić, bo po temu jest czas.
1: Dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi Albert Kurkowski, były pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw ochrony zwierząt. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam na Marmurową 4.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia, tygodnia, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Kolejny temat, który dziś proponujemy, to jest poprawność stosowania formy mnie czy mi. Ja znam najprostsze tłumaczenie, pani doktor, nie wiem, czy to się uda. Mnie się coś podoba, czyli jeżeli to jest na początku zdania, a nie podoba się mi, kiedy jest na końcu. Czy to jest najprostsze rozróżnienie i czy można tak sobie to właśnie tłumaczyć?
3: Powiedziałabym, że połowa jest poprawna z tego, co pani powiedziała, i zaraz to doprecyzujemy. No więc właśnie, kiedy odmieniamy zaimki osobowe ja, ty, on, ona, widzimy, że w niektórych przypadkach mają one dwojakie, a czasem nawet trojakie, dłuższe lub krótsze formy. I tutaj tak wyodrębniłam trzy osobne zagadnienia i spróbujmy je przedstawić po kolei. Po pierwsze, na pewno zauważyli państwo taką trochę dziwną formę zaimka ja, a mianowicie formę mię. To jest regularna forma z punktu widzenia rozwoju języka polskiego, poprawna, natomiast współcześnie uznawana za przestarzałą. A jeżeli ktoś jej używa, no to jest taka maniera, no niekoniecznie szczęśliwa. Natomiast można ją spotkać w starszych tekstach literackich, w utworach XIX-wiecznych jeszcze jest, występuje. Czyli dzisiaj już jej nie używamy, raczej jeśli chodzi o zaimek ja, tylko ta forma dłuższa. Drugie zagadnienie to jest występowanie tego zaimka on, ona w formie niej albo niego, czyli z tym na początku występującym ni. Tutaj na ogół nie mamy kłopotów poprawnościowych, używamy tego spontanicznie, poprawnie, ale warto sobie uświadomić, że te formy z początkowym ni pojawiają się tylko po przyimkach. A zatem powiemy do niego, do niej, a nie do jego, do jej. Przed nim, przed nią, ku niemu, ku niej, na niego, na nią, przez niego, przez nią. Po innych częściach mowy takie formy z tym nagłosowym nie
2: występują. Jego jest ta książka, może być.
3: Jego, tak, ale to już jest na początku zdania, a nie po przyimku, prawda? No i trzecie zagadnienie, to najważniejsze. Mnie, mi, tobie, czy ci, jemu, czy mu. Otóż formy dłuższe, mnie, tobie, jemu, stosujemy po pierwsze wtedy, kiedy na ten zaimek pada akcent logiczny. Czyli chcemy, mówiąc zdanie, podkreślić, że to właśnie ten wyraz jest najważniejszy. To o to pojęcie nam chodzi. I tu ma pani rację o tyle, że te najważniejsze elementy w zdaniu umieszczamy albo na jego początku, albo na jego końcu. No i popatrzmy na jakieś przykłady. Mnie nie musisz się tłumaczyć. Albo na końcu opowiedział to wszystko tylko mnie. Jemu wszystko w życiu wychodzi. Dobrze, że udało się przynajmniej jemu. Tobie to dobrze. Miło było tylko tobie.
2: Da, wskazujemy. Czyli wtedy, kiedy wskazujemy. Tak. Mocny akcent tak. Na tę formę.
3: Kiedy rzeczywiście chodzi o wskazanie na określoną osobę. Po drugie, dłuższe formy pojawiają się wtedy, kiedy mamy w zdaniu przeciwstawienie dwóch treści. Czyli na przykład powiedział to tobie, a nie mnie. Albo tak naprawdę to kochał tylko mnie, a ciebie oszukiwał. Albo ofiarował swoją pomoc jemu, a ciebie zlekceważył.
2: Ale mimo to następuje pomieszanie tych form. Tak. Czasami słyszy się właśnie zamiast użycia formy mnie, słyszy się mi i odwrotnie.
3: Bo bardzo często nie zwracamy uwagi dokładniej na to, który wyraz chcemy podkreślić i zresztą z tego powodu powstają rozmaite nieporozumienia komunikacyjne. No to teraz powiedzmy, formy krótkie, mi, cię, go, mu, występują w pozycji nieakcentowanej, czyli w takich kontekstach, których osoby, o których jest mowa w zdaniu, są doskonale znane rozmówcom, są jednoznacznie określone, więc podkreśla się nie te osoby, tylko inne istotne elementy w zdaniu. Na przykład, proszę, daj mi tę książkę. Daj książkę, to jest ważne, prawda? Czy ci się to podoba? Pytamy o opinię, podoba się czy nie. Ona bardzo chce go poznać. Chce poznać. A zatem formy mi się wydaje, że ona kłamie, mi się to nie podoba, są niepoprawne. Ponieważ w tych zdaniach na zaimek pada akcent logiczny. Podkreśla się, że ważna jest opinia tej konkretnej osoby. Mnie się wydaje, prawda? A nie komuś innemu. Albo mnie to się nie podoba, to jest moja opinia, a nie czyjaś inna. Natomiast w zdaniach wydaje mi się, że on kłamie. Tutaj podkreślamy, że to nasze zdanie nie jest pewne, prawda? Wydaje mi się jest tutaj najważniejsze. Albo nie podoba mi się to, określamy nasze stanowisko, nie podoba się.
2: Ale nigdy nie podoba mnie się to, tak. Bo a to się często zdarza.
3: Tak, więc unikajmy misiów na początku zdania, a już będzie dobrze.
2: Pani doktor Izabela Różycka.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

właśnie tak mi. Kiedy mi odbierasz, tak mi irytuje, gdy nie odpisujesz. Hej, hej, hej. Sobie wymyśliłaś chyba, że tu melasz, że siedzę z kolegami i cię ignoruję.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Franciszkańska w Łodzi zamknięta na kolejnym odcinku. Kierowcy pojadą od dziś objazdami. Spór o mieszkanie komunalne w Łodzi. Lokatorce grozi eksmisja. PKOL szykuje się do wyboru osoby, która zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy przelotny deszcz i burze, a temperatura maksymalna do 30 stopni. Rusza kolejny etap remontu ulicy Franciszkańskiej w Łodzi. Od dziś kierowców czekają nowe utrudnienia. Drogowcy rozpoczną pracę na odcinku między ulicami organizacji WIN a Szklaną. Droga będzie nieprzejezdna w obu kierunkach, a kierowcy będą musieli jechać objazdem ulicami Łagiewnicką lub Marysińską. Nie wszyscy mieszkańcy są jednak gotowi na remont.
3: Raczej nie, bo nie ma żadnej takiej informacji tutaj, nie, bo pewnie na internecie gdzieś jest.
4: Wszystkie remonty, co są robione, to cieszy, tylko może trochę bardziej zorganizowane, nie?
3: Jak wiele dróg tutaj. Tutaj no widać, jak to wygląda wszystko.
2: Remont franciszkański obejmie wymianę jezdni i chodników, budowę miejsc parkingowych oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych. Ponad pół roku bez bieżącej wody, a teraz perspektywa eksmisji. Z taką sytuacją mierzy się mieszkanka miejskiej kamienicy przy ulicy Prusa 24 na Łódzkich Bałutach. Zarząd lokali miejskich uznał, że remont budynku jest nieopłacalny. Lokatorce zaproponowano mieszkanie przy ulicy Nawrot o lepszym standardzie, ale odmówiła, bo chce pozostać na Bałutach. Pani Monika uważa, że przy wyborze mieszkania powinno się wziąć pod uwagę jej chorobę i to, że obecnie córka ma osobny pokój.
5: Ja bym chciała mieć dwa małe pokoje. Musi być willa z basenem, tak jak już wielokrotnie nadmieniałam. Ja chciałabym pokój osobny dla mojej córki, która się kształci, która ma 24 lata i nie może mieć wydzielonego kąta.
2: Miasto nie zdecydowało się jednak na zaproponowanie kobiecie innego lokalu, dlatego grozi jej eksmisja. Jeśli do niej dojdzie, o przyznaniu pani Monice lokalu socjalnego będzie decydował sąd. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź za godzinę.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: W poniedziałek Polski Komitet Olimpijski wybierze zastępcę Radosława Piesiewicza. Na początku przyszłego tygodnia zbierze się zarząd PKOL-u. Prezydium Komitetu rekomenduje, aby członkowie zarządu skorzystali z artykułu statutu, który pozwala wybrać tymczasowe zastępstwo dla prezesa aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto.
6: Po to jesteśmy w Polskim Komitecie Olimpijskim, żeby sobie radzić z takimi problemami.
7: Powiedział zaraz po wtorkowym posiedzeniu prezydium wiceprezes PKOL-u Marian Kmita.
6: To spotkanie na górze dowodzi, że wszyscy rozumieją ten problem i że jakby odsuwają problem pana Radosława Piesiewicza jako prezesa PKOL-u na bok w kategorii dokonanej, że tego powrotu już nie ma.
7: Prezydium proponuje, aby zarząd zastosował artykuł 21 statutu, który przewiduje, że jeśli prezes nie może pełnić funkcji, można jako jego zastępcę wyznaczyć jednego z wiceprezesów.
8: Ale interpretacja będzie należała do zarządu, bo to jest wyłączna interpretacja tego ciała.
7: Podkreślił wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Wybrany zastępca będzie pełnił funkcję do końca kadencji, czyli wiosny przyszłego roku, tłumaczył wiceprezes komitetu Tomasz Hamera.
9: Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji.
7: Wybór muszą zatwierdzić 2/3 60-osobowego składu zarządu. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Wśród kandydatów wymieniani są m.in. Mieczysław Nowicki, który obecnie zastępuje Piesiewicza, Otylia Jędrzejczak i Marian Kmita. Łódź jest jednym z najbardziej zielonych polskich miast. Ponad 9 na 10 mieszkańców stolicy regionu ma park w zasięgu 10 minut pieszo, a niemal tyle samo łodzian ma 30 metrów do najbliższego skweru. Czy te wyniki to realny powód do radości, czy jednak Łódź po prostu jest ratowana przez Las Łagiewnicki? Zapytam o to porannego gościa Radia Łódź, a będzie nim dyrektorka Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi Anna Wierzbicka. To o 8:10. Ewa Braun z Gwiazdą na Piotrkowskiej, laureatka Oscara za listę Schindlera, odsłoniła wczoraj swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd. Scenografka, kostiumografka i dekoratorka wnętrz ma na koncie pracę przy ponad 60 filmach i serialach. Współpracowała m.in. z Andrzejem Wajdą, Agnieszką Holland i Stevenem Spielbergiem. W 1994 roku otrzymała Oscara za dekorację wnętrz do listy Schindlera wspólnie z Alanem Starskim, nagrodzonym za scenografię. Z Łodzią związana jest od lat. Przez 14 lat prowadziła warsztaty dla studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Scenografka nie kryła wzruszenia.
10: Ja chyba jestem dość uczuciowa, bo też byłam zemocjonowana, może też faktem, że przyjechała część osób z Warszawy dla mnie.
2: Gwiazda Ewy Braun jest 113 wyróżnieniem w Łódzkiej Alei Gwiazd, a więcej na www.radioloc.pl. Kolejne wiadomości o 6:30.
11: Z Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny, ale ciepły dzień. Późnym popołudniem i wieczorem mogą przydać się parasole, bo w regionie przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ta wysoka, teraz w Łodzi już 18 stopni, w ciągu dnia do 26 stopni, w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie do 28, gdzieniegdzie, zwłaszcza na północnym zachodzie województwa łódzkiego, do 30 stopni. Ciśnienie niskie, możliwe spadki samopoczucia, 986 hektopaskali teraz na barometrze.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6, no to rozpoczynamy kolejny dzień, kolejną walkę z rzeczywistością. Mamy środę, to jest 9 dzień września. Piotr Śliwiński przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie. Dzień dobry, dobrego dnia. Jesteśmy z Państwem do 9.

Dzisiaj po godzinie 6 to Bruce Springsteen. Na dzień dobry w radiu Glory Day. Tak zatytułowana jest ta piosenka. A u nas bardzo dużo dobrej muzyki o poranku i nie tylko oczywiście w radiu, więc proszę zostać z nami. Swoją drogą dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody. No urodziwy to będzie dzisiejszy dzień, bo ciepło, przyjemnie, deszcz dopiero wieczorem. To tak dla ochłody. Poza tym dzisiaj solenizanci Piotr i Sergiusz. Już teraz najlepsze życzenia od Radia Łódź. Wschód słońca, patrzę na zegar, 3 minuty temu 6:07 punktualnie, więc słońce już z nami. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Dzień potrwa 19 godzin i 13 godzin i 4 minuty. Zachód słońca 19:11. Oj, wcześnie, no niestety. Tak to będzie wyglądało. My słuchamy Radia Łódź, audycji porannej, a niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 9. Jestem

0: To wirus i Dawid Podsiadło. Teraz na zegarze już prawie 15 minut po godzinie 6. Tu ranek w Radiu Łódź. No i sporo ciekawych tematów przed nami, między innymi z porannej prasy. W niej nadal niekończący się temat problemów w polskiej ochronie zdrowia. Tym razem Rzeczpospolita przygląda się budżetowi Narodowego Funduszu Zdrowia. No i co w tym budżecie zobaczymy? Ano dziurę zobaczymy. 12 miliardów złotych, tyle pieniędzy brakuje w przyszłorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Co więcej, część funduszy, które NFZ przeznaczy na kontraktowanie świadczeń ze szpitalami, ma źródło w przepisach, których, uwaga, nie ma. Tak to wygląda. Będziemy wracali do tego tematu. Także oczywiście sprawy lokalne. Łódź, jak się okazuje, nadal nie ma planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Termin uchwalenia upłynął tydzień temu, a i tak był wcześniej przesuwany, tak by dać władzom samorządowym szansę. No, nie udało się.
1: Plan ogólny ma się dobrze.
2: Jest to bardzo duży problem dla ludzi, którzy nie mają w tym momencie działki objętej planem miejscowym, którzy nie mają nawet żadnej WZ-ki.
3: Gminy to zrobiły z dość dużym opóźnieniem, przystąpiły w ogóle do realizacji tych dokumentów.
1: Zrobimy wszystko, żeby wyrobić się z uchwaleniem planu ogólnego do końca tego roku.
0: Opowiemy także historię mieszkanek jednej z kamienic, w której nie ma wody, miasto nie chce remontować budynku, kobiety nie chcą go opuścić. Co w tej sytuacji? Wrócimy do tej sprawy. Łódź, jednym z najbardziej zielonych polskich miast. Takie są dane, takie są wyniki ostatnich badań. Czy te wyniki właśnie to realny powód do radości, czy jednak Łódź po prostu jest ratowana przez Las Łagiewnicki? Także o tym porozmawiamy. Naszym gościem będzie dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi. Długa nazwa Anna Wierzbicka. Z panią Anną porozmawiamy po godzinie 8, teraz na zegarze 16 minut po 6. Tu Radio Łódź, audycja poranna.

To Martini Polis i nowa muzyka od tej łódzkiej grupy. No, a już czekamy na spotkanie w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. Miejmy nadzieję, że niebawem się uda. No to jeszcze dobre wiadomości. Otóż Ewa Pajor, pochodząca z Pęgowa w Uniejowie, znalazła się w gronie nominowanych do Złotej Piłki 2026. Kapitanka reprezentacji Polski, napastniczka FC Barcelony, ma za sobą znakomity sezon, zakończony między innymi triumfem w Lidze Mistrzeń. The heart is a...

0: Reklama.
1: Myślisz o przyszłości?
2: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
1: A co cię do tego przekonało?
2: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
1: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
2: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
1: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
2: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
3: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30.
5: Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Małgorzata Błażewicz.
9: Kłótnie na razie nie będzie.

0: Nocnej Prohibicji, choć mieszkańcy wyraźnie opowiedzieli się za takim rozwiązaniem. Miasto wstrzymało pracę nad własnym zakazem i czeka na decyzję parlamentu dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu w całym kraju. W regionie łódzkim nocna sprzedaż alkoholu jest już ograniczona, m.in. na 7 osiedlach Łodzi, a także w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie, Brzezinach czy Pajęcznie. Do tego tematu wrócę za pół godziny w Radiu Łódź. W poniedziałek Polski Komitet Olimpijski wybierze zastępcę Radosława Pisiewicza. Na początku przyszłego tygodnia zbierze się zarząd PKOL-u. Prezydium Komitetu rekomenduje, aby członkowie zarządu skorzystali z artykułu statutu, który pozwala wybrać tymczasowe zastępstwo dla prezesa aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna eskalacja amerykańsko-kanadyjskiej wojny handlowej. Stany Zjednoczone zakazują importu z Kanady nabiału, większości napojów alkoholowych i motocykli. To reakcja Donalda Trumpa na kanadyjskie cła odwetowe, które weszły w życie we wtorek. Fundacja Dom w Łodzi rusza z kampanią przeciwko piciu alkoholu w czasie ciąży. Trzeźwa ciąża to piękne macierzyństwo. Tak brzmi hasło tegorocznej 8. edycji Fast Off. Powstał spot, który ma uświadomić kobietom, jak ważna jest trzeźwość podczas ciąży. Z badań Instytutu Matki i Dziecka wynika, że połowa kobiet w ciąży sięga po alkohol. Dziś przypada Światowy Dzień Alkoholowego Zespołu Płodowego. Każdy może wesprzeć trzeźwe macierzyństwo. Wystarczy w mediach społecznościowych zamieścić zdjęcie odwróconego kieliszka z hashtagiem Fast Off. Nowy spot można zobaczyć na kanale YouTube Fundacji Dom w Łodzi. A kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 7. Zapraszam.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny, ale zdecydowanie ciepły, wręcz upalny miejscami dzień. Teraz na termometrach w Łodzi mamy już 18 stopni, w ciągu dnia do 26, w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie do 28, gdzieniegdzie, zwłaszcza na północnym zachodzie naszego regionu, nawet do 30 stopni. Zwłaszcza wieczorem przelotnie może popadać deszcz, a na barometrze 986 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, 28 minut do godziny 7 teraz, a niebawem poranna prasa, w niej między innymi taki oto tytuł znajdujemy: koniec tablic z EL, zastąpi je nowe oznaczenie. Jakie? To wyjaśni się niebawem.

0: O sobie samym, Robert Gawliński w Radiu Cioperanko. Na zegarze już 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zabieramy się do roboty i zaglądamy do porannych gazet. I na początek tradycyjnie prasa lokalna i dziennik łódzki. Tutaj wspomniany już przeze mnie temat, a więc sprawa tablic rejestracyjnych. No i jak się okazuje, dobrze znane łodzianom tablice rejestracyjne EL za kilka lat zaczną ustępować nowemu oznaczeniu. Według szacunków miasta obecna pula numerów wystarczy mniej więcej do połowy 2029 roku. Później nowo rejestrowane samochody otrzymają wyróżnik ED. Tak, zdradzamy to. ED. Kierowcy nie będą jednak musieli wymieniać dotychczasowych tablic. Nowe oznaczenie właśnie nie będzie oznaczało konieczności wymiany tablic przez kierowców, którzy już posiadają łódzkie numery rejestracyjne. Przez wiele kolejnych lat po drogach będą jeździły samochody zarówno z oznaczeniem EL, jak i ED. Będzie ono stosowane przede wszystkim przy pojazdach rejestrowanych po raz pierwszy w naszym kraju oraz w przypadku zmiany miejscowości, jeśli właściciel zdecyduje się na zmianę numeru rejestracyjnego. Takie wyjaśnienie przekazuje Urząd Miasta Łodzi. I jeszcze Rzeczpospolita i wspomniana już przeze mnie dziura budżetowa w Narodowym Funduszu Zdrowia, która ma wynieść 12 miliardów złotych. Co więcej, część funduszy, które NFZ przeznaczy na kontraktowanie świadczeń ze szpitalami, ma źródło w przepisach, których nie ma. Opieranie budżetu państwa na dochodach, których jeszcze fizycznie nie ma, bo brakuje dla nich źródła w postaci uchwalonego prawa, to sytuacja specyficzna, tak delikatnie mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Polskich Przedsiębiorców. Dlatego należy zadać pytanie, czy zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej ponad 41 miliardów złotych dotacji podmiotowej dla NFZ-u jest kwotą pewną, tym bardziej, że to i tak za mało, żeby pokryć potrzeby funduszu w przyszłym roku. Dziura w budżecie NFZ-u. Ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej.

0: Shania Twain. A na zegarze w Radiu Ucie 14 minut do godziny 7 teraz.
1: Powtórka z historii.
0: Doskonale znany sygnał, no to zaglądamy do naszego historycznego kalendarza. No i 9 dzień września, dzisiaj roku 1939. Wtedy to rankiem wojska niemieckie triumfalnie wkroczyły do Łodzi, posuwały się równocześnie od strony Aleksandrowa Łódzkiego, także od strony Pabianic, przejeżdżające oddziały. Przejeżdżające ulicami Łodzi dekorowali kwiatami miejscowi Niemcy. Na Placu Wolności zgotowali żołnierzom Wehrmachtu entuzjastyczne powitanie. Tylko dodam, że Niemcy stanowili w tamtym czasie około 7% ludności miasta. Przez półtora miesiąca Łódź pełniła funkcję czasowego ośrodka niemieckiej administracji wojennej na zajętych terenach naszego kraju. W Łodzi najeźdźcy drukowali chociażby rozporządzenia, także gazety. Tego samego dnia, a więc 9 września 1939 roku pod Jeżowem, to jest koło Brzezin, trwały zacięte walki wycofujących się oddziałów Armii Łódź z wojskami najeźdźcy. Tak wyglądał 9 dzień września 1939 roku.

bardzo przyjemnie się zrobiło to grupa The Eagles. 10 minut do godziny 7. To oznacza, że za 10 minut u nas najważniejsze informacje, a w nich między innymi bardzo ważne informacje dla kierowców. Kolejne remonty w Łodzi. Tym razem powiemy o zmianach i remoncie ulicy Franciszkańskiej w mieście. Kutno bez prohibicji to także temat, który pojawi się w naszym serwisie. Opowiemy także historię kobiet mieszkających w miejskiej kamienicy, w której w tej kamienicy od miesięcy nie ma bieżącej wody. Także wiadomości ze świata sportu, wcześniej raport drogowy na naszej antenie.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
7: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
9: Co?
8: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
9: Mhm.
8: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
9: Dziewczyno.
8: Co?
9: To jest fake.
10: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
12: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
13: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
14: Let's do it!
13: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
14: Oh yeah!
13: Zamów 512 50 40 30.
15: Dobra cena gwarantowana.
14: Let's do it!
1: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Zbliża się 7 czas na raporty drogowe i Seweryn Potentas. Dzień dobry, jak teraz, Seweryn, wygląda sytuacja drogowa?
18: Dzień dobry. Zagęścił się już ruch na rozbudowywanej trasie między Topolą Królewską a Kutnem. Przypomnę, drogowcy pracują tam na ponad 19-kilometrowym odcinku drogi, a w wielu miejscach ruch odbywa się wahadłowo. Tym mniej cierpliwym kierowcom polecam objazd przez Krośniewice. W Łodzi póki co zatory nie zabierają więcej niż 5 minut. Więcej aut ustawia się na Alei Piłsudskiego przy Niciernianej i Przędzalnianej, czy na Limanowskiego jadąc od Żabińca do Włókniarzy. Zator czeka także na Złotni, gdzie blokować może się już ulica Rąbieńska. Na koniec przypominam o nowym remoncie i utrudnieniach na Starych Bałtach. Od dziś rozpoczęły się prace na kolejnym odcinku ulicy Franciszkańskiej, a szczegóły już za chwilę w serwisie informacyjnym.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
19: Spór o lokal zastępczy. Mieszkanka łódzkich Bałt nie chce wyprowadzać się z dzielnicy. Nocna prohibicja w Kutnie wstrzymana. Miasto czeka na decyzję Sejmu. 1000 dni rządu. Koalicja mówi o sukcesach, opozycja o zmarnowanym czasie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie w drugiej połowie dnia i miejscami bezszalotne opady deszczu oraz możliwe burze. Od ponad pół roku żyje bez bieżącej wody, a teraz może stracić mieszkanie. Chodzi o lokatorkę miejskiej kamienicy przy ulicy Prusa 24 na Łódzkich Bałutach. Zarząd lokali miejskich ocenił, że remont budynku byłby nieopłacalny i zaproponował kobiecie lokal o wyższym standardzie przy ulicy Nawrot. Mieszkanka nie przyjęła jednak tej propozycji, bo zależy jej na pozostaniu na Bałutach, wyjaśnia Dorota Dratkiewicz z Zarządu Lokali Miejskich.
0: To nawet już nie chodzi o panią Monikę, ale o każdą inną sytuację, kiedy osoba, której rzeczywiście przysługuje lokal zamienny, będzie zwodziła nas z decyzją przyjęcia takiego lokalu. Jeżeli lokal, który my zaproponowaliśmy, był o standardzie wyższym niż obecnie zajmowany.
19: Pani Monika nie zgadza się z propozycją miasta. Jej zdaniem przy wyborze nowego lokalu urzędnicy powinni uwzględnić jej stan zdrowia oraz warunki mieszkaniowe córki, która obecnie ma własny pokój. Miasto nie zaproponowało jednak innego mieszkania. Jeśli kobieta nie opuści obecnego lokalu, sprawa może zakończyć się eksmisją.
0: Nie jesteśmy w obowiązku wskazywania lokali w nieskończoność. Obecnie pani Monika zajmuje ten lokal bezumownie. Umowa wygasła z końcem czerwca.
19: Jeśli dojdzie do eksmisji o przyznaniu pani Monice lokalu socjalnego, będzie decydował sąd.
16: Więcej na radiołódź.pl.
19: Nowe utrudnienia na Franciszkańskiej w Łodzi. Dziś rozpoczyna się remont odcinka od organizacji Win do Szklanej. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu. Kierowcy pojadą objazdami Łagiewnicką i Marysińską, a trasę zmieni autobus linii 85. Drogowcy wymienią jezdnie, chodniki i wodociąg. Przebudowane zostaną także przejścia dla pieszych, by były lepiej widoczne dla kierowców. Kutno na razie nie wprowadzi nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Mimo konsultacji, w których zdecydowana większość uczestników poparła takie ograniczenie, miasto wstrzymało pracę nad uchwałą. Kamil Klimaszewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta Kutna przekazał Radiu Łódź, że magistrat czeka na rozstrzygnięcia dotyczące ogólnopolskich przepisów.
14: Takie prace są prowadzone w Sejmie. Są też deklaracje polityków najważniejszego szczebla w sprawie wstępnego porozumienia co do akceptacji tego projektu zmian. Czekamy na to, co zadzieje się na scenie ogólnopolskiej. Później będziemy wprowadzać oczywiście to w życie.
19: Projekt ustawy wprowadzającej nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju został skierowany do dalszych prac i za kilka dni w Sejmie ma zostać przeprowadzone drugie czytanie. Jest szansa, że finalne głosowanie w tej sprawie odbędzie się jesienią. Za nami 1000 dni obecnego rządu. Zdaniem opozycji był to zmarnowany czas. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek wystawia Radzie Ministrów czerwoną kartkę.
20: To jest 1000 dni straconych szans, 1000 dni zwijania. Zwijania wielkich projektów inwestycyjnych w Polsce. Centralny port komunikacyjny jest tego najlepszym dowodem. Dowodem na to również, że rząd Tuska musi odejść.
19: Koalicja rządowa wśród największych sukcesów rządu wymienia m.in. wprowadzenie finansowania in vitro z budżetu państwa, rentę wdowią, odblokowanie KPO i program SAFE. Łódź jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Ponad 90% mieszkańców ma park w zasięgu 10 minut spacerem. Czy rzeczywiście mamy powody do zadowolenia i jaki jest stan łódzkiej zieleni? O tym po 8 rano w Radiu Łódź porozmawiamy z Anną Wierzbicką, dyrektorką Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi. Nowa ulica i nowy patron w Łodzi. Nowa trasa w centrum stolicy regionu będzie nosić imię wybitnego naukowca. Ulica profesora Jana Krysińskiego zostanie zlokalizowana między ulicami Milionową i Tymienieckiego na tyłach tkalni papieskiej. Zmarły rok temu profesor to wieloletni rektor Politechniki Łódzkiej, specjalista w dziedzinie turbin i odnawialnych źródeł energii. Obecny rektor Politechniki Łódzkiej profesor Krzysztof Jóźwik podkreśla.
21: Dawał szansę wszystkim, był otwarty. Było wspomniane, że był bardzo wymagający. Najbardziej wymagający był od siebie. I tak czyńmy.
19: Radni zajmą się nadaniem tej trasie imienia profesora Krysińskiego na sesji 16 września. Następne wiadomości Radia Łódź o 7.30.
17: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Wczoraj odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i podczas tego posiedzenia ustalono termin zebrania zarządu. O szczegółach Rafał Bała.
23: Prezydium postanowiło o wyznaczeniu daty zebrania zarządu na 14 września. W najbliższy poniedziałek odbędzie się głosowanie nad powierzeniem obowiązków prezesa PKOL jednemu z 8 wiceprezesów. Nieoficjalnie mówi się, że największe szanse mają Marian Kmita, Tomasz Hamera lub Mieczysław Nowicki. W praktyce oznacza to zapowiedź zdymisjonowania Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Wciąż jednak nie brakuje stronników obecnego prezesa, którzy z pewnością za niespełna tydzień nie podniosą ręki w głosowaniu nad jego odwołaniem.
22: Posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest pierwszy krok na drodze do zmian we władzach tej organizacji kierowanej dotychczas przez Radosława Piesiewicza. Polska snajperka Barcelony Ewa Pajor została jedną z piłkarek nominowanych w plebiscycie Złotej Piłki magazynu France Football. Reprezentantka Polski zdobyła w minionym sezonie mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii, a także została triumfatorką Ligi Mistrzeń, w której była najskuteczniejszą zawodniczką, zdobyła 11 goli. W ubiegłym roku Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce, a wygrała jej klubowa koleżanka z Barcelony, Aitana Bonmati. A na liście nominowanych piłkarzy tym razem nie ma Roberta Lewandowskiego, który latem zmienił Barcelonę na Chicago Fire. A wręczenie nagród Złotej Piłki w Londynie 26 października. Polski Związek Tenisowy podał skład reprezentacji Polski mężczyzn na mecz Pucharu Davisa z Australijczykami. W szranki z tym rywalem stanął Kamil Majchrzak, Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik, a spotkanie odbędzie się 19 i 20 września w Pat Rafter Arena w Brisbane. Polacy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej. Zwycięzca awansuje do fazy kwalifikacyjnej i zbliży się do udziału w finałach tegorocznego Pucharu Davisa. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Lato nie powiedziało ostatniego słowa, przed nami bardzo ciepły dzień. Teraz na termometrach w Łodzi już 19 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 26. W Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim 28 stopni dzisiaj na termometrach, gdzieniegdzie, zwłaszcza na północnym zachodzie naszego regionu, do 30 stopni. Dla ochłody wieczorem przelotnie w regionie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to dość niskie, możemy się gorzej czuć. 985 hektopaskali teraz.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Korzystajmy, bo jeszcze 2 tygodnie lata, 23 dzień września, to będzie początek astronomicznej jesieni, ale póki co piękny, słoneczny dzień przed nami, a jesień przecież fantastyczna w naszym kraju. 8 minut po godzinie 7 teraz, my raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, mamy środę, to jest 9 dzień września, przy konsolecie nadal Piotr Śliwiński, przy mikrofonie nadal Marcin Pośpiech. Dzień dobry, jesteśmy z Państwem do 9.

0: Kto śpiewał z Beatlesami, trudno się opanować. My zaglądamy jeszcze na radiouć.pl, tam między innymi o tym, że kanał Archidiecezji Łódzkiej zniknął z YouTube'a po 15 latach działalności. Serwis uzasadnił decyzję naruszeniem zasad dotyczących treści szkodliwych i niebezpiecznych. Kurie uważa usunięcie profilu za bezzasadne i złożyła od tej decyzji odwołanie. Także tej sprawie będziemy się przyglądali, a więcej na ten temat na radiouć.pl.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

skronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie.

0: No to teraz więcej o Łodzi, o naszym mieście. Najważniejszy dokument planistyczny z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Plan ogólny stolicy regionu ma zostać uchwalony do końca roku, choć termin upłynął tydzień temu. Właściciele działek, które do tej pory nie zostały ujęte w miejscowych planach, mogą mieć problem z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy.
1: Plan ogólny gminy to najważniejszy dokument dotyczący planowanej rozbudowy i zabudowy na danym obszarze. Samorządy miały czas na uchwalenie planów do końca sierpnia, ale w całej Polsce nie zrobiła tego jeszcze ponad połowa gmin.
2: Plan ogólny ma się dobrze w tym sensie, że jego procedura przyjęcia przebiega mniej więcej tak, jak zakładaliśmy.
1: Mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i dodaje, że powodem opóźnienia jest około 20 tysięcy uwag do planu, które wpłynęły do Urzędu Miasta Łodzi.
2: Plan ogólny jest dokumentem bardzo trudnym, który zdeterminuje wiele kierunków na lata, więc nie można stawiać jako nadrzędnego celu tempa, ponieważ można popełnić błędy, które wpłyną na możliwość rozporządzania nieruchomościami i należy przede wszystkim położyć priorytet na precyzję, poszanowanie opinii i możliwie dużej ilości interesów mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, dlatego kładziemy priorytet na precyzję.
3: W tym momencie Łódź nie może przyjmować żadnych nowych wniosków o decyzję o warunki zabudowy, czyli o tak zwane WZ-ki i nie może również przyjmować żadnych planów nowych miejscowych.
1: Komentuje radny Kosma Nykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
3: To bardzo duży problem dla ludzi, którzy nie mają w tym momencie działki objętej planem miejscowym, którzy nie mają nawet żadnej WZ-ki i to jest około powierzchniowo 50% terytorium miasta. Oczywiście te plany miejscowe są bardziej skoncentrowane w ścisłym centrum i na peryferiach, a mniej na obszarach na przykład osiedli bloków. Szczególnie dla tych ludzi będzie to największy problem, żeby tam cokolwiek wybudować.
4: Jest jednak dużo terenów, które planami miejscowymi są objęte. To jest pierwsza rzecz.
1: Tłumaczy dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego profesor Mariusz Sokołowicz.
4: Druga rzecz jest taka, że myślę, że teraz sukcesywnie w ciągu najbliższych miesięcy jednak te plany będą powstawać i będą pojawiać się kolejne miejsca czy przestrzenie w gminach, w których w planie ogólnym przeznaczenie terenu będzie najczęściej, wydaje mi się, takie jak było w tych wcześniejszych studiach. W związku z tym ja nie spodziewam się, że będzie jakiś armagedon. Też trzeba przyznać, że przygotowanie tych dokumentów jest bardzo trudne i złożone. To jest proces długotrwały, wymaga dużych kompetencji, jakich planistycznych. W większych miastach te kompetencje są nieco większe, bo są zwykle jakieś komórki odpowiedzialne za planowanie przestrzenne, ale mniejsze gminy to mają z tym naprawdę duży problem. Więc jedna rzecz jest taka, że gminy po prostu bardzo późno zaczęły to robić, a druga jest taka, że no jest to skomplikowany proces.
2: Zrobimy wszystko, żeby wyrobić się z uchwaleniem planu ogólnego do końca tego roku.
1: A nowe decyzje o warunkach zabudowy mogą być wydane tylko dla działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed końcem sierpnia lub jeśli wniosek o WZ-kę został złożony przed 1 września.
0: W Łódzkiem plan ogólny uchwaliła w terminie tylko co piąta gmina, a tym tematem zajął się nasz reporter Michał Dąbrowski. Miasto się nie spieszy, bo liczy się precyzja. Jeśli w pracy szef państwa zapyta, czemu robota nie została wykonana, proszę powiedzieć, że wszystko zgodnie z planem, liczy się precyzja.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: W najbliższym Radio Nocą ciąg dalszy rozmowy z filozofką, socjolożką profesor Ewą Bińczyk o rozpaczy i nadziei antropocenu, czyli obecnej epoki człowieka. Przeprowadzona przez profesor Bińczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Przybywa powodów do rozpaczy. Powodowana działalnością człowieka katastrofa klimatyczna przyspiesza na naszych oczach. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit. Kosztem tego, co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić. Ale są jeszcze podstawy do nadziei. Tylko czy starczy nam rozumu i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? To temat Radia Nocą z profesor Ewą Bińczyk w czwartek 10 września od 23.05 do 1.00. Zapraszam Państwa serdecznie do tej ważnej rozmowy, a już teraz do przesyłania Państwa pytań i opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
4: Myślisz o przyszłości?
5: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
4: A co cię do tego przekonało?
5: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
4: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
5: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
4: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
5: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
6: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
7: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę 11 i 12 września.
6: Po raz pierwszy w Łodzi. Organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
7: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chtulipan.pl.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy w studiu Seweryn Potentas.
11: Na początek uwaga kierowcy jadący A2 z Łodzi do Warszawy. Tuż przed granicą województw na wysokości Bolimowa prowadzone są prace drogowe. Przejazd jest zwężony, przez co utworzył się kilometrowy zator. Na utrudnienia natknąć można się też na A1. Przypominam, że od początku tygodnia drogowcy pracują na wysokości Pęcławic na trasie z Łodzi do Kutna. Warto zachować ostrożność i zdjąć nogę z gazu, bo w miejscu robót ruch odbywa się tylko lewym pasem. Utrudnienia mają potrwać do piątku. Problemy z przejazdem czekają już także na drogach wjazdowych do Łodzi. Przed skrzyżowaniem ze Szczecińską blokuje się trasa od Aleksandrowa. Ten zator może mieć już nawet kilometr. Sporo aut pojawiło się już także na Brzezińskiej, dojeżdżając do skrzyżowania w Nowosolnej, a na drogi wracamy minutę przed 8.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Na zegarze 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Małgorzata Błażewicz.
12: Bezpłatne leczenie zębów dla dzieci w gminie Sulejów. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą bezpłatnie leczyć zęby już w dwóch szkolnych gabinetach stomatologicznych. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gmina Sulejów jest obecnie jedynym samorządem w powiecie piotrkowskim, który ma dwa takie gabinety. Ambasadorowie unijnych krajów mają dziś ponownie zająć się przedłużeniem sankcji indywidualnych na Rosję. Chodzi o czarną listę, na której jest około 3000 obywateli na czele z Władimirem Putinem. Unijni dyplomaci twierdzą, że dziś jeszcze trudno będzie o porozumienie. Problemem jest Słowacja, ponieważ uzależnia zgodę na przedłużenie sankcji od spełnienia swoich postulatów. Bratysława domaga się m.in. gwarancji dotyczących dostaw energii i sprzeciwia się rozwiązaniom, które jej zdaniem mogą uderzyć w słowacką gospodarkę. Profilaktyka zdrowotna lepiej dostępna dla mieszkańców Łódzkiego. Na ulicę województwa wyjadą badobusy, wielofunkcyjne pojazdy, w których będzie można wykonać proste badania diagnostyczne. To propozycja dla mieszkańców regionu, dla których dostęp do opieki medycznej jest ograniczony. Badobusy pojawią się w różnych miejscach w województwie. Indywidualne korzystanie z profilaktyki w pojeździe jest odpłatne, a szczegóły w internecie. Obywatel Polski został zatrzymany przez łotewskie służby. Polak jest podejrzewany o przewożenie nielegalnych migrantów, którzy na Łotwę dostali się przez granicę z Białorusią. Następne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
10: Przed nami ciepły dzień, teraz na termometrach w Łodzi już 19 stopni, w ciągu dnia temperatura podskoczy do 26 stopni, jeszcze cieplej w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim, w tych miastach do 28 stopni, a gdzieniegdzie, zwłaszcza jak podają teraz synoptycy na północnym zachodzie naszego regionu, do 30 stopni, ciśnienie dość niskie, 985 hektopaskali teraz.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich tych podróżujących w kierunku Warszawy autostradą A2. Tymczasem, tym bardziej, że jak słyszeliśmy, są na niej kłopoty. Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8:00. U nas niebawem powtórka z muzycznej historii, ale wcześniej grupa Oasis.

23 minuty do godziny 8. Jeszcze ważne informacje dla kierowców. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej numer 42 między miejscowościami Działoszyn a Radomsko. Tam w nocy i o poranku prowadzone były roboty drogowe, a konkretnie malowanie oznakowania poziomego. Te prace już się zakończyły, także drogą numer 42 między Działoszynem a Radomskiem przejedziemy obecnie bez większych problemów. Więcej informacji z druku nas tradycyjnie przed godziną 8. No a teraz jeszcze kartka, muzyczna kartka z kalendarza. 54 urodziny świętuje dzisiaj Michał Wiśniewski, wokalista i współzałożyciel zespołu Ich Troje. Ten zespół został założony także w Łodzi w 1995 roku. No i w Łodzi urodził się także Michał Wiśniewski w 1972 roku. Pozdrawiamy serdecznie. No i dużo, dużo zdrowia dla pana Michała. Urodziny świętuje dzisiaj także Macy Gray. Artystka urodziła się w 1970 roku w Canton w stanie Ohio. Jest rhythm and bluesową wokalistką obdarzoną charakterystycznym zachrypniętym głosem. No to teraz jeden z jej największych przebojów. I Try.

0: zespół Dziwna Wiosna w utworze Chłopcy. No nie do końca się tutaj to wszystko zgadza, no bo mamy lato jeszcze. No ale chłopcy się zgadzają. Michał Dąbrowski.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Też chłopiec, dzień dobry.
1: Jak tam?
0: Wszystko w porządku, to ja miałem pana o to zapytać.
1: Słońce powoli zaczyna świecić, jest coraz ładniej.
0: Tak, i się ciepło. Tak.
1: Tramwaje kursują.
0: Gdzieniegdzie w naszym
1: regionie dają mleko.
0: Do 30 stopni, proszę pana, proszę szykować się na upały.
1: Tak, można się wybrać do parku i my właśnie porozmawiamy o tematach zielonych w naszej porannej rozmowie.
0: Bardzo
1: z dyrektor
0: cieszę.
1: Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, Anną Wierzbicką. Zapytamy o to, czy Łódź rzeczywiście, tak jak wynika z raportu autora bloga kartografiaekstremalna.pl Szymona Piwczyka, Łódź jest rzeczywiście jednym z realnie najzieleńszych polskich miast, bo ponad 9 na 10 mieszkańców w stolicy regionu ma park w zasięgu 10 minut pieszo. 2/3 mają ten park w zasięgu 5 minut. Porozmawiamy też o inwestycjach w zieleni. Czy wiemy, kiedy będziemy mogli się wybrać na Zielony Plac Dąbrowskiego? Czy dżungla 360, wielki pawilon tropikalny powstanie w Łodzi? A jeżeli tak, to gdzie? I o tym wszystkim już po godzinie 8:10 porozmawiamy z dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, dyrektor Anną Wierzbicką.
0: Ale pan przyspieszył. Prawie jak pośpiech. Bardzo dziękujemy. Michał Dąbrowski powróci po godzinie 8:00. Teraz na zegarze 14 minut. Do godziny 8:00.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
6: Co?
5: Podobno jest nowy system w Azji.
6: Aha.
5: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
6: Mordo.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13:00 mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17:00. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
9: Chyba zacznę inwestować w złoto.
10: Dlaczego akurat w złoto?
9: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
10: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
9: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
11: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
15: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Zbliża się godzina 8, czas na raport drogowy Seweryn Potentas.
18: Uwaga, kierowcy jadący z Łodzi do Warszawy, zwiększają się utrudnienia na A2. Za Bolimowem rozpoczęły się prace drogowe, przejazd zwężono do jednego pasa i wprowadzono tam ograniczenie do 80 km na godzinę. Warto zachować ostrożność, bo zator może mieć już nawet 5 km. Teraz Łódź, tu zapełnić zdążyła się chociażby Aleja Palki, a jadąc w kierunku Ronda Solidarności trzeba na niej zostawić od 5 do 10 minut. Zdecydowanie zdecydowanie więcej czasu stracą w tym miejscu kierowcy jadący od Źródłowej, która korkuje się już od ulicy Smugowej. Na koniec przypominam o nowych utrudnieniach na Franciszkańskiej. Od dziś ruszają prace na odcinku między ulicą Organizacji Wolność i Niezawisłość, a ulicą Szklaną. Jadąc do Inflanckiej, lepiej wybrać objazdy ulicami Marysińską lub Łagiewnicką. A kolejny raport już za pół godziny.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
17: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
6: Spór o lokal zamienny na łódzkich Bałutach. Miasto nie zaproponuje kolejnego mieszkania. Kutno wstrzymuje pracę nad nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Łódź spóźniona z planem ogólnym. Dokument ma być gotowy za pół roku. Temperatura maksymalna dzisiaj do 30 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Miesiącami żyją bez bieżącej wody. Teraz grozi im eksmisja. Matka z córką mieszkają w wyłączonej z użytkowania kamienicy przy Prusa 24 na łódzkich Bałutach. Miasto zaproponowało im jednopokojowy lokal przy Nawrot, ale pani Monika odmówiła, argumentując, że jej dorosła córka potrzebuje osobnego pokoju, a ona ze względów zdrowotnych chciałaby pozostać poza centrum. ZLM nie zamierza proponować innego mieszkania. Sprawa trafiła do sądu, który zdecyduje, czy kobiecie będzie przysługiwał lokal socjalny. Adwokat Piotr Paduszyński zwraca jednak uwagę, że przepisy nie precyzują dokładnie, co oznacza odpowiedni standard. Nie wiadomo więc, czy większy, ale jednopokojowy lokal spełnia ten warunek.
19: Jeżeli sąd oddali powództwo, to panie wygrają. Panie dostaną lokal dwupokojowy. Natomiast jeżeli panie przegrają, to już im należy się tylko lokal socjalny, niezamienny. O dużo gorszym standardzie niż to, co zapewne im miasto oferowało jako lokal zamienny.
6: Sprawa trafiła do sądu i to on zdecyduje, czy pani Monice będzie przysługiwało prawo do lokalu zastępczego. Na razie nie będzie nocnej prohibicji w Kutnie, choć w przeprowadzonych wiosną konsultacjach zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Miasto wstrzymuje przygotowania do wprowadzenia zakazu, a sprawie przyglądał się reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
20: Wyniki konsultacji przeprowadzonych w Kutnie na przełomie kwietnia i maja były jednoznaczne. Zdecydowana większość uczestników chciała, żeby nocą alkoholu nie można było kupić w sklepach czy na stacjach benzynowych. Za takim ograniczeniem opowiedziało się niemal 80% ankietowanych. Najwięcej osób, bo ponad połowa uczestników konsultacji, chciała całorocznego zakazu od 22 do 6 rano. Jak słyszę w magistracie, dalsze prace nad lokalnym zakazem zostały jednak wstrzymane ze względu na trwające prace nad ogólnopolskimi przepisami. Miasto nie chce przygotowywać własnej uchwały, jeśli za chwilę okaże się, że nowe przepisy krajowe wprowadzą ograniczenie w całej Polsce. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
6: A w Sejmie trwają prace nad projektem Lewicy dotyczącym nocnej sprzedaży alkoholu. Głosowanie może odbyć się jesienią. W Łódzkiem takie ograniczenia obowiązują już m.in. na części łódzkich osiedli, a także m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim.
21: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
6: Łódź przyjmie plan ogólny dopiero niemal pół roku po terminie. Władze miasta odpowiadają, że dokument ma się dobrze. Gminy miały czas do końca sierpnia, by uchwalić najważniejszy dokument planistyczny. Ponad połowa z nich wciąż tego nie zrobiła. Łódź nawet nie przystąpiła do konsultacji społecznych, komentuje radny Kosmanykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
22: W tym momencie Łódź nie może przyjmować żadnych nowych wniosków o decyzję o warunki zabudowy, czyli o tak zwane WZ-ki i nie może również przyjmować żadnych planów nowych miejscowych.
23: Plan ogólny ma się dobrze w tym sensie, że jego procedura przyjęcia przebiega mniej więcej tak, jak zakładaliśmy. Zrobimy wszystko, żeby wyrobić się z uchwaleniem planu ogólnego do końca tego roku.
6: Odpowiada wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i dodaje, że opóźnienie wynika z aż 20 tysięcy uwag do planu, które wpłynęły do urzędu. Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wydane tylko dla działek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed końcem sierpnia lub jeśli wniosek o WZ-kę został złożony przed 1 września. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. Miejska Komisja Wyborcza nie zarejestrowała kandydata Konfederacji, Bartosza Bochańczaka. Po weryfikacji podpisów zabrakło mu około 100 prawidłowych deklaracji poparcia. Komisja odmówiła rejestracji także byłemu prezesowi NIK, Marianowi Banasiowi, który zapowiedział odwołanie się od tej decyzji, a wybory odbędą się po odwołaniu w referendum dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Łódź, jednym z najbardziej zielonych polskich miast. Ponad 9 na 10 mieszkańców stolicy regionu ma park w zasięgu 10 minut pieszo, a niemal tyle samo łodzian ma 30 metrów do najbliższego skweru. Dane zebrał autor bloga Kartografia Ekstremalna Szymon Piwczyk. Czy te wyniki to realny powód do radości, czy jednak Łódź po prostu jest ratowana przez Las Łagiewnicki? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy już za chwilę w Radiu Łódź z gościem porannym, którym będzie dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, Anna Wierzbicka. Zapraszam. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 8.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Przed nami bardzo ciepły, chociaż dość pochmurny dzień. Teraz w Łodzi na termometrach mamy 21 stopni. W ciągu dnia ta temperatura podskoczy do 26 stopni. W Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie w najcieplejszym momencie dnia 28 stopni, ale gdzieniegdzie, zwłaszcza na północnym zachodzie naszego regionu, nawet do 30 stopni. Ciśnienie niskie na barometrze 985 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: 6 minut po godzinie 8:00. Tu Radio Łódź, audycja poranna. Przed nami trzecia godzina naszego spotkania, a niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, Anna Wierzbicka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Łódź jednym z realnie najzieleńszych polskich miast, a przynajmniej tak wynika z danych, które zebrał autor bloga kartografiaekstremalna.pl Szymon Piwczyk. Ponad 9 na 10 mieszkańców stolicy regionu ma park w zasięgu 10 minut pieszo. Niemal tyle samo łodzian ma 30 metrów do najbliższego skweru drzew. Wiemy, że liczbami, a rzeczywistość nie zawsze jest aż tak kolorowa, czy raczej w tym przypadku zielona, bo ilość to jedno, a jakość to jest zawsze to drugie.
2: Dokładnie, co nie zmienia faktu, że faktycznie na obszarze Łodzi znajdują się rozległe tereny zieleni. Mamy około 3000 hektarów, jeśli chodzi o samą powierzchnię.
1: Z czego 1/3 to jest chyba Las Łagiewnicki. Nawet.
2: Około 37-35% to jest Las Łagiewnicki. Niemniej jednak, tak czy tak, mamy bardzo duże zasoby zieleni przyulicznej, podwórkowej, osiedlowej i mamy bardzo, bardzo dużą liczbę parków, ponieważ mamy ponad 50 parków, z czego też mamy tutaj wliczone parki tak zwane leśne i dane, którymi my się tutaj posługujemy, są z roku 2021, bo to są dane, które są dostępne w GUS-ie. Niemniej jednak od tamtego czasu minęło około 5 lat i Łódź też jakby wycofała między innymi na przykład ze sprzedaży część terenów. Ponad 250 hektarów terenów zostało wycofanych i tam zostały stworzone tak zwane parki leśne, a zatem jeszcze większa jest ta dostępność, jeszcze większa jest ta powierzchnia zieleni w naszym mieście.
1: A wiemy, ile z tych parków leśnych już jest rzeczywiście takimi terenami uporządkowanymi, to znaczy nie są parkami tylko na papierze, bo rzeczywiście często te uchwały ustanawiające park leśny na danym obszarze, one właśnie były po to, żeby zabezpieczyć ten teren, żeby nic innego tam nie powstało, żadna deweloperka czy żadna inna inwestycja, ale część z tych terenów, chociażby na stokach, nie była porządkowana przez długi czas.
2: Tak, to są dwa równoległe procesy, bo oczywiście pierwszym jakby punktem jest uchwalenie proceduralny, że tak powiem, żeby faktycznie zabezpieczyć przed sprzedażą, przed ewentualnym innym przeznaczeniem tego terenu. A drugim jest uporządkowanie i jakby takie uczytelnienie, jeśli chodzi o charakter tych obszarów, mając z tyłu głowy faktycznie ich naturalność, ich leśny charakter. Część z tych parków została już uporządkowana, część jest w procesie, część jakby też jest zaplanowana na kolejne lata, natomiast mnie się wydaje, że kluczowym aspektem jest fakt, że nadal jest to powierzchnia biologicznie czynna, że nie powstanie tam zabudowa i mieszkańcy mogą z nich cały czas na bieżąco korzystać i o parku, którym pan redaktor wspomniał, jakby jest mi bardzo bliski, bo osobiście często chodzę tam z własnym psem i naprawdę na ten moment można troszeczkę rzeczy dodać, ale niczego mu nie brakuje.
1: Jak zwraca uwagę w rozmowie z Radiem Łódź dendrolog, społeczniczka Magdalena Schmidt, nie ma już w Łodzi zielonych kasztanowców o tej porze roku, choć powinny być i powodem jest między innymi szrotówek. To jest owad, który w Europie uchodzi za gatunek inwazyjny i on rzeczywiście te kasztanowce pożera, konkretnie jego liście.
2: Tak, my staramy się monitorować na bieżąco ten stan drzew, zwłaszcza właśnie kasztanowców. Pod kątem aspektu właśnie występowania szrotówka. W 26, czyli w obecnym jakby roku, mamy taką akcję ograniczenia szrotówka. Dodam może, że to motyl, żeby też Państwu wyjaśnić, bo nie każdy wie, z czym się mierzymy. Jest to motyl, którego larwy żerują wewnątrz liści kasztanowców i one powodują żółknięcie albo przedwczesne zasychanie liści. I jeśli od nas eksperci stwierdzą, czy pracownicy Zarządu Zieleni, występowanie tego szrotówka, to podejmowane są takie działania. Między innymi montuje się tak zwane pułapki feromonowe. W tym roku zakupiliśmy ponad 1000 sztuk takich pułapek i faktycznie jak doświadczenie z poprzednich lat, oczywiście tylko zakupiliśmy i zamontowaliśmy.
1: One działają jak takie pułapki na mrówki, które też mamy w domu, to znaczy z opóźnionym zapłonem.
2: Mniej więcej coś takiego. I nasze doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że jest to jakby no proces, który poprawia skalę tego zjawiska. Natomiast nie jest to zjawisko, które jest widoczne jedynie w Łodzi, tylko faktycznie jest szerszym problemem, no bo faktycznie trzeba sobie z tym radzić co roku.
1: Pani dyrektor powiedziała, że od 2021 roku wiele się zmieniło, też zmieniło się wiele w perspektywie ostatnich 10 lat i są też inwestycje, które powstały wcale nie tak dawno temu, jeżeli popatrzymy na już 600-letnią historię Łodzi, chociażby trasa WZ, która w momencie oddania około dekady temu uchodziła za inwestycję, która no, spełniała pewne nowe kryteria bycia zieloną, ale dzisiaj już widzimy, że trzeba ją odbetonowywać i są też kolejne takie miejsca oddane jeszcze wcześniej. Czy wiemy, czy, a jeżeli tak, to kiedy będziemy mogli się wybrać na Zielony Plac Dąbrowskiego przed Teatrem Wielkim? To jest miejsce znane chyba w całej Polsce za sprawą rzeźby, która tam jest. Jak państwo wpiszą na początku Łódź, a potem dodadzą pewną część ciała, to wyskoczy to miejsce na pewno. Bo pierwsze zapowiedzi z 2024 roku mówiły o tym, że to się wydarzy w 2025 roku. Rozmawiamy już w drugiej połowie 2026 roku. Czy jesteśmy bliżej finału tej pracy?
2: Tak, jesteśmy bliżej. Na pewno mamy zaakceptowaną całą koncepcję wybraną przez mieszkańców, która jakby pozwala na odbetonowanie części Placu Dąbrowskiego i wprowadzenie tam również elementów związanych z retencją, tudzież z elementów wodnych. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że jest to też proces, w którym bierze udział bardzo wielu uczestników, między innymi kwiaciarki, które chyba dzisiaj nikt sobie nie wyobraża tego obszaru bez punktu z kwiatami. Mamy też Teatr Wielki, mamy też innych użytkowników, takich jak między innymi rolkarze, którzy się tam pojawiają, to te prace też były gdzieś tam konsultowane i faktycznie chcieliśmy najbardziej odpowiedzieć na ich potrzeby.
1: Dzisiaj to miejsce jest używane głównie przez kierowców. To znaczy tam przed wejściem do teatru jest po prostu sznur samochodów zawsze tak, zaparkowany dlatego, i Straż Miejska twierdzi, że nic z tym nie może zrobić.
2: Dlatego ta nowa koncepcja zakłada jednak ograniczenie tego ruchu samochodowego i bardziej uczytelnienia tego obszaru pod kątem właśnie pieszych i ewentualnie osób, które spędzają tam po prostu czas i sobie mogą przycupnąć. Jesteśmy na etapie finalizacji pozwolenia na budowę, bo jest to też proces długi z uwagi chociażby na uzgodnienia z konserwatorem i równolegle poszukujemy na to finansowania zewnętrznego, żeby móc tę inwestycję zrealizować.
1: To w przyszłym roku, za 2 lata, do końca kadencji zostanie wbita ta pierwsza łopata albo może sfinalizowana ta inwestycja?
2: Mam nadzieję, że tak.
1: To znaczy wbita pierwsza łopata czy sfinalizowana inwestycja?
2: Tutaj generalnie myślę, że jeśli nawet uda się uzyskać dofinansowanie w przyszłym roku, bo zakładam, że to jakby w tym roku możemy co najwyżej złożyć wniosek, no to sama inwestycja przynajmniej 2-3 lata by mogła trwać. Tak? Znaczy mówię z uzyskaniem
1: Bo faza projektowa już jest za nami, ta
2: przygotowawcza. Tak, ale mówię, no jeśli będzie wykonawca, no to on też musi uzyskać pewnego rodzaju zgody na przyłącza od gestorów sieci, więc zakładam, mam nadzieję, że do końca kadencji uda się
1: rozpocząć.
2: Może i nawet skończyć.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, Anna Wierzbicka. Dżungla 360, wielki, szklany, zadaszony, całoroczny pawilon tropikalny powstanie w Łodzi? A jeżeli tak, to gdzie? Przypomnijmy, że pierwszą lokalizacją miał być ogród botaniczny. Ta lokalizacja wzbudziła duży sprzeciw u mieszkańców Łodzi.
2: Tak, faktem jest, że jakby kontrowersje się pojawiły. Natomiast nie ma jeszcze ostatecznie przesądzonej lokalizacji. Rozważamy ewentualnie inne lokalizacje, natomiast przypomnę, że nadal trwają konsultacje społeczne, które są zapowiedziane do końca października i w ramach tam pojawiających się głosów również pojawiają się sugestie co do planowanej czy też lokalizacji, czy też ogólnie rozwoju ogrodu botanicznego, bo co do samej idei rozwoju ogrodu botanicznego, a raczej nikt nie ma wątpliwości.
1: Tak, nawet niedawno zostało ogłoszone, to znaczy pojawiło się zadanie w wieloletniej prognozie finansowej, że będzie modernizowana, to znaczy zostanie zburzona stara i zostanie wybudowana nowa szklarnia na terenie ogrodu botanicznego i to jest też coś, co podnosili mieszkańcy. Ale gdyby pani Anna Wierzbicka, łodzianka, miała decydować, dżungla 360 w botaniku, tak czy nie?
2: Zależy jaka. Natomiast takiej skali być może nie, natomiast obecne rozwiązania z Europy, tudzież ze świata, pokazują, że to są projekty, które da się wkomponować w tego typu infrastrukturę, które nie są szkodliwe do otoczenia, są lekkie konstrukcje, są rozwiązania, które nie są wkopywane, że tak powiem, głęboko w ziemię, a zatem nie zaburzają stosunków wodnych, nie wpływają na otaczającą zieleń, więc jest to wszystko możliwe. Pytanie po prostu ewentualnie, jaka budowla, jaki budynek, jakie rozwiązanie miałoby tam miejsce. Natomiast no to jest do decyzji też, która wyniknie z konsultacji z mieszkańcami.
1: To jeśli nie botanik, to co? Start, tak jak mówił niedawno na antenie Radia Łódź Łukasz Gos, jeszcze jakaś lokalizacja?
2: Ja tutaj nie będę jakby zdradzała, ponieważ te analizy trwają i jakby niedługo, mam nadzieję, się dowiemy jakichś dalszych szczegółów.
1: A są na horyzoncie też kolejne inwestycje w terenach zielonych, które budzą znowu spore emocje, chociażby w Lesie Łagiewnickim czy w Arturówku, bo na Łagiewniki miasto ma plan taki, aby odnowić drogi, parkingi, infrastrukturę komunikacji zbiorowej wokół Łagiewnik. W samym lesie ma przybyć atrakcji. Odnowione mają zostać także trakty leśne dla pieszych, rowerzystów, biegających, nowe wiaty, ławki, stojaki rowerowe, także ścieżka w koronach drzew. To też jest zadanie, które wiemy, że ono zostanie zrealizowane.
2: To znaczy, jeśli chodzi o sam Las Łagiewnicki, to faktycznie jest to inwestycja, której głównym celem jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej, ale przy założeniu ochrony istniejącej przyrody.
1: To znaczy, bo chyba trudno już sobie wyobrazić, że to nie będzie zrealizowane, jeżeli jest akcept chociażby właśnie z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie.
2: Znaczy, mamy dofinansowanie, natomiast jeśli chodzi o samą na przykład wieżę widokową, to jest to projekt, który został zaakceptowany przez mieszkańców. Oni chcieli tego typu projektu, był zgłoszony w budżecie obywatelskim, tylko z uwagi na pewien montaż finansowy łatwiej go było zrealizować właśnie w ramach uzyskanego dofinansowania, poza, że tak powiem, finansowaniem z budżetu miasta.
1: Tylko, że ta wieża widokowa, ona też nie będzie w Łagiewnikach, tylko ona będzie na Górce Rogowskiej, więc...
2: No tak, no ale jest w ramach tego finansowania gdzieś tam uwzględniona i też budzi kontrowersję, bo też niektórym wydaje się, że właśnie gdzieś będzie burzyła faktycznie status Lasu Łagiewnickiego, co nie jest prawdą, a duża część tego projektu dotyczy przede wszystkim wymiany i uporządkowania istniejącej infrastruktury. Chodzi nam o to, żeby poprawić warunki korzystania z lasu, stworzyć spójny też program edukacji leśnej, bo ma się pojawić ścieżka edukacyjna Akademii Leśnego Przyjaciela z interaktywnymi elementami edukacyjnymi, a zatem faktycznie my nie zamierzamy tutaj przekształcać lasu w jakimś dramatycznym zakresie. Samą inwestycję realizuje Miejskie Centrum Inwestycji i jeszcze jesteśmy na etapie uszczegóławiania. To, co się pojawiło, to są na razie kierunkowe jakby rozwiązania, natomiast szczegóły, jak one zostaną wykonane, dopiero przed nami. Mam nadzieję, że rozwiązania, które wdrożymy, pozwolą użytkownikom lepiej poznać funkcjonowanie też leśnego ekosystemu i jakby uspokoi to wszystkich mieszkańców, że tak naprawdę nic tam strasznego się nie wydarzy.
1: Pani dyrektor mówiła o tym, jak można wybudować taki pawilon tropikalny, zadaszony, całoroczny, że są dzisiaj różne technologie, a czy dzisiaj da się też wybudować ścieżkę w koronach drzew bez uszkadzania drzew, czy też właśnie systemów korzeniowych, bo część internautów zalała sieć właśnie tego typu obrazkami, znaczy, z podobnych tutaj, budów w innych częściach Polski.
2: My tutaj podjęliśmy też konsultacje z przedstawicielami środowiska naukowego, żeby też ewentualnie wspomóc się takim głosem, który nam pomoże jak najlepiej wytyczyć przebieg takiej ścieżki, bo to jest kluczowe w tym wszystkim, że faktycznie tak posadowić te rozwiązania, żeby omijać korzenie, żeby omijać te obszary bardziej wrażliwe. Natomiast chcemy, żeby to było rozwiązanie, które w sposób jak najmniej ingerujący w korzenie zostanie zrealizowane. I sama metoda też powinna zostać dobrana do tego tak, żeby faktycznie ocenić, gdzie daną na przykład konstrukcję posadowić. Jest dużo tego typu przykładów w Polsce, że tego typu rozwiązania funkcjonują, oczywiście również za granicą i faktycznie te obszary leśne, czy też obszary zadrzewione nie ucierpiały, pomimo, że na przykład tego typu rozwiązania funkcjonują już wiele lat.
1: Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, Anna Wierzbicka, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
11: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
12: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
13: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
0: Zapraszam. Agata Gwizdała. Autopromocja. Reklama.
14: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
15: Co?
14: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
15: Dziewczyno.
14: Co?
15: To jest fake.
16: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
17: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
18: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
17: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
18: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl. Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwi Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
19: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Zbliża się 8.30, czas na raporty drogowe i Seweryn Potentas.
22: Roboty drogowe i utrudnienia na wjeździe do Konstantynowa Łódzkiego. Chodzi o ulicę Zgierską, która korkuje się przed skrzyżowaniem z ulicą Słowackiego. Kierowcy jadący od S14 utkną w zatorze, który może mieć ponad kilometr. W Łodzi spore problemy czekają na niektórych ulicach Teofilowa. Na odcinku od Rojnej do Aleksandrowskiej stoi ulica Szczecińska. Uwaga także jadąc w kierunku centrum, bo dojazd do Włókniarzy korkuje się jeszcze przed światłami przy Bielicowej. Przypominam też o utrudnieniach na autostradzie A2 na trasie z Łodzi do Warszawy. Za Bolimowem trwają prace drogowe, a przejazd jest zwężony. W ponad 5-kilometrowym korku kierowcy stracą nawet do 20 minut. A na kolejne informacje z dróg zapraszam za pół godziny.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Na zegarze 8.30.
13: Same dobre wiadomości.
21: I Małgorzata Błażewicz.
4: Blisko 2 miliony złotych na wsparcie dla strażaków ochotników z Łódzkiego. Ponad 100 jednostek ochotniczej straży pożarnej z województwa otrzymało dotacje na zakup sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo druhów podczas akcji. Każda jednostka mogła otrzymać do 20 tysięcy złotych. Te pieniądze bardzo się przydadzą i zostaną wydane na najpotrzebniejszy specjalistyczny sprzęt, mówi Radiu Łódź Marek Muras, prezes OSP Stefanów.
5: Co roku przeszkalamy nowych druhów, których musimy właśnie ubrać te środki ochrony indywidualnej. Możemy zakupić około 4 kompletów wyposażenia osobistego, czyli od ubrania specjalnego poprzez hełmy, kominiarki, obuwie specjalne.
15: To jest przede wszystkim satysfakcja, tak? Niesienie pomocy drugiej osobie, no to jest coś fajnego. No i bezpieczeństwo mieszkańców. Jest dużo znajomych, rodzina, także możemy ich chronić dzięki temu sprzętowi.
4: Dodaje Mariusz Lolo, prezes OSP w Bukowcu. Sprzęt ma wkrótce trafić do jednostek. Ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo strażaków podczas pożarów, wypadków i innych akcji ratowniczych. Drzewa wrócą na rynek główny w Krakowie. Miasto ogłosiło przetarg na realizację projektu Posadźmy drzewa na rynku głównym. Nowe drzewa mają pojawić się m.in. w pobliżu kościoła Świętego Wojciecha, wieży ratuszowej i wzdłuż pierzei rynku. Pod każdym z nich powstanie specjalna przestrzeń dla korzeni, zapewniająca dostęp do wody i powietrza, a posadzone zostaną m.in. klony dęby oraz lipy. Polscy naukowcy pracują nad nowym sposobem walki z rakiem. Zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego opracował metodę, dzięki której lek przeciwnowotworowy ma trafiać przede wszystkim do chorych komórek, oszczędzając zdrowe tkanki. Badacze wykorzystali różnice w sposobie działania komórek zdrowych i nowotworowych. W badaniach nad rakiem trzustki udało się sprawić, że komórki nowotworowe pobierały silny lek, podczas gdy zdrowe ograniczały jego wchłanianie. Na razie są to badania przedkliniczne, więc metoda nie jest jeszcze dostępna dla pacjentów. Naukowcy podkreślają jednak, że w przyszłości może ona pomóc w opracowaniu bardziej precyzyjnych terapii przeciwnowotworowych. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
21: Lato nie powiedziało ostatniego słowa, przed nami bardzo ciepły dzień. Teraz w Łodzi już 21 stopni, w ciągu dnia do 26. W Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim jeszcze cieplej, do 28 stopni. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na północnym wschodzie naszego regionu, nawet do 30 stopni. Dzisiaj na barometrze już sprawdzamy 985 hektopaskali.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
21: A na zegarze 27 minut do godziny 9:00.

0: 19 minut do godziny 9, no i znów się słyszymy, a przed nami kolejny temat. Dwie kobiety mieszkają w miejskiej kamienicy, w której od miesięcy nie ma bieżącej wody. Miasto uznało jednak, że budynku nie opłaca się remontować i chce, by lokatorki go opuściły. Matka z córką dostały propozycję innego mieszkania, ale nie zgadzają się na warunki i proszą o inne rozwiązanie. Odwiedziliśmy panią Monikę.
1: I wszędzie są butelki wody.
2: Wszędzie są butelki wody. Woda dlatego, pani redaktor, że od ponad prawie 7 miesięcy nie mam tej wody bieżącej. Dowożą mi, proszę, proszę. Od 4 lutego tutaj w wspólnocie mieszkaniowej pękła rura.
3: Jak informuje Radio Łódź, Dorota Tomczak-Dratkiewicz z Zarządu Lokali Miejskich, po awarii pani Monika dostała propozycję lokalu zamiennego. Kobieta odmówiła, jednak jak zauważamy, wypowiedzenie umowy najmu otrzymała pod koniec kwietnia. Dlaczego więc w tym czasie nie naprawiono rury i nie przywrócono wody?
4: Wszystkie lokale w tym budynku, zarówno zasiedlone, jak i wolne, zostały wyłączone z użytkowania. W związku z powyższym, z ekonomicznego punktu widzenia i stanu technicznego tego budynku, zdecydowaliśmy o wyłączeniu i zaprzestaniu dalszych prac naprawczych. My nie zamierzamy ponosić nakładów finansowych na budynek, w którym obecnie mieszka jedna osoba, bo jest to dla nas nierentowna inwestycja.
2: I tak sobie czekałam do pewnego momentu, kiedy dostałam właśnie lokal zamienny.
3: Pani Monika nie zgodziła się na zaproponowane mieszkanie. Ma ono jeden pokój, a kobieta mieszka z 24-letnią córką. Wskazuje też na nerwicę lękową i mówi, że przeprowadzka do centrum byłaby dla niej trudna.
4: Jeżeli lokal, który my zaproponowaliśmy, spełnia wszystkie wymogi z ustawy o ochronie praw lokatorów, nie jesteśmy w obowiązku wskazywania lokali w nieskończoność. Z obiektywnego punktu widzenia, każda z nas podjęłaby to ryzyko przeprowadzenie się do nowego mieszkania, nawet jeżeli ono jest w jakiejś odległości
3: nie,
4: od
3: nie
4: obecnego
3: wiemy, Pani Dorota,
4: mieszkania.
3: Generalizujemy, nie wiemy tego.
2: Mieszkanie, w którym się znajdujemy, jest może małe, natomiast ma dwa pokoiki, gdzie córka 24-letnia, która jeszcze się kształci, też potrzebuje mieć biurko do nauki, a tam niestety w tym lokalu nie było takiej możliwości, więc 24-letniej kobiecie mam, nie wiem, wygrodzić jakiś kącik, czy mam z nią spać w jednym łóżku.
3: Jak podkreśla adwokat Piotr Paduszyński, w tej sprawie pozostaje wciąż wiele pytań.
5: Tutaj lokatorki podjęły istotne ryzyko, bo to nie jest doprecyzowane w ustawie, nie jest doprecyzowane w orzecznictwie, co oznacza taki lokal odpowiadający standardowi. Czy większy lokal, aczkolwiek jednoizbowy, będzie odpowiadającym? Dla jednego sędziego będzie, dla drugiego nie. Na kogo wypadnie? No będzie na lokatorów, nie na tego, na kogo wypadnie, tak? Jeżeli sąd oddali powództwo, to panie wygrają. Panie dostaną lokal dwupokojowy. Natomiast jeżeli panie przegrają, to już im należy wtedy się tylko lokal socjalny, niezamienny, o dużo gorszym standardzie, o dużo gorszych parametrach niż to, co zapewne im miasto oferowało jako lokal zamienny.
0: Mimo wejścia na drogę sądową, nadal możliwe są mediacje, jeżeli oczywiście obie strony wyrażą taką wolę. A tym tematem zainteresowała się nasza reporterka Joanna Karp. Na zegarze 16 minut do godziny 9.

0: Tu Radio Audycja Poranna na zegarze 12 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: No teraz jeszcze zaglądamy do porannych gazet i tym razem nie prasa lokalna, ale ta ogólnopolska i czołówka Rzeczpospolitej. Tutaj niepokojące informacje. Otóż jak się okazuje, Chiny dewastują polskie meblarstwo. Słabnie zarówno krajowa sprzedaż mebli, jak i eksport. Według najnowszych danych Banku PKO w pierwszym półroczu tego roku wartość, jeżeli chodzi o sprzedaż mebli, spadła o 8%. Z kolei eksport zmalał o 5%. W stagnacji pogrążony jest niemal cały unijny przemysł meblarski, ale Polska, która jest trzecim producentem mebli w Unii Europejskiej, praktycznie nie zwiększyła swoich udziałów w tym rynku od 2019 roku. W tym czasie w najlepsze trwała jednak ekspansja producentów chińskich, którzy w ciągu 6 lat zwiększyli swoje udziały w unijnym imporcie o ponad 6 punktów procentowych. Chińczycy to główna przyczyna problemów polskiego przemysłu meblarskiego, zarówno w Polsce, jak i na najważniejszych rynkach eksportowych. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej. A na zegarze 10 minut do 9. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Łódź jest, region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
7: Co?
6: Podobno jest nowy system w Azji.
7: Aha.
6: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
7: Mordo.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
10: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek Manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
13: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
14: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
13: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
14: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
15: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
15: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
16: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Zbliża się 9:00, czas na raporty drogowe, Seweryn Potentas.
19: Na początek utrzymujące się duże utrudnienia na autostradzie A2 na trasie z Łodzi do Warszawy. Za Bolimowem drogowcy pracują przy koszeniu pobocza. Droga jest zwężona, a przez to utworzył się korek mający już nawet 10 km. To oznacza co najmniej kilkanaście minut straty. Teraz Łódź. Tutaj utrudnienia mogą pojawiać się jeszcze na kilku skrzyżowaniach wzdłuż trasy WZ. Najgęściej jest na Piłsudskiego, przejeżdżając przez światła z Niciarnianą i Przędzalnianą. Od dziś dodatkowe utrudnienia czekają także na ulicy Franciszkańskiej. Rozpoczyna się kolejny etap remontu, a drogowcy zablokują przejazd na odcinku od ulicy Organizacji Wolność i Niezawisłość do ulicy Szklanej. Na czas remontu obowiązywać będzie objazd ulicą Łagiewnicką. Ja dziękuję i życzę spokojnej drogi.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Minęła godzina 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
20: Zmiany na szczycie PKO. W poniedziałek wybór zastępcy prezesa. Łódź czwartym najbardziej zielonym miastem w Polsce. W USA przygotowania do 25. rocznicy zamachów na WTC. Głównie w drugiej połowie dnia i miejscami w regionie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. W poniedziałek Polski Komitet Olimpijski wybierze zastępcę Radosława Piesiewicza. Aresztowanie Piesiewicza miało na celu zmianę władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, uważa Jarosław Selin z Prawa i Sprawiedliwości. Na antenie Polskiego Radia 24 Selin zaznaczył, że w przypadku Piesiewicza tymczasowy areszt nie był koniecznością.
21: Afery zonda krypto politycznie użyto do tego, żeby załatwić pewien problem, który obecna ekipa rządząca miała z tym, że Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL-u. Proszę bardzo, niech on się z tego wszystkiego tłumaczy, jak było z tym zegarkiem, jak było z tym sponsoringiem. Natomiast uważam, że areszt tymczasowy wydobywczy nie jest potrzebny. Uważam, że jest nadużywany przez obecną władzę. I jest zrobiony tylko po to, właśnie żeby stworzyć taką sytuację, a skoro macie prezesa w areszcie, to w takim razie odwołajcie go.
20: Obecnie obowiązki prezesa pełni wyznaczony przez Piesiewicza jeszcze przed zatrzymaniem wiceprezes Mieczysław Nowicki. Nowo wyznaczony zastępca miałby pełnić funkcję do końca kadencji organów władzy PKOL. Piesiewicz usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szef komitetu jest podejrzany o płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Kutnie na razie nie będzie nocnej prohibicji, choć w konsultacjach poparło ją niemal 80% uczestników. Miasto czeka na ogólnopolskie przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu. W Łódzkiem nocne ograniczenia obowiązują już m.in. na 7 osiedlach w Łodzi, a także w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim. Łódź czwartym najbardziej zielonym miastem w Polsce. Aż 2/3 łodzian ma do parku 5 minut, a tylko co 10 łodzianin do parku ma więcej niż 10 minut pieszo. Tak wynika z opracowania na blogu kartografiaekstremalna.pl, ale społecznicy zwracają uwagę na fakt, że bliskość i ilość zieleni to jedno, a jakość to drugie. O tym rozmawialiśmy z porannym gościem Radia Łódź, którym była dyrektorka Departamentu Ekologii i Klimatu w Łodzi Anna Wierzbicka, a z nami prowadzący poranną audycję Michał Dąbrowski. Dzień dobry jeszcze raz. Michał, z zielenią w mieście rzeczywiście jest tak dobrze? Nie do końca.
22: I tak, i nie. Dyrektor Wierzbicka podkreśla, że w ostatnich 5 latach w stolicy regionu zabezpieczono dodatkowe tereny zielone.
23: Ponad 250 hektarów terenów zostało wycofanych i tam zostały stworzone tak zwane parki leśne, a zatem jeszcze większa jest ta dostępność i jeszcze większa jest ta powierzchnia zieleni w naszym mieście.
22: Ale to nie oznacza braku problemów, bo społecznicy zwracają uwagę na brak zielonych kasztanowców, choć takie powinny jeszcze występować o tej porze roku. Powodem jest między innymi występowanie inwazyjnego gatunku owada, jakim jest szrotówek. Rozmawialiśmy też o głośnej inwestycji. Czy dżungla 360 powstanie w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl.
20: Nowojorskie obchody upamiętniające zamachy z 11 września w cieniu protestów. Burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, zapowiedział, że w piątek weźmie w nich udział. Mimo rosnącej krytyki ze strony części rodzin ofiar oraz kilku wpływowych republikanów, którzy wzywali go do rezygnacji z obecności na uroczystości. Kontrowersje budzi decyzja burmistrza o mianowaniu Ramziego Kazema na stanowisko głównego radcy prawnego miasta. Krytycy zwracają uwagę, że w przeszłości Kazem reprezentował prawnie skazanego członka Al-Kaidy. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: Szwagier Ramziego Kasema znajdował się w grupie terrorystów, którzy porwali samolot uderzający w Pentagon 11 września 2001 roku. Według inicjatorów akcji, petycja wystosowana przez bliskich ofiar zamachów, wzywająca burmistrza do nieuczestniczenia w corocznych obchodach, zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Również były gubernator stanu Nowy Jork, George Pataki, stwierdził, że Mamdani nie powinien brać udziału w tym wydarzeniu. Jednak burmistrz podkreśla swoje zaangażowanie w upamiętnianie ofiar ataków. W zeszłym tygodniu podpisał dwa zarządzenia, jedno ustanawiające 11 września corocznym Miejskim Dniem Pamięci i Służby, a drugie mające na celu modernizację procedur reagowania kryzysowego. Obecność Kasema podczas podpisywania dokumentów wywołała dodatkową falę krytyki ze strony przeciwników tej decyzji. Oczekuje się, że Mamdani zostanie pierwszym muzułmańskim burmistrzem uczestniczącym w oficjalnych nowojorskich obchodach rocznicy zamachów z 11 września. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
20: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10.
18: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak.
2: Podczas wtorkowego posiedzenia Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ustalono termin zebrania zarządu na najbliższy poniedziałek, na 13. Powinno wtedy dojść do powierzenia pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL-u do końca obecnej kadencji, po tym jak dotychczasowy prezes Radosław Piesiewicz został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. A istotną zmianą dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego powinno być uchwalenie nowego statutu, bowiem wiele zapisów wciąż obowiązującego dokumentu nie przewidziało sytuacji, w jakiej znalazł się obecnie PKOL. Polskie piłkarki wygrały z Meksykiem 2-1 w drugim meczu grupowym rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Świata do lat 20. Polki są liderem grupy A z 6 punktami na koncie. Druga Argentyna ma punktów 3. To oznacza pewny awans do kolejnej fazy. Nasz zespół zagra jeszcze z najsłabszym w stawce Beninem, ma mecz zaplanowano na 11 września. Polscy siatkarze przystąpią do rozpoczynających się dzisiaj w Mistrzostw Europy jako obrońcy tytułu i triumfatorzy tegorocznej edycji Ligi Narodów. W tym roku stawka jest podwójna, bowiem triumf równa się wywalczeniu kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. Poziom trudności w tegorocznych mistrzostwach będzie dla polskich siatkarzy rósł stopniowo. Fazę grupową rozpoczynają od starć z teoretycznie najłatwiejszymi rywalami, kolejno z Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną. A najtrudniejsze mecze czekają ich w dwóch ostatnich dniach eliminacji, bowiem zmierzą się z Ukrainą i współgospodarzem imprezy i wicemistrzem świata Bułgarią. Bardzo prawdopodobne jest, że ten ostatni grupowy mecz zdecyduje, kto awansuje do 1/8 finału z pierwszego miejsca. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: No to jeszcze krótko o tym, co w pogodzie. Przed nami ciepły dzień, 22 stopnie teraz na termometrach. W Łodzi w ciągu dnia do 26, w Skierniewicach, Piotrkowie, w Sieradzu do 28, ale także dzisiaj w naszym regionie nawet do 30 stopni, gdzieniegdzie ma się pojawić na termometrze, a na barometrze 985 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: My już bardzo dziękujemy za poranek. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. W studiu Paulina Klimas, Stasiak, witam cię bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
18: I miałem taki mały apel, aby wykorzystać ten przepiękny dzień, który przed nami.
4: Absolutnie.
18: Ciepły, wspaniały. 14 dni lata jeszcze zostało, a więc to naprawdę każdy taki dzień to skarb.
4: Tak, a ty planujesz teraz jakoś wykorzystać ten piękny dzień?
18: Będę pracował.
4: Tak, czułam. Ja też, topiona.
18: Tak jest. No to co, dobrego dnia mimo wszystko. Po południu może coś uda
4: dokładnie
18: się
4: dokładnie, po południu tak wykorzystamy.
18: Jest. Tak jest. Dobrego dnia, do usłyszenia.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

No piękny dzień, faktycznie nam się szykuje. Już odpalam wszystkie mapy pogodowe i będę to śledzić na bieżąco. Z nadzieją, że i te jutrzejsze prognozy się zmienią, bo póki co nie wygląda to najlepiej. No ale trzymajmy kciuki, że również jutro będziemy mogli korzystać z pięknej pogody. Dzisiaj w moim programie delikatnie do tej pogody nawiążemy. Za moment zdradzę, o czym będziemy rozmawiać. A jeżeli ktoś nie może się doczekać, chciałby się już przygotować, no to zapraszam na nasz kanał nadawczy na Facebooku, gdzie napisałam wszystkie szczegóły. No i widzę, że część z Państwa aktywnie z tego naszego kanału korzysta. Już pierwsze maile wpadają na naszą skrzynkę, także oprócz śledzenia map pogodowych będę za moment czytać sobie te maile i jestem przekonana, że znów będę się uśmiechać, bo zawsze taką pozytywną dawkę Państwo mi serwujecie. Oczywiście tradycyjnie komunikujemy się przez maila studio@radiołódź.pl, także tutaj można do mnie pisać na każdy temat, nie tylko na ten, który zaproponuję. A teraz wróćmy do muzyki, zrelaksujmy się. Natalia Grosiak.

0: Dwie trzecie łodzian ma do najbliższego parku nie więcej niż 5 minut pieszo, a tylko co dziesiąty potrzebuje na dotarcie do niego ponad 10 minut. Według zestawienia kartografii ekstremalnej daje to Łodzi czwarte miejsce wśród najbardziej zielonych miast w Polsce. I o tym, czy statystyki przekładają się na rzeczywistą jakość zieleni, Michał Dąbrowski rozmawiał dzisiaj z porannym gościem Radia Łódź, Anną Wierzbicką, dyrektorką Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi. No i ja postanowiłam nawiązać do tego tematu i zapytać, co państwo o tym sądzicie i z jakich parków najchętniej korzystacie. Widzę, że temat przypadł do gustu, bo już sporo maili wpadło na naszą skrzynkę. Pani Ewelina na przykład pisze, jako mieszkanka okolic radiostacji najchętniej korzystam oczywiście z Parku 3 Maja oraz Parku Baden-Powella. Polecam wszystkim o każdej porze roku. No my oczywiście również polecamy. No i pozdrawiamy naszą sąsiadkę. Zaraz będę kolejne maile państwa czytać i przedstawiać je naszym słuchaczom. Dla aktywnych przygotowałam nagrody. O tych nagrodach opowiem za chwilę, także proszę słuchać uważnie.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Pan Tomasz pisze, jak mam polecić, to tylko Park Podolski na Dąbrowie. Super miejsce do odpoczynku, dużo zieleni i dla dzieciaków też znajdzie się rozrywka. Dziękujemy za tę polecajkę, pozdrawiamy. No pytam dzisiaj o to, z jakich parków najchętniej korzystacie. Dla aktywnych słuchaczy oczywiście tradycyjnie mam nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Mam podwójne zaproszenie do kina Helios na dowolny seans, ale mam też dwa vouchery do parku linowego w Arturówku. Ważne do końca września, także będzie jeszcze chwila na to, żeby je wykorzystać. studio@radiouć.pl, pod ten adres piszemy. Ja jestem dzisiaj z Państwem do godziny 12. No i będę wracać do tego tematu co jakiś czas. Będę uważnie czytać maile, które tutaj do nas przychodzą i przed godziną 12 wybiorę dwie osoby, które nagrodzę. Well, it's one for the money.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
5: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
6: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
7: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
8: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
9: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
10: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
11: O, jest za mało policji.
12: No, porządku, czystości i spokoju.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
14: Co?
13: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
14: Mhm.
13: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
14: Dziewczyno.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
17: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
18: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
20: No to skoro o relaksie mowa, pan Mateusz poleca park na Smulsku. Kameralnie, mało ludzi i spokój. Tak napisał. No to świetne miejsce, jeżeli ktoś faktycznie chce się zrelaksować. Oczywiście można z radiem Łódź i muzyką, którą państwu serwujemy. Rolling Stones teraz na przykład.

0: Taki mocny wstęp do stałego punktu naszego programu. Zapraszam na magazyn Masz Głos.
1: Masz Głos.
2: Agata Zielińska, dzień dobry. Za chwilę przeniesiemy się w czasie i to mocno.
3: Beata Pancerna-Wójcik, prezeska Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta Kołuckie.
2: Dlaczego taka impreza? Dlaczego przenieśliście się do średniowiecza w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności?
3: To taka inicjatywa pracowników. Pojawił się pracownik, który nie jest zafascynowany średniowieczem. Stwierdził, stwórzmy rotę pieszą brata Alberta. Stworzył legendę. Pracownicy się zaangażowali. Chcemy trochę rozkręcić, tak może złe słowo rozkręcić, ale tak zainspirować naszych mieszkańców, że można trochę inaczej, tak? Zmniejszyć dystans pomiędzy nami, nimi i dać takiej odwagi, żeby stanąć w mniej komfortowej sytuacji. No bo dla nas to też nie jest komfort, że się przebraliśmy, ale żeby się wspólnie pobawić.
2: Bo jesteście przebrani w stroje ze średniowiecza, damskie, męskie.
3: Tak, i tu muszę powiedzieć, naprawdę chylę czoła przed moimi pracownikami, bo wszystkie stroje każdy przygotował sobie sam. Był pracownik, który uszył sobie od samego początku przy pomocy igły i nitki, nie maszynowo cały strój, także naprawdę to było pełne zaangażowanie.
2: Udało się ich też do tego namówić, żeby się zaangażowali w ten sposób, też żeby się przebrali?
3: To różnie. To jest pierwsza taka inicjatywa nasza. No tutaj...
2: Początki.
3: No, pierwsze koty za płoty, tak się mówi. Jeżeli się uda, że będą też mieszkańcy chcieli się zaangażować, to będziemy szli dalej w to.
2: Czy oni w ogóle w jakikolwiek sposób się zaangażowali, przygotowując tę dzisiejszą imprezę? No bo mamy tutaj nie tylko stroje z epoki, ale pokazy sztuk walki mamy. Mamy też poczęstunek, jest ognisko. Można powiedzieć, że takie średniowieczne biesiadowanie przy prostych potrawach.
3: Zaangażowali się jak najbardziej. Nawet jak się wchodzi do schroniska, to wielkie napisy na samym początku są wykonane przez mieszkańców. Siedzieli, powiedzieli do trzeciej nad ranem, żeby wszystko narysować i to wszystko jest odręcznie zrobione. Całe jedzenie, które jest tutaj serwowane wszystkim gościom z zewnątrz, bo też zaprosiliśmy mieszkańców stoków, też jest przygotowane rękoma naszych podopiecznych. Całe przygotowanie terenu, wystawienie stołów, to wszystko jest zrobione dzięki naszym mieszkańcom.
2: Zaglądają tutaj również mieszkańcy?
3: Zaglądają, bo zanim cała akcja miała miejsce, też były roznosione plakaty, ulotki. Postaraliśmy się tak, żeby jak najbardziej pokazać, że coś się u nas takiego innego zadzieje, żeby trochę odczarować to miejsce, żeby otworzyć bramy. I tak też się udało. Były rodziny z dziećmi, były panie starsze, były, mówię, naprawdę mnóstwo innych ludzi.
2: Bo na co dzień tak jest, że takie miejsca mimo wszystko jakoś tam się nam kojarzą z osobami, które no, są na jakimś marginesie życia i no właśnie i są gdzieś zamknięte, że to jest jakaś enklawa, która jest niedostępna, tak?
3: Tak, to prawda. To znaczy, tak patrząc obiektywnie, wiadomo, że jest taki strach przed wejściem tutaj, tak? Bo to jednak nie wiadomo, kto tu mieszka, jak mieszka. A prawdę powiedziawszy, to wszyscy jesteśmy tacy sami. Mieszkańcy naszych miejsc to są tak samo jak my wszyscy. I to, że akurat nie mają gdzie mieszkać i to tak się ułożyło życie. Więc myślę, że takie odczarowanie tego miejsca, że można przyjść, zobaczyć, poznać. Ja nie mówię zaprzyjaźnić się, ale po prostu przyjść i zobaczyć, że wcale nie tak strasznie jest tutaj.
2: Pani Beato, tutaj są osoby młode, czy głównie osoby starsze, czy kryzys bezdomności to jest, no nie wiem, właśnie bardziej senior, osoba starsza, czy to różnie bardzo bywa?
3: To jest bardzo różnie. Akurat jesteśmy na Szczytowej. Na Szczytowej jest też sporo osób, które są po prostu osobami niepełnosprawnymi na wózkach, więc, bo to jest parterowy budynek. Więc tutaj jest akurat taka specyfika mieszkańca. Natomiast tutaj wiek chyba naprawdę nie gra roli. Mamy i osoby starsze, i mamy osoby w bardzo podeszłym wieku. Mamy osoby na pewno bardzo wycofane, które, tak jak my obserwujemy, patrzą tylko z okna i na razie jeszcze nie miały odwagi, żeby zejść tutaj do nas. Natomiast no, też mamy tutaj mieszkańców z kolejnego schroniska z Nowych Sadów. Mamy panie ze schroniska dla kobiet na Kwietniowej. Po prostu jeden wielki festyn. Jakieś hasło musiało być. No średniowiecze, całkiem fajna epoka.
2: Nie pomyślałam o tym, że tak jak pani wspomniała, wiele osób jest wycofanych albo też po prostu może się wstydzić tego, że są w takim kryzysie i to też chyba jest jakiś proces.
3: Ja myślę, że przede wszystkim w ludziach jest taki trochę wstyd w ogóle przed wyjściem ze swojej strefy komfortu, tak się ładnie mówi. Więc wyjście z takiej strefy Dla nas też było ciężkie, mimo tego, że nie jesteśmy mieszkańcami. Dla moich pracowników było ciężko, bo ja chciałam powiedzieć, że wszyscy moi pracownicy są tutaj charytatywnie. Nie są w godzinach pracy, więc jakby to dla mnie jest wielkie, naprawdę chylę czoło za to. Natomiast dla mieszkańców też to jest szok, no bo rzadko się widuje to, żeby przychodzili ludzie z zewnątrz, żeby przyszli tak bezinteresownie, posiedzieli z nimi, może ktoś z nimi porozmawia, tego nie wiemy, ale też nie kontrolujemy tego. To jest pełna otwartość.
1: Barbara Giemza, jestem kierownikiem Wydziału Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.
4: Jak pani się tutaj podoba?
1: Bardzo mi się podoba, jestem w ogóle zaszczycona, że zostałam zaproszona tutaj przez panią prezes. Super sprawa, super impreza, bardzo fajna inicjatywa, także wielki ukłon tutaj w stronę pani prezes.
3: No mamy taką nadzieję, że jak już nam się
1: tak
3: nawet...
1: Się tak przyglądają trochę i może tak z nieśmiałością, nie wiedzą za bardzo, co tu się dzieje. Natomiast pewnie w przyszłym roku już tam liczniej dołączą. Może i tak również, jak pani prezes ma pomysł z innych tutaj okręgów.
5: Jest Tolarski Rafał, kierownik schroniska.
4: Panie Rafale, pan jest w stroju z epoki. Kto panu taki piękny strój uszył?
5: To jest zasługa jednego z pracowników schronisk, który się hobbystycznie zajmuje właśnie epoką średniowiecza. Należy do Bractwa Rycerskiego i właśnie i nas wszystkich to ubrał.
4: Pan tutaj brał udział w jakichś walkach z mieczem?
5: Stoczyłem 3 pojedynki, wszystkie przegrane, aczkolwiek po walce.
6: Tomasz Łuczak, opiekun na schronisku Towarzystwa Walata Alberta, pomysłodawca jeden z festynu historycznego pod imieniem Rota Piesza, brata Alberta.

0: między Francją a Anglią, ale u nas też właśnie po Wielkiej Wojnie z Zakonem, czyli po bitwie pod Grunwaldem, też się zachowały takie wpisy, że takie roty były wystawione, na przykład przez miasto Kraków.
1: A kto panu taki piękny strój uszył?
0: Krawcowa średniowieczna z Kramu, między innymi na Grunwaldzie, na zamku w Ogrodzieńcu. Na pewno wzory i stroje są z antologii książek, między innymi pani Gutkowskiej, ale też no, z wykopalisk archeologicznych, tak? Bo najtrudniej jest znaleźć strój, tak zwany obozowy, tak jak właśnie tutaj chociażby obok stojąca pani prezes, tak, gdzie właśnie taki strój dochodzenia na co dzień było skompletować najtrudniej, bo się nie zachowały, nie wiemy jak oni chodzili na co dzień, bo no, sarkofagi, nagrobki, jakieś reliefy, to są wszystko bogaci ludzie, albo no, królowie i książęta. Wiadomo, że ich odzienie było dużo lepsze.
1: Jak zareagowali i jak reagują cały czas wasi podopieczni?
0: Jest tak, większość się angażuje, to nie jest tak, że musimy ich tutaj nie wiadomo jakoś zgarniać, tak. Są ludzie, którzy chcą, którzy pomagali rozstawiać namioty, szykowali cały tutaj catering, szykowali ogniska, sprzątali miejsce, także oni też włożyli tutaj swoje jakieś serce i swoją cegiełkę do tego, żeby to się zadziało.
1: Myśli pan, że jeśli powtórzycie taką imprezę za rok, to też się przebiorą?
0: No liczę osobiście, tak, że będzie więcej, tak, takich, którzy się będą chcieli przebierać, tak. No jest szansa na to, że może ktoś będzie chciał spróbować, tak, i no po to właśnie jakby i załoga, i część tutaj już jakby kierowników na miejscu, tak, i osób, które chciały się zaangażować, po to się przebraliśmy, żeby no ktoś musi dać znak, nie? Musi pójść impuls, musi pójść jakieś działanie, żeby się zadziało.
1: No i tak, i myślę cały czas, że to jest proces, prawda, tak?
0: Tak, nikogo nie możemy przymusić. Absolutnie to ma być dobrowolna chęć, to ma być sytuacja, kiedy ktoś sam zachce. Ja myślę, że no, chociażby te sytuacje tych prześcieradeł, które tam wiszą i właśnie ich malunków i napisów, to są wszystko osoby tutaj z tego schroniska to zrobiły. Ja gratuluję temu, kto minuskułę karolińską, czyli tą czcionkę średniowieczną, no, umiał zimitować, tak, z głowy, nie?
1: To piękne i rzeczywiście to może być takie zaskakujące.
0: Tak, no myślę, że przede wszystkim scala tutaj też troszkę, bo dużo jest lokalnej społeczności, która też przeszła. Bo widać, że to są też mieszkańcy, którzy, no, wiadomo, skuszeni tym, że było trochę reklamy, tak, w internecie o tym, troszeczkę tutaj miejscowe władze też miały w tym jakiś udział, więc no to wszystko się złożyło na to, że no dzisiaj naprawdę ta frekwencja jak na pierwszy raz jest co najmniej zadowalająca i ja jestem naprawdę szczęśliwy, że to wypaliło. Jeżeli już mam coś powiedzieć po łacinie, to per aspera ad astra, przez ciernie do gwiazd.
1: Widziałam, nawet wchodząc, sfotografowałam te napisy na tych banerach. Dużo czasu to panu zabrało?
2: No wczorajszy dzień po prostu. Dość późno się dowiedziałem, ale daliśmy radę, koledzy pomogli.
1: I jak to zrobiliście? Skąd wzięliście tkaninę? Jak te napisy, one są jakoś odbite? Czy malowaliście?
2: No dostatek jest u nas, to znaczy ludzie dostarczają nam niepotrzebne rzeczy, między innymi dużo pościeli. No i dało się wygospodarować tam parę prześcieradeł, które tak zżytkowaliśmy. Darczyńcy się nie obrazili.
1: Co to była za farba?
2: To była farba, która nam pozostała z odświeżania ścian. Emulsyjna, ale bardzo dobrze się sprawdza, bo jest odporna na deszcz również.
1: A skąd wymyśliliście taką czcionkę?
2: Wyszło bardzo niezręcznie, ale to koledzy się śpieszyli bardzo, bo to było rozrysowane bardzo dokładnie i rzeczywiście szczegółowo, a wyszło plamiasto dość. Skąd? Z internetu. Pod hasłem gotyk od razu tam się pojawiło ilość propozycji.
1: I wszystko ręcznie zrobiliście, tak?
2: Tak, tak.
1: To bardzo dobrze wygląda, więc ja myślę, że to tylko należy się chwalić, a nie mówić, że coś nie wyszło.
2: Jak coś się robi, to chciałoby się lepiej, ale tutaj naprawdę nie wyszło doskonale, ale zdaje się, że jednak da się odczytać, tak, intencje. Mm-hmm.
1: A jak panu się podoba ta impreza?
2: A tak, no rzeczywiście kolorowo i wesoło. Zdaje się, że spełnia swoją funkcję, tak, bo ona ma integrować tutaj dzielnicę ze schroniskiem.
1: Musicie też jakoś pokazać się, zaangażować, bardziej, mniej wziąć w tym udział, a pewnie nie wszystkim się też chce.
2: Na pewno też. Na pewno jedną z podniet jest to, że będzie dobre żarcie, jedzenie, tak?
1: No wiadomo, zawsze to jest motywacja.
2: To też, że po prostu tutaj raz się pokażemy z takiej bogatszej strony, prawda? W stosunku do okolicznych mieszkańców.
1: Czyli z otwartą przyłbicą.
2: Tak, tak. Każdy, kto tutaj przyjdzie posmakować tych różności, myślę, to wyjdzie z takim poczuciem, że nie jesteśmy ostatni, że nie jesteśmy najbiedniejsi, że trzymamy gardę, a może w ten sposób.
1: Pan jest z zewnątrz, no właśnie. Jak to się stało, że pan tutaj zajrzał? No,
3: żona mi właśnie powiedziała o tym
1: evencie. A to żonę też zapraszam, no właśnie. A skąd wiedzieliście o tym evencie?
4: My z
3: zagłoszenia, ponieważ my tu mieszkamy na tej ulicy poniżej, zagłoszenia w sklepie. Były położone ulotki.
1: Czyli ulotki spełniły swoją funkcję.
3: Jak najbardziej.
1: Schronisko się otwiera.

0: Riviera chce pokazać, że nie jest takim miejscem zamkniętym, a ludzie, którzy tutaj mieszkają na co dzień, nie są w niczym gorsi.
1: Znaczy, ci ludzie nigdy w naszym odczuciu nie są gorsi od nas, tak? A ja tu mieszkam od urodzenia. W tym miejscu to był kiedyś ochotniczy chówiec pracy, potem było schronisko imienia brata Alberta, no teraz jest sama noclegownia, tak? Także to funkcjonuje w naszej przestrzeni już od wielu, wielu lat. Ja nigdy nie postrzegałam osób, które tutaj się znajdują z różnych powodów w swoim życiu, że są gorsze od nas tutaj mieszkańców, czy po prostu ludzi innych.
2: Osoby zupełnie nie są uciążliwe dla nas tutaj. Mieszkamy tu od wielu lat i nie czujemy żadnego zagrożenia z ich strony. Wręcz przeciwnie, uważamy, że tutaj, myślę, że miasto tutaj ma chyba coś dużo do zrobienia. Przydałaby się jakieś inwestycje tutaj, chociaż w jakimś wymiarze, żeby poprawić warunki mieszkaniowe, bytowe tych osób. Także tutaj apelujemy też tak do pani prezydent, do włodarzy, by się zainteresować tym miejscem tutaj, tak. Dobrze by było.
1: To nie jest w ogóle remontowane od wielu lat. To wygląda cały czas tak samo. Może oni coś sobie tutaj poprawiają, no bo muszą, ale to się nic nie zmienia. Ja tu mieszkam, mówię, od urodzenia, także ja znam ten budynek. Tu na górze jest szkoła podstawowa, do której tędy chodziłam całe życie, więc chodziłam całe życie obok tego budynku.
2: Bardzo fajna inicjatywa, gratulujemy tutaj. No i cieszymy się, że mogliśmy też tutaj sobie współuczestniczyć w tym evencie.
3: Impreza była udana, goście dopisali, jadło było wyśmienite, a pokazy walk naprawdę przyciągały uwagę. Myślę, że takie wydarzenie na pewno należy powtórzyć. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Agata Zielińska.

0: cały klub.
1: Widzę, że temat zieleni rozgrzał naszych słuchaczy w pozytywnym sensie, zachęcił do aktywności. Pani Nikola napisała: jako mieszkanka Złotna najczęściej korzystam z parku imienia rotmistrza Pileckiego. Wspaniały leśny park, pięknie się rozwija. Niedawno pojawiły się nawet miejsca grillowe. Lubię też chodzić do parku Poniatowskiego, bo tam czuję się, jakbym mieszkała w Londynie albo w Nowym Jorku i korzystała z najbardziej znanych parków na świecie. No ciekawe porównanie, jak chcemy poczuć się światowo, spacerujmy po łódzkich parkach. A jak chcemy wiedzieć, co dzieje się w Łodzi i regionie, to słuchajmy Radia Łódź. O 10:00 najnowsze wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: W najbliższym Radiu Nocą ciąg dalszy rozmowy z filozofką, socjolożką profesor Ewą Binczyk o rozpaczy i nadziei antropocenu, czyli obecnej epoki człowieka. Przeprowadzona przez profesor Binczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Przybywa powodów do rozpaczy. Powodowana działalnością człowieka katastrofa klimatyczna przyspiesza na naszych oczach. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit. Kosztem tego, co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić. Ale są jeszcze podstawy do nadziei. Tylko czy starczy nam rozumu i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? To temat Radia Nocą z profesor Ewą Binczyk w czwartek 10 września od 23.05 do 1.00. Zapraszam Państwa serdecznie do tej ważnej rozmowy, a już teraz do przesyłania Państwa pytań i opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chyba zacznę inwestować w złoto.
4: Dlaczego akurat w złoto?
3: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
4: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
3: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
8: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
7: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
8: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
10: Wiceminister sportu liczy na odbudowę wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Duże zmiany na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Lodowej w Łodzi. Powstanie rondo turbinowe. Rosjanie zaatakowali przejście na granicy Ukrainy z Mołdawią. Są ofiary. Temperatura maksymalna do 30 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W poniedziałek PKO ma wybrać zastępcę obecnego aresztowanego prezesa. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szef komitetu jest podejrzany o płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. Odwołanie Piesiewicza to szansa na powrót sponsorów do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Takiego zdania jest wiceminister sportu Piotr Borys. W programie pierwszym Polskiego Radia wyraził nadzieję, że związkowcy przywrócą dobre imię instytucji.
11: Z całą pewnością, czy spółki Skarbu Państwa, czy jakikolwiek podmiot prywatny, nikt nie wejdzie dzisiaj do finansowania PKOL-u, który jest tak mocno obciążony wizerunkowo. To, co się wydarzyło, jest największą katastrofą wizerunkową polskiego sportu w jej historii. Do tego doprowadził pan Piesiewicz, do tego doprowadzili politycy PiS-u, którzy wspierali niestety pana Piesiewicza. To trzeba absolutnie oczyścić.
10: Obecnie obowiązki prezesa pełni wyznaczony przez Piesiewicza jeszcze przed zatrzymaniem wiceprezes Mieczysław Nowicki. Nowo wyznaczony zastępca miałby pełnić funkcję do końca kadencji organów władzy PKOL. Zmiany na ruchliwym łódzkim skrzyżowaniu. Będzie bezpieczniej, a ruch ma się upłynnić. Chodzi o skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Lodowej, na którym często dochodzi do kolizji. W najbliższym czasie powstanie tam rondo turbinowe. Rozwiązanie ma rozwiązać problem i przede wszystkim ułatwić przejazd od strony ulicy Lodowej, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
12: Zapewni większe bezpieczeństwo, pogodzi wszystkie kierunki ruchu i zorganizuje je w bardziej jasny i zrozumiały dla kierowców sposób przejazd zarówno ulicą Dąbrowskiego, jak i Lodową.
10: A zmiany pomogą także pieszym i rowerzystom.
12: Zapewni większe bezpieczeństwo choćby dla pieszych i rowerzystów, którzy muszą przejść przez szeroką ulicę Dąbrowskiego.
10: Powstanie ronda to tylko część zmian, które w najbliższym czasie czekają ulicę Dąbrowskiego. Aby poprawić bezpieczeństwo przy przejściach dla pieszych, jezdnia zostanie zwężona na wysokości ulic Podhalańskiej i Osendowskiego. Dodatkowo przy Gojawiczyńskiej pasy ruchu przedzieli wysepka dla pieszych.
1: Więcej na radiołódź.pl.
10: Rosjanie z powietrza zaatakowali przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. Są ofiary śmiertelne. To kolejny w ostatnich tygodniach tego typu incydent na granicy ukraińsko-mołdawskiej. O szczegółach mówi Paweł Buszko.
13: Rosjanie zaatakowali przejście graniczne z Mołdawią w obwodzie odeskim za pomocą dronów. Jak informują ukraińskie władze, bezzałogowce uderzyły w nocy w infrastrukturę międzynarodowego przejścia samochodowego Staro-Kazacze. Wybuchły tam pożary. Spłonęła też część pojazdów znajdujących się na przejściu. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Placówka została zamknięta. Do podobnych ataków na granicy Ukrainy z Mołdawią doszło już 20 sierpnia, kiedy to rosyjskie drony uderzyły w przejścia graniczne Tabaki i Wynohradiwka w obwodzie odeskim. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: To kolejny rosyjski atak na infrastrukturę graniczną Ukrainy w ostatnich dniach. Wcześniej dwukrotnie atakowany był punkt Orliwka na granicy z Rumunią. Po nocnym ataku władze Mołdawii poinformowały, że po swojej stronie granicy nie znalazły szczątków dronów. Łódź na trzy dni stanie się miejscem spotkania Europejskiego Świata Kultury. W ten weekend do miasta przyjedzie ponad 60 artystów i ludzi kultury z prawie 30 krajów. A wszystko za sprawą rozpoczynającego się Europejskiego Parlamentu Kultury. Tematem będzie przede wszystkim obecna sytuacja na świecie i to, jak ona wpływa na kulturę. Dla miasta to okazja do promocji lokalnych instytucji i twórców na arenie międzynarodowej. Dodatkowo takie wydarzenia mają pomóc w dalszym rozwijaniu marki miasta, które stara się o wpis starówki na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Efektem tego spotkania będzie deklaracja łódzka, mówi Jacek Michalak, prezes zarządu Atlas Sztuki.
14: Efektem tego spotkania będzie deklaracja łódzka, w której członkowie, znaczy osoby uczestniczące w obradach tej sesji odniosą się do najpilniejszych, najważniejszych, najbardziej bieżących spraw z zakresu kultury europejskiej.
10: W EC1 zaprezentowana zostanie również nowa makieta Centralnego Portu Komunikacyjnego, a goście zobaczą na niej m.in. planowane połączenie Łodzi z przyszłym lotniskiem koleją dużych prędkości. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11.00 zapraszam.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Środa przywitała nas słońcem, chociaż rano gdzieniegdzie kropił deszcz i te przelotne opady mogą się dzisiaj pojawiać w drugiej połowie dnia, więc warto jakiś mały parasol zabrać przed wyjściem z domu. Po południu synoptycy zapowiadają również burzę. Proszę mieć to na uwadze. A póki co możemy cieszyć się tymi promieniami słońca i cieszmy się póki są. Temperatura maksymalna dziś od 27 do nawet 30 stopni. Jeszcze oczywiście na takie wskazania czekamy. Aktualnie widzę na termometrze 24 stopnie.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Ja czekam na Państwa maile studio@radiołódź.pl. Podzielcie się, z jakich parków najchętniej korzystacie. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Piotr Śliwiński i siostry Melosik na dobry początek tej godziny.

Mój ulubiony park to 140-letni Park Helenów. Mam z nim same dobre wspomnienia, ponieważ obok znajduje się liceum, które miałam przyjemność skończyć. Tak pisze pani Ania, 12 LO. Park dawał trochę wytchnienia w ciężkim licealnym losie. A drugim parkiem, za którym przepadam, jest park o uroczej, nawiązującej do swojej historii nazwie, czyli Park Śledzia. Wiosną wygląda wspaniale. No do kolejnej wiosny musimy jeszcze trochę poczekać. Dzisiaj pogoda sprzyja, także można na spacer po Parku Śledzia czy po Parku Helenów się wybrać. Polecam, zwłaszcza teraz do południa, bo po południu podobno ma się trochę pochmurzyć, popadać, a pojawią się również w naszym regionie burze, o czym mówiłam przed chwilą. Rozmawiamy dzisiaj o parkach, dlatego że Łódź zajęła czwarte miejsce wśród polskich miast pod kątem zieleni i zastanawiam się, czy państwo z tej zieleni faktycznie korzystacie. A propos tego tematu, można posłuchać rozmowy z naszym porannym gościem Anią Wierzbicką na radio.pl, między innymi właśnie o tym rankingu i co wpłynęło na to, że Łódź akurat to czwarte miejsce zajęła.

Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dzisiaj przypada Światowy Dzień Fas. Fas to alkoholowy zespół płodowy, a dzisiejszy dzień ma zwrócić uwagę na to, że nawet niewielka dawka alkoholu podczas ciąży jest bardzo niebezpieczna dla płodu. Dzieci, które w okresie prenatalnym były poddawane działaniu alkoholu, mogą mieć różne trudności rozwojowe. Są to między innymi upośledzenie uczenia się, często pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia w komunikacji językowej, zaburzenia myślenia przyczynowo-skutkowego czy nadpobudliwość. I Fundacja Dom w Łodzi kreuje modę na ciążę bez alkoholu. Tuż przed Światowym Dniem FAS ruszyła kolejna odsłona kampanii FAS OFF. Być może znacie Państwo tę kampanię z mediów społecznościowych. Tegoroczny spot jest kontynuacją historii wyjątkowych kobiet, które podeszły do swojej ciąży odpowiedzialnie i nie piły alkoholu. Rok temu wystąpiły w pięknych strojach polskich projektantów i kreowały modę na ciążę bez alkoholu. A teraz na planie pojawiły się ze swoimi szczęśliwymi dziećmi i partnerami. No i razem przekonują, że warto odstawić kieliszek, żeby uchronić dziecko przed dramatem FAS. Ten spot można zobaczyć m.in. na stronie Fundacji Dom w Łodzi, a ja o tej kampanii będę jeszcze dzisiaj rozmawiać z gościem. Odwiedzi mnie ktoś właśnie z fundacji przed godziną 12 i porozmawiamy sobie o tej kampanii i o całym projekcie. Zachęcam, żeby z nami zostać, bo to bardzo ważny temat.

0: Reklama. TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
1: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
0: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
1: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
2: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie DoubleTree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Robucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
1: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
1: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Najdłuższa fala relaksu.
11: Pani Wiktoria pisze, że najlepszy jest park na zdrowiu. Spacery tam to samo zdrowie. No fakt, trochę trzeba się nachodzić, a podobno dziennie powinniśmy co najmniej 10 tysięcy kroków zrobić. No to spacerujmy.

Ewa Braun, scenografka i kostiumografka, laureatka Oscara, ma swoją gwiazdę na Piotrkowskiej. W Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonięto wczoraj 113 wyróżnienie. Artystka przez lata była związana z Łodzią i Łódzką Szkołą Filmową. Oczywiście pojawiła się wczoraj w Łodzi na odsłonięciu swojej gwiazdy. Możecie to Państwo zobaczyć na naszym portalu radiołódź.pl. Relacja zdjęciowa również na naszym radiowym Facebooku. A skoro o Facebooku mowa, to na naszym profilu dzisiaj pojawi się też zapowiedź kolejnego nocnego klubu książki Błażej Moder. Spotka się tym razem z profesor Katarzyną de Lazarie Radek. Dzisiaj o północy to spotkanie już teraz Państwu polecam. No i proszę zajrzeć w te nasze media społecznościowe, bo tam Błażej Moder osobiście będzie Państwa zapraszał. U nas już za chwilę Świat Mediów bez tajemnic. Zapraszam w imieniu Joanny Karp, ale zanim to jeszcze Kings of Leon w Radiu Łódź.

0: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest specjalistka do spraw PR-u Agnieszka Danowska-Tomczyk.
1: Dzień dobry.
0: I pozwolę sobie na takie wtrącenie, dlatego że chyba spotykamy się z Agą raz na jakiś czas w momencie, kiedy nas coś denerwuje i łączy. I tutaj też połączył nas temat, który nas właściwie mogę powiedzieć chyba, że rozgrzał.
1: Oburzył,
0: dlatego że mówimy bardzo dużo o clickbaitach i nie muszę chyba za dużo wyjaśniać, to są te wszystkie tytuły, które wprowadzają nas bardzo często w błąd i mają taki cel, żebyśmy tam kliknęli i robili wyświetlenia tego tekstu. Aga, zgadzasz się?
1: Pobudzają naszą ciekawość, czyli nie uwierzysz, co Edyta Górniak zrobiła swojemu synowi, a w tekście dowiadujemy się, że zaprosiła go w sobotę na śniadanie na przykład, prawda?
0: Ale się okazało, że jest jeszcze groźniejsze zjawisko. Clickbait ma, jak ładnie to określiłaś, przyrodnie rodzeństwo i jest to rage bite. Są to właściwie rage bite.
1: Tak, to jest niestety zjawisko, o którym możemy powiedzieć, że to są clickbaity krok dalej. Może wytłumaczmy samo słowo rage bait, czyli przynęta do złości. O, tak bym to przetłumaczyła. Rage to złość, bait to przynęta, czyli to są takie treści, które z założenia mają wywołać awanturę, dyskusję, treści, które polaryzują. No myślę, że tutaj pierwszy z brzegu przykład, czyli szczepionki, tak? To jest taki temat, który rozgrzewa Polaków do czerwoności. Ragebaity są o tyle niebezpieczne, że sugerują, że jest to temat ważny dla autora danego postu, danej publikacji, danej rolki. I często rzeczywiście jest to ważny temat, tak? Ale jest on tak przedstawiony, że społeczność zaczyna bardzo mocno dyskutować, kłócić się w komentarzach, dawać emotki, reakcje. I zaczyna się robić tak zwany ruch, tak? Wyświetlenia, reakcje. To wszystko dla algorytmów mediów społecznościowych to jest po prostu złoto, tak? O to chodzi, żeby jak najdłużej nas w tym medium społecznościowym zatrzymać, bo w międzyczasie można nam przecież wyświetlić reklamy, więc zostajemy tam, sprawdzamy, co tam kto nam odpisał w tej dyskusji, co ludzie piszą, dlaczego się z nami nie zgadzają. A tymczasem ten autor tego kontrowersyjnego stanowiska czy kontrowersyjnych treści cieszy się również, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą, ale na przykład Facebook monetyzuje treści, które są bardzo wysoko zasięgowe, tak? Czyli mówiąc najprościej i jak tylko się dał, autor, który ma dużo wyświetleń, dużo obserwujących, dużo tak zwanych fanów na Facebooku, chociaż już tego sformułowania się nie używa i tworzy treści angażujące, czyli znowu mające dużo reakcji, dużo komentarzy, dostaje pieniądze. I tu myślę, że dochodzimy do sedna, bo o ile wiemy, że twórcy mają reklamy, które są oznaczone, tak, czyli pani mówi, mam takie piękne włosy, bo używam tego i tego szamponu, tu go sobie kupcie, też jest kod zniżkowy. O tyle te ragebaity nie są jeszcze tak spopularyzowane, jeśli chodzi o poziom wiedzy. I ludzie uczestniczą w tych dyskusjach, bo ich ten temat grzeje, ale nie wiedzą, że tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu twórca tego kontrowersyjnego postu po prostu zarabiał pieniądze.
0: Czyli im gorzej, tym lepiej i im gorzej, tym więcej w portfelu.
1: Niestety tak. I co gorsza, najczęściej to są treści, które w jakiś sposób nas dotyczą, tak?
0: Podasz proszę przykład?
1: Jasne. No, najlepszy taki przykład no, to jest w ogóle internet parentingowy, tak? Czyli dotyczący wychowywania dzieci. Jest taki portal, powiedzmy, że to jest poradnikowy. Mamusie radzą mamusiom, przykładowo. I tam są takie treści, które rzeczywiście sugerują, że to są prawdziwe problemy. Bo na przykład dziewczyna pisze, że mój mąż jest bardzo dobrym mężem, bardzo nas kocha, dba o dzieci, ale jest strasznym sknerą i na wszystkim oszczędza, ale twierdzi, że to po to, żeby zabezpieczyć dzieci na przyszłość. Co mam myśleć? Odmówił mi kupienia nowych butów, tak? I oczywiście co się zaczyna? Wielka dyskusja.
0: Ale to są najczęściej wpisy nawet bez zdjęcia, co ciekawe.
1: Właśnie, więc tutaj też widzimy samą siłę tekstu, tak? I jeszcze to jest napisane dosyć poprawną polszczyzną. Widać, że jest to zredagowane. Natomiast te tematy są takie, że rzeczywiście no, masz ochotę się odezwać. Tam pod tymi postami, specjalnie też przed naszą rozmową zerknęłam, jest czasami po 1000 komentarzy, tak? Czyli na dzisiejsze czasy, gdzie raczej scrollujemy i nie dajemy tych reakcji, no, czasem serduszko, tak, czasem like, to są naprawdę wyniki, które wielu twórcom się nawet nie śnią.
0: A

0: czy w dziennikarstwie tradycyjnym też możemy się na to nabrać. Ja też tak pomyślałam, ale to myślę, że takie pierwsze skojarzenie z brzegu polityka.
1: Oj, polityka to rządzi się swoimi prawami, ale oczywiście, że tak. I mamy nawet w Łodzi taki przykład posłanki, która kilka dni temu bardzo mocno się pokazała się z może nie najlepszej strony. To był absolutnie ragebaitowy materiał. Pokazała, że przechodzi ze swojego biura poselskiego kilkadziesiąt metrów. Ja wiem dokładnie, w którym to jest miejscu, bo jestem łodzianką i Piotrkowską znam jak własną kieszeń. I narzeka, że taksówka nie mogła wjechać, bo są słupki na Piotrkowskiej i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście w komentarzach się odezwali głównie oponenci polityczni, wskazując na to, że pani poseł, to proponujemy po prostu iść na tramwaj, tak? A nie jeździć taksówkami za pieniądze podatników. No jest to na pewno treść, która służy wyłącznie walce politycznej, a nie dobru mieszkańców. No bo umówmy się, jak wielu mieszkańców ulicy Piotrkowskiej ma problem z tym, żeby przejść 60 metrów do taksówki.
0: Dodajmy właśnie ten kontekst. Posłanka, o której mówimy, krytykuje system słupkowy, więc tutaj chyba też ta dyskusja, która toczy się w Łodzi i nawet nasza posłanka łódzka trafiła na bardzo popularny profil na Instagramie.
1: Ogólnopolski, mający ogromne zasięgi.
0: Czyli zadziałało.
1: Myślę, że zadziałało. No, dla mnie to jest jeszcze oburzające. Ona tam użyła argumentu osób niepełnosprawnych, tak? I też osoby niepełnosprawne się odezwały w tych komentarzach i podkreślały, że właśnie nie jeżdżą taksówkami, tak? Nie mogą sobie na to pozwolić i że te problemy są gdzieś zupełnie indziej. I to pokazuje takie trochę też oderwanie od rzeczywistości. Natomiast podejrzewam, że monetyzacja Facebooka się zgadza.
0: Nie wiem, czy chcemy powiedzieć o drugim przykładzie z naszego podwórka.
1: Ja bym chciała, przyznam, bo to też było bardzo oburzające. W zasadzie tego samego dnia jeden z kluczowych łódzkich twórców, człowiek o ogromnych zasięgach, ponad 400 tysięcy obserwujących na Facebooku. I tu pragnę podkreślić, że obserwują go osoby nie tylko z Łodzi, ale też z Polski, również Polacy za granicą, bo ja mam znajomych za granicą, którzy często mi te jego treści podsyłają, tak? Czyli no można powiedzieć, że facet jest ambasadorem Łodzi, tak? I wrzucił do internetu dla mnie oburzającą treść. To było zdjęcie nagrobka dziecka, które w tragicznych okolicznościach straciło życie w akwaparku Fala. Komentarz był taki, że odwiedziłem ten grób, skłania mnie to do ogromnej refleksji. Ten chłopczyk był w wieku mojego syna. Cóż za straszna tragedia, niewyobrażalny ból. Składam kondolencje rodzicom, tak? I oczywiście ja uważam, że nagłaśnianie tej sprawy jest bardzo ważne, tak? Żeby osoby, które popełniły błąd, które się przyczyniły do tej wielkiej tragedii, poniosły konsekwencje. Natomiast forma ta, którą tutaj widzieliśmy, w żaden sposób takiemu nagłaśnianiu nie służy. Służy wyłącznie zaspokojeniu ciekawości.
0: Czemu służył ten post? Właśnie to jest to pytanie, które sobie zadajemy.
1: Post, od razu też dodam, że został skasowany po jakichś 3-4 godzinach, więc jakaś autorefleksja jednak twórcę naszła.
0: Autorefleksja spowodowana komentarzami, oburzeniem.
1: Tak, oburzeniem. No bo właśnie, czemu służył ten post? No z mojej perspektywy, zasięgom, komentarzom, jest to granie na naprawdę najbardziej prymitywnych ludzkich potrzebach zaspokajania ciekawości i takiego jakiegoś szukania sensacji tam, gdzie nie powinno się tego robić.
0: Jak tego uniknąć? Jak się temu nie dać?
1: Ja polecam takie ćwiczenie algorytmu, tak? Na Facebooku możemy bardzo łatwo zaznaczyć treści, których nie chcemy oglądać, tak? Klikamy z boku postów, trzy kropeczki, tam można zrobić nie interesuje mnie to. Wtedy Facebook dopytuje, czy nie interesuje mnie to dlatego, że to nie jest mój temat, czy dlatego, że jest to w jakiś sposób niefortunne, nieprawidłowe. Na Instagramie lajkujmy, komentujmy rzeczy, które rzeczywiście nas interesują, i też algorytm na to zareaguje i nie dajmy się włączyć w brzydkie słowo, ale funkcjonujące gówno burze w internecie, bo to naprawdę nie jest kwestia wyłącznie dyskusji, to ma drugie dno finansowe.
0: Wdech, wydech, emocje na bok. Mówię o dyskusji. Chociaż my też chyba po tej rozmowie musimy wziąć wdech, wydech. Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę. A moim i Państwa gościem była specjalistka do spraw PR-u, co słyszeliśmy, Agnieszka Danowska-Tomczyk.
1: Dziękuję bardzo.
2: A A ja dodam, że nasze rozmowy znajdziecie Państwo i na portalu radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej, także można do nich wracać w wolnych chwilach. No i dodam też, nawiązując do prowadzącej rozmowę Asi Karp, że wrócił we wrześniu projekt Karp w kulturze, który właśnie Asia realizuje i na Spotify'u można posłuchać m.in. najnowszej rozmowy Asi z Michałem Pirugiem. Pomału zbliżamy się do godziny 11:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź też można śledzić i na portalu, i w aplikacji, ale zanim to jeszcze trochę dobrej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
9: Panie ministrze, w polityce
8: było...
9: nie jest pan od wczoraj w polityce.
10: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
11: Czy to jest polityczny trolling?
12: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
13: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
14: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
10: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
10: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
5: Maciej Trajanowski
10: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
15: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
16: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
17: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
18: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
19: Słuchają państwo Radia Łódź na zegarze 11. A w studiu jest Jarosław Turek. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Zapraszamy na najnowsze informacje.
20: A w serwisie przyszłość projektu Dżungla 360 w Łodzi, amerykańskie granty i pożyczki dla Polski na 4 miliardy dolarów i początek łódzkiego festiwalu Great September. W regionie dzisiaj będzie pogodnie i ciepło, nawet do 27 stopni. Dżungla 360 może powstać poza łódzkim ogrodem botanicznym. Sprawa jednak nie jest jeszcze przesądzona. Zadaszony całoroczny pawilon tropikalny miał powstać w ogrodzie botanicznym w Łodzi, ale pomysł ostro skrytykowali mieszkańcy. Chociaż dyrektor Anna Wierzbicka z łódzkiego magistratu przekonuje, że ogrodowi by to nie zaszkodziło.
21: Obecne rozwiązania z Europy, tudzież ze świata, pokazują, że to są projekty, które da się wkomponować w tego typu infrastrukturę, które nie są szkodliwe do otoczenia. Są lekkie konstrukcje, które nie są wkopywane, że tak powiem, głęboko w ziemię, a zatem nie zaburzają stosunków wodnych, nie wpływają na otaczającą zieleń.
20: Z naszym porannym gościem rozmawialiśmy też o opóźniającym się remoncie Placu Dąbrowskiego w Łodzi, gdzie zamiast zabetonowanej powierzchni ma powstać zieleń. Prace miały ruszyć w zeszłym roku, ale tak się nie stało, a z placu nadal korzystają przede wszystkim samochody parkujące przed operą.
21: Ta nowa koncepcja zakłada jednak ograniczenie tego ruchu samochodowego i bardziej uczytelnienia tego obszaru pod kątem właśnie pieszych i ewentualnie osób, które spędzają tam po prostu czas.
20: Prace na Placu Dąbrowskiego mają zakończyć się do końca 2029 roku, a całej rozmowy z dyrektor Wierzbicką można posłuchać na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Stany Zjednoczone udzielą Polsce grantów i pożyczek na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Przedstawiciele rządów USA i Polski, a także Dyrekcji Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali dzisiaj umowę na 4 miliardy dolarów w ramach programu Foreign Military Financing. O szczegółach mówi Michał Makowski.
2: Gwarancje kredytowe i wsparcie amerykańskiego rządu dotyczą m.in. samolotów F-35, czołgów Abrams czy śmigłowców Apache. Umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański, stwierdził wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań.
2: W przyszłym roku w budżecie państwa na obronność przeznaczymy prawie 5% PKB. Pieniądze na zbrojenia powinny pracować w polskiej gospodarce, dodaje minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
22: Myślę, że niezwykle ważne jest to, aby budować siłę polskiego przemysłu obronnego.
2: Michał Makowski, Polskie Radio.
20: Foreign Military Financing to jest program grantów i pożyczek udzielanych przez Stany Zjednoczone zaprzyjaźnionym rządom na zakup w USA uzbrojenia, sprzętu wojskowego, usług i szkoleń. Były policjant i wiceszef Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu trafił do aresztu. 42-letni Andrzej N. jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją nielegalnych papierosów. Jak mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku, podejrzany miał przekazywać przestępcom informacje o działaniach służb.
23: Prokurator zarzucił po pierwsze udział w zorganizowanej grupie przestępczej, po drugie przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej w postaci udziału w zyskach z nielegalnej fabryki wyrobów tytoniowych w zamian za zaniechanie wykrywania i zwalczania przestępstw oraz w zamian za przekazywanie informacji o działaniach organów służby celno-skarbowej wobec nielegalnych producentów papierosów.
20: W śledztwie zarzuty usłyszało już 29 osób, a 6 trafiło do aresztu. Andrzejowi N. grozi od 3 do 20 lat więzienia, grzywna i obowiązek uregulowania zaległych podatków. A jutro w Łodzi rozpoczyna się Great September, 3-dniowy festiwal łączący koncerty i konferencje muzyczne. To już 5. edycja wydarzenia, podczas której po raz pierwszy wystąpią także zagraniczni artyści. W otoczeniu ulicy Piotrkowskiej będzie działać kilkanaście scen, a na nich zagrają m.in. Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski i Liwka. Jednak jak podkreśla Artur Rojek, to nie duże nazwiska są sednem tej imprezy.
24: Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski.
20: Łódzki festiwal Great September potrwa od czwartku do soboty, a więcej piszemy o tym również na naszym portalu radio.łódź.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Nawet do 30 stopni dzisiaj w Łodzi i regionie. Od rana dogrzewało nas słońce i jeszcze jakiś czas będzie dogrzewać, ale po południu niebo zacznie się chmurzyć, może przelotnie popadać i mogą też pojawić się burze. Już rano miejscami trochę pokropiło, więc warto mieć parasol pod ręką w razie czego. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, ciśnienie pomału spada, aktualnie wynosi 1006 hektopaskali. No i szykujemy się na zmianę pogody, od jutra już chłodniej.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: Ale dzisiaj cieszymy się słońcem i korzystajmy z tego słońca, na przykład spacerując po łódzkich parkach. No i proszę dać znać, po jakich parkach najchętniej Państwo spacerujecie. Studio Małpa, radio.łódź.pl.

0: na kulturę.
1: Rozmawiamy sobie dzisiaj o spacerach po parkach. To Ania Groblińska weźmie nas teraz na spacer po wydarzeniach kulturalnych. Aniu, dzień
2: Jak
1: dobry.
2: Jak najbardziej, dzień dobry. A zaczynamy od wydarzenia, które współorganizuje Radio Łódź razem z Narodowym Centrum Kultury Filmowej oraz Czeskim Centrum w Warszawie. Otóż będzie pokaz filmu Rok Diabła. To można już rzec kultowy film Petra Zarenki z udziałem Jaromira Nochawicy, który gra Jaromira Nochawicę. Dlatego, że tam jest taka sytuacja, że holenderski filmowiec przyjeżdża do Czech, aby nakręcić dokument o ośrodku odwykowym i tam właśnie poznaje Jaromira Nochawicę, którego gra sam czeski bard. I to jest takie łączenie konwencji w tym filmie. Udawany dokument i fikcja naraz, ale będzie nie tylko projekcja, również spotkanie po filmie, a w tym spotkaniu weźmie udział nasz Jacek Grudzień. Mówię nasz, bo redaktor naczelny Radia Łódź, a także Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie. Michał Dądzik, filmoznawca, poprowadzi to spotkanie o czeskim humorze, nie tylko o filmie, o dystansie do świata, o związkach Łodzi z czeską kulturą, ale także o latach 90., złotych latach radia. To o godzinie 18 w NCKF-ie. Natomiast spieszę donieść, że Teatr Kamila Maćkowiaka gra po wakacyjnej przerwie. Gra różne spektakle, natomiast na najbliższe nie ma już w ogóle biletów. To jest teatr, który cieszy się dużym powodzeniem nie tylko wówczas, gdy Kamil Maćkowiak ogłasza, że w 2027 roku kończy działalność. Często jest tak, że tam są z wyprzedzeniem miejsca wykupione, a zatem nie polecam dzisiejszego wydarzenia totalnie szczęśliwych, chyba że na listę rezerwową się Państwo chcą zapisać, ale sprawdziłam, że są ostatnie miejsca na Cudowną terapię, też bardzo dobry spektakl, 29 września. A w październiku Kura na plecach będzie grana Misery, również znakomity spektakl. Wszyscy chwalą Milenę Lisiecką, że świetną rolę w tym spektaklu zrobiła. Gwiezdna flota wylądowała w Łodzi. Mediateka Memo przy ulicy Moniuszki świętuje 60-lecie emisji pierwszego odcinka serialu Star Trek, kultowego serialu science fiction. I dzisiaj właśnie szczególny odcinek, bo tam się różne rzeczy odbywają, w związku z tym jest cały cykl wydarzeń do niedzieli. A dzisiaj akurat będzie projekcja jednego odcinka i to jest odcinek, który pokazuje, jakie zamieszanie na statku kosmicznym mogą zrobić niewinnie wyglądające puchate kulki. O godzinie 17:00 i jeszcze po tym po projekcji będą warsztaty plastyczne, to w Mediatece Memo. Natomiast na przystanku Architektura dzisiaj projekcja świetnego filmu w ramach letniego festiwalu filmowego TM Polówka, bo to jest Parasite. I to jest film, który cztery Oscary zdobył. Świetna produkcja koreańska, Korea Południowa stoi za tym filmem. Około godziny 20 rozpoczynają się w tej chwili projekcje Polówki. I na zakończenie jeszcze warto powiedzieć o spotkaniu wokół twórczości Mariana Kępińskiego, Droga Artysty. To bardzo ważny łódzki twórca, zmarł w 2023 roku, a dzisiaj w Galerii Wozownia, tej przy ulicy Franciszkańskiej, 1/5, bo mamy dwie wozownie, będzie dyskusja właśnie i o życiu, o twórczości tego artysty wezmą w tej dyskusji udział profesor Łukasz Sadowski z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, także z Akademii i jednocześnie uczniowie Mariana Kępińskiego, czyli dr Daniel Cybula i profesor Gabriel Kołat. Będzie także syn artysty, profesor Marcin Kępiński i kuratorka wystawy, profesor Aneta Pawłowska. To o 18:00 w Wozowni przy Franciszkańskiej.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Ania Groblińska przedstawiała nam przed chwilą i zapraszała na różne wydarzenia kulturalne, to ja dorzucę coś jeszcze. Dzisiaj o godzinie 17.30 wycieczka szlakiem architektury międzywojennej Łodzi z Marią od Detalu. Od 17.30 do 19.00 taka wycieczka potrwa, a zbiórka przy ulicy Zacisze 4. A teraz już czas rozwiązać nasz konkurs. Rozmawialiśmy o spacerach, o parkach, o Zielonej Łodzi. Bardzo dziękuję wszystkim za aktywność. No i udało mi się na szczęście wyróżnić dwóch autorów, których teraz nagrodzę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenie do kina na dowolny seans dostaje dzisiaj ode mnie pani Wiktoria, a vouchery do parku linowego w Arturówku trafiają w ręce pana Tomasza. Ja życzę oczywiście wspaniałej zabawy, wspaniałych wrażeń, a jeżeli ktoś ma ochotę na jakieś zaproszenia, to po godzinie 12 mikrofon przejmuje Marcin Tercjak i być może coś przygotuje. Myślę, że tak.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16:00.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwi Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
8: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
7: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę 11 i 12 września.
8: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
7: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
9: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lodz.
10: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
11: Let's do it!
10: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
11: Oh yeah!
10: Zamów 512 50 40 30.
12: Dobra cena gwarantowana.
11: Let's do it!
0: Po reklamie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: Już za chwilę rozmowa z gościem, którą obiecywałam już od początku mojego programu, ale zanim to jeszcze Daria Zawiałow w Radiu Łódź.

0: Światowy Dzień Faz dzisiaj przypada, już Państwu o tym mówiłam. I ze mną jest Ania Karolak, dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Aniu, proszę nam powiedzieć, czym właściwie jest ten zespół FAS? Tak to się nazywa?
1: Tak,
0: dokładnie.
1: Płodowy zespół alkoholowy jest zaburzeniem neurologicznym, bardzo poważnym, który obejmuje wiele obszarów życia dziecka i później człowieka, bo te objawy towarzyszą przez całe życie i nie da się ich wyleczyć, ani zmniejszyć żadną terapię. Znaczy zmniejszyć może się da, ale nie da się całkowicie pozbyć tych problemów. No i te trudności dotyczą wielu obszarów i obszaru zdrowotnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego, więc na każdym etapie życia tak naprawdę te trudności są i pojawiają się też właśnie z czasem.
0: I te trudności jeszcze dodajmy, bo też rozmawiałyśmy o tym poza anteną i to warto podkreślić, bo to chodzi o to, aby podczas ciąży nie pić alkoholu w ogóle, bo tutaj nawet czasem mówimy, a może kieliszek wina? Nie. Nawet niewielka dawka alkoholu może spowodować takie objawy potem u dziecka.
1: Tak. I to są właśnie uszkodzenia trwałe, których nie da się w żaden sposób wyleczyć. Nie ma leku na FAS, więc nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. I jedynym sposobem, żeby uniknąć tego zaburzenia, jest nie picie alkoholu w czasie ciąży. I to jest właśnie też, co wyróżnia zespół FAS na tle innych zaburzeń, że to świadomie można tego uniknąć, bo niektórych wad chorób się nie da tutaj, nie da się im zapobiec, bo występują po prostu występują, tak? Niezależnie od nas. A tutaj, jeżeli chodzi o FAS, to tutaj bardzo dużo zależy od mamy, która jest w ciąży, tak?
0: Czy mamy na to wpływ, tak mówiąc wprost. Ale rozmawiamy o tym nie dlatego, że tego nie ma, bo to właśnie ten problem jest i on nie znika. To znaczy, że nadal kobiety w ciąży sięgają po ten alkohol. Wy jako Fundacja Dom w Łodzi zajmujecie się tym tematem od dłuższego czasu.
1: Tak, zajmujemy się tym tematem od dłuższego czasu, ponieważ dzieci z FAS... Większość naszych dzieci, które są pod naszą opieką, właśnie są z diagnozą FAS i mimo tego, że tą kampanię już 8 rok z rzędu prowadzimy, to dzieci takie do nas trafiają. Tak. I to są maluszki, więc to są świeże, tak, że tak powiem, sytuacje i widać, że ten problem jest nadal aktualny i wymagają te dzieci właśnie specjalistycznej opieki, terapii, którą tutaj też nasz dom zapewnia, bo to są, też wspomnę o tych trudnościach, bo ja tak ogólnie opowiedziałam, że właśnie w zakresie zdrowia i emocji, ale myślę, że warto podkreślić, że to są właśnie trudności, które zdrowotne też przede wszystkim, które towarzyszą tym zaburzeniom neurologicznym. Na przykład mogą to być trudności kardiologiczne, okulistyczne albo związane z innymi funkcjonowaniem innych narządów. To też są cechy takie typowe, wizualne, że to jest niska waga urodzeniowa, niski wzrost. Te dzieci często mają dysmorfię twarzy charakterystyczną, czyli brak rynienki podnosowej, płaską górną wargę, wąskie szpary powiekowe, więc to są też takie wizualne cechy, które widać od razu po dziecku, że ten FAS jest. A poza tym to są trudności, które nie tylko takie szkolne, że trudności z koncentracją, bo to też są bardzo ważne i one są. Trudności z nabywaniem umiejętności właśnie szkolnych, czytaniem, pisaniem, rozumieniem różnych sytuacji tu społecznych, nawiązywaniem relacji w grupie społecznych, odnalezienie się w tej grupie, dostosowanie się do zasad, to wszystko to też są trudności związane właśnie z uszkodzeniem neurologicznym, ale to też są trudności, które pojawiają się tak naprawdę już w pierwszych dniach, miesiącach życia i też takie dzieci u nas były, które miały trudności z przyjmowaniem pokarmów. To są takie podstawowe czynności, a już właśnie w tych pierwszych dniach życia są widoczne i ta trudność towarzyszy dzieciom i często muszą być właśnie karmione też w inny sposób, nienaturalny, na przykład przez sondę, tak?
0: No to cały dotyka... szereg rzeczywiście trudności, z którymi dziecko może borykać się przez całe życie. No i w związku z tym te kampanie, jak widać, są potrzebne i o tej kampanii Fundacji Dom w Łodzi, tegorocznej również, za chwilę będziemy rozmawiać.

0: No to wracamy do rozmowy z Anią Karolak, dyrektorką Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi. I teraz porozmawiamy sobie o tegorocznej kampanii Fuzz Off. Co tym razem przygotowaliście?
1: Tak, tegoroczna kampania mówi o tym, że trzeźwa ciąża to szczęśliwe macierzyństwo i to jest historia.

0: zwolenniczkami trzeźwej ciąży.
1: Tak, i zachęcam do przyłączenia się do tej kampanii odwrócenia kieliszka, ponieważ to jest prosty gest, ale mówiąc o tym, że wybieramy zdrowie dzieci i o tym, że chcemy mówić nie tylko o tym, kiedy są problemy, tylko o tym, żeby właśnie, tylko wtedy, kiedy możemy im zapobiec, że to jest dla nas też ważne, żeby one się nie pojawiły.
0: No i oczywiście im więcej zdjęć pojawi się w przestrzeni internetu, to tym więcej osób dowie się o tym, że nawet niewielka dawka, nawet kieliszek wina może zaszkodzić, także miejmy to proszę na uwadze. Moim gościem była Ania Karolak, dyrektorka Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: A ja odsyłam jeszcze na stronę Fundacji Dom w Łodzi i na Facebooka Fundacji, gdzie można ten spot tegoroczny zobaczyć i zapoznać się z kampanią, a po godzinie 20 ten temat będzie też mocno pogłębiony przez Anię Groblińską, także u nas też będzie można jeszcze o Światowym Dniu FAS posłuchać.

FAS OFF, kampania Fundacji Dom w Łodzi. O niej rozmawiałyśmy przed chwilą w Światowym Dniu FAS i zachęcam wszystkich. W akcji mogą wziąć udział kobiety, mężczyźni w każdym wieku. Chodzi o to, żeby zwiększyć świadomość o FAS, czyli alkoholowym zespole płodowym. Nawet najmniejsza dawka alkoholu może odbić się na całym życiu dziecka, dlatego warto tę świadomość zwiększać. I o to walczy Fundacja Dom w Łodzi, o to walczymy również my. Ten temat, jak wspominałam, będzie poruszony również dzisiaj wieczorem w programie. Zapraszam w imieniu Ani Groblińskiej. Pomału zbliżamy się do godziny 12. O pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a w nich między innymi o sądowym sporze lokatorów o czynsze w łódzkich kamienicach. Odsyłam również na nasze media społecznościowe, gdzie codziennie nasi reporterzy poruszają ważne tematy i prezentują w postaci krótkich filmików. Zachęcam do śledzenia. Dzisiaj zajrzymy między innymi na dworzec fabryczny i sprawdzimy, jak wygląda przyjazna przestrzeń zielona dla podróżnych. Różnych. Tym tematem zajmie się Kasper Józefowicz, także proszę śledzić między innymi naszego radiowego Facebooka.

0: Reklama.
1: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Janka 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
2: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13:00 mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17:00. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
3: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
4: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.

0: Sprawdź!
1: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chatulipan.pl.
2: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
8: Ogłoszenie społeczne.
12: 12 na zegarze.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
14: Na serwisie wypadek i ranny motocyklista w centrum Łodzi. Sądowy spór lokatorów o czynsze w łódzkich Kamnicach i tysiące kierowców złapanych na odcinkowych pomiarach prędkości w regionie. W pogodzie dzisiaj będzie słonecznie i bardzo ciepło, na termometrach ponad 27 stopni Celsjusza. Wypadek w centrum Łodzi. Motocyklista zderzył się z samochodem. Do zdarzenia doszło dzisiaj rano u zbiegu ulic Wschodniej i Rewolucji. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca samochodu nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
15: 43-letni kierowca Citroena, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście. W wyniku zdarzenia motocyklista odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala.
14: Kierowca samochodu był trzeźwy. Na miejscu zdarzenia wciąż pracują służby. W rejonie ulicy Wschodniej trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Proces w sprawie zbyt wysokich czynszów, w niektórych przypadkach naliczanych nawet od pustych mieszkań. Z takim problemem mierzą się mieszkańcy dwóch łódzkich kamienic przy ulicy Piotrkowskiej i Rewolucji 1905 roku. Spór z właścicielem trwa od 2018 roku i znowu trafił do sądu. Lokatorzy mówią, że właściciel nie dotrzymał wcześniejszej ugody, a mówi o tym więcej nasza reporterka Joanna Karp.
16: Lokatorzy tych dwóch kamienic walczą z właścicielem o podwyżki czynszu od 2018 roku. Wtedy dostali nowe umowy najmu i podwyżki, na które się nie zgodzili, więc poszli z tym do sądu. Właściciel wycofał wcześniejsze podwyżki i ustalono, że kolejne będą wynosić 3% stawki odtworzeniowej, czyli wskaźnika pokazującego średni koszt wybudowania metra kwadratowego mieszkania. Sąd umorzył wtedy 57 spraw. Teraz lokatorzy znów poszli do sądu, dlatego że ich zdaniem czynsz powinien wynosić około 18 zł za metr, a jest ponad 26, a w części mieszkań nawet 28 zł. W poniedziałek ruszył proces w tej sprawie, a kolejna rozprawa odbędzie się pod koniec września. Joanna Karp, Radio Łódź.
14: Mieszkańcy zwracają też uwagę na pustostany. W jednej z kamienic to około 60% mieszkań. Lokatorzy chcą wyjaśnić, czy płacą także za utrzymanie tych lokali. Kierowcy podróżujący autostradą A1 przez województwo łódzkie muszą uważać na odcinkowe pomiary prędkości. 2 z 3 uruchomionych systemów kamer tylko w lipcu zarejestrowały po 1500 wykroczeń. Niewiele mniej zarejestrował najdłuższy w Polsce, bo niemal 19-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości między Piotrkowem a Kamieńskiem. Nowe systemy uruchamiano etapami w czerwcu 2026 roku, a mówi o tym Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
0: Kamieńsk Stobiecko-Szlacheckie zarejestrował do końca lipca tego roku 1654 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Piotrków Trybunalski Dąbrowa 1269 naruszeń, Radziechowice II Łuchynia 1554.
14: Tylko w lipcu 3 odcinkowe pomiary prędkości na A1 w Łódzkiem zarejestrowały prawie 4,5 tysiąca wykroczeń. Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi, a następnie system oblicza średnią prędkość pojazdu. Dla samochodów osobowych na tych odcinkach A1 obowiązuje limit 140 km na godzinę. To pozostańmy jeszcze przy kierowcach i cenach ropy, bo cena ropy zbliża się do 100 dolarów za baryłkę, a kierowcy coraz więcej płacą za benzynę. Ceny paliwa w Polsce poszły w górę, m.in. po wygaśnięciu programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Kierowcy mówią, że wysokie ceny paliw już mocno uderzają ich po kieszeni.
5: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć.
17: Nerwuję dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy. Niestety na rower nie, bo daleko mam bardzo do pracy, ale o instalacji gazu już myślałem.
18: To są duże wydatki w skali miesiąca na paliwo?
17: 800 miesięcznie wychodzi.
14: Cena benzyny 95 jest zróżnicowana w zależności od regionu i miasta, ale są stacje w Polsce, na których zbliża się już do 8 zł za litr. A my w serwisie za godzinę powiemy m.in. o proteście przeciwko końskim targom w Pajęcznie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Słońce jeszcze jest. Tak wyglądam co jakiś czas przez okno i sprawdzam. Na razie jeszcze jest, ale po południu łódzkie niebo będzie się niestety chmurzyć i ma przelotnie popadać. Synoptycy zapowiadają również burze. I to jest zapowiedź zmian w pogodzie, bo dzisiaj miejscami w regionie na termometrach nawet 30 stopni zobaczymy, a jutro maksymalnie 18. Także nacieszmy się tą letnią pogodą, chociaż ja wierzę, że nie są to jeszcze ostatnie podrygi tego lata.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: A tymczasem żegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Piotr Śliwiński i dołączył do nas Marcin Tercjak. Dzień dobry, Marcinie.
20: Dzień dobry.
12: Jak ty? Liczysz też, że to nie ostatnie podrygi lata?
20: Liczę, ale też liczę dni do urlopu.
12: Oj, kiedy ten urlop?
20: Za tydzień z kawałkiem.
12: Wow, no to zazdrościmy wszyscy chyba, bo ja już jak mam liczyć dni do kolejnego urlopu, no to trochę muszę się naliczyć.
20: Rozumiem.
12: No dobrze, to ja zostawiam Państwa z Marcinem, jak widać w doskonałym nastroju, także pewnie będzie tę dobrą energię przekazywał dalej.

10 minut po godzinie 12. Raz jeszcze dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Rozpoczynamy nasze spotkanie, które potrwa do godziny 16, ale oczywiście jak w całym okresie wakacyjnym i letnim, ta pierwsza godzina naszego spotkania, czyli do 13, to jest godzina pod hasłem Piosenki na walizkach, a dziś słuchać będziemy piosenek, które jednocześnie będą spacerami po różnych niezwykłych ulicach w najróżniejszych zakątkach świata, choć nie ukrywam, że często zajrzymy do Nowego Jorku w tym naszym spotkaniu, ale nie tylko, także do innych niezwykłych miejsc. Zachęcam do takich muzycznych spacerów razem z nami. Być może komuś uda się podrzucić również nam jakiś pomysł na piękną piosenkę o niezwykłej ulicy w jakimś malowniczym zakątku globu. studio@radiowodz.pl to jest nasz adres mailowy. Rozpoczęliśmy tematem Bobiego Womacka Across 110th Street. To jest również piosenka, która kojarzy się pewnie bardzo wielu osobom z filmem, bo towarzyszy czołówce obrazu Jackie Brown, Quentina Tarantino. Takich filmowych skojarzeń dziś z piosenkami, które zabrzmią, myślę, będzie nieco więcej. Bo na przykład za kilka minut posłuchamy utworu Bruce'a Springsteena o ulicach Filadelfii, ale wcześniej The Go-Betweens.

Streets of Philadelphia, piękny, filmowy, oscarowy temat Bruce'a Springsteena. To był pierwszy Oscar za piosenkę do filmu Bruce'a Springsteena. Potem był jeszcze jeden utwór, piosenka z filmu Zapaśnik. Natomiast Streets of Philadelphia to był pierwszy Oscar. I w ogóle, o czym nieczęsto się wspomina, pierwszy numer jeden, jeśli chodzi o przebój w Stanach Zjednoczonych Bruce'a Springsteena. On miał mnóstwo hitów wcześniej, ale te piosenki docierały do drugiego, do trzeciego miejsca zestawienia Billboardu, a dopiero właściwie utwór nagrany trochę na przekór stylistyce codziennej Bruce'a Springsteena, czyli w oparciu o syntezatory, okazał się na tyle nośny. Myślę, że tutaj też magia Hollywoodu zadziałała, że piosenka dotarła do pierwszego miejsca. A my spacerujemy dalej różnymi ulicami, teraz na przykład piękną, kwietną, zieloną, z Donaldem Fagenem.

słuchamy dzisiaj w naszych piosenkach na walizkach, piosenek, które mogą towarzyszyć nam, kiedy wybierzemy się na spacer różnymi ulicami, w różnych miejscach. Warto stworzyć sobie może taką playlistę właśnie, playlistę spacerowicza. Słuchaliśmy przed chwilką zespołu Saint-Étienne w utworze Side Streets, a wcześniej Green Flower Street zaśpiewał Donald Fagen. Utwór pochodzi z jego wspaniałej płyty wydanej w roku 1982, The Nightfly. Na zegarze 26 minut po godzinie 12, to jest Radio Łódź i nasze piosenki na walizkach. Teraz przeniesiemy się do Londynu na słynną ulicę, o której zaśpiewa Jerry Rafferty.

Za 20 minut będzie godzina 13. Na moment przenieśliśmy się też do Norwegii, skąd pochodzi artystka o pseudonimie Annie. To było nagranie sprzed kilku lat zatytułowane The Streets Where I Belong, a wcześniej słuchaliśmy naszego rodzimego i takiego bardzo lokalnego, bo łódzkiego również akcentu, czyli utworu Ulice Słońca w wykonaniu zespołu Power of Trinity. Te polskie piosenki o ulicach na ogół są dosyć przejmujące. Przypominam sobie instrumentalny utwór z czasów stanu wojennego zespołu Manam, Polskie ulice właśnie, czy Arachie kultu. Utwór oczywiście przepiękny, ale o takim bardzo dużym ładunku emocjonalnym, czy chociażby Moja ulica jest w środku miasta. Niektórzy pewnie pamiętają też ten utwór w wykonaniu zespołu AJRL. Mało jest piosenek zdecydowanie bardziej radosnych, które mówią o odwiedzaniu różnych ulic. Wrócimy do Londynu teraz za sprawą być może jednej z najpiękniejszych ballad i najczęściej nagrywanych przez bardzo wielu artystów reprezentujących bardzo różne nurty muzyczne. No ale my posłuchamy oczywiście wykonania autorskiego. To będzie Ralph McTell w kompozycji Streets of London. Chwilę później zaśpiewa Richard Hawley.

A to był Richard Hawley, wspaniały wokalista i gitarzysta rodem z Sheffield, który zaśpiewał o tym, że dziś wieczorem ulice należą do nas. I warto spacerować najróżniejszymi ulicami w różnych miastach, podziwiać ich klimat, delektować się atmosferą. Richard Hawley, wcześniej Ralph McTell, przepiękna piosenka o Londynie, Streets of London. I to prawie wszystko już w tej godzinie, w której słuchamy piosenek na walizkach, a w tym cyklu dziś utwory idealne do spacerów ulicami miast, najróżniejszych. Teraz dość egzotyczna wyprawa z grupą The Manhattan Transfer, bo aż do Singapuru. A całkiem na koniec tej godziny, bo oczywiście słyszymy się w dalszym ciągu do godziny 16 nasze spotkanie, jeszcze Janelle Monáe zaśpiewa, to będzie kompozycja Neon Valley Street.

0: confusion as a walrus. Yet there's still so much left for us to learn. I hear the riot community approaching. Take my hand, Jane. Let's go talk to them.
1: Reklama.
2: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Galapado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
3: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
4: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
5: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
4: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
5: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
14: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
15: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
16: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
14: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
17: Tworzymy rodzinę.
18: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
13: www.domwłodzi.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
19: Minęła 13. W Radiu Łódź już teraz serwis informacyjny, przed mikrofonem Jarosław Turek.
20: A w serwisie zderzenie pociągu Intercity z ciężarówką, są ranni pasażerowie, protest przeciwko organizowanym w Pajęcznie targom koni i polityczne oceny tysiąca dni rządu Donalda Tuska. A w regionie dzisiaj zmienne zachmurzenie, ale na ogół pogodnie i bardzo ciepło. Wieczorem i w nocy możemy spodziewać się jednego padu w deszczu. W Sokolnikach w województwie mazowieckim doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład się wykoleiło. Na miejscu trwa w tej chwili akcja ratunkowa. Na razie wiadomo tylko, że 4 osoby zostały ranne. O szczegółach mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
21: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. O godzinie 11.25 doszło tam do wypadku. Podpociąg Intercity relacji Lublin Główny Szczecin Główny w miejscowości Sokolniki wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetną.
20: Na miejscu pracują służby, a informacje dla pasażerów są dostępne w portalu pasażera.pl.
22: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
20: Organizacje prozwierzęce protestują przeciwko międzynarodowym targom koni w Pajęcznie, które mają odbyć się w sobotę. Nie milkną też echa po głośnym incydencie, podczas którego koń kopnął pijanego uczestnika wydarzenia. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Adam Łużyński.
0: Organizacje prozwierzęce sprzeciwiają się międzynarodowym targom końskim w Pajęcznie, bo według nich znaczna część koni jest w złym stanie i to właśnie one są sprzedawane do rzeźni. Jak mówi Scarlett Carmen Szyłogalis ze schroniska dla koni Tara, wydarzenie jest przedstawiane jako przyjazne dla zwierząt.
8: No niestety tak to się nie odbywa. Jest dużo zwierząt w bardzo kiepskim stanie, w złym stanie. Niektóre są leżące, gdzie w tle stoją wozy rzeźnickie.
0: Ubój koni w Polsce nie jest zabroniony. W Europie najwięcej końskiego mięsa kupuje się we Włoszech.
20: A podczas poprzednich targów końskich w Pajęcznie doszło do głośnego incydentu. Jeden z uczestników został kopnięty przez konia w górną część ciała. Do zdarzenia doszło, gdy mężczyzna pod wpływem alkoholu ciągnął zwierzę za ogon. W tym roku zakazano m.in. sprzedaży alkoholu podczas tego wydarzenia. Mija 1000 dni obecnego rządu. Dla jego ministrowie chwalą oczywiście osiągnięcia gabinetu. Opozycja życzy rządowi, żeby jak najszybciej oddał władzę. Co można powiedzieć o tym okresie? Więcej mówi Michał Fabisiak.
17: Ministrowie niemal na jednym tchu wymieniają sukcesy rządu.
23: Udało się zdusić inflację, gospodarka ruszyła, rekordowe inwestycje zagraniczne.
17: Wylicza wiceminister sportu Piotr Borys. Polityk Koalicji Obywatelskiej zauważa, że obecny rząd wydaje najwięcej w historii na armię, ochronę zdrowia czy transfery społeczne. Opozycja mówi jednak o 1000 dni straconych szans.
24: 1000 dni zwijania wielkich projektów inwestycyjnych w Polsce. Centralny port komunikacyjny jest tego najlepszym dowodem.
17: Mówi kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, który oczekuje upadku rządu. Ten kreśli jednak wezwania na przyszłość. Na tej liście, jak słyszymy, reforma systemu podatkowego, ochronę zdrowia czy rozliczenie rządów PiS. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
20: Na wszystkie partie już myślą o wyborach, które odbędą się jesienią przyszłego roku. Jeszcze o tym, że zbliża się koniec prac na ulicy Stefana na Łódzkich Bałutach. To jest ulica, która łączy Zgierską z Łagiewnicką i stanowi dojazd do osiedla Jagieły. Kierowcy poruszają się już po nowej nawierzchni, a piesi mogą korzystać z chodnika. Przebudowa ulicy była kompleksowa, to podkreśla wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
25: Wymieniliśmy tutaj wodociąg, całą konstrukcję drogi, zatoki postojowe i chodniki.
20: Obecnie na ulicy trwają roboty wykończeniowe i porządkowe terenu, mówi Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji.
26: Wykonawca wprowadza elementy stałej organizacji ruchu w postaci wymalowania pasów. Wszystko uzupełniamy 13 drzewami, krzewami, ławkami, pojemnikami na śmieci.
20: No ale to nie koniec remontów na Bałutach, bo teraz ruszają prace na Żabiej i Kochanowskiego. Roboty trwają także jeszcze na odcinku Franciszkańskiej od ulicy Organizacji WIN do ulicy Szklanej. A piszemy o tym więcej też na naszym portalu radiołódź.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: W tej chwili na naszych termometrach ponad 25 stopni i dziś gdzieniegdzie nawet do 30 stopni w regionie. I to, jak mówią synoptycy, ostatni taki naprawdę słoneczny, ciepły dzień przed ochłodzeniem, które nie wiemy ile potrwa, bo być może, trzeba mieć nadzieję, być może jeszcze ciepłe dni we wrześniu powrócą. W każdym razie pogoda nieco zmieni się jeszcze dzisiaj, po południu i pod wieczór temperatura nieco spadnie i mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami może padać. Również przelotnie mogą pojawić się opady o natężeniu silnym. Temperatura nocą spadnie do około 13-14 stopni Celsjusza, natomiast jutro zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie, no niestety, już tylko od 18 do 19 stopni Celsjusza.
27: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
28: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: Prawie 7 minut po godzinie 13. Kłaniamy się raz jeszcze. Piotr Śliwiński, program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Jeszcze jedna informacja, która dotarła od naszego słuchacza. Otóż spadło radykalnie napięcie w sieci trakcyjnej. Nasz słuchacz informuje, że na Alei Piłsudskiego przy Galerii Łódzkiej tramwaje stoją i być może to utrudnienie jeszcze przez jakiś czas potrwa, więc informujemy naszych drogich słuchaczy o tym, że właśnie w tamtym rejonie, na tej trasie, no w tej chwili podróż tramwajem wydaje się niemożliwa. Muzycznie tę część naszego spotkania otworzy Katy Perry.

Hot and Cold to była Katy Perry. Do godziny 16 w radiu już mnóstwo muzyki najróżniejszej, ale nie tylko oczywiście, bo na przykład w tej części naszego spotkania około godziny 13.40 magazyn Piotra Andrzejczaka Rozmowy o mieście. W jakimś sensie już dziś dotykaliśmy tego tematu, tylko zdecydowanie bardziej muzycznie w poprzedniej godzinie, spacerując ulicami różnych miast, a dokładniej rzecz biorąc słuchając piosenek o najróżniejszych ulicach. Więc o mieście rozmowa około godziny 12.40, a muzycznie przed nami teraz na przykład patrzę na listę wykonawczyń. Ona jest niemal tak długa jak piosenka, której posłuchamy, bo to jest utwór w wykonaniu Zali, Natalii Kukulskiej, Mary z Polski, Margaret i Bowskiej. Piosenka nosi tytuł Cudowne lata, a chwilę później w utworze jak najbardziej aktualnym Earth, Wind and Fire.

To był oczywiście zespół Earth, Wind and Fire w ich wielkim przeboju zatytułowanym September, czyli wrzesień, a wcześniej słuchaliśmy piosenki Cudowne Lata projektu Babie Lato. Tak zastanawiam się, czy to już jest pora babiego lata, czy to już jest ten moment, kiedy w powietrzu unosi się nić przędna niektórych pająków, czy jeszcze musimy na ten moment poczekać. Może ktoś wie dokładnie, jak to się ma do kalendarza. studio@radiolodz.pl to jest adres mailowy, którym można posłużyć się, kontaktując się z nami właściwie w każdej sprawie. 19 minut po godzinie 13:00 męskie granie orkiestra z roku 2019 teraz.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: W najbliższym Radiu Nocą ciąg dalszy rozmowy z filozofką, socjolożką profesor Ewą Bińczyk o rozpaczy i nadziei antropocenu, czyli obecnej epoki człowieka. Przeprowadzona przez profesor Bińczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Przybywa powodów do rozpaczy. Powodowana działalnością człowieka katastrofa klimatyczna przyspiesza na naszych oczach. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit. Kosztem tego, co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić. Ale są jeszcze podstawy do nadziei. Tylko czy starczy nam rozumu i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? To temat Radia Nocą z profesor Ewą Bińczyk w czwartek 10 września od 23.05 do 1.00. Zapraszam Państwa serdecznie do tej ważnej rozmowy, a już teraz do przesyłania Państwa pytań i opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie. Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
12: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Janka 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
13: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kurt Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
14: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
15: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
14: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
15: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
16: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
17: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Wrześniowa fala relaksu na antenie Radia Łódź jest godzina 13.30. Zespół Talking Heads pojawi się teraz. Lider tej grupy, czyli David Byrne, w tym roku przyjechał do Polski. Zagrał znakomity koncert na festiwalu Open Air. Naprawdę wyjątkowe widowisko i muzycznie też wszystko dopięte na ostatni guzik. Natomiast ostatnio David Byrne stworzył też utwór do monumentalnego filmu dokumentalnego o Elonie Musku. Ten film wczoraj miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji. Po zespole Talking Heads pojawi się Lech Janerka, który z kolei kończy swoją przygodę koncertową i ostatni pożegnalny koncert w Łodzi zagra w październiku w tym roku. To wszystko odbędzie się w ramach 18. Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Słuchamy Talking Heads, a potem Lech Janerka.

0: Niemniej mnie, to był Lechia Nerka, jak zwykle w doskonałej formie również językowej, mistrz słownych gierek i kalamburów, mnóstwo ich w piosenkach Lecha Janerki. Przypomnę tylko, że ostatni koncert tego artysty w Łodzi, no i w ogóle na takiej trasie pożegnalnej, bo Lechia Nerka zamyka swoją estradową przygodę w październiku w ramach festiwalu Sound Edit. Wcześniej słuchaliśmy grupy Talking Heads na zegarze 21 minut do godziny 14, Radio Łódź, i w nim już teraz Piotr Andrzejczak i jego rozmowy o mieście.
1: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
2: Dzisiaj zapraszamy na rozmowę o dziedzictwie materialnym i niematerialnym, o tym, czy mamy świadomość, jak ważne to jest dla mieszkańców miast i także o tym, jak czasami nie doceniamy właśnie wartości tego, co za nami.
3: Można powiedzieć, że jednym z głównych elementów, może ich zapominamy, a może i nie, jest historia miejsca, w którym żyjemy, właśnie jego dziedzictwo. I że to dziedzictwo może się przejawiać w różny, czasami niespodziewany zupełnie dla odbiorcy sposób. I o tym dzisiaj porozmawiamy też z wybitnym fachowcem, który niemal całe życie zawodowe zajmował się tymi sprawami, z Pawłem Filipowiczem, architektem.
4: Zawsze, kiedy myślę o tym dziedzictwie naszym materialnym, to je porównuję z naszego społeczeństwa, to zawsze to porównuję do dziedzictwa własnego, rodzinnego, które każdy z nas posiada. Tak jak każdy z nas ma swoich rodziców, dziadków, pradziadków, skądś pochodzi, skądś przybył, to tak samo całe nasze społeczeństwo ma swoje dziedzictwo, skądś przybyliśmy jako Słowianie. Mamy swoich bezpośrednich przodków, jesteśmy w tej chwili w jakiejś przestrzeni, którą ktoś kiedyś zbudował. Zbudował ją dobrze lub źle, lub fantastycznie. Korzystamy z dorobku naszych przodków, nawet nie mamy świadomości, że korzystamy z tego dorobku, czasami ludzi wybitnych. Próbujemy na nowo odkryć, kto nam tą spuściznę przekazał. Zaczynamy się tym fascynować różnymi epokami. W sumie jest to olbrzymi temat, ale bez tego w zasadzie to byśmy nie byli społeczeństwem, nie bylibyśmy narodem, nie bylibyśmy cywilizowani, gdybyśmy wyzbyli się dziedzictwa. Tak mi się wydaje.
3: Ciężko jest sobie wyobrazić, że każde pokolenie zaczyna swoją historię na nowo. Jest to właściwie niemożliwe, chociaż takie próby były czynione. No, okres rewolucji chociażby, czy państwa socjalistycznego, czy komunistycznego, które chciało zacząć całą historię na nowo.
5: Ale powiedzmy, przypadek to jest chyba Pol Pot.
3: Tak, gdzie jego niszczono, tak. No, palenie książek to jest najlepszy przykład tego właśnie, żeby stworzyć nowego człowieka na wzór i podobieństwo modelu, który się stworzyło zupełnie teoretycznie, co jest utopią, absurdem, no nie będę się wyżywał. Natomiast trzeba przyznać jeszcze jedną rzecz, że to dziedzictwo materialne związane z miastem to jest ten element miasta, dzięki któremu rozpoznajemy miasto na zdjęciach, czy taki przykład.
4: Czyli
3: właśnie
4: to jest tożsamość przestrzeni, bo gdybyśmy zabudowywali naszą przestrzeń wszędzie tak samo, to byśmy stracili unikatowość naszej własnej przestrzeni, stracilibyśmy rozpoznawalność przestrzeni, w której jesteśmy, bylibyśmy w jakiejś klatce, bylibyśmy całkowicie takimi malutkimi, anonimowymi murówkami i byśmy byli z lekka chyba jednak zagubieni. Każde miejsce ma swoją tożsamość i w zasadzie to z moich doświadczeń zawodowych to wynika, że im mniej oczywista ta tożsamość, jest mniej czytelna i mniej doceniana przez ludzi. I tak było na przykład w Zgierzu, kiedy tworzono park, ten kulturowy miasto tkaczy, to zgierzanie początkowo robili wszystko, żeby się pozbyć tych drewnianych but, bo oni się ich wstydzili. I te budynki zajmowały działki, na których można by coś zbudować. Taka strata. Przecież można postawić chałupy porządne, duże, z dużym pumem, a tutaj jakieś drewniaki stoją. W tej chwili nikt z nich chyba by się nie odważył i nie pozwoliłby na rozebranie tego wszystkiego, bo to jest ich tożsamość. Dlatego Zgierz się różni od innych miejsc, bo ma to swoje jądro, to centrum dawnej skali niewielkiego miasta. Łódź straciła te cechy, straciła te budynki drewniane. Jeden stoi na Targowej z dziurawym dachem, prywatny, za chwilę się zapadnie. To jest jeden z ostatnich i w zasadzie powinno się zrobić wszystko, żeby ten świadek naszej dawnej, najwcześniejszej Łodzi istniał jak najdłużej. Tymczasem mamy dziurę w dachu, nikomu nie przeszkadza, że dziura jest coraz większa. Nie wiem, czy on się już zawalił, czy jeszcze nie. Prawda? I to jest to najtrudniejsze dziedzictwo do rozpoznania i najwartościowsze i potrzebne do zachowania. Zresztą najsłabsze, bo to drewniane na przykład to jest tak słabe, tak kruche, że jak mu się ręki nie poda, to ono znika natychmiast.
6: No, to z czego to wynika, że my nie chcemy wracać i nie wiem, nie chcę powiedzieć, że my się wstydzimy, bo to nie o to chodzi chyba.
4: Wstydzimy się jak jasny, jak nie wiem co wstydzimy się, dlatego że jak były jeszcze domy drewniane z czasów Rajmunda Rembielińskiego, czyli z tej pierwszej Łodzi rozwijającej się na południe, to była jakaś wielka akcja polityczna, nie pamiętam, czy to Gomułka, czy inny Gierek przyjeżdżał. W każdym razie w ciągu jednego dnia tamte domy na Piotrkowskiej, na

0: A pięć pięter, to się cieszymy, że powstała w końcu XIX wieku, że jest nie mniejsza niż warszawskie chałupy. Natomiast tej tożsamości łódzkiej wcześniejszej nie chcemy dostrzegać tak do końca.
1: No ale to jest zjawisko ogólne. No, wiele razy już zresztą w poprzednich dyskusjach o tym mówiłem, że są takie elementy dziedzictwa kulturowego, wyposażenia podwórek w potrzebnymi elementami, które nie są spektakularne, czyli komórki, garaże, pomieszczenia gospodarcze, które tworzą klimat takiego miejsca. I one dzisiaj przez włodarzy miejskich są nazywane, jak się je wyburza, że to jest porządkowanie i doprowadzanie do stanu idealnego. Pomija się to w ogóle. Do tego właśnie jeszcze dochodzi element tej niematerialnej historii, że w ramach rewitalizacji, która teoretycznie miała być takim ruchem, który zachowuje tożsamość miejsca i o tym dziedzictwie myśli, w sposób może niewystarczający, a może nawet na pewno niewystarczający, zadbano o tym, żeby ludzie, którzy tam pierwotnie, albo potomkowie tych, którzy tam mieszkali, byli, bo oni są solą tego miejsca. Oni znają historię, oni się znają, oni tworzą kulturę przede wszystkim miejscową. Tą kulturę nie zapisano nigdzie, bo to jest język mówiony, oni sobie opowiadają różne rzeczy, ale to jest bardzo istotny element tożsamości miasta. A teraz przykład tego, jak bardzo ważny jest element tożsamości związanego z dziedzictwem, no to jest odbudowa na przykład Zamku Królewskiego w Warszawie. Przecież z punktu widzenia ekonomii to było absolutnie, i jakichkolwiek innych kryteriów, to było absolutnie bez sensu, ale właśnie z punktu widzenia tożsamości miejsca i dziedzictwa to była najbardziej istotna odbudowa w historii powojennej.
0: I to był jeden z nielicznych przypadków, kiedy taką odbudowę można było usprawiedliwić, bo obiektów zabytkowych nie chcemy, nie powinno się odbudowywać, czy kreować ich na nowo tak naprawdę, tylko albo one są autentyczne i są tymi zabytkami, albo jest to nowa kreacja.
1: Ale to był wyjątkowy przypadek.
0: Ale zazwyczaj jest tak, jak mówię, natomiast Zamek Królewski był wyjątkowy również z tego powodu, że miał znakomicie zachowane inwentaryzacje przedwojenne. W związku z tym był materiał, na podstawie którego można było odbudować zamek 1:1 po prostu z pełną precyzją i dokładnością. Nikt nie wymyślał wnętrz na nowo, bo one były udokumentowane. Nikt nie wymyślał nowo pilastrów, głowic, bo one były na rysunkach przedwojennych, więc wystarczyło po te rysunki sięgnąć i rekonstruować. A poza tym jest to budynek pomnik, budynek symbol. On ma właśnie też tą treść w sobie niematerialną, dlatego że to jest nasz Zamek Królewski. W związku z tym mieliśmy jakąś taką lukę w swojej historii, jeżeli go nie mieliśmy. Także tutaj się te wartości materialne i niematerialne bardzo silnie przenikają. Takich symboli różnych, bardziej pozytywnych jest dużo więcej, tylko trzeba je odszukać. I teraz była taka dyskusja na temat budynku chemii na Politechnice.
1: No właśnie do tego chciałem dążyć, że za każdym razem, jak mamy do czynienia z budynkiem, który jest dyskusyjny w jakiś sposób, albo nie jest, albo jakieś chce się coś z nim zrobić,
2: to żeby podjąć decyzję...
1: Nie, ale podjęto decyzję, nie zadając sobie pytania, po co i czy.
0: No, że to nie... za budynek. Bo o co chodzi? Jest to budynek, jest to część budynku, która powstaje w momencie, kiedy natychmiast po wyzwoleniu Polski następuje decyzja o utworzeniu Politechniki Łódzkiej i w ślad za tym natychmiast zbudujemy tamten obiekt. Nic z okresu początków Politechniki Łódzkiej praktycznie się nie zachowało. Zostało to coś. I pomijając wartości estetyczne, takie, siakie, owakie, to jest jakby...
1: To jest symbol.
0: To jest symbol powstania, wstania z kolan Łodzi zaraz po II wojnie światowej. Jeżeli się tak do tego podchodzi, no to ten symbol, aż strach pomyśleć, że można by go stracić. Nie patrząc, czy on jest piękny, czy brzydki.
1: Nie, zupełnie.
0: Tylko myśląc o tym, ale to są trudne do wyłapania symbole. I dlatego warto miasto badać. Ostatnio był taki plan zabudowy fragmentu ulicy Kolińskiego. I ta ulica w swojej części początkowej jest zabudowywana kolejnymi obiektami. I ona tak dziwnie skos biegnie w stronę Radegastu. I ja w trakcie oceniania tamtego projektu zorientowałem się i zgłębiłem to. To była droga ostatniej drogi do Radegastu, właśnie tą Kolińskiego skośną ulicą do wagonów. W związku z tym uznałem, że utracenie fragmentu tej drogi ostatniej i zabudowanie jej jest czymś bardzo ryzykownym, bardzo niedobrym. Nikt nie miał świadomości rangi tej drogi.
2: Przecież ona wygląda tak zupełnie niepodobnie. No
0: zupełnie żadna.
1: No ale tam już dokonano zniszczenia.
0: Dokonano jakiejś zabudowy nieświadomie, że ta wartość tam była.
1: Ja chciałem powiedzieć o tym budynku byłego kina, którym dzisiaj stoi supermarket. bo z tego

0: Z dachu budynku tego kina jeden z Niemców dokonywał zdjęć, dokumentował ten proceder wywożenia ludzi.
1: Tą drogę.
0: Tą drogę właśnie. I ten budynek kina został zburzony i zastąpiony supermarketem. W każdym razie chodzi o to, że powinniśmy myśleć, że to dziedzictwo i tożsamość miasta jest tak ważna, że powinniśmy mieć to w ogóle na przodzie, cały czas, podejmując jakąkolwiek decyzję, zawsze powinniśmy myśleć o tym, jaki to będzie miało wpływ na zmianę charakteru miasta. Nie wszystko jest równie ważne i nie wszystko trzeba chołubić za wszelką cenę, jeśli ma tylko, nie wiem, to, że jest stare samo przez się, bo czasami rzeczy nowsze są dużo bardziej wartościowe. Natomiast klucz programu i to, na co zwracał Paweł uwagę przy okazji, mocno zwracał uwagę, przy okazji chęci wyburzenia budynku chemii, to jest właśnie brak zastanowienia, brak analizy jakiejkolwiek. Czym, właśnie o czym my rozmawiamy? No bo to jest nie tylko, że symbol początków, ale też, no, jeśli sobie uświadomimy, ilu wybitnych naukowców skończyło tę szkołę i rozjechało się prawdopodobnie, mając na myśli chociażby rok 68 po świecie, czyli miało wpływ na naukę światową, no to jest symbol niewyobrażalny wręcz.
2: A ja jeszcze dodam, że o dziedzictwie rozmawialiśmy na terenie dawnego dworca tramwajów podmiejskich przy ulicy Północnej, bo tam właśnie w tej chwili w odrestaurowanym budynku mieści się Łódzka Izba Architektów. A rozmów o mieście można także słuchać na naszej stronie internetowej radiołódź.pl w zakładce audycje i podcasty.
3: Program przygotował Piotr Andrzejczak. Zachęcamy do tego, żeby zaglądać na naszą stronę www.radiołódź.pl, bo tam mnóstwo informacji, właśnie również audycji takich jak rozmowy o mieście. Warto też od czasu do czasu zajrzeć na radiowego Spotify'a, a ja ostatnio zachęcam także do tego, żeby odwiedzić kanał nasz na YouTubie, bo tam pojawia się również sporo ciekawych materiałów, także muzycznych, i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie ich przybywać. Do godziny 14:00 już w tej chwili pozostało tylko 8 minut. Część tego czasu wypełni nam piosenka zespołu Bon Jovi.

0: Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
1: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
0: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
2: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
3: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
0: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
1: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
0: i Anna Groblińska.
4: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
5: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
7: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
8: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
9: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
8: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
9: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie.
13: Jest 14. Najświeższe informacje w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
14: A w serwisie 20 osób rannych w zderzeniu pociągu z ciężarówką pod Radomiem. 14 lat więzienia dla księdza pedofila z Sosnowca i projekt zwiększenia liczby ogólnodostępnych toalet w Łódź. W regionie cały czas pogodnie, w miarę pogodnie, bo też trochę się chmurzy, ale bardzo ciepło, do 27 stopni, ale wieczorem i w nocy możemy spodziewać się opadów deszczu. Dwadzieścia osób rannych i zablokowana trasa kolejowa między Wolanowem a Przysuchą. To skutki wypadku, do którego doszło w miejscowości Sokolniki Suche. Na przejeździe kolejowym pociąg uderzył tam w stojącą na torach ciężarówkę. Mówi o tym więcej Aleksander Przoniak.
15: Jak mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity, część pociągu wykoleiła się i przewróciła na ziemię. Kilka osób zostało ciężko rannych.
16: Pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko.
15: Trasa kolejowa numer 22 na odcinku między Wolanowem a Przysuchą jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Jak mówi Anna Zaniewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych, szczegółowe informacje są dostępne na portalu pasażera.
17: Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Na miejscu obecnie pracują służby.
15: Na razie nie wiadomo, dlaczego samochód ciężarowy wjechał na tory tuż pod nadjeżdżający pociąg. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
14: A w związku z wypadkiem Łódzka Kolej Aglomeracyjna informuje o odwołaniu pociągu z Łodzi Fabrycznej do Radomia i wprowadzeniu autobusowej komunikacji zastępczej na odcinku Radom Główny Drzewica. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. za przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Proces ruszył w lutym tego roku, a sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami w sądzie w Sosnowcu. Była Natalia Czmiel z Polskiego Radia Katowice.
18: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
19: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
18: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
19: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżanej o przestępstwa seksualne.
18: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci.
14: Skazany ksiądz ma zakaz zbliżania się do swoich ofiar i obowiązek wypłaty 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest nieprawomocny. Łódź cała naprzód chce, żeby w Łodzi powstała rozbudowana sieć publicznych toalet. Stowarzyszenie postuluje stworzenie kilkudziesięciu takich miejsc i udostępnienie mieszkańcom toalet w miejskich instytucjach. Proponuje także rozszerzenie programu zniżek na czynsz dla lokali komunalnych, których właściciele już udostępniają toalety. Radny Kosmanekiel mówi, że złożył projekt uchwały w tej sprawie.
20: To są działania kompleksowe i chcemy, aby były jak najlepiej przygotowane, ale również, żeby ich efekt był jak najbardziej adekwatny do potrzeb. No i przede wszystkim trzeba dokonać analiz, gdzie faktycznie tych toalet po prostu potrzeba.
21: Pytaliśmy łodzian ich zdanie w tej sprawie. Spytaliśmy 136 osób. 61% badanych nie potrafiło wskazać ani jednej czy innej toalety publicznej w Łodzi. Widzimy więc, że problemem nie jest brak jednej czy dwóch toalet. W Łodzi brakuje całego spójnego systemu.
14: Dodaje Tomasz Tomas z Łódź Cała Naprzód. Projekt uchwały zakłada, że na przygotowanie kompleksowego programu miasto miałoby 18 miesięcy. Jest o tym, że psy pracujące w łódzkiej policji miały dzisiaj wraz z przewodnikami szkolenie i doskonalenie umiejętności. Psy są pełnoprawnymi funkcjonariuszami i pracują na terenie kolei w okolicach dworca Kalickiego. Psy policyjne i psy straży ochrony kolei musiały m.in. odnajdywać środki odurzające i materiały wybuchowe, a także reagować na napastników stwarzających zagrożenie. Takie ćwiczenia są bardzo potrzebne, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
22: Oczywiście musimy spodziewać się wszystkiego, dlatego takie ćwiczenia jak najbardziej są wskazane. I nie możemy wykluczyć, że takie zdarzenie, gdzie będziemy mieć osobę agresywną, bądź też w pociągu znajdzie się ładunek wybuchowy, czy też narkotyki, będzie miało miejsce. Także musimy być przygotowani również na takie okoliczności.
14: Na obecnie w szeregach łódzkiej policji pracuje 50 psów. O samym szkoleniu powiemy więcej w naszym programie po 16.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Ciepło i słonecznie w dalszym ciągu. Pięknie świeci słońce za naszym radiowym oknem. Na termometrach 26, gdzieniegdzie 27 stopni. No ale to są już, jeśli wierzyć synoptykom, ostatnie godziny takiego wakacyjnego klimatu. Może jeszcze powróci w tym miesiącu, ale przed nami zdecydowanie chłodniejsze dni, to już od jutra. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, mogą pojawić się opady deszczu. Również miejscami te opady mogą mieć silne natężenie. Temperatura nocą spadnie do około 13-14 stopni, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu z temperaturą od 18 do 19 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: 6 minut po godzinie 14 rozpoczynamy kolejną część naszego spotkania.

Nic nas teraz nie powstrzyma. To był zespół Starship. Jest 11 minut po godzinie 14. Tomasz Ferliński od kilku minut program realizuje. Przed mikrofonem w dalszym ciągu Marcin Tercjak. W tym składzie teraz do godziny 16 właśnie wspólnie będziemy spędzać czas, słuchając najróżniejszych piosenek, tych nowszych i tych sprzed lat. Teraz właśnie przed nami taki zestaw. No bo za moment w miarę nowa piosenka zespołu Sorry Boys, chociaż chyba chwilowo ten zespół zawiesił działalność, bo jego wokalistka i liderka Bela Komoszyńska ostatnio pojawiła się z solowym nagraniem. No ale tak czy inaczej, jest to w miarę nowy utwór, natomiast chwilę później wspomnienie sprzed lat co najmniej kilkunastu, a być może już nawet 20 w postaci piosenki zespołu Keen. To będzie kompozycja Everybody's Changing. Słuchamy.

0: Everybody's Changing, to był zespół Keen. Pamiętam, że kiedyś też tę piosenkę bardzo ładnie zaśpiewała Lily Allen. Może tę wersję też przy jakiejś okazji przypomnimy. Na zegarze jest 19 minut po godzinie 14, a o 16 tuż po serwisie w Radiu Łódź oczywiście magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz. No i o tym, co dziś w tym magazynie, już teraz powie Agata Zielińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zapraszam do słuchania po godzinie 16, a teraz tylko tytułem takiego anonsu. Będziemy między innymi mówić o tym, że skrzyżowanie Dąbrowskiego i Lodowej będzie bezpieczniejsze, bo miasto przygotowuje się do wprowadzenia tam innej organizacji ruchu. Ma się tam pojawić rondo turbinowe. Mam nadzieję, że większość z Państwa wie, co to za rondo, a jeśli nie, to dodam tylko, że to jest takie rondo, gdzie pasy wewnętrzne i zewnętrzne się nie przecinają. To ma sprawić, że kierowcy jadący od Lodowej będą mieli łatwiej pokonać to skrzyżowanie. Będą też inne zmiany dotyczące bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowań z ulicami Podhalańską i Osendowskiego. O szczegółach powiemy po godzinie 16. Będziemy także dzisiaj mówić o tym, że szkolą się nie tylko policjanci, ale szkolą się także psy policyjne. Takie ćwiczenia są bardzo potrzebne i dzisiaj razem ze swoimi przewodnikami miały okazję psy sprawdzić swoje umiejętności podczas specjalnego szkolenia na terenie kolei w okolicach dworca Łódź-Kaliska. Psy policyjne, ale także psy Straży Ochrony Kolei musiały między innymi odnajdywać środki odurzające, materiały wybuchowe, a także reagować na napastników stwarzających zagrożenie. Czy zdały ten egzamin, dowiemy się po godzinie 16. I po godzinie 16 będziemy także mówić o grupie lokatorów, która założyła stowarzyszenie po to, żeby dochodzić swoich praw. Lokatorom znacznie, mimo wcześniejszych zapewnień i umów, podniesiono czynsze w górę. Twierdzą, że to były opłaty za puste mieszkania i że te czynsze były bezzasadnie podniesione. No i lokatorzy poszli z tą sprawą do sądu. Jak się zakończyła ta sprawa, na jakim jest etapie sądowym, o tym również powiemy po godzinie 16. Ja tylko przypomnę, że można do nas pisać i można dzwonić podczas programu. Można także nagrywać głosówki. My chętnie będziemy odpowiadać na wszystkie pytania.
0: To i pewnie nie tylko dziś w magazynie Słuchasz i Wiesz, kilka minut po godzinie 16, o czym informowała nas Agata Zielińska. Dziękujemy bardzo serdecznie. Na zegarze 20, już prawie 2 minuty po godzinie 14.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwij Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
6: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
7: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
6: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1 przez 3. Szczegóły oferty w salonie.
9: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
10: Najdłuższa fala relaksu.
11: Za 27 minut będzie godzina 15. Czy środa to już jest dobry moment, żeby planować sobie różne aktywności weekendowe? Myślę, że tak. Zwłaszcza jeżeli jest się fanem muzyki, bo dla miłośników muzyki, także nowej, alternatywnej, nieco awangardowej, jeszcze nieodkrytej, ten weekend rozpocznie się nieco wcześniej, bo już jutro startuje w Łodzi festiwal Great September, który właśnie jest wydarzeniem, które ma przede wszystkim pokazywać w pierwszym planie i jasny snop światła kierować na twórców młodych, rozpoczynających swoją przygodę z muzyką na poważnie, takich, którzy chcą szerzej zaistnieć na estradzie. To dla nich przede wszystkim organizowany jest właśnie ten festiwal i seria bardzo wielu, niekiedy niezbyt długich koncertów organizowanych w różnych miejscach w centrum miasta. To wszystko już jutro rozpoczyna się. Warto zajrzeć na stronę internetową, warto być może skorzystać z aplikacji festiwalowej, by przekonać się, gdzie i jakie zespoły, jacy artyści pojawiają się i o której godzinie. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze biletu, a chciałby bardzo go zdobyć, to jest taka szansa już teraz. Proszę pisać na adres studio@radiolodz.pl. Zaproszenie na Great September czeka. studio@radiolodz.pl. O tym, co w weekend w kinach, powiemy za chwilkę.

Constant Craving zaśpiewała Kiddy Lang, wcześniej zespół Cheap Tobacco, a my zajrzyjmy do repertuaru premier filmowych, które trafią na ekrany w najbliższy piątek. Wśród nich jeden film wydaje się być potencjalnie sporym hitem, takim, który może zainteresować szeroką widownię, no zwłaszcza taką, która ceni sobie kino historyczne i też militarystyczne, wojenne, mówiąc najprościej. Anthony Maras jest reżyserem Nieba nad Normandią, filmu, który powraca do tematu, który był przełomem w czasie II wojny światowej, tej największej operacji, jaką przeprowadzono w historii w ogóle ludzkości, operacji wojskowej, jakim było lądowanie w Normandii. Jednak tym razem w nieco inny sposób te wydarzenia zostaną opisane, mianowicie 72 godziny przed lądowaniem w Normandii losy świata zależą od pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to także nie tylko strategie i decyzje, których skutki mogą odczuć miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stack, w tej roli Andrew Scott, musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze. Prognoza, którą przedstawi, może bowiem przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. I to właśnie od tej meteorologicznej strony opowiedziana jest tym razem ta niezwykła historia, ale oczywiście opowiedziana jest niezwykle widowiskowo, a na tą widowiskowość nie tylko składają się batalistyczne sceny, ale też niezwykłe napięcie, jakie towarzyszy bohaterowi tego filmu, który nieco zamknięty jest w atmosferze nieufności i oczywiście presji ze strony najwyższych dowódców i toczy taką psychologiczną walkę zarówno z czasem, właśnie z tą presją, a wspierany jest jedynie przez kapitan Kay Summersby w tej roli Kerry Condon. No i o tym w skrócie największym oczywiście opowiem.

Rome wasn't built in a day, czyli nie od razu Rzym zbudowano. U nas powiedzielibyśmy, że Kraków, no ale wiadomo, o co chodzi. To był zespół Molchiba, wcześniej słuchaliśmy Kasi Sienkiewicz. 8 minut pozostało już tylko do godziny 15. Jeszcze na chwilkę zostańmy w kinie. To jest też film, który w najbliższy weekend trafia na ekrany, czyli pojutrze. Film pod tytułem Totalna Magia 2. Pamiętam, że był taki film Totalna Magia, ale to naprawdę było dość dawno temu. Tymczasem ta historia powraca i w dodatku powraca w gwiazdorskiej obsadzie aktorek, które i wtedy, kiedy grały w filmie Totalna Magia, i dziś wciąż są wielkimi hollywoodzkimi gwiazdami, czyli mówię o Sandrze Bullock i o Nicole Kidman. To one grają główną rolę w filmie Totalna Magia. Dwa, powracają do świata nocnych intryg snutych przy świetle księżyca oraz potężnej, dziedziczonej po przodkach magii. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. Bardzo jestem ciekaw, jak dużą grupę widzów zgromadzi ten film. No, z jednej strony grający trochę na sentymentach, ale z drugiej myślę, posiadający też ambicje, żeby jakąś nową widownię ściągnąć do kin. Przekonamy się już niebawem, bo obraz trafia na ekrany, jak powiedziałem, w piątek. A przed nami o 15 oczywiście serwis informacyjny. Wcześniej jeszcze posłuchajmy Edwina Collinsa.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
2: Co?
1: Podobno jest nowy system w Azji.
2: Aha.
1: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
2: Mordo.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich Filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lod.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
11: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Jest 15. Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
13: A w serwisie czarna seria wypadków na przejazdach kolejowych. Walka lokatorów łódzkich kamienic o obniżkę czynszów i poważne zarzuty pod adresem Julii Przyłębskiej. W regionie dzisiaj pochmurno, ale z rozpogodzeniami bardzo ciepło, nawet do 27 stopni, ale w nocy możemy spodziewać się opadów deszczu. Na Mazowszu doszło dzisiaj do zderzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym. W wyniku wypadku jedna osoba zmarła, około 20 pasażerów zostało rannych, kilka osób jest rannych ciężko. A rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frączak zwraca uwagę, że to jest kolejny taki wypadek w krótkim czasie.
14: Dochodzi na przejeździe kolejowym do zderzenia pociągu osobowego z samochodem ciężarowym. Kilka dni temu podobny wypadek był w Gdańsku, kilka tygodni temu w województwie wielkopolskim. Sądzę, że jest to brak wyobraźni, bezmyślność niestety kierowców.
13: Do dzisiejszego wypadku doszło w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe, a ruch pociągów został wstrzymany. Lokatorzy dwóch łódzkich kamienic znów walczą o czynsz. Zarzucają właścicielowi, że stawki są zawyżone, a lokatorów obciąża się też opłatami za pustostany. Chodzi o prywatne kamienice przy Piotrkowskiej 18 i rewolucji 1905 roku. 22 lata temu lokatorzy i właściciel zawarli ugodę, zgodnie z którą czynsz miał wynosić około 18 zł za metr, ale stawki wzrosły nawet do 28 zł za metr kwadratowy, mówi jedna z mieszkanek.
2: To chyba od nowego roku, no to jak dostałam to, no to 28 coś tam jest. Jeszcze jak ktoś mieszka, jest jedna osoba, jeszcze prądem ogrzewam, to jest naprawdę ciężko. Po tej lewej stronie to pierwsze, drugie piętro, wszystko puste stoi.
15: To prowadzi do sytuacji, w której koszt utrzymania tych pustych lokalów, które nie przynoszą żadnego przychodu, no rozkłada się na stawkę czynszu dla najemców, którzy wynajmują lokale.
13: Tak mówi wspierająca lokatorów adwokat Klaudia Lasota. Sąd wezwał do przesłuchania wszystkich lokatorów. Proces rozpoczął się w poniedziałek, a my o tej sprawie powiemy więcej w naszym programie po 16. Ponad 170 razy była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska mogła ingerować w skład orzekający, tak twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka i zawiadamia prokuraturę. Senator Grzegorz Fedorowicz z klubu Nowa Polska Centrum mówi, że nie dziwi go ta sytuacja.
16: Odkrycie towarzyskie pana prezesa Kaczyńskiego no musiało w jakiś sposób odpłacać się temu, jakie jest zapotrzebowanie od znajomego. Dzwonił do pani Przyłębskiej, prosił ją o wyznaczenie odpowiedniego składu. No i ta wyznaczała odpowiedni skład, który jakby orzekał to, co miał orzekać. To było prywatne państwo.
13: Była prezes Trybunału Konstytucyjnego na Platformie X stanowczo zaprzeczyła oskarżeniom fundacji. Podkreśla, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu urzędu podlega wyłącznie konstytucji. I na koniec o tym, że skrzyżowanie Dąbrowskiego z ulicą Lodową w Łodzi będzie bezpieczniejsze. Miasto przygotowuje się bowiem do wprowadzenia tam ronda turbinowego, co ma sprawić, że kierowcy jadący od Lodowej będą mogli łatwiej pokonać to skrzyżowanie. A do tej pory organizacja ruchu nie dla wszystkich była jasna, co prowadziło do licznych kolizji, mówią sami mieszkańcy.
17: No warto to zrobić. Dobry pomysł. Bardzo ciężko przejechać jest.
18: Teraz to jest tutaj wolna Amerykanka. Ile tu było już wypadków, proszę pana, to Boże kochany.
19: Kilka razy widziałam taką sytuację, że były jakieś zderzenia. Tak, faktycznie to skrzyżowanie jest dość niebezpieczne.
13: Ulicę Dąbrowskiego czekają także inne zmiany, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w rejonie skrzyżowań z ulicami Podhalańską i Osendowskiego. Zmniejszy się tam liczba pasów ruchu dostępnych dla kierowców. Łatwiej o przejście ma być także przy ulicy Gojawiczyńskiej, gdzie piesi zyskają wysepkę rozdzielającą pasy ruchu. A więcej piszemy o tym też na naszym portalu radiołódź.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Cieplutko i słonecznie, ale zawsze jest jakieś ale. Jutro już niestety będzie zupełnie inaczej. W tej chwili na termometrach 27, gdzieniegdzie 28 stopni. Za naszym radiowym oknem pięknie świeci słońce, ale po południu i wieczorem mogą już pojawić się chmury, a z nich może spaść przelotny deszcz. W nocy zachmurzenie będzie w dalszym ciągu duże, ale z większymi przejaśnieniami. Mogą pojawić się opady deszczu, a temperatura spadnie do około 13-14 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie od 18 do 19 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Jesień idzie, co do tego nie ma wątpliwości, ale miejmy nadzieję, że będzie szła w wolnym tempie, małymi kroczkami i że jeszcze sporo pięknych, słonecznych dni przed nami. Na zegarze 6 po 15 Tomasz Feliński program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Do 16 w tym składzie jesteśmy z państwem. Dołączy do nas teraz na chwilę szkocki zespół Camera Obscura.

To był zespół Camera Obscura w nagraniu Do It Again. Na zegarze już 10 minut po godzinie 15, a w Radiu Łódź do godziny 16. Nieco więcej informacji także dla kierowców, bo już wyruszymy o 15.30 na nasze drogi Łodzi i regionu. Będzie też skrót najważniejszych informacji, a po godzinie 16.00, o tym już dziś mówiła Agata Zielińska, jak zawsze nasz magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz, a w nim rozwinięcie wielu tematów, które ten dzień przynosi, a wydaje się, że kilka ciekawych informacji już do nas dotarło i nieco więcej o tym właśnie w magazynie Słuchasz i Wiesz. Zespół Mlecze teraz, młoda grupa, która w tym roku wydała drugą płytę i wzbudziła spore zainteresowanie, a gdzieniegdzie nawet zachwyt, moim zdaniem całkiem usprawiedliwiony. Posłuchamy Mleczy w nagraniu zatytułowanym Brak Tchu, potem legendarna grupa nowozelandzko-australijska Crowded House.

0: Weather with You to był zespół Crowded House, znakomity nowozelandzko-australijski zespół działający już od połowy lat 80. Neil Finn jest od samego początku liderem tej grupy i twórcą w zasadzie całego repertuaru, a w nim znalazło się wiele naprawdę ślicznych piosenek, między innymi i to nagranie, które pochodzi z takiej płyty, która ukazała się w roku 1991 i nosi tytuł Woodface. To był trzeci album w dorobku zespołu Crowded House, bardzo nastrojowy, pełen wielu świetnych kompozycji i taki, który ja postrzegam też przez pryzmat pierwszego słuchania tej płyty przed laty jako mocno wakacyjny w klimacie. Zawsze kojarzą mi się te piosenki zespołu Crowded House z jakimś czasem wolnym, spędzanym w słonecznym miejscu. Na ogół tak właśnie jest. No a wcześniej słuchaliśmy polskiego młodego zespołu, który nosi nazwę Mlecze. W Radiu Łódź oczywiście też nie zapominamy o artystach z naszego podwórka.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: To był Bruno Mars w utworze On My Soul, a już za kilka minut w naszym programie najważniejsze informacje w skrócie.
1: Autopromocja.
2: Radio Nocą.
3: W najbliższym Radio Nocą ciąg dalszy rozmowy z filozofką, socjolożką profesor Ewą Binczyk o rozpaczy i nadziei antropocenu, czyli obecnej epoki człowieka. Przeprowadzona przez profesor Binczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Przybywa powodów do rozpaczy. Powodowana działalnością człowieka katastrofa klimatyczna przyspiesza na naszych oczach. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit. Kosztem tego, co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić. Ale są jeszcze podstawy do nadziei. Tylko czy starczy nam rozumu i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? To temat Radia Nocą z profesor Ewą Binczyk w czwartek 10 września od 23.05 do 1.00. Zapraszam Państwa serdecznie do tej ważnej rozmowy, a już teraz do przesyłania Państwa pytań i opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek Manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
6: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.

0: Sprawdź!
1: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chtulipan.pl.
2: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
3: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Wyruszamy na drogi Łodzi i regionu. Sebastian Dziuda.
7: Dzień dobry. Zaczynamy od stłuczki na Bałtach. Pojazdy zderzyły się na Limanowskiego w pobliżu ronda Korfantego. W tym rejonie kierowców czekają spore utrudnienia, a zator tworzy się już od okolicy Dworca Ujdrzabieniec aż do skrzyżowania z Hipoteczną i Klonową. Trochę czasu stracimy z pewnością na Kopcińskiego. Jadąc tą ulicą znacznie wydłuża się dojazd do ronda Solidarności i skrzyżowania z Piłsudskiego. I uwaga jeszcze na wysokości Dworca Łódź-Kaliska. W tej okolicy do kilku minut stracimy na Bandurskiego, kierując się w stronę centrum. Utrudniony jest jeszcze wjazd do Zgierza. Dłużej pojedziemy z Gierską. Gęsto jest szczególnie tuż przy wiadukcie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Jest 15:30. Teraz najważniejsze informacje w skrócie. Jarosław Turek.
8: 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z Sosnowca za przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Proces księdza pedofila ruszył w lutym tego roku i toczył się za zamkniętymi drzwiami, a duchownemu udowodniono szereg przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie pornografii dziecięcej. Skazany ksiądz ma zakaz zbliżania się do swoich ofiar i obowiązek wypłaty 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok na razie nie jest prawomocny. W Sokolnikach w województwie mazowieckim doszło do zderzenia pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką. Skład wykoleił się. Na miejscu trwa cały czas akcja ratunkowa. Wiadomo, że jedna osoba nie żyje. Rannych zostało około 20 osób, w tym 4 ciężko. Wstrzymano ruch pociągów na linii 22. Na miejscu pracują służby, a informacje dla pasażerów są dostępne w portalu pasażera.pl. Przejazd kolejowo-drogowy w Sokolnikach jest wyposażony w sygnalizację świetlną. Organizacje prozwierzęce protestują przeciwko międzynarodowym targom koni w Pajęcznie w województwie łódzkim, które mają odbyć się w sobotę. Obrońcy zwierząt dowodzą, że znaczna część koni jest w złym stanie i to one są sprzedawane do rzeźni. A ubój koni w Polsce nie jest zabroniony, ale nie mamy też tradycji jedzenia koniny, dlatego jest przeznaczony na eksport. Najwięcej końskiego mięsa w Europie kupują Włosi. Kierowcy podróżujący autostradą A1 przez województwo łódzkie muszą uważać na odcinkowe pomiary prędkości. Tylko w lipcu 3 odcinkowe pomiary na A1 zarejestrowały prawie 4,5 tysiąca wykroczeń. Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego fragmentu drogi, a następnie system oblicza średnią prędkość pojazdu. Dla samochodów osobowych na tych odcinkach autostrady obowiązuje limit 140 km na godzinę. Piszemy o tym więcej także na naszym portalu radiołódź.pl.
6: Jeszcze dwa zdania o pogodzie. Wciąż bardzo ciepło i bardzo słonecznie. Wieczorem jednak i może już nawet późniejszym popołudniem to wszystko zacznie się zmieniać. Przybędzie chmur, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Nocą zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Będą nam towarzyszyć opady deszczu, momentami nawet o silnym natężeniu. Temperatura spadnie w nocy do 13-14 stopni, natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie od 18 do 19 stopni.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Ale jeszcze przez jakiś czas wspaniałe słońce, wysoka temperatura i niezwykła satysfakcja i przyjemność, którą można czerpać chociażby ze spacerów właśnie w takiej aurze, do czego gorąco zachęcam. To mogą być również wycieczki rowerowe. Korzystajmy z tych ostatnich, przynajmniej na jakiś czas, naprawdę ciepłych promieni słońca. Już teraz ze swojej najnowszej solowej płyty Brandon Flowers.

Urkę i zespół Wilki to jest nagranie, które kiedyś chciał do swojego repertuaru włączyć Bryan Adams, ale niekoniecznie chciał dokładnie przetłumaczyć słowa piosenki. W refrenie nie wszystko mu się podobało. No i ponoć Robert Gawliński powiedział albo w całości, tak jak jest, albo w ogóle. No i w związku z tym Bryan Adams piosenki Urkę nigdy do swojego repertuaru nie włączył. Wcześniej Brandon Flowers, na co dzień wokalista zespołu The Killers, nagrał całkiem ciekawą, taką powiedziałbym pełną uroku płytę w stylistyce country. Z niej słuchaliśmy wcześniej nagrania Tiger's Blood. 18 minut już tylko do godziny 16, a o 16 rzecz jasna jeszcze raz informacje dla kierowców, także serwis informacyjny, potem magazyn Słuchasz i Wiesz. Teraz sięgniemy do roku 1999, wtedy bowiem zespół Calexico, znakomity zespół, który na przestrzeni swojej już wieloletniej kariery, szczególnie myślę w pierwszej dekadzie XXI wieku, nagrał co najmniej kilka rewelacyjnych płyt. Wylansował w 1999 roku swój duży przebój, utwór zatytułowany Crystal Frontier. Myślę, że wtedy wiele osób o tym zespole usłyszało po raz pierwszy. Posłuchajmy. Oto Calexico.

Daria Zawiałow i ballada o niej, a wcześniej zespół Calexico w nagraniu Crystal Frontier. Zespół Calexico po raz ostatni wystąpił w Polsce w roku 2015, dokładnie 11 listopada. Pamiętam dokładnie tę datę, bowiem po pierwsze jest to ważna data w polskim kalendarzu, a po drugie byłem na tym koncercie w klubie Palladium w Warszawie. No i szkoda mi trochę, że zespół

od tamtego czasu gdzieś nie pojawił się w pobliżu. Wydał kilka płyt od tamtego momentu. Może jeszcze będzie kiedyś okazja spotkać się z nimi właśnie tutaj nad Wisłą. Na zegarze naszym w tej chwili już tylko 8,5 minuty do godziny 16. O 16 oczywiście serwis informacyjny, a ja gorąco zachęcam do tego, żeby pozostać z nami i po 16 i potem również przy okazji audycji Bez Pośpiechu i także wieczorem, kiedy na antenie Radia Łódź sporo publicystyki, a także audycji muzycznych. Do 16 natomiast, czyli do serwisu informacyjnego, jeszcze zespół Duran Duran.

0: Autopromocja.
1: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
4: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
5: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
6: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
7: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
8: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
9: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
10: O, jest za mało policji.
11: No, porządku, czystości i spokoju.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
13: Co?
12: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
13: Mhm.
12: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
13: Dziewczyno.
12: Co?
13: To jest fake.
14: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na Dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
16: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
17: Let's do it!
16: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
17: Oh yeah!
16: Zamów 512 50 40 30.
18: Dobra cena gwarantowana.
17: Let's do it!
19: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Co słychać na drogach Łodzi i regionu? Sebastian Dziuda.
22: A nie nikną utrudnienia na Żubardziu przy rondzie Korfantego. Przypominamy, że zderzyły się pojazdy na Limanowskiego. Korek ciągnie się od stacji Łódź-Żubardź. Żabieniec, przepraszam, jest większy z minuty na minutę. Przy ulicy Mokrej zatrzymano też ruch tramwajów. Objazdem kursuje dwójka, piątka i Z1, a szczegóły na stronie MPK Łódź. Na Widzewie z kolei stoi już Niciarniana. Na obu pasach ruch blokuje się na odcinku od Parku Widzewskiego do ronda przed CKD. A z uwagi na roboty przy rondzie Insurekcji, dużo się też dzieje na przecięciu Żgowskiej z Broniewskiego. Jak zwykle o tej porze nie ominiemy utrudnień na Krajowej 74 między Piotrkowem a Sulejowem. Ruch blokuje się tam szczególnie na wysokości miejscowości Przygłów. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Minęła 16. Czas na serwis informacyjny w Radiu Łódź. Jarosław Turek.
23: A w serwisie brutalnie pobity i porzucony w Łodzi pies. Pierwsza w mieście karta praw bezdomnych i spór o symbole religijne w siedzibie Rady Miejskiej Łodzi. W regionie cały czas pogodnie i ciepło, ale w nocy możemy się już spodziewać zmiany, czyli opadów deszczu i wyraźnego ochłodzenia. Brutalnie pobity pies walczy o życie w łódzkim schronisku. Stan czworonoga jest ciężki. Według informacji przekazanych przez schronisko dla zwierząt i Straż Miejską, młody pies w typie owczarka niemieckiego niedaleko cmentarza przy ulicy Szczecińskiej miał zostać wyrzucony z samochodu, a później kierowca miał zacząć go bić drewnianą pałką, mówi lekarz weterynarii Barbara Rybińska-Szejda ze schroniska dla zwierząt w Łodzi.
1: są połamane kości czaszki, są wybite zęby, pies jest nieprzytomny. Jest naprawdę w bardzo ciężkim stanie, otoczyliśmy go opieką, walczymy o to, żeby przeżył.
23: A tą sprawą już zajmuje się łódzka policja. W Łodzi powstała karta praw osób doświadczających bezdomności. Dokument zbiera w jednym miejscu informacje, które wynikają z różnych przepisów. Ma być dostępna zarówno dla osób bezdomnych, jak i pracowników instytucji, które na co dzień działają i udzielają im pomocy. Dokument powstał po konsultacjach z osobami, których bezpośrednio dotyczy, a o jego przyjęciu zdecydują łódzcy radni w przyszłym tygodniu. Więcej o tym mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
3: Karta ma przede wszystkim ułatwić dostęp do informacji o prawach, które już dziś przysługują osobom w kryzysie bezdomności. Chodzi m.in. o możliwość ubiegania się o mieszkanie komunalne lub socjalne, tymczasowe schronienie czy ochronę wizerunku. Dokument będzie wykorzystywany także przez MOPS i organizacje pozarządowe pracujące z osobami bezdomnymi.
10: To jest budowanie szerokiej świadomości społecznej. Przede wszystkim osoby, które są w kryzysie bezdomności, żeby były świadome z wszystkich swoich praw, ale z drugiej strony jako my społeczeństwo, ale też instytucje publiczne.
3: Mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Łódź będzie czwartym miastem w Polsce, które wprowadzi taki dokument po Lesznie, Warszawie i Gdańsku. Karta ma być również elementem szerszych działań miasta zmierzających do ograniczania kryzysu bezdomności. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
23: Według ostatniego liczenia przeprowadzonego w marcu tego roku w ramach ogólnopolskiej akcji w Łodzi jest prawie 670 bezdomnych. W porównaniu z danymi sprzed 2 lat ta liczba uległa zmniejszeniu. Nowy Kościół walczy z magistratem. Chodzi o zawieszenie symbolu religijnego w sali obrad Łódzkiej Rady Miejskiej. Kościół Ludzi Słońca to związek wyznaniowy zarejestrowany 1,5 roku temu. Jego przedstawiciele poprosili magistrat o umieszczenie w urzędzie ich symbolu obok wiszącego tam od lat krzyża. Chodzi o równość wyznań gwarantowaną przez Konstytucję, mówi Alina Czurzewska z Kościoła Ludzi Słońca.
17: Kiedy w urzędach, szkołach, w Sejmie, w Senacie eksponowany jest tylko jeden symbol religijny, wówczas ta neutralność państwa jest zaburzona.
24: Miejsca publiczne nie powinny w ogóle być w jakikolwiek sposób miejscami, w których znajdują się symbole religijne, ale od tego większą wartością dla mnie jest nietoczenie jakiejkolwiek wojny religijnej w Łodzi. Nasze miasto ma znacznie więcej wyzwań niż awantura o krzyż czy około Kościoła Słońce.
23: Odpowiada przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. Urząd Miasta odpowiedział Kościołowi Ludzi Słońca, że nie zamierza eksponować kolejnych symboli religijnych na terenie magistratu. Na koniec duże zmiany na kolei. W województwie łódzkim w Koluszkach oddano do użytku parking na 200 samochodów. W Rozprzy powstał dodatkowy tor, a na kolejnych odcinkach trwają prace utrzymaniowe. Zakończyła się też modernizacja linii Skierniewice-Łowicz, co umożliwia szybsze przejazdy pociągów i zwiększenie liczby połączeń. W sierpniu w Łodzi wyremontowano z kolei przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Śląskiej. Duże zmiany zaszły także w Tomaszowie Mazowieckim, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
25: Pasażerowie i mieszkańcy korzystają z odnowionych peronów oraz nowego przejścia podziemnego, które poprawiło dostęp do pociągów i zwiększyło bezpieczeństwo pasażerów. Trwają jeszcze prace wykończeniowe, w tym montaż systemów informacji pasażerskiej oraz WIN.
23: Wszystkie prace w Tomaszowie powinny zakończyć się w 4 kwartale tego roku. Od 30 sierpnia obowiązuje nowy rozkład jazdy, który uwzględnia efekty zakończonych inwestycji i trwających remontów. Piszemy o tym więcej na naszym portalu. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
26: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Zewsząd słyszymy zapowiedzi, że będzie chłodniej, będzie padać, no może i tak, ale na razie wciąż słonecznie, na termometrach 25 stopni, cieszmy się tą chwilą, bo po południu już później i wieczorem faktycznie może przybyć chmur i może zacząć padać. W nocy również zachmurzenie będzie duże, choć z większymi przejaśnieniami, mogą pojawić się opady deszczu. A temperatura spadnie do około 13-14 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami przelotne opady deszczu i temperatura nie przekraczająca 19 stopni.
26: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Prawie 6 minut po godzinie 16 kończymy nasze spotkanie, bo zdaje się, że tematów bardzo dużo. Magazyn Słuchasz i Wiesz już za chwilkę wystartuje. W studiu Monika Czerska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam ciebie Marcinie, witam państwa. My w gotowości, reporterzy, wyrobili się z przygotowaniem relacji. Tomek Ferliński w dobrej formie, ja też za chwilę startujemy.
21: Wszyscy w znakomitych formach, zatem magazyn Słuchasz i Wiesz już za moment do 17. Ja dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. Marcin Tercjak.
5: Słuchasz i Wiesz.
4: A nasze spotkanie w środę 9 września zaczniemy od tematu związanego z bezpieczeństwem drogowym. Lada moment powstanie rondo turbinowe u zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Lodowej w Łodzi. To niebezpieczne skrzyżowanie, na którym często dochodzi do kolizji.
6: W sumie to kilka razy widziałam taką sytuację, że były jakieś zderzenia.
7: W najbliższych dniach powstanie tutaj rondo turbinowe. Pogodzi zarówno przejazd Lodową, jak i Dąbrowskiego.
8: No, trzeba uważać, wiadomo. Myślę, że ułatwi, dlatego że dochodziło tu do dużych wypadków.
4: A budowa ronda to część zmian, które zajdą wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Bezpiecznie głównie dla pieszych, ma być też na innych skrzyżowaniach. Szczegóły dosłownie za kilka chwil w relacji naszego reportera. Powiemy też o tym, że lokatorzy dwóch łódzkich kamienic prywatnych znów walczą o mniejsze czynsze. Właściciel podniósł stawki, a mieszkańcy poszli z tym do sądu. Twierdzą, że płacą za utrzymanie pustych mieszkań. Spór zaczął się dawno, bo w 2018 roku, a chodzi o prywatne kamienice przy Piotrkowskiej 18 i Rewolucji 20 w Łodzi.
9: Ta sprawa dotyczy nowych podwyżek, niekoniecznie nowych problemów.
11: Przeszło 10 zł został od zeszłego roku zniesiony czynsz.
27: No ja nie mam takiego dużego mieszkania, no to tak dużo nie płacę, ale no płaci się.
4: A lokatorzy obawiają się, że nie będzie ich po prostu stać na mieszkania. Rozpoczęli batalię sądową. Ta historia w naszym programie przed 16.30. Mamy też w gotowości dla państwa relacje z pewnego ważnego i wyjątkowego szkolenia, w którym wzięli też udział wyjątkowi kursanci.
28: Podczas dzisiejszych ćwiczeń funkcjonariusze wraz z koronożnymi partnerami będą ćwiczyć posłuszeństwo, jak również przeszukiwanie miejsc zaplecza technicznego Polregio.
29: Przewodnik powinien bardzo dobrze znać swojego psa.
4: No to wszystko jasne. Psy policyjne sprawdzały swoje umiejętności na kolei, a nasza reporterka w swojej relacji zdradzi nam kilka tajników pracy z tymi niezawodnymi zwierzętami. Więcej o tym powiemy w programie już po 16.30. Agata Zielińska wydaje dzisiejszy program, Tomasz Ferliński za sterami i działa tak, by było nas dobrze słychać. Ja nazywam się Monika Czerska. Zapraszamy do słuchania także w imieniu wszystkich reporterów Radia Łódź.

0: Piękne rytmy w Radiu Łódź po południu, dokładnie 12,5 minuty po godzinie 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: U nas teraz kwestie bezpieczeństwa drogowego. Wiadomo już, że skrzyżowanie Dąbrowskiego-Lodowa w Łodzi będzie bezpieczniejsze. Powstanie tam rondo, dzięki czemu kierowcy jadący od Lodowej będą mieli łatwiej, będą mogli łatwiej pokonać skrzyżowanie. Jak to wygląda obecnie i co o zmianach myślą kierowcy? O tym w relacji naszego reportera Seweryna Potentasa.
2: Dla niektórych przecięcie ulicy Dąbrowskiego jadąc od Lodowej to wyzwanie i znaczna dawka stresu. Do pokonania jest łącznie 6 pasów, a kierowcy jadący z pierwszeństwem od ulicy Dąbrowskiego wcale nie myślą o tym, by zwalniać. Zamieszanie, które powoduje przejazd przez skrzyżowanie, często prowadzi do kolizji.
3: Bardzo ciężko przejechać jest nam.
4: Teraz to jest tutaj wolna Amerykanka. Ile tu było już wypadków, proszę pana, to Boże kochany.
5: W sumie to kilka razy widziałam taką sytuację, że były jakieś zderzenia, ale to dosłownie kilka razy w ciągu tych kilku lat, jak tutaj się poruszam. Ale tak, faktycznie to skrzyżowanie jest dość niebezpieczne.
2: Wkrótce ma być bezpieczniej. W okolicy skrzyżowania trwają prace przy chodnikach i ścieżkach rowerowych. Przy okazji pojawiło się nowe oznakowanie pionowe. Póki co jest ono zasłonięte, ale jak zapowiada miasto, skrzyżowanie czeka zmiana organizacji ruchu. Powstanie tam rondo.
6: Na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Lodową możemy zauważyć już pierwsze zmiany w organizacji ruchu. W najbliższych dniach powstanie tutaj rondo turbinowe. Tomasz Andrzejewski, Urząd Miasta Łodzi. To sprawdzony sposób na wielu skrzyżowaniach w naszym mieście i również tu, u zbiegu Dąbrowskiego z Lodową, takie rondo turbinowe pogodzi zarówno przejazd Lodową, jak i Dąbrowskiego, usprawni przejazd właśnie ulicą Lodową oraz zapewni większe bezpieczeństwo, choćby dla pieszych i rowerzystów, którzy muszą przejść przez szeroką ulicę Dąbrowskiego.
7: Myślę, że ułatwi, dlatego że dochodziło tu do dużo wypadków było.
5: Myślę, że chyba tak. Będzie na pewno bezpieczniej.
7: Myślę, że to jest świetny pomysł.
5: Nawet moi współpracownicy, też koleżanki i koledzy mówią, że faktycznie to jest stresujące przejechać przez całe skrzyżowanie.
8: Miej doświadczenie na pewno. No.
7: Jeśli chodzi o mnie, no to ja się nie stresowałem, bo tutaj akurat mieszkam niedaleko, więc wiele razy tutaj jeżdżę. No, trzeba uważać, wiadomo. No,
8: warto to zrobić. Dobry pomysł był.
6: Wprowadzenie ronda zapewni większe bezpieczeństwo, pogodzi wszystkie kierunki ruchu i zorganizuje w bardziej jasny i zrozumiały dla kierowców sposób przejazd zarówno ulicą Dąbrowskiego, jak i Lodową.
4: Tak, ale wie pan, jak na rondzie jest. Jedni szanują, drudzy nie szanują.
5: Myślę, że rondo tutaj jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem.
2: Zmian wzdłuż ulicy Dąbrowskiego ma być jednak więcej. Chodzi tu o przejścia dla pieszych, które w niektórych miejscach mają nawet kilkanaście metrów. Dlatego, aby było bezpieczniej, na wysokości ulic Podhalańskiej i Osendowskiego zmniejszy się liczba pasów na drodze. Za to przy Gojawiczyńskiej między pasami ruchu pojawi się wysepka dla pieszych.
0: A wszystkie szczegóły dotyczące planowanych zmian dostępne są oczywiście na portalu radiołódź.pl. Ja tylko przypomnę, że skrzyżowanie Dąbrowskiego-Lodowa w Łodzi to często wybierana przez kierowców trasa, która jest nie tylko łącznikiem między osiedlami a terenami przemysłowymi, ale także doskonała droga i połączenie między Dąbrową a Widzewem. A o zmianach, które szykują się już w najbliższych dniach, opowiadał nam Seweryn Potentas. To telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiolodz.pl. Są też tacy, którzy korzystają z głosówek. Taka możliwość jest przez portal radiolodz.pl.

0: Popołudniowy program Radia Łódź, prawie 20 minut po godzinie 16. Za chwilę kolejna relacja naszej reporterki, ale pewnie państwo słyszeli w serwisach, że w Łodzi znaleziony został ciężko pobity pies, który walczy o życie. Kierowca miał go pobić pałką. Więcej szczegółów na ten temat piszemy na portalu radiołódź.pl, a także wracamy do tej dramatycznej historii w naszych serwisach informacyjnych. I w tej sprawie głosówkę wysłał nasz stały słuchacz, pan Krzysztof.
1: No, ludzie są jednak okrutni. Z jednej strony niektórzy kochają te psy, bawią się z nimi, używają do terapii, dogoterapii tak zwanej. Natomiast z drugiej strony tak się zachowują jak najgorsi tyrani.
0: To opinia naszego słuchacza. 606-78-7878 i studio@radiołódź.pl. To kontakt do Radia Łódź.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o tym, że lokatorzy dwóch prywatnych łódzkich kamienic przy Piotrkowskiej i rewolucji 1905 roku znów spotkali się z właścicielem w sądzie, a chodzi o podwyżki czynszu. Spór trwa od lat, rozpoczął się w 2018 roku, a mimo ugody zawartej dwa lata temu, podwyżki czynszu są nadal naliczane niezgodnie z ustaleniami. Lokatorzy mówią też o pustych mieszkaniach, za które mu utrzymanie muszą płacić.
3: Na przykład przeszło 2000 płacą za to małe mieszkanie.
4: 2000?
5: O 10, przeszło 10 zł został od zeszłego roku zniesiony czynsz. No i ogólnie mówiąc, nie wiem, czy pani tutaj chodziła. Chodzi o to, że były bardzo duże inwestycje, że my mamy tak super, mamy windę, zieleń. Tam akurat w tamtym budynku współwłaściciel ma swój lokal, więc dlatego on wygląda tak, a nie inaczej. A my, że tu mieszkamy, to nasza kamienica z tej strony wygląda w ten sposób.
4: Zieleni nie ma, windy zgaduję, że też nie.
5: No nie ma.
6: No ja nie mam takiego dużego mieszkania, no to tak dużo nie płacę, ale no płaci się. No jak teraz tam podwyżki, no to jest dużo. Czy dla samej osoby, no to naprawdę jest.
4: No to jaki taki...
6: Z jednej emeryturki to jest naprawdę ciężko, no.
4: Jak tłumaczy nam wspierająca mieszkańców adwokat Klaudia Lasota, zgodnie z zawartym porozumieniem czynsz miał być ustalany na poziomie 3% tak zwanej stawki odtworzeniowej. Chodzi o wskaźnik, który pokazuje, ile średnio kosztuje wybudowanie 1 m² mieszkania. W tym przypadku oznaczałoby to podwyżkę o około złotówkę za metr, a nie o 12 zł.
7: Właściciel podwyższył czynsz podwyżką z kwoty 16 zł 62 groszy do wysokości aż 28 zł 53 groszy. Lokatorzy wystąpili z powództwem o ustalenie stawki czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokalu, to jest 17 zł i 81 groszy. Więc to nie jest tak, że lokatorzy nie dopuszczają żadnej podwyżki, bo oni widzą zasadność tej podwyżki do tej wartości 3%. Natomiast no nie praktycznie o niemalże 12 złotych w sytuacji, w której nie są czynione żadne nakłady na terenie nieruchomości, żadne nowe nakłady po zakończeniu sporu porozumieniem zawartym z lokatorami w 2024 roku.
4: Mimo kolejnej podwyżki czynszu, mieszkańcy narzekają na stan kamienicy i na brak remontów.
5: No, była wyremontowana tam, gdzie są obecnie biura naszego współwłaściciela, no i administracji. A tutaj, jeśli chodzi o nas, no niestety nie, wręcz przeciwnie. Jak pani widzi, dużo jest dziur na podwórku, tak jakby mam wrażenie, że ta kamienica po prostu brała, powoli siadała, bo co trochę to są te dziury coraz większe.
4: Problemem są też pustostany, których jest coraz więcej. Jak twierdzą mieszkańcy, to oni płacą za ich utrzymanie.
6: Po tej lewej stronie to pierwsze, drugie piętro. Wszystko puste stoi. No tak, to my teraz dopłacamy do tych lokali.
7: To prowadzi do sytuacji, w której koszt utrzymania tych pustych lokalów, które nie przynoszą żadnego przychodu, no rozkłada się na stawkę czynszu dla najemców, którzy wynajmują lokale.
0: Naszej reporterce Jannie Karp nie udało się dziś skontaktować z pełnomocnikiem pozwanej spółki, która ma udziały w obu kamienicach, a kolejna rozprawa odbędzie się 28 września. 25 minut po godzinie 16 to popołudniowy program Radia Łódź. Już niebawem u nas skrót najważniejszych informacji. Sprawdzimy też, jak wygląda sytuacja na drogach w Łodzi i w regionie.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Myślę, że śmiało można założyć, że w mieście tłok. A jak jest dokładnie, to już sprawdził Sebastian Dziuda.
2: No tak, sporo dzieje się na Bałutach, szczególnie na Teofilowie. Cierpliwość przyda się kierowcom jadącym Aleksandrowską w okolicy przecięcia ze Szczecińską. Dużo aut pojawia się także tuż nad Stadionem Orła, gdzie blokuje się Aleja Włókniarzy, Legionów i Marcina Kasprzaka. Trudniej zajechać też na Redkinie, bo korkuje się Obywatelska na odcinku między Pienistą a Maratońską. Uwaga jeszcze kierowcy na Wiskitnie. Stoi niemal cała Tomaszowska. Krokuje się już rondo przy Alei Ofiar Terroryzmu. Problemy kierowcy napotkają również przy wjeździe do Tomaszowa. Utrudnienia zaczynają się już od zjazdu z węzła Tomaszów Północ na Krajową 48. Jadąc tą trasą lepiej zdjąć nogę z gazu. Minutę przed 17 sprawdzimy, co dzieje się na drogach raz jeszcze.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Na zegarach dokładnie 16:30. A w Radiu Łódź czas na skrót najważniejszych informacji w studiu Jarosław Turek.
3: Jedna osoba zmarła, około 20 osób zostało rannych w zderzeniu pociągu Intercity z ciężarówką w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. 3 osoby ranne w tym wypadku zostały przetransportowane do szpitala w Opocznie, mówi Radiu Łódź dyrektor placówki Magdalena Kaszewska.
4: Jeden z tych pacjentów został striażowany w kolorze żółtym, natomiast dwóch w kolorze zielonym. Obecnie przebywają na SOR-ze. Ich stan zdrowia nie jest zagrożony, no bez zagrożenia życia.
3: Poszkodowani są pod obserwacją lekarzy. Wiadomo, że pociąg uderzył w samochód ciężarowy na przejeździe kolejowym wyposażonym w sygnalizację. Siła uderzenia spowodowała wykolejenie składu. A maszyniści po dzisiejszym wypadku zapowiadają protest. Domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na torach i zaostrzenia kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Ponad 170 razy była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska mogła ingerować w skład orzekający, tak twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka i zawiadamia prokuraturę. Była prezes Trybunału Konstytucyjnego na Platformie X stanowczo zaprzecza oskarżeniom fundacji i podkreśla, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu urzędu podlega wyłącznie konstytucji. W Łodzi powstała Karta Praw Osób Doświadczonych Bezdomnością, w której zebrano prawa i uprawnienia przysługujące takim osobom. Dokument ma być prostym przewodnikiem, ale też narzędziem dla miejskich instytucji i organizacji udzielających pomocy. W karcie znalazły się m.in. informacje o prawie do mieszkania, tymczasowego schronienia, równego traktowania i ochrony wizerunku. Skrzyżowanie Dąbrowska Lodowa w Łodzi będzie bezpieczniejsze. Miasto przygotowuje się bowiem do wprowadzenia tam ronda turbinowego, co ma sprawić, że kierowcy jadący od ulicy Lodowej będą mogli łatwiej pokonać to skrzyżowanie. Do tej pory organizacja ruchu nie dla wszystkich była jasna, co prowadziło do licznych kolizji. Na rondzie turbinowym ma być bezpieczniej, o czym też piszemy na naszym portalu radiołódź.pl.
1: To sprawdzamy, co w pogodzie. Gorąco, jeszcze gorąco, 27-28 stopni, tyle pokazują termometry w Łódzkiem. Jeżeli chodzi o kolejne godziny, to chmur będzie przybywać. Miejscami późniejszym wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura maksymalna nawet 30 stopni. Być może są takie miejsca w Łódzkiem, gdzie ta temperatura osiągnęła przewidywane przez synoptyków IMGW maksimum. Jeżeli chodzi o noc, to temperatura minimalna od 13 do 14 stopni, możliwe opady i burze. Jutro zdecydowanie chłodniej, będziemy odpoczywać od wysokich temperatur, bo maksymalnie synoptycy przewidują dla województwa łódzkiego 18-19 stopni, chmur będzie sporo i możliwe są też opady deszczu.
5: Słuchasz i wiesz.
1: Przypomnę, jesteśmy razem w środę 9 września, 27 minut do godziny 17. Państwo dzwonią w różnych sprawach i ja się z tego powodu bardzo cieszę. Przypomnę numer 606-787878 i adres mailowy studio@radiołódź.pl. A my dosłownie za kilka minut będziemy dla Państwa mieli relację z pewnego ważnego i wyjątkowego szkolenia, w którym wzięli też udział wyjątkowi kursanci.
6: Podczas dzisiejszych ćwiczeń funkcjonariusze wraz z czworonożnymi partnerami będą ćwiczyć posłuszeństwo, jak również przeszukiwanie miejsc zaplecza technicznego Poloregio.
7: Przewodnik powinien bardzo dobrze znać swojego psa.
1: I pewnie bardzo dobrze zna. Psy policyjne dziś sprawdzały swoje umiejętności na kolei. Relacja naszej reporterki za kilka minut.

0: Hey, Soul Sister i Train w Radiu Łódź. Mam nadzieję, że takie melodyjne piosenki poprawiają Państwu nastrój, zwłaszcza kiedy stoi się długo w korku, a tych korków o tej porze w Łodzi, ale także w innych miejscach w regionie nie brakuje. 22 minuty do godziny 17, teraz o czworonożnych funkcjonariuszach na służbie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Psy policyjne ćwiczyły na dworcu Łódź-Kaliska, oczywiście ze swoimi przewodnikami. Sprawdzane były umiejętności podczas specjalnych ćwiczeń, a właśnie na kolei. W szkoleniu uczestniczyły również psy Straży Ochrony Kolei. Była na miejscu także nasza reporterka Weronika Skibińska.
2: Psy to nie tylko wierni przyjaciele, ale niezawodni funkcjonariusze. Swoją siłą potrafią unieruchomić niejednego bandytę, a ich węch wyczuje każdy środek chemiczny. Dzisiaj psy patrolowo-tropiące i ich przewodnicy z Policji i Straży Ochrony Kolei z województwa łódzkiego mieli okazję sprawdzić się podczas specjalnego szkolenia. Chodzi o doskonalenie swoich umiejętności, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Celem tych dzisiejszych ćwiczeń jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności działania funkcjonariuszy i ich czworonożnych partnerów w miejscach komunikacji zbiorowej, jak również w miejscach użyteczności publicznej.
2: Dodaje, że wyzwań było sporo.
3: Podczas dzisiejszych ćwiczeń funkcjonariusze wraz z czworonożnymi partnerami będą ćwiczyć posłuszeństwo, jak również przeszukiwanie miejsc zaplecza technicznego Polregio, pociągów czy też dworca kolejowego pod kątem ładunków niebezpiecznych, wybuchowych czy też narkotyków, jak również przeszukiwanie tych miejsc pod kątem pojawiających się tam osób agresywnych. Będą również ćwiczyć, jak odeprzeć atak ze strony osoby właśnie agresywnej i pościg za taką osobą.
2: To, co w pracy psa podczas służby jest najważniejsze, to bezgraniczne zaufanie do swojego partnera. Pasja, suczka, która od 5 lat działa w miejskiej policji w Skierniewicach, też brała udział. Na co dzień specjalizuje się w tropieniu osób zaginionych, mówi jej przewodnik, aspirant Edyta Mądrzycka.
4: Żeby każda akcja była pozytywna, to należy pamiętać o tym, że praca z psem to nie tylko wychodzenie do pracy, to jest ciągła relacja z nim. Oprócz tego, że pracujemy właśnie normalnie w patrolach, mam też szkolenia, które pielęgnuję, tak, i szkolimy ciągle te jej umiejętności, żeby zawsze była w formie. Jeżeli chodzi o akcje, na przykład właśnie poszukiwanie osób, no teraz mamy na przykład taki już sezon, mam nadzieję, że dużo takich zdarzeń nie będzie, ale sporo osób jednak gubi się w lesie, traci orientację, czy też osoby, które mają myśli samobójcze. No, w tym przypadku pies bardzo nam pomaga, bo usprawnia całe te akcje. Jesteśmy w stanie na podstawie właśnie tego, jak zapracuje pies, jak nam pokaże drogę odejścia na przykład sprawcy, możemy później lokalizować i łatwiej namierzyć po prostu takie osoby.
2: Dodaje, że decyzja bycia przewodnikiem psa patrolowo-tropiącego to duża odpowiedzialność.
4: Zanim otrzymałam propozycję objęcia takiego stanowiska jak przewodnik psa, tak, to wiedziałam, że jeżeli podejmę się takiego zadania, jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, to nie będzie to wyglądało w ten sposób, że ten pies będzie jakby wykorzystywany tylko w służbie. On będzie mieszkał ze mną, będziemy razem przyjeżdżać do pracy i te relacje będą stałe. No niemniej jednak przewodnik powinien bardzo dobrze znać swojego psa, ponieważ to jest bezpieczne dla obu stron. Ja wiem, jak ona się zachowuje, czy jej na przykład, nie wiem, coś dolega, coś jej przeszkadza, tak? Wiem, jak reagować.
2: A podczas nagłych interwencji, gdzie najczęściej sekundy ratują życie, ta znajomość jest najważniejsza dla bezpieczeństwa obu stron.
0: W szeregach łódzkiej policji pracuje 50 funkcjonariuszy na czterech nogach, a w Straży Ochrony Kolei 7 kolejnych psów. Zdjęcia z dzisiejszych ćwiczeń, które odbyły się w okolicach dworca Łódź-Kaliska, dostępne są oczywiście na portalu radiołódź.pl. Mogą Państwo zobaczyć psy w akcji, ale także mogą Państwo zobaczyć, jak świetnie prezentuje się z mikrofonem Radia Łódź Weronika Skibińska. Czyli dziewczyna w akcji. Polecam portal radiołódź.pl. 18 minut do godziny 17. Mam ważną informację nie tylko dla mieszkańców regionu łódzkiego, ale także ważną dla mieszkańców regionu łódzkiego, zwłaszcza dla tych, którzy mają kredyty. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Taką informację przekazał Narodowy Bank Polski, a ta decyzja była zgodna z przewidywaniami analityków.

0: Znowu melodyjnie i pięknie to Amy McDonald w Radiu Łódź się właśnie nam pięknie wybrzmiała. 10 minut do godziny 17, a my teraz w programie sprawdzamy, co dzieje się na wschód od Łodzi.
1: Łódzki Wschodni na fali. Dziś w programie powiemy o nowym roku szkolnym, obozie młodzieżowych drużyn pożarniczych, wspomnimy też o okrągłym jubileuszu w policji i większej dostępności opieki długoterminowej i rehabilitacji. Zapraszamy! 1 września w całej Polsce rozbrzmiał pierwszy dzwonek. W roku szkolnym 2026-2027 w ławkach szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni zasiadło łącznie aż 1066 uczniów. To kolejny rok z rzędu, kiedy notujemy wyraźny wzrost liczby młodzieży. Wynik jest wyższy niż w ubiegłym, a także 2 lata temu, mówi starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski.
2: Przyrost liczby uczniów w powiatowych szkołach przez kolejny rok z rzędu to bardzo pozytywna wiadomość, świadcząca, że wszystkie starania starostwa oraz rozwój naszych placówek przekładają się na rzeczywiste wyniki. Oferujemy wysoki poziom nauczania, środowisko przyjazne dla młodzieży, ale również zajęcia pozalekcyjne, możliwość spędzania wolnego czasu w najbliższym sąsiedztwie, ale też dajemy tlen miastu. Koluszki żyją dzięki tym szkołom. Uczniowie, którzy spędzają w szkołach ważne lata swojego życia, często zostają tutaj u nas, przeprowadzają się. To czas pierwszych miłości, spotkań, ale także pierwszej pracy, chęci związania swojego życia z powiatem łódzkim wschodnim.
1: Wśród edukacyjnych nowości są klasy w zespole szkół nr 2 w Koluszkach. To m.in. klasa wojskowa z oddziałem przygotowania wojskowego pod oficjalnym patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, klasa w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego, zespół szkół nr 1 to nowe klasy związane z mechaniką i elektryką, natomiast w pierwszym liceum uruchomiono aż 5 dedykowanych oddziałów klas pierwszych. Wszystkim uczniom życzymy pełnego sukcesów roku szkolnego. W drugiej połowie sierpnia

0: sierpnia odbył się już 9. wakacyjny obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych, w którym wzięło udział aż 110 młodych adeptów sztuki strażackiej. Przez tydzień dzieci doskonale łączyły beztroski wypoczynek z intensywnym szkoleniem. Codzienna zaprawa sportowa przeplatała się z nauką gaszenia pożarów i obsługi profesjonalnego sprzętu gaśniczego, mówi kapitan Aneta Kaczyńska-Kobierzycka, współorganizator z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.
1: Nasze obozy łączą sobie trzy aspekty. Pierwszym z nich jest oczywiście zdobywanie umiejętności strażackich oraz trening ogólnej sprawności fizycznej. Stawiamy również na rozwój umiejętności społecznych i tak zwanych kompetencji miękkich. I jako że jest to wyjazd wakacyjny, odbywa się to wszystko w atmosferze zwiedzania, wakacyjnego luzu i zawsze w innym rejonie Polski.
0: Nad bezpieczeństwem i nauką czuwali najlepsi instruktorzy, doświadczeni strażacy z komendy w Koluszkach oraz druhowie z lokalnych jednostek OSP. Przez 9 lat działalności w tych obozach wzięło udział już ponad 1000 dzieci, a nasi strażacy nie zwalniają tempa. Organizują również wyjazdy zagraniczne oraz pełne emocji powiatowe zawody dla młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. W tym roku mija dokładnie 100 lat, odkąd policjanci dzielnicowi dbają o nasze bezpieczeństwo. Z tej okazji w naszym powiecie odbędzie się specjalna gala będąca oficjalnym podziękowaniem za ich codzienną, pełną poświęcenia służbę na rzecz mieszkańców. Nasze bezpieczeństwo to zasługa 13 dzielnicowych, którzy dbają o każdy zakątek regionu, mówi aspirant Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łódź Wschód.
2: Dzielnicowy jest często pierwszym policjantem, którego mieszkańcy znają osobiście. To osoba, która zna swoją dzielnicę, jej specyfikę, problemy i potrzeby. Spotyka się z mieszkańcami, rozmawia z seniorami, dziećmi i młodzieżą. Dzielnicowy współpracuje z samorządem, szkołami i innymi służbami.
0: Z racji jubileuszu odbędzie się wyjątkowa gala. W programie wydarzenia zaplanowano wręczenie pamiątkowych fotografii i nagród specjalnych. Głównym punktem uroczystości będzie premiera filmu, który pokaże dzielnicowych z zupełnie nowej perspektywy. Nie tylko podczas codziennych obowiązków, ale również przez pryzmat ich prywatnych pasji i wolnego czasu. A na koniec milionowy zastrzyk gotówki na zdrowie mieszkańców Koluszek i okolic. Enzos Medcol podpisał umowę na dofinansowanie. Mowa o kwocie ponad 6 400 000 zł. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich. Dzięki dofinansowaniu będą ogromne zmiany w opiece długoterminowej i rehabilitacji. Placówka mocno rozwinie też domowe hospicjum oraz zakupi specjalny transport dla pacjentów o szczególnych potrzebach, mówi prezes Enzos Medcol Michał Suwalski.
3: Tytuł programu jest to pomoc na wyciągnięcie ręki na terenie gminy Koluszki. Zadania programu są to usługi pielęgniarskie w ramach opieki długoterminowej oraz opieki hospicyjnej. W usługach hospicyjnych będzie to 5 miejsc w domach pacjentów. Będzie też transport sanitarny door-to-door, czyli będziemy pacjentów przewozić do poradni specjalistycznych. I nasze pielęgniarki, nasz personel wraz z lekarzami będą jeździć do domów pacjentów.
0: Więcej lekarzy specjalistów, dodatkowe dyżury pielęgniarek, lepszy dostęp do psychologów oraz fizjoterapeutów. To kolejna część planu. Oprócz tego ruszą nowoczesne warsztaty psychoedukacyjne i dodatkowe porady rehabilitacyjne. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Była to audycja Łódzki Wschodni na fali, na którą zaprosił starosta Łódzki Wschodni.
4: Autopromocja.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
5: Panie ministrze, w polityce
8: to było...
5: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozmowy. Głosi radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Reklama. Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
14: Co?
4: Podobno jest nowy system w Azji.
14: Aha.
4: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
14: Mordo.
4: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
17: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
16: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
17: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
18: Myślisz o przyszłości?
19: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
18: A co cię do tego przekonało?
19: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
18: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
19: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
18: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
19: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
20: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
21: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie. Po reklamie.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
23: Prawie 17. Sprawdźmy, czy godziny szczytu już za nami. Sebastian Dziuda.
24: Zaczynamy od stłuczki na drodze wojewódzkiej numer 702. Tuż nad miejscowością Piątek zderzyły się pojazdy. Ruch blokuje się na wysokości wsi Górki Pęcławskie. Prosimy uważać jadąc w tym kierunku. A przenosimy się teraz na drogi w Łodzi. Sporo utrudnień czeka kierowców na Górnej. Na Dąbrowie korkuje się Dąbrowskiego przy Śmigłego Rydza. Na Zarzewie postoimy na światłach na Przybyszewskiego ze Śmigłego Rydza także. A na Rudzie jak zwykle wolniej pojedziemy w okolicy Ronda Lotników. Zaglądamy jeszcze do centrum. Cierpliwość przyda się szczególnie w pobliżu manufaktury. Dłużej jedzie się w tym rejonie zachodnią i północną wzdłuż Parku Śledzia. Tymczasem życzę dobrego popołudnia, a kierowcom powodzenia na drogach.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
23: Tu Radio Łódź, minęła 17. Czas na kolejne wydanie wiadomości Radio Łódź. Jarosław Turek.
25: A w serwisie po wypadku na przejeździe zapowiedź protestu maszynistów. Tysiące kierowców złapanych przez fotoradary na autostradzie A1 i walka o sieć toalet publicznych w Łodzi. W regionie cały czas w miarę pogodnie, chociaż się chmurzy, ale ciepło, tylko że w nocy możemy już spodziewać się opadów deszczu i wyraźnego ochłodzenia. Po dzisiejszym wypadku na torach maszyniści zapowiadają protest. Pod Radomiem pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. A prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek zapowiada walkę o zaostrzenie kar dla kierowców i zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach. Chodzi m.in. o instalowanie kamer na takich przejazdach.
26: Apelowaliśmy do ministra odpowiedzialnego za kolej w zakresie przepisów prawnych, które umożliwią wykorzystanie kamer montowanych przez zarządcę infrastruktury na przejazdach kolejowych do tego, żeby je wykorzystać właśnie do kwestii dyscyplinowania kierowców przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych. To się nie dzieje.
25: Na razie nie wiadomo, jaką formę będzie miał zapowiadany protest maszynistów. W dzisiejszym wypadku zginęła jedna z pasażerek pociągu. Rannych jest 20 osób. Kilka trafiło do szpitala. Kierowcy w regionie jeżdżą za szybko. Prawie 4,5 tysiąca przypadków przekroczenia prędkości zarejestrowały w lipcu odcinkowe pomiary na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Systemy uruchomiono etapami w czerwcu tego roku. Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu samochodu z kontrolowanego odcinka. Na tej podstawie obliczana jest jego średnia prędkość. O szczegółach mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
0: Najwięcej wykroczeń, prawie 1700, odnotował system na odcinku Kamieńskie-Stobiecko-Szlacheckie. O 100 naruszeń mniej zarejestrowano w rejonie Radziechowic II, a blisko 1300 na odcinku Piotrków-Trybunalski-Dąbrowa. Ten ostatni ma niemal 19 km i jest najdłuższym odcinkowym pomiarem prędkości w Polsce, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
1: Analizując jednak liczbę rejestrowanych naruszeń, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę natężenie ruchu na tego rodzaju drogach, szczególnie na autostradach.
0: Przeprowadzone przez GITD analizy pokazują, że na tych odcinkach autostrady A1 jest bezpieczniej.
1: Zdecydowana większość kierujących tam zdejmuje nogę z gazu i jedzie z dozwoloną prędkością.
0: Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu samochodu skontrolowanego odcinka. Na tej podstawie obliczona jest jego średnia prędkość. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
25: Na objętych pomiarem fragmentach autostrady A1 samochody osobowe mogą jechać maksymalnie 140 km na godzinę. Spójna sieć toalet publicznych w Łodzi. Takiego rozwiązania chce Łódź cała naprzód. Stowarzyszenie przygotowało w tej sprawie projekt uchwały, która zakłada m.in. stworzenie kilkudziesięciu nowych miejsc i lepsze wykorzystanie toalet w miejskich instytucjach. Miasto dostałoby na opracowanie całego programu 18 miesięcy. A więcej wie o tym nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
2: Łódź cała naprzód chce, żeby miasto najpierw sprawdziło, gdzie najbardziej potrzebne są toalety publiczne. Między innymi w parkach, przy placach, węzłach przesiadkowych czy atrakcjach turystycznych. Później miałby powstać plan rozwoju całej sieci.
3: Na początku tego miesiąca złożyłem uchwałę kierunkową do Biura Rady Miejskiej. Uchwała kierunkowa wskazuje prezydentowi miasta, czyli całemu urzędowi miasta, konkretne działania, które ma wykonać w danym celu.
2: Wyjaśnia radny Rady Miejskiej w Łodzi Kosma Nykiel. Stowarzyszenie proponuje również wykorzystanie istniejących już toalet w miejskich instytucjach oraz uruchomienie tych, które dziś są nieczynne. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
25: W planach jest także budowa toalet przy większych inwestycjach miejskich oraz rozszerzenie programu obniżek czynszu za udostępnianie toalet w lokalach komunalnych na całą Łódź. Jeszcze o tym, że rodzice świętujący urodziny swoich dzieci posadzą w Łodzi 40 drzew. Tak zapowiada się 13. edycja akcji Las Młodej Łodzi, propagująca ekologiczny sposób świętowania narodzin swoich dzieci. Będzie można posadzić dąb albo lipę. A jak mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, do tej pory na uroczysku Lublinek i w Lesie Łagiewnickim rodzice posadzili prawie 700 drzew.
6: Inicjatywa polega przede wszystkim na tym, żeby pokazać, jak wiele czasu wymaga, żeby w ogóle drzewo wyrosło.
7: Drzewa są sadzone już dość duże, czyli one mniej więcej już mają naszą wysokość. Natomiast warunki wzrostu dębu są dość wolne. Będziemy widzieć cały czas, jak on rośnie, ale myślę, że jeszcze 10 do 20 lat, no i później będzie coraz większe, tak?
25: Dodaje Magdalena Sarnecka z Zarządu Zieleni Miejskiej. Jutro startują zapisy, a sadzenie Lasu Młodej Łodzi odbędzie się 10 października. A kolejny serwis w Radiu Łódź odbędzie się za pół godziny.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Ostatnio ściągnęłam sobie aplikację pogodową IMGW i z tej aplikacji wynika, że w Łodzi i w regionie w najbliższych godzinach będzie przybywać chmur, a opady rozpoczną się po północy. W Łodzi będzie padać do 5-6 rano, w innych częściach regionu mogą te opady utrzymać się. Także jutro w ciągu dnia. Noc będzie chłodna, termometry pokazywać będą minimalnie 13-14 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Popołudnie bez pośpiechu.
27: To u nas nie będzie porwistego wiatru, może porywająco przez moment, biorąc pod uwagę muzykę, którą przyniosłem ze sobą, ale raczej spokojnie. Tomasz Ferliński, Piotr Bielawski, zapraszamy.

Super, już zaczynacie program łódzką nowością, bo Martin i Police z Łodzi powoli zapowiada większy materiał. Jest Melinda, jest utwór, który gramy. Mam taką obiecaną sytuację Great Septemberową, że ponieważ tam Martin i Police dwukrotnie pojawia się na scenach Great September, gdzieś pomiędzy uda nam się usiąść, porozmawiać przy kawie, a może w naszym studiu. No tak czy inaczej, mam nadzieję, że rzeczywiście dojdzie do tej rozmowy, a wtedy w sobotniej audycji 14-16, relacjonując wydarzenia Great September i ta rozmowa się odbędzie, no to może więcej dowiemy się na temat tego nowego materiału, kiedy, co, jak, dlaczego. Wszystko przed nami. No Great September przed nami. Oj, będzie mnóstwo muzyki, artystów wielu, będzie z kim porozmawiać. No mam nadzieję, że gdzieś tam będziemy przemykać między sobą, będziemy się spotykać. Mam mimo wszystko taką nadzieję. Ale dzisiaj w audycji nie tylko nowości, nie tylko z Łodzi. Muzyka.

Wluczyli też, Korea śpiewała, że poprzez wiatr go woła. Tutaj też ten wiatr ma znaczenie i to wołanie przede wszystkim ma znaczenie. I w ogóle płyta Roguckiego ma znaczenie, ta nowa, która się ukazuje, koncertowa, pokazująca takie ważne momenty, czyli utwory, z których skorzystał. Trochę tak swoją drogę zaznaczył, tak? Takie ważne elementy. Stąd też pomyślałem, a ja z kolei Karasia z Roguckim sobie przypominam w niektórych rzeczach. Dlaczego nie? Będzie gitarowe granie. Najpierw takie świeższe, żeby później Bartek Floczak się pojawił z piosenką grupy The Birds. Tak będzie w kolejności.

0: I to świeższe gitarowe granie z Stereophonics, oczywiście I Wanna Get Lost With You, As The Birds, Bartek Frolczak.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Tradycja amerykańskiej piosenki pop jest silnie osadzona na muzyce folkowej. Jednym z jej filarów przez lata był Pete Seeger, Bart, którego uwielbiali Bob Dylan, Tom Petty czy Bruce Springsteen. Po kompozycję Seegera sięgała też Marlena Dietrich, a w Polsce nawet Sława Przybylska. Prawdopodobnie najsłynniejszą piosenką Seegera pod względem komercyjnym jest Turn, Turn, Turn. Jej tekst częściowo został zaczerpnięty ze Starego Testamentu. Pete Seeger nie zaczytywał się co prawda w Biblii, sięgał po nią rzadko, ale czasami odnajdywał w niej słowa, które sam chciał wyrazić w swojej twórczości. Podobno wydawca Seegera napisał list do Barda, w którym narzekał, że jego protest songi nie bardzo nadają się do sprzedaży. Zdenerwowany Seeger w kwadrans napisał piosenkę z improwizowanym tekstem opartym na słowach Biblii. Nagrał ją w domu na magnetofonie i taśmę wysłał z adnotacją: tylko w taki sposób umiem pisać piosenki. Jeżeli wam się nie podoba, znajdźcie sobie kogoś innego. W następnym tygodniu Seeger otrzymał list zwrotny od wydawcy z krótkim komunikatem. O to nam właśnie chodziło. Seeger stworzył Turn, Turn, Turn na przełomie lat 50. i 60. W 1962 roku piosenkę nagrali folkowi muzycy z The Limiters, a dopiero później zrobił to sam autor. Najsłynniejsze okazało się jednak wykonanie kalifornijskiej grupy The Birds. Jej muzycy Roger McGinn i David Crosby nagrali ponoć 50 różnych wersji Turn, Turn, Turn, zanim uzyskali efekt, o jaki im chodziło. Piosenka okazała się przebojem numer 1 w Stanach. Wersja The Birds odniosła ponowny sukces w 1994 roku, kiedy to trafiła na ścieżkę dźwiękową filmu Forrest Gump, w którym odegrała ważną rolę i do dzisiaj kojarzy się z dziełem Roberta Zemeckisa. Przez lata po kompozycję Seegera sięgało wielu wykonawców, w tym chociażby Dolly Parton. My jednak słuchamy The Birds.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PGE Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny. A jednak mamy do czynienia z fenomenem.
11: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
10: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
11: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
12: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20.
11: Bartosz Florczak,
10: Marcin Tercjak.
11: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
13: W Radiu Łódź 17:30. Czas na skrót najważniejszych wydarzeń w naszym programie. W studiu Wiktoria Makowska.
14: Dzień dobry. Proces w sprawie zbyt wysokich czynszów, w niektórych przypadkach naliczanych od pustych mieszkań. Z takim problemem mierzą się mieszkańcy dwóch łódzkich kamienic przy ulicy Piotrkowskiej i rewolucji 1905 roku. Spór z właścicielem trwa od 2018 roku i znów trafił do sądu. Lokatorzy mówią, że właściciel nie dotrzymał wcześniejszej ugody. Mieszkańcy zwracają też uwagę na pustostany. W jednej z kamienic to około 60% mieszkań. Lokatorzy chcą wyjaśnić, czy płacą także za utrzymanie tych lokali, a więcej na ten temat piszemy na radio.łódź.pl. Duże zmiany na ważnym łódzkim skrzyżowaniu. U zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Lodowej powstanie rondo turbinowe. Ma upłynnić ruch i sprawić, że przejazd przez skrzyżowanie będzie bezpieczniejszy. Oznakowanie pionowe już się pojawiło, ale póki co jest zasłonięte. Zmiana organizacji ruchu to jednak kwestia najbliższych dni. Wkrótce piesi łatwiej przejdą też przez przejście przy Gojawiczyńskiej, gdzie między pasami ruchu pojawi się wysepka. Cena ropy zbliża się do $100 za baryłkę, a kierowcy coraz więcej płacą za benzynę. Ceny paliwa w Polsce poszły w górę, m.in. po wygaśnięciu programu CPN. Kierowcy mówią, że wysokie ceny paliw już mocno uderzają ich po kieszeni.
15: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć.
16: Nerwuję dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy. Niestety na rower nie, bo daleko mam bardzo do pracy, ale o instalacji gazu już myślałem.
17: To są duże wydatki w skali miesiąca na paliwo.
16: 800 miesięcznie wychodzi.
14: Cena benzyny 95 jest zróżnicowana w zależności od regionu i miasta, ale są stacje w Polsce, na których zbliża się już do 8 zł za litr. Psy pracujące w łódzkiej policji miały dziś wraz z przewodnikami szkolenie i doskonalenie umiejętności. Psy są pełnoprawnymi funkcjonariuszami. Dziś musiały m.in. odnajdywać środki odurzające i materiały wybuchowe, a także reagować na napastników stwarzających zagrożenie. To miało miejsce na dworcu Łódź Kaliska, a obecnie w szeregach łódzkiej policji pracuje 50 psów. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
13: Mamy 25-26 stopni w tej chwili w naszym regionie. Mogą pojawić się opady deszczu i burze, i w nocy to będzie natężenie troszeczkę tych burz, jak widzę. W niektórych miejscach, w niektórych okolicach, ale nie w centrum, te burze nawet dość długo z deszczem do rana. W nocy temperatura 13-14 stopni.
12: Popołudnie bez pośpiechu.
13: 27 minut do 18 w Radiu Łódź. Misia Furtek spotkała się z Nosowską i taką piosenkę nagrała.

Podobno nieźle żongluje dzisiaj muzyką. To ładne słowo, żonglować. No tak, pojawiają się takie klasyki, teraz akurat z lat 80. XX wieku, bo to The Stranglers z tamtych czasów, no to połączyło się jakoś z misją Furtek, chociaż biorąc pod uwagę przesłania, no, no też różnie z tym bywa, ale dźwiękowo jak najbardziej, fajnie, że to się taka składa czasami. Misia Furtek przygotowuje, bo ma więcej nowych piosenek, no taki nowy projekt powiedziałbym i fajnie, że też goście, no wśród nich Nosowska, Nie bój się, tak nazywała się piosenka, którą wcześniej zagrałem, a to The Stranglers, jeszcze raz przypomnę, Skin Deep. No różne piosenki się przypominają, kiedy trzeba sobie odpoczywać. O właśnie, to jest fajne. A, jeszcze odpowiem, no nie mam na spektakl zaproszeń. Na to pytanie też odpowiem. Nie mam, pani Ewo, nie mam już na nerwice natręstw. Fajnie, jak się tak można odpoczywać z Radiem Łódź. Może też spokojną piosenkę jakąś bym zagrał dla tych, którzy na dodatek muszą się uczyć, to znaczy odrabiać lekcje, to znaczy z dziećmi odrabiać lekcje. Bardzo proszę.

Podobno wszystkie piosenki są o miłości, to też czasu nie da się oszukać, ale miłość potrafi pokonać czas. To Warius Max, Oszukam czas, bo dziś obiecywałem, że będę też zaglądał do tej łódzkiej muzyki, jaka się tworzyła, a nie tylko tworzy, więc trochę tych kart historii należy otworzyć i z tych kart historii wyjąć te utwory. No i to jest właściwie bardzo ważna karta pod nazwą Warius Max, bardzo ważna, związana również z Radiem Łódź, z naszym studiem. Piękna karta w polskiej muzyce rozrywkowej. Lizzy McAlpin i później Miód, czyli jeszcze nowości do zakończenia pierwszej godziny naszego spotkania. Dwie nowości i będą wiadomości.

po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

0: Reklama.
1: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na Dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
3: Co?
2: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
4: Dziewczyno.
2: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
7: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
8: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
7: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
8: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
9: Myślisz o przyszłości?
10: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
9: A co Cię do tego przekonało?
10: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
9: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę Twoje?
10: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp, są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
9: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
10: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
13: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
14: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
15: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
13: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
16: Tworzymy rodzinę.
17: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
12: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
18: Już 18.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
18: To u nas wiadomości o tej porze. Wiktoria Makowska.
19: Samochód został zmiażdżony na drzewie. Wypadek śmiertelny w powiecie poddębickim. Uwaga, kierowcy, będą zmiany na Dąbrowskiego. Pojawi się nowe rondo. Zbigniew Ziobro uciekł do USA, a prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Za chwilę szczegóły. Zachmurzenie zmienne, miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Śmiertelny wypadek w Feliksowie w powiecie poddębickim. Zderzyły się tu dwa samochody osobowe. Zginął 48-letni kierowca Seata, a jego 47-letnia pasażerka została ranna i ma zostać przetransportowana do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Ranny został także 40-letni kierowca Volkswagena Polo. Na miejscu pracują służby i są utrudnienia dla kierowców, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, brygadier Jędrzej Pawlak.
20: W momencie, gdy strażacy dotarli na miejsce zdarzenia, jeden z kierowców opuścił swój pojazd, natomiast w drugim pojeździe znajdowały się dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Strażacy za pomocą urządzeń hydraulicznych wykonali dostęp, wydobyli te osoby.
19: W działaniach uczestniczą dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jeden OSP, a także dwa zespoły ratownictwa medycznego i załoga LPR. Kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność lub wybierzcie inną trasę, a zdjęcia z wypadku są już na naszej stronie.
3: Więcej na radiowódź.pl.
19: Uwaga kierowcy, duże zmiany na ważnym łódzkim skrzyżowaniu. U zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Lodowej powstanie rondo turbinowe. Ma upłynnić ruch i sprawić, że przejazd przez skrzyżowanie będzie bezpieczniejszy. A szczegóły zna Seweryn Potentas.
4: Oznakowanie pionowe już się pojawiło, ale póki co jest zasłonięte. Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Lodowej to jednak kwestia najbliższych dni, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
16: Pogodzi zarówno przejazd Lodową, jak i Dąbrowskiego, usprawni przejazd oraz zapewni większe bezpieczeństwo, choćby dla pieszych i rowerzystów.
4: Mieszkańcy podkreślają, że zmiana jest potrzebna, bo skrzyżowanie bywa niebezpieczne.
21: Teraz to jest tutaj wolna amerykanka. Ile tu było już wypadków, proszę pana, to Boże kochany.
22: Myślę, że ułatwi, dlatego że dużo wypadków.
4: Budowa ronda to część zmian, które zajdą wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Bezpieczniej, głównie dla pieszych, ma być też na innych skrzyżowaniach. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
19: A bezpieczniej ma być m.in. dzięki zmianom przy skrzyżowaniach z ulicami Podhalańską i Osendowskiego, gdzie drogowcy zmniejszą liczbę pasów ruchu dostępnych dla kierowców. Wkrótce piesi łatwiej przejdą też przez przejście przy Gojawiczyńskiej, gdzie między pasami ruchu pojawi się wysepka.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości postanowieniem sądu ma trafić na 3 miesiące do aresztu. Przypomnijmy, śledczy zamierzają postawić mu 26 zarzutów dotyczących m.in. ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro wjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika Telewizji Republika. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba powiedział, że sprawa została zakwalifikowana jako utrudnianie postępowania.
23: Poprzez dokonanie czynności niezbędnych do wyjednania zgody władz Stanów Zjednoczonych na jego pobyt na terenie Stanów, wytworzenie dokumentów poświadczających nieprawdę będących podstawą do udzielenia Zbigniewowi Ziobro tak zwanej wizy dziennikarskiej.
19: Zeznania dotyczące wizy dziennikarskiej dla Ziobry złożyli m.in. prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz oraz Jacek Kurski. Prokuratura zamierza przesłuchać również innych pracowników prawicowej stacji. Za pomoc w ucieczce i ukryciu się przed polskim wymiarem sprawiedliwości grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jutro w Łodzi rozpoczyna się Great September, 3-dniowy festiwal łączący koncerty i konferencje muzyczne. To już 5. edycja wydarzenia, podczas której po raz pierwszy wystąpią także zagraniczni artyści. W otoczeniu ulicy Piotrkowskiej będzie działać kilkanaście scen, a na nich zagrają m.in. Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski i Liwka. Jednak jak podkreśla Artur Rojek, to nieduże nazwiska są sednem tej imprezy.
24: Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski.
19: Łódzki festiwal Great September potrwa od czwartku do soboty, a więcej na ten temat piszemy na radiołódź.pl. Kolejny serwis informacyjny o 19:00. Zapraszam.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Jak na wrzesień po 18 to 25-26 stopni, to upał, a tak jest teraz w naszym regionie. Mogą pojawiać się już przelotne opady deszczu. Możliwe są też burze i to na całej powierzchni regionu. Ale po północy te burze powoli będą ustępować w centrum. W niektórych miejscach może padać do rana. Czy będzie silnie wiało? Raczej okresami tylko będzie to porwisty wiatr z kierunków zachodnich. Jutro zaledwie do 19. stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
18: 7 minut po 18, Piotr Wierawski do 19, tak sobie spędzamy ten czas razem i gramy. No to teraz godzinę łatwiej będzie mi podać niż tytuł. 7 po 18, tak? A tytuł je.

Nie zgadzam się, że jest 5 razy je. To znaczy w tytule jest, ale oni 4 razy tam je. No, policzyli państwo? I później takie tam inne wokalizy rock'n'rollowe, znane z wielu utworów. Ale piosenka jest to nowa, YouTube i gramy jak najbardziej. Płyta za chwilę. Trochę gitarowego grania w dzisiejszym programie. Bardzo proszę.

Flowers in the Window to Travis oczywiście. To Travis, który ma jeszcze kilka takich piosenek. Sing na przykład. Naprawdę fantastyczna, melodyjna piosenka. Ma kilka takich piosenek, które stały się przebojami i warto wracać do tego ich grania gitarowo. Bardzo proszę, też z Łodzi gitarowo mogę zagrać, bo Lucas Flint, później będzie płyta tygodnia i też będzie bardzo gitarowo.

0: Tak się gra w Łodzi muzyka. To Lukas Flint właśnie od nas. No i obiecany Marcin Tercjak z kolejną piosenką z krążka, którego słuchamy w tym tygodniu.
1: Płyta tygodnia.
2: Zespół Pulp i płyta koncertowa zatytułowana Live, wydana 28 sierpnia, to jest nasza płyta tygodnia. Nie często słuchamy w tym kąciku płyt koncertowych, ale czasami myślę, że warto, tym bardziej, że zespół Pulp w tamtym roku powrócił świetnym nowym albumem zatytułowanym More. Zagrał serię wspaniałych koncertów i utrwalił ten moment również właśnie koncertową płytą zarejestrowaną w Londynie podczas dwóch wspaniałych koncertów, które odbyły się w czerwcu 2025 roku. Dziś z płyty Live zespołu Pulp posłuchamy kompozycji z pierwszej połowy lat 90. Zanim zespół odniósł wielki sukces krążkiem Different Class, wcześniej była jeszcze bardzo dobrze też oceniana i przyjmowana nie tylko przez krytykę płyta His and Hers, i z tamtych czasów pochodzi kompozycja Do You Remember the First Time? Do you remember?

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: No jeszcze wróci oczywiście Marcin Tercek z palpem koncertowym. W kolejnych naszych spotkaniach przez cały tydzień będziemy poszczególnych piosenek z tego krążka słuchać. Ja dzisiaj odwołuję się do Łodzi bardzo często. No Rambo Jet, dawno tej nazwy nie wymienialiśmy w naszych programach.

skronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie.

Jeszcze przez sekundę cię czuję, nim noc mara oplecie nas kiran. A moje miasto oddycha i żyje. Moje miasto to twoje dłonie.

To Bon Jovi oczywiście, Peace and a Love Song. Mówiłem, że każda piosenka jest do miłości. Dzisiaj to powiedziałem w tym programie, wiedząc, że zagram właśnie ten tytuł, Peace and a Love Song. Można mówić, że ta piosenka nie jest do miłości, prawda? I trochę takiej klasyki rockowej tu się pojawiło. To Rambo Jet wcześniej o mieście Łodzi, bo moje miasto, taki tytuł tej piosenki, to też przecież taka klaska, te gitary tak grają. No trochę klasyki nie zaszkodzi, jak się okazuje, i nowszej, i starszej. No, to Ira wraca, a propos tej klasyki. Ira wraca jutro, dokładnie jutro, pierwszy singiel nowego materiału. Za każdy dzień piosenka się będzie nazywać, ale do jutra trzeba zaczekać. Nie zagram tej piosenki dzisiaj, skoro jutro ma być premiera, to bardzo proszę. Artur Gadowski powiedział, że to takie będzie drapieżne wszystko na tej nowej płycie Iry, że będą takie mięsiste gitary, no, czyli taki powrót do własnych korzeni. Potężna ściana dźwięku, ciekawe jak się będzie słuchać tej nowej Iry. Od jutra za każdy dzień, a później więcej tego materiału, skoro jest te zapowiedzie całości całej płyty. No a Ira to klasyka jak najbardziej tego polskiego grania. Od tych pierwszych utworów, biorąc pod uwagę niesamowite tytuły i przeboje, aż po ostatnie, też tworzone przez Gadowskiego samego, prawda? Nie tylko przez Irę. U nas nadzieja.

To teraz o takich powrotach mówiłem, że Ira wraca, jutro pierwszy singiel, będzie nowa płyta, nowy materiał, mocny, rockowy. Paul Non-Blondes też z zapowiedzią powrotu pod właśnie taką nazwą. No, to trzeba czekać. Tutaj jest taka mgiełka tajemnicy, jeszcze jest jakaś, ale trzeba czekać, no by się sprawdziło. Jeszcze też... No, o dwóch powrotach przynajmniej słyszałem, ale to już w ogóle ciekawa historia i przyszłego roku, więc mamy jeszcze czas i możemy faktycznie zaczekać. What's Up to nie jest jedyny przebój, zresztą i zespołu Four Non-Blondes i pani, która Four Non-Blondes powinna reprezentować, no ale później pisała dla innych i faktem jest, pisała znakomite piosenki, czy też można powiedzieć pisuje znakomite piosenki. To będziemy czekać, a na pewno w radiu Państwo natychmiast usłyszą taką informację, że jest, że wraca i że jest nowa piosenka i piosenkę też od razu Państwo na pewno usłyszą, bo jeśli będzie dobra, to zagramy. No tak to jest. Wszystko w drodze. Drogi są proste.

Jest też wersja z Julią Pietruchą. Julia Pietrucha i Kwiat Jabłoni. Tam śpiewałem dokładnie ten sam utwór, ale tutaj to Kwiat Jabłoni, którego przez moment nie ma, bo jeszcze wierzę, że kiedyś powróci duet siostra-brat. Na razie i brat gra to, co gra i lubi podobno to robić gdzieś poza taką główną mainstreamową sceną, a Kasia, no cóż, z kolejnymi piosenkami, które lansuje, które wyśpiewuje na różnych festiwalach, pojawiając się tam i przypominając o sobie. Gitarowo, pięknie, już tak schyłkowo, letnio w takim razie. Summer Wine niech będzie na zakończenie. Jeszcze jeden klasyk na dodatek w dzisiejszym programie. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to jutro znowu się słyszymy o godzinie 17. Już zapraszam, bo mam nadzieję na to spotkanie. Piotr Bielawski, to audycja bez pośpiechu i mam nadzieję, że jakoś Państwo wypoczęli, zwolnili tempo i że przy tych piosenkach miło czas spędzili. Ale z Radiem Łódź proszę w dalszym ciągu pozostać.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: W najbliższym Radio Nocą ciąg dalszy rozmowy z filozofką, socjolożką profesor Ewą Binczyk o rozpaczy i nadziei antropocenu, czyli obecnej epoki człowieka. Przeprowadzona przez profesor Binczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Przybywa powodów do rozpaczy. Powodowana działalnością człowieka katastrofa klimatyczna przyspiesza na naszych oczach. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit. Kosztem tego, co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić. Ale są jeszcze podstawy do nadziei. Tylko czy starczy nam rozumu i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? To temat Radia Nocą z profesor Ewą Binczyk w czwartek 10 września od 23.05 do 1.00. Zapraszam Państwa serdecznie do tej ważnej rozmowy, a już teraz do przesyłania Państwa pytań i opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
8: Co?
7: Podobno jest nowy system w Azji.
8: Aha.
7: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
8: Mordo.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwij Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
12: Chyba zacznę inwestować w złoto.
13: Dlaczego akurat w złoto?
12: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
13: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
12: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
14: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. W Łodzi lokatorzy nie zgadzają się na podwyżki czynszów. Spór w dwóch kamienicach wraca do sądu. Krzyż jest symbolu Kościoła Ludzi Słońca, nie będzie. Nowy związek wyznaniowy w sporze z Łodzią. Cztery łapy na służbie. Policyjne psy ćwiczą na łódzkiej kolei. Zachmurzenie zmienne, miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Nawet 12 zł podwyżki za metr kwadratowy. Mieszkańcy kamienic przy Piotrkowskiej Rewolucji protestują. Twierdzą też, że płacą za utrzymanie pustych mieszkań. Spór z właścicielem trwa od 2018 roku. Chodzi o prywatne kamienice przy Piotrkowskiej 18 i Rewolucji 1905 roku 20. Dwa lata temu lokatorzy i właściciel zawarli ugodę, a sąd umorzył ponad 50 spraw dotyczących podwyżek. Mieszkańcy chcą, żeby czynsz wynosił około 18 zł za metr. Z taką stawką poszli do sądu, mówi adwokat Klaudia Lasota.
8: Właściciel podwyższył czynsz podwyżką z kwoty 16 zł 62 groszy do wysokości aż 28 zł 53 groszy.
15: Kolejna rozprawa w tej sprawie odbędzie się 28 września.
1: Więcej na radiołódź.pl.
15: Spór nowego kościoła z miastem Łódź. Związek Wyznaniowy chce umieszczenia w urzędzie symbolu religijnego, a magistrat odmawia. Kościół Ludzi Słońca został w Polsce oficjalnie zarejestrowany 1,5 roku temu. Jednym z postulatów związku jest obrona świeckiego państwa. Poprosiliśmy urząd o zawieszenie naszego symbolu obok krzyża, a władze Łodzi odmówiły, bo co jeśli nagle każdy z 200 związków wyznaniowych zażąda tego samego, mówią związkowcy. A co na ten temat myślą łodzianie? Czy krzyż powinien zniknąć z urzędu, czy pozostać w sali obrad?
16: Myślę, że jesteśmy takim katolickim narodem, więc uważam, że powinien być po prostu.
17: Wolałabym, żeby żadne z symboli religijnych nie były obecne w przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich i nie ograniczać ludzi, jeśli chodzi o światopogląd.
15: Kościół Ludzi Słońca złożył już skargę na bezczynność organu. Planuje także dalsze kroki wobec miasta Łodzi na drodze sądowej. Na Mazowszu doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym. W wyniku wypadku jedna osoba zmarła. Około 20 pasażerów zostało rannych, kilka osób ciężko. A rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak zwraca uwagę, że to kolejny taki wypadek w krótkim czasie.
18: Dochodzi na przejeździe kolejowym do zderzenia pociągu osobowego z samochodem ciężarowym. Kilka dni temu podobny wypadek był w Gdańsku, kilka tygodni temu w województwie wielkopolskim. Sądzę, że jest to brak wyobraźni, bezmyślność niestety kierowców.
15: Do dzisiejszego wypadku doszło w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Łódź cała naprzód chce, żeby w Łodzi powstała rozbudowana sieć publicznych toalet. Stowarzyszenie postuluje stworzenie kilkudziesięciu takich miejsc i udostępnienie mieszkańcom toalet w miejskich instytucjach. Proponuje także rozszerzenia programu zniżek na czynsz dla lokali komunalnych, których właściciele udostępniają toalety. Projekt uchwały zakłada, że na przygotowanie kompleksowego programu miasto miałoby 18 miesięcy. Policyjne psy sprawdzały dziś swoje umiejętności na kolei. W Łodzi odbyło się wspólne szkolenie przewodników psów służbowych Policji i Straży Ochrony Kolei. A na to szkolenie wybrała się też nasza reporterka Weronika Skibińska.
19: Funkcjonariusze ćwiczą działania, które mogą być potrzebne podczas interwencji na dworcach, w pociągach i innych obiektach kolejowych. Psy szukają m.in. narkotyków i materiałów wybuchowych. Muszą też reagować na osoby agresywne i wykonywać polecenia swoich przewodników. Każdy pies ma swoją specjalizację, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
20: Odpowiednio są zakwalifikowane do właśnie pracy, czy to jako psy patrolowo-tropiące, czy psy wyspecjalizowane do szukania materiałów wybuchowych czy narkotyków, śladów zwłok ludzkich na lądzie, na wodzie.
19: Wspólne ćwiczenia mają poprawić współpracę obu służb i pozwolić funkcjonariuszom wymieniać się doświadczeniami. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
15: W szeregach łódzkiej policji codziennie pracuje 50 psów, a tylko 7 w Straży Ochrony Kolei. Zdjęcia z tych wydarzeń dostępne są dzisiaj na naszej stronie radiołódź.pl. W tej godzinie w wiadomościach Radio Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Oczywiście jeszcze kilka słów o pogodzie. Ciepły dzień powoli za nami i można powiedzieć, że lato też już powolutku za nami, na pewno w tym tygodniu. Aktualnie mamy w Łodzi 22 stopnie, później temperatura spadnie do 20, pod koniec dnia do około 17. Zachmurzenie w naszym regionie będzie stopniowo wzrastać, a późnym wieczorem miejscami może pojawić się także deszcz. W nocy temperatura w regionie spadnie do około 14 stopni, a jutro czeka nas już wyraźna zmiana pogody na bardziej jesienną i zrobi się znacznie chłodniej. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około tylko 18 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Dbaj o zdrowie.
2: Coraz więcej schorzeń albo szerzej problemów zdrowotnych określanych zostaje mianem plagi XXI wieku. No i tak mówi się na przykład o pladze otyłości, mówi się o pladze bezsenności. No i plagą określa się też choroby tarczycy, w tym takie chyba najczęściej omawiane Hashimoto. Co powinniśmy wiedzieć o schorzeniach tarczycowych, ile prawdy, a ile mitów pojawia się w przekazach medialnych? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę wraz z profesor Ewą Sewerynek. Nasz gość jest kierownikiem Zakładu Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Witamy, pani profesor.
3: Również witam serdecznie.
2: Wspomniana przeze mnie na początek choroba Hashimoto to jest takie autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, tak?
3: Tak. Wole Hashimoto i w ogóle choroby tarczycy są najczęstszą przyczyną zgłaszania się pacjentów do endokrynologa. I rzeczywiście w tym wole Hashimoto, jako choroba autoimmunologiczna, mówi się, że jest to limfocytarne autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. To trochę wzbudza czasami wątpliwości wśród pacjentów, ponieważ zapalenie zawsze im się kojarzy z zapaleniem bakteryjnym. Natomiast to jest zapalenie autoimmunologiczne, które polega na tym, najbardziej prosto tłumacząc, że tarczyca jest odbierana przez organizm jako obca i tworzą się przeciwko niej przeciwciała. Czyli przeciwko pewnym substancjom, które są zawarte w tarczycy. To powoduje finalnie pobudzenie procesu immunologicznego, który doprowadza, może nawet doprowadzić do destrukcji, a im bardziej ta destrukcja następuje, tym nasila się niedoczynność tarczycy, czyli niedobór hormonów tarczycy. I tutaj jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie nie każde wole Hashimoto wiąże się z obecnością niedoczynności gruczołu tarczowego. Może być choroba autoimmunologiczna.
2: Zaraz będzie pod górkę i zaraz przestaniemy rozumieć.
3: Myślę, że nie, ponieważ tak jak mówię, no, do nas często zgłaszają się pacjenci, którzy mają podwyższone TSH. I to już jest miara tego, że tam w tej tarczycy się dzieją jakieś procesy, które powodują uszkodzenie tej tarczycy i podwyższenie TSH. To uszkodzenie tarczycy, tak jak mówię, może być bardzo w szerokim zakresie, dlatego musimy indywidualizować i każdego pacjenta traktujemy osobno. To jest choroba, która dotyczy większości kobiet i tak, jeżeli chodzi o populację...
2: Pytanie dlaczego? Dlaczego właściwie kobiety?
3: Tutaj myślę, że to zależy przede wszystkim od predyspozycji do chorób autoimmunologicznych, wielu chorób autoimmunologicznych, że kobiety mają większe prawdopodobieństwo, bo choroba autoimmunologiczna jest to defekt immunologiczny. Czyli jest to stan, w którym organizm inaczej reaguje niż u człowieka, który nie ma tego procesu, reaguje w ten sposób, że tworzą się przeciwciała. Tych chorób autoimmunologicznych mamy wiele. Tarczyca, akurat jeżeli chodzi o choroby tarczycy, w większości dotyczy kobiet, mniej więcej 5 do 1, chociaż mówi się nawet do 10 do 1, populacyjnie około
2: czyli dwukrotnie więcej.
3: Nie, prawie dziesięciokrotnie więcej.
2: A, dziesięciokrotnie.
3: Natomiast to populacyjnie Hashimoto to około 2% populacji, ale dla ludzi dorosłych około 5% to kobiety, 1% to mężczyźni. Czyli częściej kobiety. Jeżeli chodzi o wiek rozwoju tej choroby, to właściwie ona się rozwija w każdym wieku. Może nasilenie następuje z wiekiem. Natomiast rozwój tej choroby oczywiście zależy także od tego, rozwój tej choroby zależy no, od predyspozycji genetycznych, dlatego chorują osoby w rodzinie. Ja mam taką rodzinę, gdzie przyszła najpierw pani, u której zdiagnozowałam wolę Hashimoto, następnie przyprowadziła mi córkę, a ta córka przyprowadziła swoją córkę, czyli wnuczkę tej pani. Także zwykle trzy panie przychodziły do mnie równoczasowo na konsultacje. I o tym trzeba o tyle pamiętać, że jeżeli w rodzinie są choroby autoimmunologiczne, w tym choroby tarczycy, to powinna być pewna taka czujność co do tego, że w tych młodszych pokoleniach może ten proces także nastąpić, czyli po prostu no, powinna być robiona od czasu do czasu diagnostyka.
4: I zaraz wrócimy do tej diagnostyki, tylko ja bym chciała na jedną rzecz zwrócić uwagę, że nie wszystkie choroby tarczycy mają charakter autoimmunologiczny, tak?
3: Oczywiście, że tak, ale z tych chorób autoimmunologicznych wolę Hashimoto to chyba nawet, jeżeli chodzi o niedoczynność tarczycy, 90%. Mhm. Tak. Mhm. Natomiast jest jeszcze druga choroba, choroba Graves-Bassetowa, która jest jednym z rodzajów procesu doprowadzającego do nadczynności tarczycy, ale tych przyczyn może być wiele. Czyli jeżeli chodzi o wolę Hashimoto i niedoczynność tarczycy, to ta niedoczynność tarczycy jest najczęstszą przyczyną jest wolę Hashimoto. Mhm. Oczywiście może być jeszcze niedoczynność po operacji tarczycy, może być też niedoczynność, w której nie stwierdzimy obecności przeciwciał przeciwtarczycowych, ale jeżeli pacjenta nie znamy, nie wiemy, czy ten proces miał miejsce, tylko uległ wygaszeniu, czy może być jeszcze inna przyczyna, na przykład po naświetlaniu u osób, które przechodzą terapię, radioterapię, czyli naświetlenie okolicy szyi też może finalnie doprowadzić do niedoczynności tarczycy. No i wiele oczywiście innych, ale tak jak mówię, niedoczynność tarczycy, najczęstsza przyczyna to jest wolę Hashimoto. Mm-hmm.
4: Skąd możemy wiedzieć, że coś się dzieje nie tak z naszą tarczycą? No bo tak na dobrą sprawę, często ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. Nagle się okazuje, że nie wiem, ktoś nie może spać, ktoś robi się jakiś nerwowy. Problemów pojawia się całe mnóstwo. Czasem trudno jest zrozumieć, o co właściwie chodzi. I nagle okazuje się, że rozwiązaniem jest tarczyca.
3: Tak, takie subkliniczne objawy tarczycy mogą naśladować inne choroby. Jeżeli jest wypadanie włosów, suchość skóry, to czasami ktoś myśli, no anemia, tak? Czyli trzeba wziąć żelazo, trzeba sprawdzić morfologię. Jeżeli ktoś ma zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji uwagi, ma obniżony nastrój, stany depresyjne, no to często myśli, może to jest depresja, trafia do psychiatry lub psychologa. Jeżeli ktoś ma przyrost masy ciała, to myśli no, otyłość, ale niekoniecznie tą otyłość wiąże z niedoczynnością gruczołu tarczowego. Ale my widzimy jeszcze jedno zjawisko odwrotne, że ktoś ma otyłość, ale przychodzi do mnie i mówi, pani profesor, ja mam niedoczynność tarczycy, proszę mnie leczyć, bo ja nie chcę już więcej tyć. Czyli tu oczywiście różnicowanie przyrostu masy ciała, który wynika z niedoborów hormonów tarczycy, a otyłość, która jest wynikiem nadmiernej ilości spożywanych posiłków, czyli ta otyłość prosta, czyli taka z przekarmienia, że tak powiem. Ale mogą być jeszcze inne przyczyny otyłości, które też trzeba różnicować i różnicować tutaj od niedoczynności gruczołu tarczowego. My teraz mamy bardzo proste narzędzie, bo mamy TSH, więc często pacjent już do mnie przychodzi z TSH i te przypadki...
4: Czyli to jest badanie z krwi.
3: Badanie z krwi, oznaczenie TSH, może być też oznaczenie wszystkich hormonów, czyli FT3 i FT4, ale TSH już jest takim badaniem, które rutynowo robią lekarze POZ-u. I oczywiście jak jest podwyższone to TSH, to pacjent też jest uwrażliwiony, że coś się dzieje z tarczycą i przychodzi do nas ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, żeby po prostu to zdiagnozować. Natomiast inne jeszcze jakieś objawy, oczywiście mogą być przyrost masy ciała z obrzękami takimi też, ale myślę, że gro pacjentów jeszcze nam zgłasza takie objawy jak uczucie ciągłego zimna. że cały czas mają wrażenie, że im jest zimno, nawet jeżeli jest na dworze temperatura, która by na to nie wskazywała, że powinien być taki objaw. Także tych objawów jest troszkę i to w zależności od stężenia TSH mogą być takie objawy subkliniczne przy niewielkim wzroście TSH. No bo jeżeli mamy duży wzrost TSH, to one się zdecydowanie nasilają i takie przypadki bola Hashimoto z niedoczynnością tarczycy są bardziej ekspresyjne, jeżeli chodzi o objawy i łatwiej jest o tym pomyśleć.
4: Jasne. Takie czynniki, tak zwane czynniki środowiskowe też sprzyjają rozwojowi Hashimoto, czyli na przykład zanieczyszczenie środowiska?
3: Oczywiście wpływ środowiskowych czynników jest ważny właściwie dla każdej choroby, w tym oczywiście także dla chorób tarczycy. Dla chorób tarczycy istotne jest palenie papierosów. To jest też czynnik ryzyka rozwoju chorób tarczycy, autoimmunologicznych chorób tarczycy, innych chorób autoimmunologicznych. Oczywiście, jeżeli chodzi o choroby tarczycy, istotną rolę odgrywa także jod. My jesteśmy w tej chwili na terenie, gdzie jest wyrównany jod ze względu na to, że od 96 roku mamy sól jodowaną. I właśnie na takim terenie, gdzie mamy wyrównany jod, więcej jest przypadków autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, czyli wola Hashimoto. Przed 96 rokiem, czyli tam wtedy, kiedy były niedobory jodu, więcej było tej drugiej choroby autoimmunologicznej, czyli choroby Graves-Basedowa. Także w tej chwili, patrząc tak populacyjnie, my myślimy, że w Polsce jest około 1 000 000 osób chorych na wolę Hashimoto, ale myślę, że to są dane niedoszacowane, ponieważ nie zgłaszają się do nas ludzie, którzy mają prawidłowe TSH, a mogą być podwyższone przeciwciała przeciwtarczycowe. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą chorobę, to jest około 100-200 tysięcy, więc mniej. I tu widać tą różnicę, że w tej chwili mamy więcej autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, czyli Hashimoto.
4: A przetworzona żywność, którą spożywamy?
3: Oczywiście. Wszystko to, co szkodzi ogólnie na organizm, tak, dlatego że tych czynników, które wpływają na choroby autoimmunologiczne, jest bardzo dużo. I w tym też środowiskowe oczywiście są także, czyli zanieczyszczania jakimiś ciężkimi metalami, toksynami. No, to wszystko też może stymulować. W niektórych chorobach autoimmunologicznych mówi się też o takim czynniku wstępnym, jakim może być na przykład zapalenie bakteryjne czy wirusowe. Czyli ogólnie też choroby różne towarzyszące.
4: Przewlekłego zapalenia tarczycy, zdaje się, nie da się całkowicie wyleczyć.
3: Tak, bo jest to proces autoimmunologiczny. My mówimy pacjentom, że to jest defekt, który posiadają. Oczywiście my widzimy czasami, że lecząc jakąś dawką lewoskrętnej tyraksyny, my w pewnym momencie uzyskujemy efekt taki, że można zmniejszyć troszkę dawkę. No to czasami wynika też z takich rzeczy, jak na przykład pacjentka schudnie, czy z wielu innych rzeczy. Natomiast jest to proces, który jest procesem stałym. My właściwie nie mamy obowiązku powtarzania i monitorowania przeciwciał przeciwtarczycowych. Nam przeciwciała są potrzebne tylko do stwierdzenia, czy mamy do czynienia z chorobą autoimmunologiczną tarczycy, czyli jeżeli są podwyższone te przeciwciała, to potwierdza immunologiczny charakter schorzenia.
4: No dobrze, to co my właściwie możemy zrobić? Dowiadujemy się, że mamy zapalenie tarczycy, tak, przewlekłe. Wyleczyć nie możemy. Możemy co, spowolnić proces choroby?
3: To znaczy, to słowo wyleczyć, co to znaczy? Oczywiście choroba jest. Jeżeli jest niedoczynność, to te objawy, które towarzyszą, są wynikiem niedoboru hormonów tarczycy. Czyli my leczymy hormonem tarczycy, czyli uzupełniamy niedobory. I wyleczenia jako takiego choroby autoimmunologicznej nie ma, ale my możemy uzyskać stan eutyreozy, czyli stan równowagi hormonalnej. I to jest nasze zadanie, żeby monitorując pacjenta, ustalać potrzebę albo zmniejszenia, albo zwiększenia dawki po prostu lewoskrętnej tyroksyny, czyli tego hormonu, który nam ma służyć do wyrównania niedoborów. To jest choroba autoimmunologiczna, która w przeciwieństwie do wielu innych chorób autoimmunologicznych nie wymaga działania leczenia immunosupresyjnego.
4: Dużo trudnych słów.
3: Tak, czyli nie wymaga stosowania żadnych innych. My robimy co? My uzupełniamy niedobór. Czyli my tym lekiem staramy się uzyskać prawidłowe hormony tarczycowe, prawidłowy TSH, który nam gwarantuje to, że pacjentka nie będzie tyła, że nie będzie senna, nie będzie miała zaburzeń koncentracji uwagi, będzie miała skórę prawidłową. W tej skórze typowe dla Hashimoto i niedoczynności jest tak zwany zespół brudnych łokci, czyli takie zgrubienia na tych zgięciowych częściach ciała. Nie będą wypadały włosy. Muszę powiedzieć, że wypadanie włosów jest częstą przyczyną zgłoszenia się pacjentki pierwszy raz do nas, dlatego, że ona idzie do dermatologa, dermatolog nie znajduje przyczyny wypadania włosów i kieruje do nas. Także poprawa stanu klinicznego powoduje, że pacjentka zapomina, może nie zupełnie, ale zapomina o tym, że jest chora w kontekście tego, że nie musi się martwić, bo ma wyrównaną czynność tarczycy, czyli w ten sposób my staramy się wyrównać te niedobory.
4: Ta profilaktyka tarczycowa, tak bym to nazwała, w Polsce to właściwie chyba spoczywa na nas samych. Ja nie wiem, czy lekarze mają jakiś obowiązek w ogóle sprawdzania nas pod tym kątem.
3: Jeżeli chodzi o tarczycę, tak. Tym pierwszym lekarzem, który sprawdza TSH, to jest oczywiście lekarz POZ-u.
4: No tak, ale to w momencie, kiedy coś ewentualnie dzieje. Zaniepokoi, prawda?
3: To znaczy, powiem tak, na podstawie
4: nie
3: moich
4: takiej profilaktyki, ja że my sprawdzamy, że
3: znaczy,
4: jestem młodym człowiekiem.
3: Nie mogę tak powiedzieć, że nie ma, dlatego że są te programy profilaktyczne, gdzie badane są wszystkie rzeczy i w tym szczęśliwie zawsze TSH. W wielu poradniach jest takie, są programy, gdzie przy okazji innych badań także robione jest badanie TSH jako to pilotażowe, wstępne. Natomiast myślę, że bardzo często też sami pacjenci proszą o zrobienie tego badania lekarzy, dlatego że jeżeli mają w rodzinie wolę Hashimoto, jeżeli wiedzą, jakie objawy miała mama, ciocia, babcia i znajdują te objawy u siebie, to idą i mówią, pani doktor, profilaktycznie proszę mi zrobić badania hormonów tarczycy. Lekarz POZ-u nie robi przeciwciał. Już badanie przeciwciał należy do specjalisty, czyli pacjentka czy pacjent rzadziej przychodzą do nas i my już robimy pełną diagnostykę.
4: Jeśli ktoś w rodzinie ma jakąś chorobę autoimmunologiczną, czyli że organizm sam siebie atakuje, to możemy wnioskować, że też możemy tutaj mieć taki problem? Powiedzmy, że nasze dzieci mają zdiagnozowaną jakąś chorobę. Niekoniecznie to musi być tarczyca, to może być na przykład łuszczyca.
3: Tak. Choroby autoimmunologiczne istnieją w rodzinie i dlatego ta diagnostyka powinna być, a właściwie to myślenie o tym, że może się pojawić ten sam problem u kogoś z członków rodziny jest. A ponadto choroby autoimmunologiczne lubią współistnieć ze sobą. I taką chorobą, która może jest mniej dokuczliwa klinicznie, ale kosmetycznie, na przykład jest łysienie plackowate albo bielactwo, ale mogą być choroby tarczycy autoimmunologiczne razem z cukrzycą typu pierwszego, z reumatoidalnym zapaleniem stawów, no i z tymi innymi chorobami autoimmunologicznymi. W związku z tym, bo mogą być też krzyżowe tutaj wpływy na przeciwciała. Ktoś może nie chorować na Hashimoto, ale mieć trochę podwyższone przeciwciała, dlatego że choruje na reumatoidalne zapalenie stawów. W związku z tym ta diagnostyka musi być w przypadku chorób autoimmunologicznych zrobiona szeroko, bo to myślenie o współistnieniu chorób powinno funkcjonować.
4: Mam wrażenie, że nie jest łatwo z dostępem do specjalistów w Polsce. Nie wiem, ile się czeka na wizytę u endokrynologa, na przykład poprzez NFZ, ale chyba długo.
3: No, to dobrych kilka miesięcy, chociaż w niektórych miastach to nawet w lata są liczone terminy.
4: Czy my mamy za mało specjalistów? Na potrzeby tutaj, bo mówimy o pladze praktycznie, prawda? Mówimy o tym, że to jest takie zjawisko. No nie jest rzadkie, że tych ludzi przybywa.
3: To znaczy, patrząc na zapotrzebowanie, patrząc na ilość osób, która chciałaby się zapisać do państwowej poradni, to jest wciąż niedobór lekarzy pracujących w państwowej służbie zdrowia.
4: Czyli rozwiązanie to jednak jest wizyta prywatna. Pewnie.
3: Niekoniecznie, dlatego że szczęśliwie lekarz POZ-u powinien reagować na wzrost TSH. I nawet jeżeli nie ma potwierdzenia w postaci obecności przeciwciał, to może włączyć już wstępnie lewoskrętną toroksynę w małych dawkach, zanim pacjent doczeka do wizyty. I to jest oczywiście bardzo dobrze. I mówię, muszę powiedzieć, że wielu lekarzy oczywiście prowadzi taką terapię. Czasami pacjent do mnie trafiając jest właściwie już prawie wyrównany, jeżeli chodzi o hormony, ale moim zadaniem jest stwierdzenie, czy przyczyną tego niedoboru jest wolę Hashimoto, czyli sprawdzenie przeciwciał przeciwtarczycowych. Zrobienie oczywiście puli hormonów, żeby zobaczyć, czy ta czynność tarczycy jest rzeczywiście wyrównana, czy wymaga modyfikacji to leczenie. No a także wykonanie badań wizualizacyjnych, czyli zrobienie USG, choćby gruczołu tarczowego.
4: Niedoczynność, mówimy zazwyczaj w tym przypadku Hashimoto, hormonów, tak? Natomiast mamy też nadczynność, to jakbyśmy wyjaśniły. Ta nadczynność też może się wiązać z chorobami tak zwanymi autoimmunologicznymi?
3: My czasami mówimy, może żargonem naszym endokrynologicznym, że choroba Hashimoto i choroba Gris-Basedowa są dwoma końcami tego samego kija. Czasami mamy tak, że ktoś w młodszym wieku przechorował chorobę Gris-Basedowa, a obecnie przychodzi do mnie z rozpoznaniem wola Hashimoto. Różnicowaniem tych dwóch chorób jest oczywiście obecność odpowiednich przeciwciał przeciwtarczycowych. W przypadku wola Hashimoto takim przeciwciałem najbardziej typowym dla wola Hashimoto jest przeciwciało anty-TPO, antyperoksydazowe. Może być podwyższone także przeciwciało anty-TG, czyli antytyroglobulinowe. Natomiast jest prawidłowe przeciwciało przeciwko receptorowi dla TSH, które jest charakterystyczne dla choroby Gris-Basedowa. Czyli robiąc te przeciwciała, my też możemy się utwierdzić.
4: No właśnie, musimy to trochę wyjaśnić, bo ja się troszeczkę pogubiłam już. Mm-hmm.
3: Czyli wychodząc z pierwotnej tutaj patogenezy, że mamy chorobę, w czasie której organizm tworzy przeciwciała przeciwko własnym tkankom danego pacjenta. Mm-hmm. Dlatego w tych chorobach oznaczamy przeciwciała, które są typowe dla każdej z tych chorób, żeby potwierdzić, że te choroby mają charakter autoimmunologiczny. I już nie wchodząc, jakie to są przeciwciała, lekarz, patrząc na przeciwciała, patrząc na stan kliniczny, badając pacjenta i robiąc USG, ma obraz tego, na jakim etapie i jaka to jest choroba w danym momencie. Jeżeli chodzi o wolę Hashimoto, tak jak powiedziałam, w tej chwili jest częściej ta choroba obserwowana. W pierwszym etapie może być też wyrzut hormonów tarczycy i czasami troszkę może naśladować choroby Gris-Basedowa. Dlaczego? Dlatego musimy robić jednak te badania przeciwciał, ale finalnie w chorobie Hashimoto dochodzić może, ale nie zawsze, do niedoczynności gruczołu tarczowego. Natomiast w chorobie Gris-Basedowa są przeciwciała stymulujące tarczycę. I te stymulujące tarczycę przeciwciała powodują wzrost hormonów tarczycy, czyli wolnej frakcji trójodotyroniny i tyroksyny i spadek TSH. Czyli w przeciwieństwie do niedoczynności, gdzie jest wzrost TSH, w nadczynności mamy niskie TSH. I objawy zupełnie przeciwne, czyli chudnięcie, kołatania serca, pocenie, uczucie wewnętrznego tremoru, takiego rozdygotania, trzęsące się ręce. Uczucie też może być zaburzeń snu, pobudliwości, takiej formy wyładowań, nawet niewielkie bodźce. Czyli objawy, które wskazywać mogą właśnie na to, że jest nadmiar hormonów tarczycy. Też często oczywiście pacjenci tacy mogą być diagnozowani także przez innych lekarzy, ale ten obraz kliniczny w nadczynności tarczycy jest bardzo ekspresyjny, jeżeli chodzi o objawy i wskazuje na to, że takie objawy mogą sugerować chorobę Graves-Bassedowa. W chorobie Graves-Bassedowa bardzo rzadko, bo gdzieś do 5% występuje także orbitopatia Gravesa. To jest takie rozpoznanie uliczne, jak my mówimy endokrynolodzy, czyli wytrzeszcz gałek ocznych, która towarzyszy tej chorobie i jest też chorobą autoimmunologiczną. Ale to występuje, tak jak mówię, rzadko. Jeżeli chodzi o większość pacjentów z chorobą Graves-Bassedowa, to może występować niewielkie rozszerzenie szpary powiekowej, lśniące spojówki. My mówimy, że w nadczynności tarczycy u kobiet, które posiadają tę chorobę, oczy są piękne, bo one są lśniące, ładnie wyglądające. Natomiast ja mówię o tej postaci, która towarzyszy nadczynności tarczycy bez orbitopatii.
4: Wróciłabym do tej plagi. Nie wiem, czy pani profesor spotkała się z wynikami badań, które mogą być zaskakujące, bo tak jak wspomniała pani profesor, szacuje się 2-5 czasem, no 2 do 5% populacji może cierpieć na takie choroby tarczycowe, w tym to Hashimoto. No ale badania z autopsji, czyli już takie pośmiertne, to wskazują, że nawet 17% ludzi może mieć schorzenia tarczycy. Zaskakujące.
3: To jest to, co mówię, że nie każda wola Hashimoto przebiega z niedoczynnością gruczołu tarczowego. Czyli jest bardzo dużo przypadków, które nie są zdiagnozowane. I myślę, że to jest powód. Tak populacyjnie w Polsce uważa się, według różnych danych, ilość osób z Hashimoto na 800 tysięcy do miliona, niektórzy mówią milion 200 tysięcy, czyli sam ten zakres, szerokość tego rozrzutu może świadczyć o tym, że mamy bardzo dużo przypadków nierozpoznanych. I to są najczęściej te przypadki, kiedy TSH jest bardzo niewiele podniesione, albo wręcz wszystkie hormony są prawidłowe. Czyli istnieje choroba autoimmunologiczna, która nie powoduje destrukcji gruczołu tarczowego i nie powoduje niedoczynności gruczołu tarczowego, czyli zmniejszenia produkcji hormonów tarczycy.
4: Wszyscy powinniśmy się przebadać, tak chociaż wstępnie, na to badanie TSH, na przykład z krwi?
3: Ja myślę, że tak. I myślę, że to badanie jest dosyć powszechnie robione w warunkach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast na pewno są takie okresy w życiu, kiedy szczególnie trzeba badać hormony. To jest na przykład okres ciąży.
4: Ciąży, tak.
3: I okres laktacji.
4: Ale to się zmienia, bo ja pamiętam, że miałam właśnie podwyższone wyniki TSH w ciąży, a po ciąży już nie.
3: Tak, bo ciąża jest specyficznym stanem. Jest to, my mówimy, że to jest zespół ciążowo-płodowy, gdzie jest matczyno-płodowy, czyli jest mama i jest płód. W związku z tym jest zwiększone zapotrzebowanie na hormony tarczycy w ciąży. Kobiety, które mają wolę Hashimoto wymagające suplementacji, w momencie, kiedy decydują się na ciążę, powinny przyjść do endokrynologa, bo endokrynolog powinien zdecydować, czy nawet w tym okresie przed ciążą nie zwiększyć dawki lewoskrętnej tyroksyny. Natomiast na pewno w momencie zajścia w ciążę wymagana jest kontrola. Ja u swoich pacjentek w ciąży wręcz badanie przeprowadzam co miesiąc, co 6 tygodni, dlatego że im większa ciąża, tym większe zapotrzebowanie. Ta dawka musi być regulowana w zależności od zapotrzebowania, czyli od tego, jakie są stężenia hormonów tarczycy. I także w okresie, kiedy ciąża jest rozwiązana, czyli jest okres karmienia, jeżeli kobieta karmi, też wymagane jest kontrola hormonów tarczycy, gdyż niektóre kobiety wymagają troszkę zmniejszenia dawki, a inne w czasie okresu całej laktacji przyjmują też tą dużą dawkę. No oczywiście nie zapominajmy, że w ciąży i w czasie laktacji powinna kobieta brać także jod. No ale szczęśliwie on jest w tabletkach ciążowych, czyli tych tabletkach suplementacyjnych i tutaj na pewno to jest ważne. No i oczywiście o witaminie D3 jeszcze wspomnę, że też powinna być wyrównana.
4: Bardzo dziękuję. W takim razie pamiętajmy o tarczycy, pamiętajmy, badajmy się. Nawet jeśli lekarz sam o tym by nie pomyślał pierwszego kontaktu, to sami możemy się upomnieć o to, żeby też badania tarczycowe dopisać do takich ogólnych badań, tak. Prawda?
3: Lekarz POZ-u może wykonać badania podstawowe, czyli TSH i wolne frakcje hormonów tarczycy FT3 i FT4.
4: No i przynajmniej jakąś część wiedzy już będziemy mogli posiąść w ten sposób. Endokrynolog profesor Ewa Sewerynek była naszym pierwszym gościem. Bardzo dziękuję, pani profesor.
3: Dziękuję bardzo.
4: A my do tematu zdrowia wrócimy za chwilę. Tym razem będziemy leczyć pracą.

0: Dbamy o zdrowie w Radiu Łódź i teraz będzie taka mała podpowiedź dla wszystkich, którzy borykają się z takimi czy innymi formami niepełnosprawności. No to uwaga, chodźcie do pracy. Oderwijcie się od myślenia o problemach, zacznijcie myśleć o możliwościach. Jest z nami Marta Pługowska-Kosel, dyrektor Łódzkiego Oddziału Fundacji Aktywizacja. Witam, pani Marto.
1: Witam serdecznie. Panią witam, słuchaczy.
0: To co, dobre hasło, prawda?
1: Oj, piękne. Ja zdecydowanie się z nim zgadzam. Szczególnie, że z zawodu jestem doradczynią zawodową, no więc no tak. Nie mogłabym się nie zgodzić.
0: Nie mogłoby być inaczej, tak. Zwykliśmy myśleć tak, że ja jestem chory, więc nie pracuję. No i to jest proste, kiedy my jesteśmy przeziębieni, bo rzeczywiście to tak wtedy wygląda, że to jest taki moment, kiedy się do pracy nie chodzi. No, ale inaczej wygląda sytuacja, kiedy mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, o takich osobach, które muszą sobie z takimi czy innymi przypadłościami dawać radę całe życie. Tutaj praca może się okazać w sumie bardzo dobrym rozwiązaniem.
1: Zdecydowanie. Praca odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu, bo to oczywiście jest głównie źródło dochodu dla nas, prawda? Dzięki niej zaspokajamy swoje potrzeby, takie fizyczne, materialne, ale też praca to jest poczucie sprawstwa, to jest wpływ na własne życie, to jest kontakt z ludźmi i relacje interpersonalne. W związku z tym ona odgrywa dużo ważniejszą rolę nieraz niż nam się tak naprawdę wydaje.
0: Tak, też tak myślę, że a w ogóle takie zawodowe wyłączenie, jak się tak by zastanowić, no to jest to, o czym pani mówiła. To jest nagle brak kontaktu z ludźmi, to jest czasem brak inspiracji nawet rano, żeby wstać, żeby coś zrobić, żeby o siebie zadbać. No i w efekcie mogą się pojawić inne schorzenia, inne dolegliwości. Może się pojawić na przykład depresja.
1: Jak najbardziej. Praca generalnie jest zalecana bardzo często, wbrew pozorom, przez lekarzy na etapie zdrowienia, na przykład u chociażby osób, które już chorują na depresję, jeżeli ich stan się ustabilizuje, to praca jest zalecanym etapem w życiu, że dzięki temu, że ludzie mają cel, wiedzą właśnie po co mają wstać, gdzie mają iść, to tych sił witalnych, tej energii przybywa i to, co wspomnieliśmy,
0: no ale my tak powinniśmy być uczeni, prawda? Również osoby, które borykają się z niepełnosprawnościami, nie powinny być uczone tego, że właściwie no, ja jestem człowiekiem z jakimś brakiem, w związku z tym ja zostaję w domu.
1: Zdecydowanie. Znaczy to się na przestrzeni ostatnich lat bardzo zmienia, na szczęście, ponieważ bardzo często osoby z niepełnosprawnościami, znaczy my jako osoby zdrowe na przykład, no taka jest ścieżka naszego życia i kolej rzeczy, że chodzimy do szkoły, jest etap edukacji, no i potem gdzieś tam jesteśmy przygotowywani do tego, żeby wejść na ten rynek pracy. Wiadomo, rynek pracy też się zmienia, są różne formy działalności. Niemniej jednak to jest naturalne, że człowiek będzie zawodowo aktywny w ten czy inny sposób. U osób z niepełnosprawnościami nie do końca cały czas tak to wygląda. Jest etap edukacji i nie zawsze ta osoba jest przygotowywana do tego, że potem ma na ten rynek pracy wejść.
0: I myślę, że im dłużej na rynek pracy nie wchodzi, tym pewnie jest trudniej.
1: Zdecydowanie tak, szczególnie, że każdy z nas ma kompetencje, swój potencjał, zdolności, umiejętności. To nie jest tak, że niepełnosprawność nam to zabiera. Oczywiście no, przyczynia się ona do pewnego rodzaju ograniczeń, wszystko zależy jeszcze od rodzaju i poziomu tej niepełnosprawności. Natomiast wiele osób, znaczy każdy ma, po prostu każdy z nas ma potencjał, trzeba tylko go odkryć i odpowiednio zagospodarować na rynku pracy właśnie.
0: No i ja myślę, że w ogóle czasy nam też sprzyjają temu, żeby o pracy myśleć, nawet przy poważnych niepełnosprawnościach, bo przecież no, mamy bardzo dużo propozycji pracy zdalnej na przykład, prawda?
1: tak, to jest taki pozytywny, pozytywna pozostałość po pandemii, tak naprawdę ta praca zdalna. I faktycznie ona otwiera wiele możliwości, ale też technologia to jest fantastyczna sprawa. Narzekamy na technologię, na to, że dzieci, młodzież są uzależnione, ale tak naprawdę rozwój technologiczny umożliwił wielu osobom z niepełnosprawnościami aktywność zawodową, gdzie one mają potencjał intelektualny, wiedzę, a przez ograniczenia swojego ciała na przykład po prostu te osoby nie mogły korzystać ze swojego potencjału. Jasne. A dzięki technologii mogą.
0: No to chyba warto by skorzystać z tego, co nam ta technologia zaoferowała i również z tej pozostałości po pandemii, jak pani powiedziała. I chciałabym, żebyśmy tak podkreśliły w kilku punktach korzyści rzeczywiście, jakie praca przynosi. No przede wszystkim chyba dla naszego zdrowia psychicznego, bo ona z całą pewnością wzmacnia taką naszą samoocenę, przekonanie o własnej wartości, o własnej przydatności. Pamiętam, miała być dzisiaj z nami zresztą pani Ania Sierocka, job crafter w firmie, w waszej fundacji, tak. Aktywizacja.
1: Niestety się pochorowała.
0: Pochorowałaś, no właśnie, sporo osób ostatnio niestety się pochorowuje. I pani Ania ma bardzo dużą wadę wzroku. Ja nie pamiętam, jaka to była wada, no
1: 20
0: ale...
1: parę dioptrii. Ania się chyba nie obrazi, że ją tak obgadujemy,
0: się, że kiedyś,
1: bo ona
0: kiedyś
1: sama się
0: sama
1: do tego przyznaje
0: mówiła,
1: i sama
0: tak,
1: o tym
0: tak.
1: mówi. Ale tak, 20 parę dioptrii. Plus jeszcze dodatkowe jakieś tam schorzenia, które utrudniają jeszcze bardziej.
0: No i ona nigdy nie powiedziała, ja nie będę pracować, ja nie chcę pracować. Nawet tutaj kiedyś na antenie powiedziała, ja sobie po prostu nie wyobrażam życia bez pracy. Co ja bym robiła?
1: Dokładnie tak. I takich ludzi tak naprawdę jest bardzo wiele. Wiele osób z niepełnosprawnościami. Znaczy, bo to są jakby dwa skrajne bieguny, tak? Z jednej strony są osoby, które na tym rynku pracy są od zawsze tak też były wychowane, tak wchodziły w ten świat dorosły i pomimo ograniczeń i swojego trochę ciała, które nie zawsze chce być tak sprawne, jakbyśmy my chcieli, to jednak mimo wszystko na tym rynku pracy chcą być i są. No i są osoby, które gdzieś... ze względu na to, że rodzice chcieli ich oszczędzić, chcieli im pomóc, chcieli zadbać o nich, gdzieś do tego rynku pracy nie zostali przygotowani. I wtedy te osoby...
0: No to tutaj można się zastanawiać, czy rzeczywiście rodzice pomogli w tym momencie.
1: Tak.
0: Czy wychowali do samodzielności na tyle, na ile to możliwe w ogóle.
1: No bo to jest trudne, tak? Gdzie jest ta przestrzeń, gdzie mamy dać osobie samodzielność, pomimo, że dla tej osoby to jest trudne zwyczajnie i po prostu, bo my zrobimy szybciej, sprawniej, to jednak dać tą możliwość, a gdzie wyręczyć, bo wyręczenie no przygotuje
0: właśnie.
1: Nas do życia.
0: No, a taka samodzielność to może być także niezależność finansowa, która... No być może dla rodziców też byłaby jakąś ulgą, o czym może powinni również pomyśleć.
1: Znaczy myślę, że to, co jest ważne,

0: tymi środkami dowodził. A w momencie, kiedy rodzica zabraknie, ta dorosła osoba zostaje sama, nieporadna, więc myślę, że to jest taki argument, który wielu osobom, już rodzicom świadomym, motywuje do tego, żeby dzieciaki przygotowywać do samodzielnego życia, mimo ograniczeń, jakie mają.
1: Mhm. Wracając do tych korzyści, jakie przynosi nam praca, to jest, o czym chyba wspomniałyśmy też, to jest taka pomoc w organizacji codziennego takiego harmonogramu. No bo coś tam jednak musimy, tak? Są te ustalone godziny, na które trzeba być przygotowanym. W związku z tym ja nie będę leżeć przez cały dzień w łóżku, tylko muszę o tej 7 na przykład godzinie wstać i już zacząć się przygotowywać. To, co jest bardzo ważne, to jest nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi, no bo musimy spotykać w swoim życiu innych ludzi, nie tylko rodziców, których, jak pani powiedziała, może zabraknąć.
0: Tak w życiu bywa, tak ten świat jest ułożony.
1: Kontakty z ludźmi, tak jak mówimy, ważne. Rozwój również.
0: Zdecydowanie tak. No, lubimy, człowiek jest taką istotą, która lubi mieć wyzwania, lubi osiągać, lubi się wspinać na różne etapy i praca nam to umożliwia.
1: No i mam nadzieję, że Państwo poczuli taką zachętę do podjęcia zatrudnienia bez względu na towarzyszące być może Państwu niepełnosprawności. Jest okazja zapoznać się z propozycjami zatrudnienia, bo przed nami za tydzień, jeśli dobrze wyliczyłam, tak? Dokładnie za tydzień?
0: Tak, 16
1: no to dokładnie września, za tydzień.
0: Dokładnie.
1: No, targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami, to Pani Marto. Kilka słów zachęty poproszę.
0: Oj, bardzo chętnie. Zapraszam serdecznie. 16 września właśnie na targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Targi mamy pod hasłem Poznaj firmy, które chcą poznać ciebie. Ponieważ nasi wystawcy to są firmy świadome, które doceniają i widzą potencjał osób z niepełnosprawnościami, ich kompetencje, możliwości i chcą i zapraszają wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do swoich zespołów. Będą bardzo rozmaite oferty tak naprawdę, bo to będą i biurowe na różnego rodzaju stanowiska, ale też proste, manualne, liniowe, różnego szczebla. W związku z tym myślę, że gdzieś tam wiele osób może coś dla siebie znaleźć. Nie zagwarantuję, że każdy oczywiście, ale mamy około 20 firm będzie. Każda będzie miała po kilkanaście ofert. W związku z tym myślę, że tutaj potencjał będzie duży. Poza tym, że będą pracodawcy, bo to jest główny gwóźdź programu, to będzie można skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego i sobie skonsultować dokumenty aplikacyjne na przykład i porozmawiać o rozmowie, ale też będzie można skonsultować swoje dokumenty w języku angielskim, bo jedna z naszych doradczyń wspiera osoby w takich już bardzo biznesowych rozmowach kwalifikacyjnych i przygotowuje na tego typu stanowiska. Mamy fotografa, który zrobi profesjonalne zdjęcie, bo można zdjęcie w CV zamieszczać albo nie, ale jak zamieszczać, to profesjonalne.
1: Jasne.
0: Instytucje gościmy też, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, czyli bez numerków, bez kolejki można będzie podejść, się poradzić, zapytać o to, co gdzieś tam nas nurtuje. Mhm. Mamy też strefę doświadczeń, gdzie osoby na przykład bez niepełnosprawności mogą sobie doświadczyć i poznać trochę świat przez pryzmat różnych schorzeń i niepełnosprawności, więc to taki element poznawczy.
1: Integracyjny też, tak przy okazji.
0: Tak.
1: A te firmy, które się prezentują na targach, bo targi odbywają się cyklicznie, przybywa tych firm, czy to są pracodawcy, którzy już zakosztowali też w pracy osób z niepełnosprawnościami, wiedzą, że można na takie osoby liczyć, że takie osoby się sprawdzają, oni wracają na przykład po kolejnych pracowników, zgłaszają się też nowi pracodawcy?
0: Zdecydowanie tak, chyba na wszystko, na wszystkie te aspekty.
1: Na wszystkie pytania odpowiemy tak.
0: Tak, ponieważ tak, targi organizujemy po raz 11 i naprawdę zaczynaliśmy od jakiejś tam niedużego wydarzenia w sali konferencyjnej, gdzie było kilka stoisk. W tym momencie po pierwsze mamy pracodawców, którzy co roku chcą się wystawiać, doceniają właśnie potencjał osób z niepełnosprawnościami, ich zatrudniają i czekają, już wiedzą, że te targi są we wrześniu, sami śledzą

0: kiedy uruchamiamy rekrutację pracodawców i dbają o to, żeby się znaleźć na liście, ale też zawsze dbamy o to, żeby zostawić miejsca dla nowych firm, żeby gdzieś nowe firmy mogły się pokazać, poznać, ale wszystkie firmy, które są jakby świadomie nastawione są na przyjęcie do swoich zespołów osoby z niepełnosprawnościami, bo doceniają też ten walor taki dodatkowy, jaka osoba z niepełnosprawnościami wnosi, bo ona wchodzi ze swoimi kompetencjami, umiejętnościami, wiadomo, ma wykonywać konkretne zadania, ale też wnosi ten aspekt różnorodności, tego, że ten zespół zaczyna zupełnie inaczej działać i w dobie tego świata, który nam się tak bardzo zmienia i jest nieprzewidywalny, to czym zespół bardziej różnorodny, tym bardziej efektywny tak naprawdę i firmy naprawdę zaczynają to zauważać i doceniać.
1: Malutkimi kroczkami, ale cały czas idziemy do przodu. My się od kilku lat spotykamy, pani Marto, mam wrażenie, że rzeczywiście z roku na rok jest lepiej. No może chcielibyśmy, żeby to była jakaś rewolucja. Rewolucji pewnie nie będzie i tutaj już może nie ma się co też aż tak bardzo oszukiwać. Natomiast no, idziemy do przodu. Coraz więcej ludzi mimo wszystko podejmuje pracę. Coraz więcej pracodawców szuka pracowników również z niepełnosprawnościami. No i to należy poczytać, no głównie wam, za plus.
0: Dziękuję pięknie. Znaczy faktycznie chyba, jak my zaczynałyśmy się spotykać, to w Polsce pracowało chyba niecałe 30% osób z niepełnosprawnościami. Teraz pracuje 32%. No, wydawać by się mogło, że 2% to nie jest dużo, ale to jest w skali liczby mieszkańców w Polsce jest to znacząca liczba.
1: Gdzie się spotykamy, bo wiemy 16 września, to już sobie być może część osób odnotowało, to jeszcze godziny i miejsce.
0: Już mówię, spotykamy się w Odlewni, to jest to samo miejsce, co w tamtym roku. Odlewnia mieści się przy Piotrkowskiej 217 i co ważne, to jest dostępne miejsce, czyli to jest miejsce na parterze, bez stopni różnego rodzaju schodów, z szerokimi przejściami, dostępnymi toaletami, więc zapraszamy. Też myślę, że jest fajne, bo takie industrialne nasze łódzkie, więc fajny klimat tam panuje. Targi odbywają się w godzinach od 10 do godziny 14. Natomiast zachęcam też do przyjścia trochę wcześniej niż o 14, no bo wiadomo, że na sam koniec to już część firm już gdzieś tam zbiera się po prostu, tak? Mhm. Jak chodzi o dostępność, to jeszcze dodam, że będziemy mieć przez cały czas trwania targów tłumacza języka migowego też, więc jeżeli osoby niesłyszące by chciały porozmawiać z pracodawcami, to jak najbardziej będzie też taka możliwość.
1: No ja myślę, że jesteście w stanie pomóc właściwie każdej osobie, która się pojawi z każdego rodzaju niepełnosprawnością.
0: Ja myślę, że jeżeli są chęci i osoba chce, to znajdziemy takie rozwiązanie. Jeżeli się zdarzy, że na targach nie będzie takiej oferty pracy, bo może się tak zdarzyć, no nie będę tutaj ukrywać, że pewnie wszyscy znajdą tą pracę, to zawsze można się zgłosić do fundacji, można się do nas zapisać, przyjść i wtedy już będziemy pracować indywidualnie ze wsparciem doradcy zawodowego, jobcraftera właśnie, być może Ani, i będziemy szukać tej pracy stricte dostosowanej do potrzeb danej osoby.
1: No to zapraszamy. 16 września Odlewnia przy Piotrkowskiej 217. Zapraszała Marta Pługowska-Kosel, dyrektor Łódzkiego Oddziału Fundacji Aktywizacja. Bardzo dziękuję pani Marto za przybycie.
0: Dziękuję pięknie i zapraszam.
1: I ja również zapraszam wszystkich zainteresowanych i dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. Iza Berkowska, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
4: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
3: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: 9, 10 szukam.
7: Masz czas?
6: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
8: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
6: Może jest pod meblami?
8: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
6: Podsadzisz mnie?
8: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
6: Dołącz na akademiaprzyszłości.org.pl. Czekam!
2: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Odcinkowe pomiary na A1 bezlitosne dla kierowców. W lipcu prawie 4,5 tysiąca wykroczeń. Prokuratura wszczyna śledztwo po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Spór o chlewnie pod Piotrkowem. Mieszkańcy obawiają się uciążliwych zapachów. Zachmurzenie zmienne, miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Kierowcy w regionie jeżdżą za szybko. Prawie 4,5 tysiąca przypadków przekroczenia prędkości zarejestrowały w lipcu odcinkowe pomiary na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Systemy uruchamiano etapami w czerwcu tego roku. Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu samochodu z kontrolowanego odcinka. Na tej podstawie obliczana jest jego średnia prędkość. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
10: Najwięcej wykroczeń, prawie 1700, odnotował system na odcinku Kamieńskie-Stobiecko-Szlacheckie. O 100 naruszeń mniej zarejestrowano w rejonie Radziechowic II, a blisko 1300 na odcinku Piotrków-Trybunalski-Dąbrowa. Ten ostatni ma niemal 19 km i jest najdłuższym odcinkowym pomiarem prędkości w Polsce, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
11: Analizując jednak liczbę rejestrowanych naruszeń, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę natężenie ruchu na tego rodzaju drogach, szczególnie na autostradach.
10: Przeprowadzone przez GITD analizy pokazują, że na tych odcinkach autostrady A1 jest bezpieczniej.
11: Zdecydowana większość kierujących tam zdejmuje nogę z gazu i jedzie z dozwoloną prędkością.
10: Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu samochodu z kontrolowanego odcinka. Na tej podstawie obliczona jest jego średnia prędkość. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Na objętych pomiarem fragmentach autostrady A1 samochody osobowe mogą jechać maksymalnie 140 km na godzinę.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje, około 20 jest rannych. W związku ze zdarzeniem w Sokolnikach Suchych prokuratura będzie prowadzić śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przypomnijmy, na przejeździe kolejowym ciężarówka uderzyła w pociąg. Według wstępnych ustaleń kierowca nie zachował należytej ostrożności i jest sprawcą wypadku. Grozi mu do 8 lat więzienia. W wypadku zginęła jedna osoba, a około 20 jest rannych. Prokurator Robert Czerwiński z Prokuratury Okręgowej w Radomiu przekazał, że śledztwo zostanie wszczęte najpóźniej jutro rano.
13: To jest wstępne założenie, że kierowca samochodu ciężarowego, a przyjmujemy taką wersję jako najbardziej prawdopodobną, no nie mamy podstaw, żeby przyjąć, że chciał doprowadzić do tej katastrofy i celowo w tym kierunku działał, czyli nie zachował należytej ostrożności. Należy tutaj zakwalifikować to zdarzenie jako katastrofę i przy przyjęciu, że sprawca działał nieumyślnie, czyli na skutek niezachowania należytej ostrożności. Ta okoliczność, że doszło do śmierci tej pasażerki, powoduje tą kwalifikację prawną. Ten czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
9: Na razie nie wiadomo, kiedy zakończą się czynności na miejscu wypadku. Mieszkańcy Gomulina koło Piotrkowa nie chcą chlewni na blisko 2000 tuczników. Zakończył się już etap składania uwag i zastrzeżeń przez mieszkańców. Do Urzędu Gminy wpłynęły także stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Sanepidu. Obie instytucje zgłosiły zastrzeżenia, a raport dotyczący wpływu inwestycji na środowisko ma zostać uzupełniony. Mieszkańcy obawiają się m.in. uciążliwych zapachów.
14: Przecież to jest wieś. No gdzie ma być stawiane? No co, do miasta mamy iść i mamy stawiać w mieście?
15: To nie jest aż tak uciążliwa produkcja i ona musi się odbywać na terenach wiejskich. Żaden rolnik w mieście nie wybuduje chlewni.
14: No ludziom zależy na tym, żeby nie było takiego odoru.
16: Ci, którzy idą mieszkać na wieś, powinni sobie zdawać, czym się wiąże mieszkanie na wsi.
17: Była kiedyś tutaj ta chlewnia blisko nas tutaj, w tej chwili jest zlikwidowana. No i teraz chcą nam drugą chlewnię podsunąć.
9: Z kolei wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek podkreśla, że głos mieszkańców jest ważny, ale uwagi muszą być poparte konkretnymi argumentami. Ostateczna decyzja w sprawie inwestycji jeszcze nie zapadła. Łódzką gastronomią zawładnie kuchnia amerykańska. Rusza festiwal Jemy w Łodzi Food Fest. Od piątku w łódzkich kawiarniach i restauracjach będzie można spróbować kilkudziesięciu dań inspirowanych kuchnią amerykańską. Na uczestników czekają wyjątkowe potrawy, mówi Izabela Borkowska z Jemy w Łodzi Food Fest.
7: Króluje żebro wołowe w bardzo różnych postaciach. Będzie pasterami, będą te rzeczy, które znamy z kuchni amerykańskiej. Natomiast przygotowane nie w takiej fast foodowej formie, ale restauracyjnej, bardziej wykwintnej. W festiwalu mamy prawie 30 restauracji, prawie tyle samo dań.
9: To już 10. edycja festiwalu. Z tej okazji organizatorzy przygotowali liczne wydarzenia towarzyszące. Wszystkie restauracje, w których można spróbować amerykańskich dań, dostępne są na stronie Jemy w Łodzi, a festiwal potrwa do 20 września. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21, a teraz czas na informacje sportowe. Michał Malinowski, studio. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór. Rozpoczynamy od piłki nożnej. Informacji, że Widzew wypożycza swoich piłkarzy. Samuela Kere będzie grał w Wiśle Płock, a Kuba Nawrocki w Stali Stalowa Wola. Nigeryjczyk nie dostawał zbyt wielu szans na grę. W poprzednim sezonie także był wypożyczony do chorwackiego NK Osijek. Nawrocki, choć trenował z pierwszą drużyną i kilkukrotnie był w kadrze na mecze ekstraklasy, to jednak grał w trzecioligowych rezerwach. Teraz będzie zdobywał doświadczenie w drugiej lidze. Obie umowy wypożyczenia zawierają opcję skrócenia. Zmiany także w łódzkim klubie sportowym, choć nie związane bezpośrednio ze sportem. Michał Antczak żegna się z klubem po ponad 4 latach pracy. Ostatnio pełnił obowiązki wicedyrektora do spraw organizacyjnych. Odchodzi z ŁKS-u z powodów osobistych. Większość dotychczasowych obowiązków Antczaka przejmie Marcin Rakowski, koordynator do spraw organizacji. Dobry początek gospodarzy na siatkarskim Euro. Bułgaria wygrała 3-0 z Macedonią Północną w pierwszym meczu Mistrzostw Europy Mężczyzn w siatkówce. W drugim dzisiejszym spotkaniu inny ze współgospodarzy, Rumunia, gra z Łotwą. Pierwszego seta Rumunia przegrała. Polacy przystąpią do rywalizacji jako obrońcy tytułu i triumfatorzy tegorocznej edycji Ligi Narodów. W tym sezonie stawka jest podwójna, bowiem triumf w Mistrzostwach Europy oznacza wywalczenie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia to jedni z faworytów europejskiego czempionatu. Były libero reprezentacji Polski, pochodzący z województwa łódzkiego Paweł Zatorski, jest przekonany, że naszą reprezentację stać na kolejny złoty medal.
19: Głęboko w to wierzę, bo pokazaliśmy to już w niejednych rozgrywkach w ostatnich latach, że no jesteśmy tą największą siłą na świecie, do której cała reszta dorównuje. W tym roku mamy jeszcze większą przewagę, ponieważ inne reprezentacje po ostatnich igrzyskach przeszły dość sporą przebudowę.
18: A oprócz Bułgarii i Rumunii mistrzostwa zorganizują także Finlandia i Włochy, decydujące mecze właśnie na Półwyspie Apenińskim. A biało-czerwoni fazę grupową rozpoczną od czwartkowego meczu z Portugalią. Piąte etapowe zwycięstwo Brytyjczyka w Hiszpanii. Matthew Brennan wygrał 17 etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Drugie miejsce zajął Belg Jordi Meus, a trzeci był Duńczyk Magnus Kort. W klasyfikacji generalnej prowadzi Hiszpan Enric Mas, który o ponad 2 minuty wyprzedza Austriaka Felixa Gala i Słoweńca Primoża Roglicza. Wyścig potrwa do niedzieli. I na koniec tenisowa wiadomość z ostatniej chwili. Jelena Rybakina z Kazachstanu pokonała w trzech setach Qin Wen Zheng w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open. Awans do półfinału turnieju i zdobyte dzięki temu punkty oznaczają, że od poniedziałku Rybakina będzie nową liderką rankingu WTA. Na kolejny serwis sportowy zapraszam za 2 godziny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Bardzo ciepła środa za nami. W Łodzi termometry pokazywały dzisiaj nawet 27 stopni, a aktualnie 21 na naszych termometrach i wieczorem będzie stopniowo coraz chłodniej. Godzinę później, o godzinie 21, zobaczymy tylko 17 już. Zachmurzenie będzie wzrastać. Późnym wieczorem możliwy jest też deszcz w naszym województwie. W nocy temperatura w regionie spadnie do około 14 stopni. A jeśli chodzi o lato, to chyba trzeba się dzisiaj z nim już pożegnać na stałe, ponieważ jutro czeka nas już wyraźne ochłodzenie. Najcieplejszy moment dnia około 18 stopni i tak też może być do końca tego tygodnia.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Anna Groblińska, dobry wieczór. W 1999 roku troje adopcyjnych rodziców, dzieci z niepełnosprawnościami spowodowanymi piciem alkoholu przez matki w trakcie ciąży wystąpiło z ideą ustanowienia Światowego Dnia FAS, czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego. Ten dzień obchodzimy 9 września, czyli również dziś. I w związku z tym już za kilka chwil wszystko o FAS. O przyczynach, objawach, o tym, gdzie szukać pomocy, o przebiegu terapii porozmawiamy z naszymi gośćmi. Zapraszam.

0: Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
1: Dziś bardzo szczególna data, 9 września, czyli mamy dwie dziewiątki w dacie. Ci, którzy wymyślili Światowy Dzień FAS, postanowili nawiązać do 9 miesięcy ciąży. I stąd właśnie taka data, stąd to dziś obchodzimy Światowy Dzień FAS, czyli Płodowego Zespołu Alkoholowego. I będziemy o tym rozmawiać z zaproszonymi do studia gośćmi, mówiąc o tym też, jak uniknąć takiej sytuacji, a sprawa jest bardzo prosta. W ciąży i przed ciążą odstawić alkohol. Będziemy mówić o tym, gdzie szukać pomocy. Będziemy mówić o tym, jak bardzo ważna jest świadomość rodziców, właśnie jakie straszne, często tragiczne skutki może przynieść spożywanie alkoholu podczas ciąży. A są z nami Katarzyna Pałka-Szafraniec, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A także Karolina Ciesielska-Pietrzak, psycholog prowadząca terapię neurorozwojową dla dzieci z FAS.
3: Dobry wieczór.
1: No już wiemy, że FAS wiąże się z alkoholem. Czy ja dobrze użyłam tej nazwy, bo FAS to jest skrót angielski. Czasem spotykamy się też ze skrótem FASD. Zaraz to wszystko wyjaśnimy. Ale ja nazwałam to płodowym zespołem alkoholowym. Dobrze to nazwałam?
2: Bardzo dobrze. FASD tak naprawdę obejmuje wszystkie możliwe zaburzenia towarzyszące uszkodzeniu poalkoholowym. Natomiast FAS jest tak naprawdę precyzyjną nazwą już konkretnego przypadku pacjentów, którzy spełniają wszystkie kryteria objawów, jakie mogą towarzyszyć. Także jest to taka drobiazgowa nazwa, natomiast FASD mówi o wszystkich naszych pacjentach, bez względu na to, jaką liczbę objawów spełniają.
1: I do pani Karoliny teraz spieszę z pytaniem, co się zmieniło w ogóle w naszym myśleniu na temat tego alkoholu podczas ciąży, bo przed laty, jeszcze kiedy ja na przykład byłam w ciąży, istniało takie przekonanie, że kieliszek czerwonego wina to nikomu nie zaszkodzi, także ciężarnej.
3: Tak, faktycznie do tej pory spotykamy się z takimi stwierdzeniami, że
1: mitami,
3: tak, że mała dawka alkoholu nie zaszkodzi, a wręcz pomoże, przygotuje macicę, tak, do porodu.
1: Natomiast, i że na krew dobrze działa.
3: Że działa dobrze na krew, tak.
1: Poglądy.
3: Natomiast no, badania są tutaj bezlitosne i wyraźnie wskazują, że każda, nawet najmniejsza dawka alkoholu może spowodować poważne konsekwencje.
1: Wtedy, kiedy ciąża jest planowana, to jak długo przed właśnie ciążą nie należałoby spożywać w ogóle alkoholu?
3: Przyjmuje się, że jeżeli faktycznie małżeństwo, czy tam para planuje ciążę, to minimum 3 miesiące zarówno kobieta, jak i mężczyzna nie powinni spożywać alkoholu. Żeby ten materiał genetyczny również u mężczyzny no, nie był uszkodzony, był silny i bezpieczny.
1: A co się może stać, jeśli właśnie niestety ten alkohol się pojawi? Jakie konsekwencje może spowodować u dziecka?
2: No, to jest szeroki zakres problemów i nie dotyczy tylko zdrowia psychicznego, ale dotyczy całego organizmu. Alkohol wpływa na rozwój płodu i tak naprawdę na materiał genetyczny już w komórkach rozrodczych, ale potem też już rozwijającego się płodu. Uszkodzeniu ulegają wszystkie narządy po kolei, tak jak się rozwijają, czyli układ krwionośny, serce, nerki, wątroba, mózg. Każdy jest bezlitośnie dotknięty tym alkoholem. Nie wiemy, jakie stężenie wpływa na konkretne uszkodzenia, dlatego że nieraz wystarczy niewielka ilość, a skutki są tragiczne. Natomiast rzeczywiście bywa tak, że matki deklarują dużą ilość alkoholu, a dzieci mają tylko poszczególne objawy. Dlatego też jesteśmy na tyle ostrożni i na tyle niepewni tego, co można doradzać kobietom. Jedyne, co możemy powiedzieć, to żeby w ogóle nie pić.
1: Bo każdy przypadek jest inny.
2: Zdecydowanie.
1: Często spotykamy się z udziałem właśnie gwiazd filmowych, telewizyjnych, influencerów w kampaniach przeróżnych społecznych. W tym także z kampanii właśnie przeciwdziałania FAS. I na przykład Anna Dereszowska mówi o tym, że ponieważ nikt nie jest w stanie zbadać, ile alkoholu może dziecku zaszkodzić, to ona w ogóle rezygnuje z alkoholu. Czy to jest dobre, kiedy właśnie takie osoby medialne, sławy włączają się w kampanię? Pani Katarzyno.
2: No, jeżeli spojrzeć na badania pani Okulicz z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie z 2022-2023 roku, gdzie przebadano materiał biologiczny kobiet, które urodziły dzieci i wśród nich wyszło, że 40% kobiet jednak spożywało alkohol, choć deklarowało zupełnie inaczej, bo deklarowało około 8%, o ile się nie mylę, natomiast 40-50% wyniknęło z badania włosa matek po porodzie. W związku z tym uważam, że ta edukacja jest obowiązkowa i aktorzy, czy w ogóle osoby medialne są w stanie wykonać największy kawał naszej roboty, bo oni mogą wpłynąć na postrzeganie alkoholu negatywne. Że to jest jednak toksyna, która uszkadza nie tylko płód, no ale w zasadzie należało podkreślić, że też człowieka, który spożywa ten alkohol. Także tak, no wspaniałe ruchy oddolne i wspaniały udział aktorów, osób, które mają autorytet wśród powszechnie społeczeństwa jest potrzebny.
1: A teraz jeszcze usystematyzujmy naszą wiedzę właśnie o tych objawach, bo wiemy, że właściwie na wszystkie układy naszego organizmu źle działa alkohol i na wszystkie układy organizmu dziecka. Ale jeśli chodzi o takie najczęstsze syndromy właśnie tego zespołu alkoholowego, to wymienia się zaburzenie wzrostu, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, ale także pewną zmianę w wyglądzie twarzy. Czy to są rzeczywiście takie trzy najczęściej spotykane?
2: No to są takie najbardziej klasyczne, ale niekoniecznie muszą być obecne. Czyli rzeczywiście mówimy o małogłowiu, o wąskich szparach powiek, szerokim rozstawie oczu, budowie charakterystycznej rynienki i czerwieni wargowej. No są takie podstawowe objawy, które pacjenci powinni mieć spełnione, jednak nie determinujące diagnozy. Czyli może się okazać, że pacjent nie prezentuje na twarzy żadnych objawów, a w badaniu neuropsychologicznym wykażemy, że są uszkodzone charakterystyczne ośrodki układu nerwowego typowe dla intoksykacji alkoholowej.
1: I także niekoniecznie na przykład muszą być te zaburzenia wzrostu.
2: Tak? Niekoniecznie, tak. Mhm. To rzeczywiście może być człowiek, który pozornie sprawia wrażenie bardzo zdrowego, jednak przy głębokim wywiadzie, potwierdzonej informacji też o spożywaniu alkoholu przez matkę, okazuje się, że prezentuje deficyty neuropsychologiczne.
1: A no właśnie, ten układ nerwowy, uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy powoduje potem trudności w funkcjonowaniu dziecka, nie tylko w uczeniu się, ale w ogóle i w rozwoju. Czytałam, że to są nieuleczalne zmiany, natomiast czy terapia może przynieść jakieś spektakularne skutki?
3: Terapia oczywiście w odpowiednim momencie włączona może przynieść spektakularne efekty, ale to też nie jest takie zero-jedynkowe i wszystko zależy oczywiście od dziecka, tak? Są dzieci, u których te zmiany są dla osoby patrzącej z boku minimalne, natomiast dla rodzica, który tym dzieckiem się zajmuje, są one bardzo dużym krokiem milowym, no i dla tego dziecka również, tak? Więc to jest bardzo, bardzo zróżnicowane. Tak jak pani tutaj powiedziała, zmiany, które spowodowały alkohol, my ich nie wycofamy, natomiast możemy zbudować pewne akomodacje, tak, wyćwiczyć pewne mechanizmy, które ułatwią dziecku funkcjonowanie w przyszłości.
1: A czy to jest tak, że FAS występuje najczęściej w tak zwanych, bo takie są ludzkie wyobrażenia, rodzinach patologicznych, prawda, rodzinach z marginesu społecznego i tam jest to największe zagrożenie?
3: Nie, absolutnie nie. My na początku faktycznie działania naszego punktu spotykałyśmy się głównie z dziećmi, które trafiały do nas z rodzin zastępczych czy adopcyjnych, czyli z takich rodzin, dzieci pochodziły ze środowisk, które faktycznie były obarczone jakimiś wydarzeniami traumatycznymi i występowaniem alkoholu. Natomiast teraz zauważamy, że coraz więcej zgłasza się rodzin biologicznych, matek biologicznych, ale również i ojców, którzy szukają tej pomocy i próbują właśnie znaleźć przyczynę zachowania dziecka.
1: A ten punkt, o którym pani wspomniała, to jest regionalny punkt diagnozy i terapii FASD, prowadzony przez RCPS, czyli Regionalne Centrum Polityki Społecznej. Tego należy szukać. Natomiast no, skierowanie na jakieś specjalistyczne badania można uzyskać też pewnie i w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3: Znaczy myślę, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne jakby są tym pierwszym ogniwem, do którego jakby kieruje szkoła, natomiast my też możemy być tym pierwszym ogniwem, jeżeli na przykład skierują asystenci rodziny, kuratorzy czy PCPR-y. I tutaj właśnie w Łodzi przy ulicy Syncerskiej. Natomiast my tutaj nie potrzebujemy takiego skierowania. Jedynym warunkiem jest to, żeby dziecko pochodziło z terenu województwa łódzkiego. Wystarczy tak naprawdę wykonanie telefonu, zapisujemy na listę i czekamy na pierwsze badanie lekarskie.
1: Natomiast potem, jeśli okaże się, że terapia jest konieczna, to jest czy terapia farmakologiczna, czy terapia psychiatryczna, psychologiczna, czy wszystko naraz?
3: Po zakończonym całym procesie diagnostycznym, który składa się z wizyty lekarza, lekarskiej, wizyty psychologicznej oraz badania neuropsychologicznego lub też jeszcze badania psychiatrycznego, jeżeli faktycznie jest taka potrzeba. Dziecko ma konkretne zalecenia i jednym z tych zaleceń może być właśnie terapia na przykład neurorozwojowa czy integracji sensoryczną, którą my oferujemy w naszym punkcie. No i dziecko może z tej terapii skorzystać. Jako takiej farmakologii u nas nie ma, ale to może Kasia?
2: No, my nie stosujemy farmakoterapii. W ogóle trzeba pamiętać o tym, że tam do FASD dopinają się różne inne jednostki chorobowe. W związku z tym często ci pacjenci są już zaopiekowani przez innych specjalistów, kardiologów, nefrologów, psychiatrów również. Nie ma dedykowanych FASD leków, natomiast są leki, które stosujemy w chorobach współwystępujących, czyli ADHD, autyzm, no wiadomo, też nie jest leczony farmakologicznie, ale wtedy, kiedy pacjenci prezentują trudności psychiatryczne. Natomiast docelowo leczenia FASD nie proponujemy jako farmakoterapii. Natomiast jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę, bo mówimy o tym, kto może się zgłosić do punktu. Ja bym chciała też bardzo podkreślić, że mogą się zgłosić sami rodzice, którzy mają w ogóle jakąkolwiek wątpliwość i pamiętają o tym, że matka spożywała alkohol w ciąży, dlatego że rzadko jednak, ale zdarzają się kobiety, które po prostu mają wyrzuty sumienia, czują się duży niepokój związany z tym, że nie wiedziały o ciąży w pierwszych 3 miesiącach i spożywały wówczas alkohol i teraz cierpią, nie są w stanie wyjaśnić, czy temu dziecku rzeczywiście towarzyszą jakieś zaburzenia. Mogą to z nami rozwiać, te wątpliwości. My bardzo chętnie będziemy temu towarzyszyć i wspierać. Nie spotkają się takie kobiety czy mężczyźni z żadną oceną krytyczną zachowań z przeszłości. My jesteśmy dedykowani temu, żeby pomagać i dać oparcie, a nie temu, żeby krytykować decyzje z przeszłości.
1: Czyli punkt diagnozy i terapii FASD w Łodzi to jest to miejsce, gdzie możemy znaleźć pomoc bez oceny. To należałoby podkreślić, dlatego że pewnie często ludzie obawiają się właśnie tej oceny.
3: Zdecydowanie tak.
2: Tak, tak. Rzeczywiście, jak już przychodzą do nas, zwłaszcza mamy, które same przyznają, że mogły w przeszłości, nie wiedząc jeszcze o ciąży, napić się tego alkoholu, z ogromnymi wyrzutami sumienia, tak naprawdę one same wymagają jeszcze wsparcia z naszej strony, żeby zaopiekować ten lęk i niepokój. My bardzo chętnie pomożemy. Jesteśmy zdania, że jeżeli coś miało miejsce w przeszłości, to możemy zaproponować realne rozwiązania i pomóc zarówno rodzicowi, żeby też był w stanie opiekować się właściwie dzieckiem, jak i temu dziecku, jeżeli faktycznie doszło do jakiegoś uszkodzenia.
1: Tak, ta kwestia oceny, my w bardzo wielu sytuacjach boimy się tych ocen. W ogóle boimy się często szukać pomocy u specjalisty, bo wyjdzie, że jesteśmy złym rodzicem, to się boimy iść do psychologa na przykład, prawda? Bo się okaże, że nie jesteśmy idealnymi rodzicami. I tutaj widzę taką sytuację z jednej strony wysokiej świadomości FAS i FASD, no bo jeżeli kobiety z niepokojem myślą o tym i zgłaszają się, to znaczy, że wiedzą w ogóle o występowaniu. Ale z drugiej strony mówiły panie wcześniej, pani Katarzyno, że 40% kobiet w ciąży jednak spożywa alkohol, tak jakby nie wiedziało o istnieniu tego zespołu właśnie alkoholowego. To jak jest z tą wiedzą w naszym społeczeństwie? Pani Karolino.
3: Ciężko stwierdzić. Jeszcze tutaj badania, o których mówiła Kasia, wskazują na to, że coraz więcej kobiet z wykształceniem wyższym spożywa alkohol, będąc w ciąży, więc to też tak trochę jeszcze zaburza nam w ogóle jakieś wyobrażenie i cały...
1: Tak, mieliśmy pewne schematy myślenia, okazuje się, że jest inaczej.
3: Myślę, że ze schematami jest tak, że trudno jest się przez nie przebić i będzie potrzeba pewnie jeszcze bardzo dużo czasu, żeby bardziej spopularyzować wiedzę na temat faz, na temat konsekwencji. Jest teraz już dużo więcej tak, działań podejmowanych w tym kierunku, natomiast nadal uważamy, że jest to za mało, tak, że tak naprawdę w każdą grupę zawodową dobrze by było tutaj wycelować i dostosować do specyfiki ich działania po prostu informacje, które są przekazywane.
1: Tak, ja myślę, że tutaj bardzo, bardzo dużo jest też po stronie mediów. I mediów tradycyjnych, i nowych mediów, właśnie duża robota jest do wykonania, żeby rozpowszechniać właśnie tę wiedzę, bo skutki mogą być, jak słyszymy, rozmaite. Czasem to mogą być konsekwencje bardzo rozległe. Pani Katarzyno, pani wcześniej wspomniała, że to mogą być i kardiologiczne zaburzenia, i neurologiczne zaburzenia, także w różne strony może to pójść. A na czym dokładnie polega terapia? Jak my możemy dziecku pomóc?
3: No to znowu zależy od tego, jakie mamy dziecko, z czym, jakie mają trudności, dlatego że każde dziecko jest inne. Tak naprawdę terapia dziecka z FAS to jest przede wszystkim praca z rodziną, tak? Z rodzicami. Próba nauczenia tych rodziców regulacji pewnych sytuacji, dlatego że dzieci z FAS mają bardzo duże problemy emocjonalne, mają bardzo duże problemy z regulacją swojego ciała, swoich emocji i tutaj właśnie przede wszystkim responsywny, odpowiedzialny i stabilny, regulujący opiekun jest kluczowy. I to jest bardzo bardzo duży kawałek, który gdzieś tam oczywiście po drodze przy pracy z dzieckiem jest realizowany. Czasem to wygląda w ten sposób, że więcej uwagi poświęcamy rodzicowi niż samemu dziecku, dlatego że widzimy, że jeżeli zostanie zaopiekowany rodzic i poukładamy mu pewne informacje, damy mu pewne strategie radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, to poprzez jego regulację reguluje się już dziecko, nie?
1: Czyli ta terapia odbywa się nie tylko w gabinecie u psychiatry czy u psychologa, czy na innych zajęciach, ale ona musi odbywać się i w domu. Przeniesiona jest jakby do domu, czyli ta stała struktura dnia, pewna rutyna, jakieś poczucie bezpieczeństwa, prosta, jasna komunikacja, to wszystko, co jakby tak normuje, tak? To życie dziecka.
3: Zdecydowanie, dlatego, że my spotykamy się raz w tygodniu na określony czas, więc rodzic musi to ciągnąć w takim codziennym życiu. No wiadomo, że w gabinecie mamy specyficzne warunki, pewne ograniczenia, tak? Więc te wszystkie strategie, które dziecko się uczy, muszą zostać przeniesione do jego realnego życia. Natomiast sama praca z dzieckiem, taka praca neurorozwojowa, praca z ciałem, no to tak jak już powiedziałam, to jest praca z ciałem, tak? Czyli praca z osią stresu, osią HPA, z różnymi napięciami, które znajdują się w ciele dziecka, z pobudzeniem, które prezentuje, z różnymi zaburzeniami sensorycznymi, ponieważ dziecko z FAS, to możemy sobie wyobrazić, że to jest takie dziecko chaos, którego zmysły są, mogą iść tak naprawdę w różnych kierunkach. Możemy mieć nadwrażliwość, podwrażliwość, niedowrażliwość, zaburzenia czucia, w ogóle nieodczuwanie bólu. To są takie wszystko fizyczne rzeczy, więc tak naprawdę pracując z dziećmi, ja pracuję głównie z ciałem. Pracujemy z odruchami wczesnodziecięcymi po to, żeby przyspieszyć i podjąć próbę nie naprawienia, ale żeby układ nerwowy po prostu zaczął dojrzewać, żeby przyspieszyć jakby dojrzewanie układu nerwowego.
1: Ale jakie to są odruchy wczesno...
3: Odruchy wczesnodziecięce to są odruchy, które kształtują się już w życiu płodowym, tak? Które pomagają dziecku przyjść na świat i tak naprawdę są pewnymi automatyzmami, zwłaszcza w pierwszym okresie życia, które pomagają mu przetrwać, czyli odruch ssania chociażby nawet, odruch chwytny, odruch przywierania, czyli wszystkie te takie elementy, które też takim są neurobehawioralnym wyposażeniem dziecka, które pozwala i ma za zadanie oczarować opiekuna i przyciągnąć go do siebie. Później te odruchy zaczynają się...
1: Albo też po prostu utrzymać dziecko przy życiu, odruch ssania, prawda?
3: Dokładnie, i utrzymać dziecko przy życiu. Natomiast z czasem w prawidłowo rozwijającym się układzie nerwowym te odruchy integrują się, dojrzewają i są jakby podstawą do nabywania przez dziecko już bardziej świadomych umiejętności, tak? Czyli rozwija się motoryka mała, rozwijają się strategie ruchowe, które są podstawą do rozwoju motoryki dużej, czyli planowania ruchowego, tego jak on wykonuje ten ruch, czy on to właśnie planuje.
1: Czyli chce doraczkować dokądś.
3: Dokładnie,
1: tam.
3: Czy zdobywa te wszystkie kolejne kamile milowe. Także to jest taki bardzo złożony proces, dostosowany indywidualnie do każdego dziecka, natomiast zazwyczaj zaczynamy od zaopiekowania właśnie układu nerwowego poprzez taki bezpieczny dotyk, oczywiście jeżeli dziecko na to pozwala, poprzez wyregulowanie osi stresu i pracujemy głównie na początku właśnie na tym.
1: Dziecko chaos, zapamiętajmy to pojęcie, bo to właśnie może być skutek spożywania alkoholu w czasie ciąży, ale słyszymy, bo tu jakby w związku z występowaniem FAS to takie odium spada na kobiety, jak słyszymy, wsparcie partnera w postaci też nie picia alkoholu, gdy ciąża jest planowana, też jest tutaj bardzo istotne. Czy jest tak, że faktycznie całe rodziny uczestniczą w tego rodzaju terapiach, czy częściej jednak bywa, że matki, bo w przypadku małych dzieci to tak też się utarło, że to głównie matka uczestniczy w takiej terapii?
3: Tak naprawdę to ja mam takie doświadczenie, że głównie są to pojedyncze osoby, czyli albo mama, albo bardzo często babcia, bądź dziadek, tak? Natomiast zdarzały mi się takie rodziny, które faktycznie razem uczestniczą w tym procesie terapeutycznym i to jest zupełnie inna praca, tak? Bo jednak czym innym jest, kiedy obydwoje rodzice w tym samym czasie usłyszą pewne rzeczy, a czym innym jest, jeżeli mama czy tata ma przekazać drugiej stronie. Więc to faktycznie, jeżeli zaangażowana jest cała rodzina, to te efekty są dużo bardziej widoczne przez rodziców przede wszystkim, przez rodzinę, która się opiekuje.
1: I to jest wtedy motywujące do dalszej pracy.
3: Zdecydowanie.
1: A jak w ogóle radzą sobie, wiem, że każdy przypadek jest inny, ale jak radzą sobie dzieci z FAS? Jak to się dzieje? Czy panie mają w swoim doświadczeniu takie przypadki, jeśli możemy opowiedzieć teraz słuchaczom, że dziecko, rodzic pilnie pracowali, mamy do czynienia z jakimiś postępami, panie mają satysfakcję również z tej pracy, pani Katarzyno?
2: No, tutaj jest trudno tak naprawdę przedstawić jedną historię, która skończyła się happy endem, dlatego że te wszystkie trudności związane z FASD towarzyszą do końca życia. Trzeba pamiętać, że ponad 70% ludzi dotkniętych FASD jest w pełni sprawne intelektualnie. Te niepełnosprawności są ukryte i one się bardzo mocno przewijają w takim życiu codziennym, robiąc wrażenie nieporadności, dziwacznych decyzji, takich niezasadnych, braku wyciągania wniosków z pewnych swoich decyzji. W związku z tym nie da się powiedzieć, czy ktoś ma wspaniałe sukcesy i wyszedł na prostą, dlatego że to jest ciągła, nieprzerwana praca na różnych etapach z różnymi trudnościami. Trochę to przypomina, myślę, że spektrum autyzmu, gdzie też w zasadzie można powiedzieć, że pacjenci funkcjonują lepiej bądź gorzej, natomiast niewątpliwie wymagają przez większość swojego życia jakiegoś wsparcia psychologicznego albo psychiatrycznego. Dlatego no, ja mam tak naprawdę doświadczenia jako lekarz, no myślę, że odróżnienie od Karolinki trochę inne ze względu na to, że opiekuję się już pacjentami, którzy częściej wymagają farmakoterapii. I jednak im towarzyszą inne trudności, jeszcze współwystępujące. No myślę, że trochę to jest inny profil dzieciaków. Natomiast niewątpliwie przy właściwym wsparciu rodzica i środowiska, bo też mi brakuje tego, jakoś tak nie padło tutaj, ale chciałabym to bardzo podkreślić. Edukowanie społeczeństwa to nie tylko mówienie im o alkoholu, o tym, że nie mogą matki spożywać, czy ojcowie spożywać alkoholu, czy nie powinni pić przed ciążą i w czasie ciąży, ale to też edukowanie placówek szkolnych, przedszkolnych, szkół ponadpodstawowych, tak naprawdę szkół wyższych i miejsc pracy, które będą miały do czynienia z osobami dotkniętymi FASD, dlatego że one no, powinny się pochylić nad tymi ludźmi i wykazać pewne zrozumienie dla ich trudności, które nie wynikają ze złej woli, tylko raczej po prostu z pewnych deficytów, które przy odpowiednim podejściu da się wypracować, da się doprowadzić do kompromisów, tak? No bo nie wszystko jesteśmy w stanie wyzerować, nie zrobimy nowego człowieka. Natomiast niewątpliwie, jeżeli szkoła będzie miała dużą wrażliwość na trudności, ułatwi ich pokonywanie.
3: A z tym jest bardzo trudno, jeżeli chodzi o obszar tutaj szkolny, edukacji, oświaty, dlatego że niejednokrotnie spotykamy się z tym, że mamy fajną rodzinę, która fajnie się tymi dziećmi opiekuje, jakby stosuje też nasze zalecenia, próbuje, modyfikuje, tu nie wyjdzie, to poszuka gdzie indziej. Natomiast dziecko idzie do szkoły i tam jest kompletna ściana, tam nie ma żadnego zrozumienia, tam posądza się dziecko tylko o manipulację, złą wolę i nie próbuje się w żaden sposób temu dziecku pomóc, a wręcz zaryzykuje stwierdzenie, że wręcz rzuca się tym rodzicom jeszcze większe kłody pod nogi, żeby po prostu dziecko zabrać ze szkoły i no, pozbyć się
4: kłopotu, tak? O to chodzi.
1: No, świetnym przykładem jest tabliczka mnożenia, która naszych pacjentów dręczy i męczy. Nie potrafią, nawet jakby całe serce swoje wkładają, lata, miesiące uczą się tego samego schematu, w różnych metodach tę tabliczkę mnożenia próbują przyswoić i nie są w stanie. No to jest taki ich kłopot, z którym borykają się do końca życia. Na pewno ułatwia to życie kalkulator, natomiast szkoły oczekują mimo wszystko, że ona ma być opanowana, zapamiętana, w środku nocy dziecko wybudzone, mają przytoczyć bezbłędnie. No i my tłumaczymy szkoły, prosimy, żeby uwzględniło, że jednak ta tabliczka mnożenia to jest coś nie do przeskoczenia. Najczęściej po prostu, no, na szczęście obecny świat proponuje nam różne rozwiązania technologiczne, da się ominąć ją. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie nieraz wyprosić wsparcia dla tych uczniów i wskazywane to jest jako brak chęci, brak wysiłku ze strony rodziców, żeby właściwie przyswajać tabliczkę mnożenia w domu. No, rzeczywiście jest to dla nas takie trudne i frustrujące, bo gdyby to otoczenie zrozumiało, że no tak, jest ten kod ICD-10 wpisany, czyli takie medyczne kryteria spełnione są tego, że mamy dziecko z FASD. To nie jest tylko sama medycyna, ale też wszystko inne. Wszystko inne, całe życie w zasadzie.
4: Czyli mamy wtedy do czynienia z dyskalkulią?
1: No czy to specyficznymi trudnościami, tak. Mhm. No myślę, że można i w zasadzie drąży się tak naprawdę każdą diagnozę. Dysleksję rozwojową również sprawdzamy. To nie jest tak, że jeżeli ktoś ma FASD, to wszystkie inne trudności go omijają i można wszystko zwalić na FASD. Próbujemy też innymi pojęciami dobrze tłumaczyć te trudności, żeby też druga strona mogła zrozumieć, bo rzeczywiście jak użyjemy pojęcia dyskalkulia, to trochę inaczej szkoła do tego podchodzi. Mhm. Bardziej do nich to trafia. No tak, FASD to okej, ale jeszcze ma w takim razie dyskalkulię, czyli już rozumiemy, że musimy uwzględnić, że te błędy matematyczne nie wynikają z braku właściwego treningu, tylko z takich możliwości mózgu.
4: Są rzeczy, których nie wytrenujemy, jak tutaj pani mówi, pani Katarzyno, tej tabliczki mnożenia, no, nie przeskoczą
1: nie.
4: Pacjenci z FASD.
2: bardzo często rzeczywiście bardzo się męczą albo potrafią tylko pojedyncze przykłady podać właściwie, a już te wyższe liczby, które wymagają jednak troszkę głębszego analizowania, myślenia abstrakcyjnego o tych liczbach, jest dla nich bardzo trudne. I to naprawdę nie wynika ze złej woli, ale podkreślę, że obecnie mamy takie możliwości technologiczne, które faktycznie pozwalają przejść tę trudność.
1: A jakie są jeszcze takie trudności, które właśnie, jakie są jeszcze kłopoty, które utrudniają życie w szkole dzieciom z FSD?
3: To może być na przykład problemy z pamięcią, tak? To też będzie bezpośrednio tutaj związane z nauką tabliczki mnożenia. Problem w ogóle z pojęciem czasu, który jest kompletną abstrakcją i nauczenie się takiego analogowego zegara to bardzo często jest niemożliwe, więc najlepiej by było mieć zegarek cyfrowy, tak? Przewidywanie własnych działań, w ogóle łączenie, kojarzenie, takie myślenie przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, no to wszystko są duże trudności. Dzieci bardzo często mają problem z pisaniem, co też może wynikać właśnie z niedojrzałych odruchów. Mogą mieć problem z czytaniem i tutaj też na przykład audiobooki mogłyby fajnie, czytanie lektur, które są coraz grubsze, więc one fajnie rozwiązują trudność, natomiast no to też jest rzecz, którą trudno jest przeskoczyć nawet z rodzicami. Ma czytać i ma czytać. I jakby, okej, ale to przekierujmy uwagę na coś, w czym on będzie dobry, dlatego, że tutaj też chciałabym, żeby to wypłynęło, że każde dziecko z FSD jest w czymś dobre i musimy się skupić również na tym, żeby poszukiwać tych zasobów i wzmacniać te zasoby i wspierać dziecko właśnie w rozwijaniu tych talentów, które ma, a dzieci z FAST również mają ogromne talenty.
1: Tak, bywa, że muzyczne, manualne, tak, pamięć wzrokową, prawda? Tak, w odróżnieniu od tej pamięci życiowej, czy tej analitycznej, to tę wzrokową potrafią mieć bardzo dobrą.
3: Potrafią mieć zdecydowanie lepszą pamięć wzrokową, tak. A i tak jak pani mówiła, plastycznie, artystycznie w ogóle tutaj, ruchowo, są też bardzo sprawne ruchowo, tak? Pomimo tego, że mają, zdarzają się, że mają problemy z równowagą, z taką niezborność ruchową, mogą wydawać się takie
2: niezdarne,
3: to ruchowo też potrafią bardzo fajnie funkcjonować.
1: Spotkałam się z takim pojęciem, gdy czytałam o wychowaniu właśnie dziecka z FAS czy z FASD, że lepiej zastosować regulacje zamiast kar. Chciałabym tutaj przyjrzeć się właśnie temu zagadnieniu, ponieważ ono mi się wydaje dosyć uniwersalne. Ja nie wiem, czy to tylko dotyczy dzieci z FASD, ta regulacja zamiast kar. Na czym to polega, pani Katarzyno?
2: No to zacznę od tego, że taki idealny świat opiera się jednak na regulowaniu, a nie karaniu kogokolwiek. Czyli to nie chodzi o dzieci z FASD, ale o wszystkich tak naprawdę naszych małych człowieków, którzy potrzebują wsparcia i raczej wyjaśnienia, dlaczego my oczekujemy czegoś od nich i żeby widzieli celowość w tym działaniu. Karanie, no myślę, że to już udowodniono wielokrotnie i nawet nie zamierzam chyba tego tematu zgłębiać, że nie przynosi dłuższych perspektyw i większych efektów. To jest chwilowe zaspokojenie chyba złości dorosłych tak naprawdę i wyegzekwowanie czegoś na tu i teraz, natomiast czy to przynosi dłuższą refleksję, no to już zdecydowanie nie. Natomiast rzeczywiście koleżanki, które pracują z pacjentami, bo tak jak ja zauważam, one prowadzą długoterminową terapię, działają tak naprawdę z rodzicami, którzy muszą zrozumieć, że pewne zachowania ich dzieci nie wynikają ze złej woli i z chęci wyczynienia krzywdy, że te kradzieże to nie wynikają z tego, że naprawdę chciały coś zabrać i planują założyć mafię i handlować narkotykami, tylko często zostały podpuszczone. Albo widziały tylko krótkotrwałą gratyfikację dla siebie, czyli był jakiś uroczy cukierek, który pobudził impuls w głowie, żeby zawinąć, natomiast konsekwencje, rzeczywiście oni krótkoterminowo deklarują, że tak, już nigdy więcej tego nie zrobią, do kolejnej takiej sytuacji. No to myślę, że też jest bardzo dobry przykład tego, żeby wspierać dzieci z FSD, dlatego, że ich życiowe decyzje w przyszłości mogą niestety być trudne. Mogą się opierać również o kradzieże. Tak? I faktycznie, jeżeli będziemy pracowali nad tymi zachowaniami w wieku dziecięcym, jest duża szansa na to, że w przyszłości się one po pierwsze nie powielą, a po drugie dla otoczenia będzie łatwiej zrozumieć, skąd się pojawiły te takie niepożądane zachowania.
1: Ale jak się reguluje zachowanie dziecka?
2: Dużą pracą nad rzeczywiście neurorozwojem, ale też nad rodzicami i nad ich sposobem reagowania. Nad tym, aby oni wykazywali większe zrozumienie. Nie tłumaczyli godzinami, bo to jest też kolejny błąd, czyli wielogodzinne wypowiedzi rodziców o tym, jak to wyszło źle. Dlatego, że pacjenci myślę, że wiedzą. Jak im się krótko powie, że wyszło źle, to już wiedzą, że źle. Ale jakby praca nad zrozumieniem i wypracowaniem schematów, co zrobię następnym razem. Jak zrobię następnym razem. Jeżeli chodzi o szkołę, no faktycznie szkoły się skupiają bardzo często na podkreślaniu wad i podkreślaniu uwag. Bardzo dużo znajdują rodzice, myślę, w librusach i innych systemach edukacyjnych informacji na temat tego, co wyszło źle, a tu chodzi o podkreślanie, co wyszło dobrze, żeby rzeczywiście kierować dzieci na właściwe tory, a nie podkreślać, jak bardzo im coś nie wyszło.
4: I te zasady przypominać, bo tak bywa, że to trzeba robić wielokrotnie.
3: Dzieci z FAS, one znają bardzo często reguły, w końcu się ich nauczą, natomiast to, co mówiła Kasia, wystarczy, że sytuacja będzie ta sama, ale kontekst będzie inny, inne otoczenie, nie wiem, inna po prostu, inny kontekst, tak? I to już bardzo często trudno jest im jakby pamiętać o tych zasadach. Ja myślę, że tutaj też warto jakby rozróżnić konsekwencje i karanie i nauczyć rodziców różnicy między konsekwencją i karą, bo jeżeli mamy na przykład sytuację, że siedzimy przy obiedzie i dziecko po raz kolejny rozleje szklankę z wodą, to co będzie konsekwencją, a co karą? Karą będzie to, że nie może się już więcej tej wody napić, a konsekwencją będzie to, że ma tą wodę wytrzeć, nawet jeżeli będzie musiało ją wytrzeć kilka razy, tak? I to jest ważne. Często rodzice nie rozumieją tej różnicy. Myślą, że to, że nie może się napić, jest konsekwencją, bo nie ma wody, a to jednak jest kara, tak? I tutaj też to, co Kasia mówiła a propos rodziców i tej regulacji. Mamy takie rodziny, które przyszły z dzieckiem na terapię, a okazało się, że one same muszą pozamykać i poukładać swoje rany z przeszłości, żeby móc to dziecko regulować. Czyli zawsze terapię, psychoterapię, najlepiej zacząć od rodzica.
4: No to w ogóle w różnych przypadkach, to nie tylko jeśli chodzi o ten zespół alkoholowy, prawda? To w ogóle jest często tak, że kiedy pracujemy z samym dzieckiem, a ono potem nie ma przełożenia tego na życie codzienne, to po prostu jest bezcelowe. I faktycznie najlepiej jest wtedy, kiedy zgłasza się cała rodzina. Ale pani mówią, że rzadko się tak zdarza, że to raczej jeden z rodziców przychodzi i przekazuje.
2: To jest w ogóle dość szczególne, bo w regionalnym punkcie jest dużo opiekunów zastępczych, dużo rodzin zastępczych, placówek. W związku z tym no, rzeczywiście trudno, żeby dom dziecka przyjeżdżał do nas z rodziną, bo no, nie jest to możliwe. A jeżeli już mówimy o rodzinach adopcyjnych, to często rodzice się starają wymieniać. Ja przemiałam takie doświadczenie. Na moich wizytach zazwyczaj zjawiają się rodzice, pełne rodziny. Czasami jeszcze rodzeństwo przychodzi. To też jest bardzo dobre, dlatego że pozwala ocenić tak naprawdę możliwości społeczne tego dziecka w takim naturalnym środowisku. Czyli jeżeli wchodzi do mnie na wizytę psychiatryczną albo pediatryczną, bo ja też badam pediatrycznie cała rodzina, nie przeszkadza mi to zupełnie, ale pozwala ocenić, co się dzieje w rodzinie, jaki jest rozkład sił, jak to dziecko radzi sobie społecznie z innymi członkami rodziny. No, bardzo dobre, naturalne środowisko do badania pacjenta. Natomiast dzieci, które są w pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych, czy w domach dziecka, albo w pogotowie opiekuńczym, tak naturalnie jest to po prostu trudne i niemożliwe, żeby zjawił się ktoś więcej. Nie ma tego środowiska stałego, co jest pierwszym problemem naszym jako terapeutów, bo skoro to są zmienne środowiska, to jak tu pracować?
4: I jeszcze chciałabym poruszyć taki temat, mianowicie niezdiagnozowanych dzieci z FAS. Czy jest ich wiele? W ogóle może powiedzmy o skali zjawiska, bo wiem o tym, że dzieci z FASD czy z FAS przychodzi na świat więcej niż dzieci z zespołem Downa. Tak mówią statystyki.
2: No mówi się, że to jest 10% populacji polskiej. Gdzieś tak szacunkowo widziałam badania. Właśnie rozmawiałyśmy z Karolinką przed audycją, że bardzo często, jeżeli zgłasza się rodzic biologiczny z dzieckiem do diagnozy, to tak naprawdę on sam już powinien stanąć do diagnostyki. Ja miałam ostatnio właśnie przypadek mamy, która przyszła przyciągnięta przez swoją siostrę biologiczną z dzieckiem do diagnozy. No dziecko ma na pewno FASD, mama nie ukrywa tego, że spożywa alkohol w ciąży, ale po rozmowie z tymi dwiema dorosłymi kobietami, które są siostrami biologicznymi, można się dowiedzieć, że rodzice tych kobiet też pili intensywnie. W związku z tym, że ta starsza siostra przytargała tę młodszą do nas na wizytę, ona powiedziała, że widziała mamę pijącą z tą młodszą siostrą, że na pewno całą ciążę z brzuchem ta kobieta piła alkohol. W związku z tym ta mama zresztą fenotypowo wyglądała, jakby była też niestety dotknięta FASD. Ona wymagałaby już diagnozy. I tak naprawdę myślę, że to często od samych rodziców tę diagnostykę powinniśmy zacząć, dlatego że my mówimy o FASD w Łodzi, diagnostyka w województwie łódzkim jest od 2018 roku, a ile lat wstecz nie wiedzieliśmy o tym, Nie badaliśmy tego tak naprawdę. Nie wiemy, ile osób dorosłych chodzi z FASD i on, no, jakiś procent dziedziczenia też tych cech jest. To nie jest tak, że każde kolejne pokolenie kobiety z FASD rodzi się w pełni zdrowe. W związku z tym, no, jest to trudne do ocenienia, bo nie wiemy, ile jest cech dziedziczonych, ile jest de novo, czyli powstałych dopiero w okresie płodowym.
1: Ale jak to jest najczęściej właśnie, bo zadaję sobie pytanie, czy są dzieci, które mają trudności na przykład w szkole, a nikt ich nie zdiagnozował, bo ani rodzice nie przyszli z tym problemem, ani szkoła nie zwróciła się, nie skierowała dziecka do specjalisty. Są takie przypadki?
3: Oczywiście, że są. Są i to są przypadki nierzadkie wcale. Rodzice na przykład mogą już i dostają sygnały, że może by warto było zbadać w tym kierunku, ale też jak Nie idą, tak? Być może się wstydzą, tak? Najczęściej to jest tutaj ten komponent wstydu, tak? Czy mamy dziecko na przykład po już pełnej diagnostyce z konkretnymi zaleceniami, a rodzic przychodzi na przykład do fototerapii dopiero po 2 latach otrzymania diagnozy, bo się po prostu wstydzi i nie może sobie darować i jakby boryka się ze swoimi własnymi wyrzutami sumienia, tak? Więc...
1: No i to jest takie zapętlenie się w tym, prawda? No bo tak. Z jednej strony no źle czynił, no to trzeba...
3: Zdecydowanie.
1: Nie da się naprawić, no ale chociaż wyhamować skutki, zmniejszyć skutki, prawda?
3: Tak, ale
1: a tutaj ten wstyd jest tak ciężki, że sobie nie może dać z tym
3: rady. Ale czasem to jest zbyt duże i też takie rodziny wymagają bardzo szczególnego zaopiekowania. Tym bardziej, że zdarza się dosyć często, że jakby wychodzą no, no, na

0: obraz siebie, bliskiej osoby oraz świata. To, jak to postrzega, tak? I w zależności od tego, to będzie determinowało jego sposoby reagowania w różnych sytuacjach, zachowywania się, funkcjonowania w takim życiu
1: codziennym. Czyli to nie ma bezpośredniego powiązania z FASD, ale może występować w rodzinach, gdzie problem się pojawił.
0: Oczywiście najczęściej jest tak, że dzieci z FASD oczywiście mają pozabezpieczny styl przywiązania, natomiast osoby, które nie mają FASD, też mogą mieć pozabezpieczny styl przywiązania, także nie ma bezpośredniego związku.
1: Jedna z historii, które mnie najbardziej uderzyły, mieliśmy cykl audycji związany właśnie z pieczą zastępczą, tak? I tam padł taki przykład dziecka, które trafiło właśnie do pieczy zastępczej z rodziny absolutnie patologicznej i okazało się, że temu dziecku brakowało, żeby od czasu do czasu mama przypaliła mu ramię papierosem. Bo tak się działo w tamtej rodzinie i to dziecko w końcu zadało pytanie, a dlaczego u nas tak nie ma? Co nie znaczy, że dziecko lubiło to, ale przyzwyczaiło się do tego. To taki przykład?
0: Mhm. Tak, zdarzają się takie sytuacje, że dziecko dąży do przywrócenia w otoczeniu, w którym się znajduje, takiej energii, takiej siły, w której po prostu się do tej pory wychowywało, tak? Także będzie prowokowało, będzie sprawdzało i będzie próbowało właśnie przywrócić takie napięcie, które było dla niego wtedy bezpieczne.
1: Wzrastało w napięciu.
0: Dokładnie. Mhm.
1: Drogie panie, czy jest coś, co w pań pracy przynosi paniom satysfakcję, radość, bo to jest bardzo trudna praca, wyobrażam sobie. Co chwila człowiek spotyka się z trudnymi przypadkami. Nigdy nie może wyleczyć tego pacjenta do końca. Coś, co daje paniom siłę, żeby dalej wykonywać swoją pracę.
0: No, dla mnie przede wszystkim praca z dziećmi jest takim elementem, który gdzieś tam daje mi wiatru w skrzydła. To, że one się uśmiechają, że widzę zmiany, które gdzieś tam zachodzą w nich właśnie w gabinecie, że z dziecka, które jest bardzo wycofane, nie odzywające się w ogóle, nagle pojawia się, wyłania się dziecko, które ma mnóstwo pomysłów i buzia mu się nie zamyka. No i też informacje zwrotne od rodziców, że coś mu się udało osiągnąć, że coś się poprawiło, że im się udało coś zmienić jako dorosłym i dzięki temu poprawiło się funkcjonowanie dziecka. No i też takie jakieś szczęśliwe historie, które się pojawiają, tak? Ja zawsze rodzicom, którzy pytają, co będzie z moim dzieckiem, jak dorośnie, opowiadam historię już dorosłej pacjentki, która cudownie sobie radzi pomimo trudności, które ma, która ma stałego partnera, która prowadzi jednoosobową działalność, zrobiła prawo jazdy, funkcjonuje pomimo tego, że boryka się z jakimiś tam trudnościami, prowadzi normalne życie.
2: A dla mnie szczególnie wspaniała jest więź z całymi tymi rodzinami, z którymi pracujemy wiele lat. To jest coś wyjątkowego. Myślę, że nie ma drugiej takiej dziedziny. No, możliwe, że lekarze, którzy zajmują się jeszcze chorobami przewlekłymi, wymagającymi naprawdę wieloletniego nadzoru, ale u nas te więzi są tak wyjątkowe, bo one nie opierają się tylko o stricte medycynę i jakieś wytyczne medyczne zalecenia lekarskie, ale też od opowieści, co się wydarzyło dobrego, co zrobiły dzieci. Oni się dzielą takimi tak intymnymi przemyśleniami i wrażeniami, że mamy takie poczucie, że stanowimy często z nimi jakąś element tej rodziny, że jesteśmy takimi ciuciami, które faktycznie do niej należą, nie czujemy się obco. No to jest coś, czego nigdzie więcej nie doświadczyłam, jak zresztą mamy cudowny zespół, z którym zawsze, jeżeli coś się dzieje trudnego, to możemy gadać, ale też czujemy się związane z dzieciakami. Jak wchodzimy i mówimy imię i nazwisko kogokolwiek, to wszyscy mówią, tak, był, jestem w stanie się dowiedzieć, co się dzieje u koleżanek. No to coś niebywałego to jest, tak, to buduje. No myślę, że ta praca zespołowa i to, że jeszcze tyle osób z zewnątrz bierze udział w procesie terapeutycznym jednego dziecka, jest szczególnie fajne i szczególnie budujące i motywujące do dalszej pracy.
1: Drogie panie, oby jak najwięcej tych postępów było u dzieci i jak najwięcej dzieci uśmiechających się i rodzin, które regulują u siebie życie rodzinne. A nasi goście to Karolina Ciesielska-Pietrzak, psycholog prowadząca terapię neurorozwojową dla dzieci z FASD. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Katarzyna Pałka-Szafraniec, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Przypominamy, że w Łodzi można wybrać się do regionalnego punktu diagnozy i terapii FASD, nawet bez żadnego skierowania, nawet jeśli ktoś ma wątpliwości, pytania, to może się tam zgłosić po pomoc. Ja nazywam się Anna Groblińska i słuchaczom dziękuję również za uwagę. Audycja powstała.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Tragedia na drodze w powiecie zgierskim. Nie udało się uratować 21-latka. Nowe perony, parking i dodatkowy tor. Kolej zmienia się w regionie łódzkim. W wiadomościach podsumujemy też 100 dni panowania polskiego rządu. Dziś zachmurzenie zmienne, na termometrach 19 stopni. Tragiczny wypadek w Modlnej w powiecie zgierskim. Po godzinie 18 samochód osobowy uderzył w drzewo. W aucie znajdował się 21-letni mężczyzna. Nie udało się go uratować, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, brygadier Jędrzej Pawlak.
5: Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, wykonali dostęp, a następnie ewakuowali 21-letniego mężczyznę kierującego pojazdem. Niestety przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego, stwierdził zgon poszkodowanego.
4: Na miejscu pracowały 4 zastępy Straży Pożarnej i zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności wypadku będą wyjaśniane, a zdjęcia z wypadku są już na naszej stronie.
6: Więcej na radiołódź.pl.
4: Duże zmiany na kolei w województwie łódzkim. Pasażerowie korzystają już z nowych peronów i przejścia podziemnego w Tomaszowie Mazowieckim. W Koluszkach oddano parking na 200 samochodów, a w Rozprzy powstał dodatkowy tor. W Łodzi wyremontowano natomiast przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Śląskiej. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
7: Na stacji w Tomaszowie Mazowieckim pasażerowie korzystają już ze wszystkich nowych krawędzi peronowych i przejścia podziemnego. Inwestycja nie jest jednak jeszcze całkowicie zakończona. Trwają m.in. prace przy windach oraz systemie informacji pasażerskiej. Całość ma być gotowa w czwartym kwartale tego roku. To nie koniec zmian na kolei w Łódzkiem, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
8: Ważnym udogodnieniem dla mieszkańców regionu jest także nowy parking przy stacji Koluszki, który ułatwia łączenie podróży samochodem i koleją.
7: Na stacji w Rozprzy zakończyła się natomiast budowa dodatkowego toru. Ma 750 metrów i zwiększa przepustowość linii Warszawa-Katowice. Z kolei w Łodzi w sierpniu wyremontowano przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Śląskiej. Zakończyła się też modernizacja odcinka Skierniewice-Łowicz. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
4: Cały czas prace trwają na trasie Skrzynki Tomaszów-Mazowiecki. Remontowany jest tu wiadukt kolejowy, dlatego pociągi jeżdżą obecnie jednym torem. Utrudnienia zostały uwzględnione w rozkładzie i nie powodują utrudnień. Mija 1000 dni obecnego rządu. Jego ministrowie chwalą się osiągnięciami. Opozycja życzy, aby jak najszybciej oddali władzę. Co można powiedzieć o tym okresie? Podsumowuje Michał Fabisiak.
9: Ministrowie niemal na jednym tchu wymieniają sukcesy rządu.
10: Udało się zdusić inflację, gospodarka ruszyła, rekordowe inwestycje zagraniczne.
9: Wylicza wiceminister sportu Piotr Borys. Polityk Koalicji Obywatelskiej zauważa, że obecny rząd wydaje najwięcej w historii na armię, ochronę zdrowia czy transfery społeczne. Opozycja mówi jednak o 1000 dni straconych szans.
11: 1000 dni zwijania wielkich projektów inwestycyjnych w Polsce. Centralny port komunikacyjny jest tego najlepszym dowodem.
9: Mówi kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, który oczekuje upadku rządu. Ten kreśli jednak wezwania na przyszłość. Na tej liście, jak słyszymy, reforma systemu podatkowego, ochronę zdrowia czy rozliczenie rządów PiS. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: A wszystkie partie już myślą o wyborach, które odbędą się jesienią przyszłego roku. Cztery łapy, a na ich nosach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo na kolei. W Łodzi odbyło się szkolenie przewodników psów służbowych Policji i Straży Ochrony Kolei. Funkcjonariusze razem ze swoimi czworonogami ćwiczyli działania na terenach kolejowych i w środkach transportu zbiorowego. Psy patrolowo-tropiące sprawdzały m.in. wagony i pomieszczenia w poszukiwaniu narkotyków oraz materiałów wybuchowych. Ćwiczyli też reagowanie na agresywne osoby, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
12: Celem tych dzisiejszych ćwiczeń jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności działania funkcjonariuszy i ich czworonożnych partnerów w miejscach komunikacji zbiorowej, jak również w miejscach użyteczności publicznej.
13: Gdy dojdzie do zauważenia osoby, która wandalizuje lub dobiera się do drużyny konduktorskiej, funkcjonariusze bezpośrednio muszą zareagować, czyli jeżeli użyć psa, który obezwładni tę osobę i przytrzyma do momentu, aż przybyją funkcjonariusze też policji.
4: Dodaje inspektor Kamil Kos ze Straży Ochrony Kolei. Szkolenie to także okazja do wspólnych ćwiczeń i wymiany doświadczeń. W szeregach łódzkiej policji jest 50 psów, a w Straży Ochrony Kolei 7. W tych wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Przez godzinę spadła nam ta temperatura. Aktualnie w Łodzi 19 stopni, ale to jeszcze nie koniec tych zmian pogodowych, bo przed północą zobaczymy na termometrach tylko 17. Zachmurzenie będzie wzrastać, późnym wieczorem możliwy jest również deszcz. To proszę wziąć pod uwagę, no jeżeli będą się Państwo jeszcze gdzieś wybierać i jechać przede wszystkim, bo może być ślisko. A w nocy temperatura w regionie spadnie do około 14 stopni. Jutro czeka nas wyraźne ochłodzenie. Lato mówi chyba do widzenia, a witamy się z jesienią. Bo w najcieplejszym momencie dnia jutro około 18 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Muzyka jest najlepsza.
15: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, przed mikrofonem Marcin Tercjak, dziś w zastępstwie Bartosza Florczaka i zapraszam na spotkanie w audycji Muzyka jest najlepsza, w której dziś będziemy słuchać uroczych staroci, przede wszystkim z lat 90. A zaczniemy od kompletnie, mam takie wrażenie, zapomnianego zespołu Strangelove, który pojawi się teraz, a potem jeszcze powróci. Zaczniemy od jednego z ich największych singlowych hitów. Wydali w latach 90. trzy albumy, potem zakończyli działalność, a ta piosenka nosi tytuł Beautiful Alone.

To był zespół Strange Love i utwór zatytułowany Beautiful Alone. Jeszcze dzisiaj powrócą, natomiast teraz sięgniemy do dawnych czasów zespołu R.E.M. Prawdę mówiąc, myślałem, że po nieco więcej dziś piosenek ze starych płyt zespołu R.E.M. sięgnę, ale zakończyło się na dwóch, więc dwukrotnie dziś spotkamy się z tą grupą. Jeszcze z czasów przed tym ogromnym globalnym sukcesem, który przyszedł z końcem lat 80. I posłuchamy utworów z czasów, które budowały legendę zespołu R.E.M., ale jeszcze jako bardziej takiego niezależnego, alternatywnego zespołu nagrywającego dla niezależnej wytwórni płytowej. Posłuchajmy kompozycji zatytułowanej These Days.

To był zespół R.E.M. sprzed bardzo wielu lat, a teraz już z lat 90. zespół Kula Shaker. Niektórzy pewnie już te informacje zdążyli przyjąć i przetrawić i być może nawet zdecydować o tym, że wybiorą się w przyszłym roku na festiwal Poland Rock, bo właśnie gwiazdą, jedną z gwiazd tego festiwalu będzie zespół Kula Shaker. Grupa, która zadebiutowała w roku 1997 płytą zatytułowaną Key. Crispian D. Mills jest liderem zespołu Kula Shaker. I wtedy ta płyta została naprawdę fenomenalnie przyjęta zarówno przez publiczność, jak i przez krytykę, która dość szybko umieściła zespół Kula Shaker z ich debiutancką płytą w setce najlepszych płyt wszechczasów i to nawet jakoś bardzo wysoko, chyba w czwartej dziesiątce. Potem ta płyta regularnie spadała w tym rankingu, ale to był naprawdę bardzo widowiskowy debiut. Zespół dość szybko zakończył też działalność wtedy po wydaniu drugiej płyty i Crispian D. Mills założył zupełnie inną grupę, ale o tym powiemy za moment. Na razie posłuchajmy zespołu Kula Shaker z ich czasów największej chwały. To kompozycja zatytułowana Tatwa.

Słuchaliśmy zespołu Kula Shaker z płyty K. Zespół, przypomnę, w przyszłym roku pojawi się na festiwalu Poland Rock. Natomiast pod koniec lat 90., kiedy zespół Kula Shaker zawiesił działalność, Crispian D. Mills powołał do życia zespół The Jivas, dziś zupełnie zapomniany. Zespół, który wydał dwie płyty w tamtym czasie. I jeśli dobrze kojarzę, to chyba nawet nagrania z tych płyt, a przynajmniej nie wszystkie, można znaleźć w serwisach streamingowych. Nie wszystko jeszcze tam zostało umieszczone. Dwa nagrania zespołu The Jivas zabrzmią teraz z płyty zatytułowanej Cowboys and Indians, czyli drugiej płyty w dorobku tego zespołu. Najpierw kompozycja Healing Hands, a potem Stone Love.

To były dwa nagrania w wykonaniu zespołu The Jivas, czyli grupy, którą po rozpadzie zespołu Kula Shaker pod koniec lat 90. założył Crispian Mills. Płyty ukazały się odpowiednio, bo dwie płyty zespół The Jivas wydał w roku 2002 i 2003, a potem kilka lat później zespół Kula Shaker powrócił, no i działa do dziś. A ciekawostką w życiu artystycznym Crispiana Millsa jest również to, że oprócz grania muzyki mocno inspirowanej kulturą Indii, co słychać szczególnie w kompozycjach zespołu Kula Shaker, jest Crispian Mills również reżyserem. Nie jest to dorobek jakiś bardzo imponujący artystycznie, na ogół są to horrory klasy B, no ale warto odnotować również tę aktywność w życiu lidera zespołu Kula Shaker. Teraz posłuchamy grupy Black Rebel Motorcycle Club. Dawno nie słyszeliśmy ich nowych nagrań. Utwór, który zabrzmi, czyli kompozycja Ninth Configuration, pochodzi z płyty wydanej w roku 2018.

To był zespół Black Rebel Motorcycle Club. Być może jeszcze usłyszymy nową muzykę w ich wykonaniu, nie wiem. Ale warto zawsze wrócić do starszych płyt, również tych bardzo starych, jak na przykład Howl z 2005 roku, co uczynimy, ale pewnie przy innej okazji. Teraz wrócimy do zespołu Strangelove, grupy działającej przez kilka lat w dekadzie lat 90. Wystarczyło energii, zapału, by wydać trzy albumy, po czym w roku 1998 zespół zakończył działalność. To nagranie, które zabrzmi teraz, nosi tytuł Visionary.

To raz jeszcze był dzisiaj zespół Strange Love, a teraz wrócimy do grupy R.E.M. i z tych, nazwijmy to, dawnych czasów, czyli połowy lat 80. w wykonaniu zespołu R.E.M. kompozycja Pilgrimage.

To był raz jeszcze dzisiaj zespół R.E.M., a teraz sięgniemy po nagrania, a właściwie jedno nagranie zespołu Belen Sebastian, czyli przenieśliśmy się do Szkocji, zespół z Glasgow, wciąż działający, ostatnio również duża aktywność koncertowa tej grupy podczas mijającego lata. Wciąż mam nadzieję, że jeszcze gdzieś kiedyś uda mi się zobaczyć koncert zespołu Belen Sebastian. Jakiś czas temu występowali w Warszawie, ale wtedy nie udało mi się na ten koncert dotrzeć. W wykonaniu Belen Sebastian posłuchamy kompozycji String Bean Gene.

To był zespół Belen Sebastian, a kończąc powoli pierwszą część naszego spotkania, wejdziemy nieco w klimaty, których więcej będzie w części drugiej, bo w drugiej godzinie naszego spotkania kompozycje z udziałem instrumentów smyczkowych o takim zabarwieniu odrobinę filmowym, tak to nazwijmy, chociaż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z piosenkami, ale powiedzmy, że te aranżacje będą nieco bardziej zamaszyste. Teraz posłuchamy Gavina Friday'a, artysty, który jakiś czas temu odbywał próby przed koncertem w Łodzi, w studiu, w którym teraz nagrywam tę audycję. Przyjechał na festiwal Sound Edit. Posłuchajmy Gavina Friday'a ze wspaniałej płyty z 1995 roku. To będzie kompozycja Kitchen Sink Drama.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
9: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łucia na zegarach 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Kierowca śmieciarki odpowie za wypadek, w którym w ubiegłym tygodniu zginęła 32-letnia kobieta. Spór o dużą chlewnię w Gomulinie. Mieszkańcy spotkali się z władzami gminy. Maszyniści przygotowują akcję protestacyjną. Chodzi o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Dziś o zachmurzenie zmienne, miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Kierowca śmieciarki odpowie za wypadek. Pojazd w ubiegłym tygodniu w Unikowie w powiecie sieradzkim śmiertelnie potrącił 32-letnią kobietę. Kierowca śmieciarki usłyszał zarzuty. Prokuratura oskarża 28-latka o naruszenie zasad w ruchu lądowym i niezachowanie szczególnych środków ostrożności podczas ruszania kierowanym pojazdem. Kobieta, która przechodziła przez jezdnię z dwójką dzieci, zginęła na miejscu, a 4-letni chłopiec doznał obrażeń nogi. Sprawca był trzeźwy i tłumaczył śledczym, że nie widział przechodzących przed ciężarówką osób. Mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik.
11: Sąd rejonowy w Sieradzu nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego i prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, a także poręczenia majątkowego.
10: Śledczy zabezpieczyli śmieciarkę do badań technicznych, monitoring pojazdu i przesłuchali świadków. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Mieszkańcy Gomulina koło Piotrkowa nie chcą chlewni na blisko 2000 tuczników. Dziś odbyło się spotkanie mieszkańców z władzami gminy Wola Krzysztoporska. Jednym z problemów wskazywanych przez mieszkańców jest możliwość występowania uciążliwych zapachów. Obecnie inwestycja jest na etapie decyzji środowiskowej. Jak informuje wójt Roman Drozdek, do urzędu wpłynęły już stanowiska instytucji uzgadniających inwestycje. Zastrzeżenia zgłosiły m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Sanepid. Mówi Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska.
13: Ostatecznie raport i uzgodnienie RDOŚ-u musi wskazać, że to przedsięwzięcie mieści się w zakresie oddziaływania na środowisko w różnych normach wynikających z rozporządzeń ministerialnych.
10: Na razie nie wiadomo, jaka będzie ostateczna decyzja. Postępowanie środowiskowe w tej sprawie nadal trwa. Kolejowi związkowcy szykują się do akcji protestacyjnej. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych przyjął uchwałę po serii wypadków na przejazdach kolejowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że możliwa jest akcja protestacyjna w najbliższy piątek. Pociągi na przejazdach kolejowych miałyby zwalniać do bezpiecznej prędkości do 20 km na godzinę. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, powiedział, że treść uchwały jest jeszcze konsultowana i zostanie upubliczniona jutro rano.
14: W dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Rady Krajowej o działaniach, które mają być adekwatne do sytuacji związanej z bezpieczeństwem na polskich torach. Ja jutro będę miał o godzinie 8.30 informacje z moich organizacji co do wykonalności apelu, który wynika z uchwały Rady Krajowej i wtedy powiadomię o tym.
10: Po wypadku na przejeździe w Sokolnikach niedaleko Przysuchy rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczące niezgodnych z prawem wjazdów na przejazd kolejowy. W wypadku ciężarówka uderzyła w pociąg, zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Miłośnicy czeskiej kinematografii świętowali 95-lecie Radia Łódź. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1 w Łodzi pokazano Rok Diabła Petra Zelenki. To przewrotna komedia, która łączy fikcję z formą fałszywego dokumentu. Po seansie odbyła się rozmowa o czeskim humorze, kulturze i dystansie do rzeczywistości, ale także o radiu i barwnych latach 90., mówi redaktor naczelny Radia Łódź Jacek Grudzień.
15: Co to ma wspólnego z Radią Łódź, może ktoś zapytać? Film jest z lat 90., wtedy, kiedy radio budowało wyobraźnię i wtedy, kiedy to dzięki radiu ludzie chodzili na bardzo ambitne i niezwykłe filmy, takie jak ten.
16: To jest właśnie film, który łączy film i muzykę, która była ważna w latach 90., no i wiadomo, no też w latach 90. był taki trochę renesans radia, jak w Polsce, tak w Czechach.
10: Dodaje dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie Petr Wlciek. To drugie wydarzenie filmowe przygotowane przez Radio Łódź z okazji 95-lecia stacji. W kwietniu wspólnie z Muzeum Kinematografii zorganizowano pokaz filmu Samotni. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 23:00. Ja teraz zapraszam Państwa na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Michał Malinowski.
17: Dobiega końca okienko transferowe w Polsce. W ostatnim jego dniu mieliśmy kilka ruchów w ekstraklasowym Widzewie Łódź. Na wypożyczenia udali się Samuel Akere do grającej także w ekstraklasie Wisły Płock oraz Kuba Nawrocki, który był wprawdzie w kadrze pierwszej drużyny, ale grał w trzecioligowych rezerwach. 19-latek trafił do drugoligowej Stali Stalowa Wola. Oba transfery zawierają opcję skrócenia wypożyczenia. Trener Aleksander Wukowicz niedawno podkreślał, że z niecierpliwością czeka na koniec ruchów kadrowych.
18: 9 września podobno jest koniec okienka, tak? Myślę, że wtedy też będziemy mieli zamkniętą kadrę na to okienko. Myślę, że wtedy też będziemy mogli uznać, że mamy docelową grupę ludzi do końca roku i myślę, że wtedy też poszukamy znowu większego spokoju też w pracy z tymi ludźmi.
17: A przed chwilą Widzew oficjalnie ogłosił, że wśród piłkarzy, z którymi w najbliższym czasie będzie pracował serbski szkoleniowiec, jest Joan Fermesan, czyli rumuński napastnik. 19-latek został wypożyczony z Ellasu Verona. Po sezonie może on zostać wykupiony przez łódzki klub. Nowego piłkarza ma także Warta Sierac. 11 zawodnikiem, który zasilił szeregi trzecioligowca w ostatnim czasie, jest Miłosz Kurowski. 22-latek przychodzi do Warty z drugoligowego Śląska Wrocław. Wcześniej grał na wypożyczaniu m.in. w Kotwicy Kołobrzeg, w barwach której wystąpił w ponad 20 spotkaniach w pierwszej lidze. Za nami pierwszy dzień siatkarskiego Euro. Od zwycięstwa rozpoczął turniej jeden ze współgospodarzy. Bułgaria pewnie wygrała 3-0 z Macedonią Północną. Obie drużyny to rywale Polaków w fazie grupowej. Inny ze współgospodarzy przegrał natomiast na inaugurację. Rumunia uległa 1-3 Łotwie. Polacy rozpoczną walkę jutro i będą jednymi z faworytów do złota, uważa były libero reprezentacji Polski pochodzący z województwa łódzkiego Paweł Zatorski.
19: Głęboko w to wierzę, bo pokazaliśmy to już w niejednych rozgrywkach w ostatnich latach, że no jesteśmy tą największą siłą na świecie, do której cała reszta dorównuje. W tym roku mamy jeszcze większą przewagę, ponieważ inne reprezentacje po ostatnich igrzyskach przeszły dość sporą przebudowę.
17: Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Portugalia. Początek czwartkowego spotkania o 15:00. Reprezentacja Włoch z awansem wywalczonym w Łodzi. Kobieca piłkarska reprezentacja Italii do lat 20 wygrała 3-0 z Nową Zelandią i zapewniła sobie grę w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Mecz rozegrano na stadionie ŁKS-u. Podobnie zresztą jak hitowo zapowiadające się starcie Japonii ze Stanami Zjednoczonymi, które zakończyło się remisem 2-2. Amerykanki dwukrotnie prowadziły, ale drużyna z Azji doprowadzała do remisu. Azjatki są niemal pewne awansu do dalszej fazy turnieju. W pozostałych dzisiejszych meczach Gana wygrała 3-1 z Koreą Południową, a Francja pokonała 3-2 Ekwador, ale te mecze już nie były rozegrane w Łodzi. Jutro dokończenie drugiej serii gier i spotkania w grupach E i F, a więc także kolejne dwa spotkania w Łodzi. Przypomnę, że Polki są już pewne pierwszego miejsca w grupie A i o ile przebrną 1/8 finału, to o półfinał zagrają na stadionie ŁKS-u. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radiołódź.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: I choć dzisiaj było lato, to wieczór w Łodzi regionie przyniósł już wyraźne ochłodzenie. O tej porze w Łodzi na termometrach mamy 18 stopni. Niebo pochmurne, w najbliższych godzinach miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach. Temperatura będzie dalej spadać, w nocy w regionie do około 14 stopni, a jutro zdecydowanie chłodniej niż dzisiaj i bardziej jesiennie, bo w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 18 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Muzyka jest najlepsza.
21: Druga część audycji Muzyka jest najlepsza. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Jak powiedziałem, w drugiej części utwory nieco bardziej rozbudowane, również aranżacyjnie. Zaczniemy od kompozycji Someone w wykonaniu grupy The Divine Comedy.

0: To był zespół The Divine Comedy z przepięknego mini-albumu A Short Album About Love. Taka płyta ukazała się w roku 1997. Neil Hannon i jego zespół w nagraniu zatytułowanym Someone. Teraz sięgniemy po trzeci, jeśli dobrze pamiętam, w dyskografii album zespołu Tinder Sticks, czyli krążek zatytułowany Curtains. Na tej płycie kilka utworów, o których nie sposób zapomnieć. Każdy, kto tej płyty słuchał choć raz, będzie do niej wracał właśnie ze względu między innymi na takie kompozycje jak Rented Rooms.
1: There's a same hotel and we can go there now. We can go there now if you want to. Through the dozen that rented rooms. Yeah, we stumble.

Słuchaliśmy zespołu Tindersticks z płyty Curtains, a teraz, pozostając w latach 90., zdecydowanie przenieśmy się na chwilkę na Islandię. Oto Björk w przepięknym temacie zatytułowanym Bachelorette.

To była Bjerk, a my sięgniemy już teraz za popłytę zespołu The Verve. Grupa The Verve to jeden również z takich bardzo charakterystycznych, klasycznych zespołów dla dekady lat 90. na Wyspach Brytyjskich. Zespół, który miał okazję w ubiegłym roku wystąpić przed naprawdę tłumami, wielotysięczną publicznością, ponieważ The Verve zostali zaproszeni przez braci Gallagherów, przez zespół Oasis do tego, aby otwierali ich koncerty podczas tej spektakularnej trasy grupy Oasis. Trasy, która powróci w roku 2027. Nie wiem, kto wtedy będzie tak zwanym support act. Być może również zespół The Verve. Pewnie niebawem dowiemy się, poznamy szczegóły. U nas zespół The Verve dzisiaj w nagraniu zatytułowanym Space and Time.

To była grupa The Verve, a teraz jeszcze jeden zespół trochę zapomniany, ale warty przypomnienia i też warty tego, aby posłuchać ich płyt wydawanych w ostatnich latach, bo grupa kiedy już nagrywa, co czyni dosyć rzadko, to na ogół są to naprawdę bardzo ciekawe płyty. Grupa Spiritualized dziś u nas w kompozycji zatytułowanej I Think I'm in Love.

To był zespół Spiritualized, a teraz formacja Nila Halsteda, czyli Slowdive. Jedna z dwóch jego formacji, bo w pewnym momencie Neil Halsted zapragnął też grać dźwięki w duchu bardziej amerykańskim i powołał do życia formację Mojave Tree. Natomiast no, chyba najbardziej jednak znany jest z zespołu Slowdive, grupy, która w tym roku również pojawiła się w Polsce na festiwalu Open Air. Co prawda ten koncert był niezwykle krótki, bo pogoda pokrzyżowała tego dnia szyki organizatorom i muzykom. Bardzo silny wiatr i problemy sprzętowe sprawiły, że grupa no, miała niewiele czasu na to, żeby zaprezentować się przed publicznością. Potem miał odbyć się koncert zespołu The Cure, który musiał rozpocząć się punktualnie, bo był transmitowany przez telewizję. Posłuchajmy Slowdive w utworze zatytułowanym Blue Sky and Clear.

To była grupa Slow Dive, a my zbliżamy się do końca naszego spotkania w audycji Muzyka jest najlepsza. Teraz może nie zmieniając nastroju czy też dynamiki zbytnio, jednak troszeczkę klimat zmienimy. To będzie francuski duet R z udziałem legendarnej, niestety nieżyjącej już wokalistki, ikony lat 60. również we Francji, czyli François Hardy. Ich wspólne nagranie, które kiedyś trafiło na drugą stronę singla, nosi tytuł Jean.

To był duet R i François Hardy, a na zakończenie naszego spotkania dzisiaj również zapomniany i już niedziałający zespół LAMP, który jest jednym z tych artystów dających dowód, że muzyka, która przychodzi z Polski, czasami inspiruje artystów na całym świecie. To jest utwór, który mówi o tym już samym tytułem. Dziś tą kompozycją pożegnamy się w programie Muzyka jest najlepsza, zespół LAMP i kompozycja pod tytułem Górecki. Dziękuję bardzo za uwagę, mówił Marcin Tercjak. If

0: Słuchacie Państwo Radia Łódź, na zegarach jest 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Więcej publicznych toalet w Łodzi, jest pomysł na stworzenie spójnej sieci. Łódź chce lepiej chronić prawa osób w kryzysie bezdomności. Powstała specjalna karta. Nowe śledztwo wokół Zbigniewa Ziobry. Chodzi o pomoc w jego wyjeździe do USA. Zachmurzenie dzisiaj zmienne, miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Spójna sieć toalet publicznych w Łodzi. Takiego rozwiązania chce Łódź cała naprzód. Stowarzyszenie przygotowało w tej sprawie projekt uchwały, który zakłada m.in. stworzenie kilkudziesięciu nowych miejsc i lepsze wykorzystanie toalet w miejskich instytucjach. Miasto dostałoby na opracowanie programu 18 miesięcy, a więcej na ten temat wie nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
1: Łódź cała naprzód chce, żeby miasto najpierw sprawdziło, gdzie najbardziej potrzebne są toalety publiczne. Między innymi w parkach, przy placach, węzłach przesiadkowych czy atrakcjach turystycznych. Później miałby powstać plan rozwoju całej sieci.
2: Na początku tego miesiąca złożyłem uchwałę kierunkową do Biura Rady Miejskiej. Uchwała kierunkowa wskazuje prezydentowi miasta, czyli całemu urzędowi miasta, konkretne działania, które ma wykonać w danym celu.
1: Wyjaśnia radny Rady Miejskiej w Łodzi Kosma Nykiel. Stowarzyszenie proponuje również wykorzystanie istniejących już toalet w miejskich instytucjach oraz uruchomienie tych, które dziś są nieczynne. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: W planach jest także budowa toalet przy większych inwestycjach miejskich oraz rozszerzenie programu obniżek czynszu za udostępnianie toalet w lokalach komunalnych na całą Łódź. Łódź chce lepiej chronić prawa osób doświadczających bezdomności. Powstała Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności, w której zebrano najważniejsze prawa i uprawnienia. W karcie znalazły się m.in. informacje o prawie do mieszkania, tymczasowego schronienia, równego traktowania i ochrony wizerunku. Dokument został napisany prostym językiem i był konsultowany z osobami, których bezpośrednio dotyczy, mówi przedstawiciel Rady do Spraw Rozwiązywania Problemu Bezdomności przy prezydencie miasta Łodzi Piotr Kaczmarek.
3: Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności to przede wszystkim jedna kartka A4, gdzie zebrane są najważniejsze uprawnienia osób w kryzysie. To na przykład prawo do mieszkania, prawo do tymczasowego godnego schronienia, prawo do równego traktowania.
4: Ta karta, którą przygotowaliśmy, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa jak wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
0: Dodaje wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Karta ma trafić nie tylko do osób w kryzysie bezdomności, ale także do miejsc, w których korzystają one z pomocy, m.in. schronisk, noclegowni, placówek ochrony zdrowia i miejskich instytucji. O wprowadzeniu dokumentu w życie zdecydują radni za tydzień podczas sesji.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości postanowieniem sądu ma trafić na 3 miesiące do aresztu. Przypomnijmy, śledczy zamierzają postawić mu 26 zarzutów dotyczących m.in. ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro wyjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika telewizji Republika. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba powiedział, że sprawa została kwalifikowana jako utrudnianie postępowania karnego.
6: Poprzez dokonanie czynności niezbędnych do wyjednania zgody władz Stanów Zjednoczonych na jego pobyt na terenie Stanów, wytworzenie dokumentów poświadczających nieprawdę będących podstawą do udzielenia Zbigniewowi Ziobro tak zwanej wizy dziennikarskiej.
0: Zeznania dotyczące wizy dziennikarskiej dla Ziobry złożyli m.in. prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz oraz Jacek Kurski. Prokuratura zamierza przesłuchać również innych pracowników prawicowej stacji. Za pomoc w ucieczce i ukryciu się przed polskim wymiarem sprawiedliwości grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jutro w Łodzi rozpoczyna się Great September, 3-dniowy festiwal łączący koncerty i konferencje muzyczne. To już 5. edycja wydarzenia, podczas której po raz pierwszy wystąpią także zagraniczni artyści. W otoczeniu ulicy Piotrkowskiej będzie działać kilkanaście scen, a na nich zagrają m.in. Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski i Liwka. Jednak, jak podkreśla Artur Rojek, to nieduże nazwiska są sednem tej imprezy.
7: Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski.
0: Łódzki festiwal Great September potrwa od czwartku do soboty, a więcej na ten temat piszemy na radiołódź.pl. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź jutro o 6 rano.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Kończymy dzień z temperaturą na 16 stopni na naszych termometrach. Mamy też sporo chmur. Noc przyniesie już wyraźne ochłodzenie. Nad ranem w regionie temperatura może spaść do około 13 stopni. Dlatego jutro rano przyda się cieplejsza kurtka. Przełoczątek dnia będzie chłodny, a później temperatura będzie bardzo powoli rosła. I w najcieplejszym momencie jutrzejszego dnia termometry pokażą w naszym regionie około 18 stopni. To oznacza sporą zmianę po dzisiejszych 27 stopniach. Jutro w Łodzi regionie będzie zdecydowanie chłodniej, a niebo przez sporą część dnia pozostanie zachmurzone.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Nocny Klub Książki. Zaprasza Błażej Moter.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w Nocnym Klubie Książki. Przy mikrofonie Błażej Moder. Moim i Państwa gościem jest dziś Katarzyna de Lazari Radek, filozofka i etyczka, profesorka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie pracuje na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, a od 2024 roku pełni również funkcję prorektorki Uniwersytetu Łódzkiego do spraw umiędzynarodowienia nauki i kształcenia. Witaj serdecznie, Kasiu.
2: Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło gościć u Was dzisiaj.
1: Pozwolisz, że zacznę od przedstawienia Twojej biografii, żeby wprowadzić naszych słuchaczy w rozmowę. Katarzyna ukończyła filologię angielską i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Swój doktorat poświęciła Henrymu Sidgwickowi, jednemu z najwybitniejszych brytyjskich filozofów moralności XIX wieku. Habilitację uzyskała na podstawie książki Godny pożądania stan świadomości o przyjemności jako wartości ostatecznej, w której broni idei utylitarystycznego hedonizmu. Na świecie jest dziś jedną z najlepiej rozpoznawalnych badaczek współczesnego utylitaryzmu. Od wielu lat współpracuje z Peterem Singerem z Princeton University, z którym opublikowała dwie książki. Znalazłem taką recenzję profesora Barta Schulza z Uniwersytetu Chicagowskiego, który napisał, że można Katarzynę określić mianem wschodzącej gwiazdy filozoficznego utylitaryzmu. Jej zainteresowania obejmują metaetykę, filozofię moralności, dobrostan, bioetykę, prawa zwierząt oraz etyczne konsekwencje rozwoju nowych technologii. Kiedy zaproponowałem Kasi udział w Nocnym Klubie Książki i wybór powieści z przygotowanej przeze mnie listy, o której moglibyśmy porozmawiać, odpowiedziała mi niemal natychmiast. Biorę oczywiście braci Karamazow. Tam jest krytyka utylitaryzmu, jak się patrzy. Trudno więc o lepszą zapowiedź naszej dzisiejszej rozmowy. Bo właśnie o tej książce będziemy dzisiaj rozmawiać w naszej audycji. Bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego to jedno z tych dzieł, które przekraczają granice literatury, stają się częścią historii ludzkiej myśli i kultury. Bywali nazywani arcydziełem totalnym, powieścią, która jednocześnie jest i dramatem rodzinnym, i traktatem filozoficznym, i studium psychologicznym, i wielką opowieścią o wierze, zwątpieniu oraz poszukiwaniu dobra. Nic więc dziwnego, że od chwili wydania zachwycali się nią najwspanialsi, najwybitniejsi czytelnicy i myśliciele XX wieku. Freud nazwał ją najwspanialszą powieścią, jaka kiedykolwiek powstała. Wittgenstein czytał ją tak często, że znał całe fragmenty na pamięć. Faulkner wymieniał ją obok Szekspira i Biblii jako jeden ze swoich największych literackich inspiracji. Nawet Lew Tolstoj, który krytycznie oceniał styl Dostojewskiego, w ostatnich chwilach życia prosił o książki, wśród których znajdowali się bracia Karamazow. Ciężko rozmawiać o tej powieści bez choćby przybliżenia życia i twórczości Fiodora Dostojewskiego. Moglibyśmy najprawdopodobniej przygotować oddzielną, wielogodzinną audycję tylko na ten temat. Nietzsche powiedział, że jest Dostojewski jedynym psychologiem, od którego miałem się czegoś nauczyć, mogłem się czegoś nauczyć, a spotkanie z jego twórczością określał jako jeden z najpiękniejszych utów szczęścia mojego życia. Fiodor Michajłowicz Dostojewski urodził się w 1821 roku w Moskwie, w rodzinie lekarza pracującego w szpitalu dla ubogich. Dość wcześnie doświadczył utraty najbliższych. Matka zmarła na gruźlicę, gdy miał 15 lat, a dwa lata później zmarł jego ojciec. W niewyjaśnionych okolicznościach wiele domysłów dotyczących tego, w jaki sposób do tej śmierci doszło. Młody Dostojewski był zainteresowany różnego rodzaju reformami społecznymi. Doprowadziło go to do kręgu Michaiła Pietraszewskiego, skupiającego intelektualistów dyskutujących o przemianach społecznych i socjalizmie utopijnym. W 1849 roku zostaje aresztowany i następuje jeden z najbardziej dramatycznych momentów jego życia, kiedy staje przed plutonem egzekucyjnym. W ostatniej chwili śmierć zamieniona została na lata katorgi na Syberii. Ta katorga jest doświadczeniem, które całkowicie zmienia jego światopogląd. Wcześniej związany z ideami socjalizmu utopijnego, po latach zesłania zaczyna ewaluować w kierunku poglądów takich jak tradycyjność, moralna przemiana człowieka, większa rola religii. Świadectwem tego stają się zapiski z Martwego Domu, jedna z pierwszych wielkich prób literackiego opisania świata więzienia, upokorzenia, cierpienia. Dostojewski duże nadzieje wiąże z carem Aleksandrem II, jego reformami, zwłaszcza zniesieniem pańszczyzny w 1861 roku. Widzi w nim władcę, który może modernizować Rosję bez zniszczenia jej duchowej tożsamości. Z wielkim lękiem obserwuje idee rewolucyjne, doświadczenia europejskiej wojny ludów. Uważa, że próba stworzenia sprawiedliwego świata wyłącznie za pomocą politycznej inżynierii przebudowy może doprowadzić do chaosu i przemocy. Włącza się w obronę porządku opartego na więzi między władzą, religią i wspólnotą. Ostatnie lata jego życia to połączenie wielkiej sławy i osobistego cierpienia. Dostojewski choruje na epilepsję, jego życie rodzinne zostaje naznaczone stratami. Umiera jego 3-miesięczna córka Zofia, kilka lat później ukochany 3-letni syn Alosza. Powieść, o której rozmawiamy, pisana w latach 1878-1880, staje się zwieńczeniem jego twórczości. Dostojewski zmarł w 1881 roku, kilka miesięcy po zakończeniu publikacji Braci Karamazow. Na jego grobie umieszczono słowa z Ewangelii Świętego Jana, które jednocześnie są wstępem do powieści. Jeśli ziarno pszeniczne, wypadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje, lecz jeśli obumrze, wielki pożytek przynosi. Ten cytat w pewien sposób jest komentarzem do książki, ale też osobistym wyznaniem wiary. Warto w kilku słowach również wspomnieć o krytycznym stosunku Dostojewskiego do Polaków. Będziemy go mogli zaobserwować w książce. Pozostaje on jednym z najbardziej kontrowersyjnych w naszym kraju elementów jego biografii. Jego krytyczny stosunek do polskich aspiracji niepodległościowych połączony był z szerszą niechęcią wobec katolicyzmu i zachodnich idei politycznych. Był to jeden z paradoksów pisarza, który potrafił stworzyć jedne z najgłębszych portretów ludzkiego cierpienia, a jednocześnie w osobistych poglądach zajmował stanowisko bardzo trudne do zaakceptowania z dzisiejszej perspektywy historycznej i geopolitycznej. Kasiu, po lekturze Braci Karamazow chciałbym zacząć od pytania, które wydawałoby się najprostsze, ale chyba jednocześnie najtrudniejsze. O czym dla ciebie jest ta powieść?
2: Ojej, tyle fantastycznych wątków. Zaczęłabym od tego, że czytałam tą powieść jakieś 30 lat temu, jeszcze studiując na Uniwersytecie Łódzkim, więc teraz musiałam do tego wrócić. I wróciłam, zaczęłam od tego, o czym wiedziałam, że jest mi najbliższe, to znaczy od Wielkiego Inkwizytora. I czytając to, pomyślałam sobie, że muszę z tego zrobić zajęcia z moimi studentami filozofii, ponieważ tam po prostu każde zdanie może być analizowane filozoficznie. Więc no, dla mnie to jest jednak taki najważniejszy fragment i najpełniejszy. Oczywiście tak zupełnie ogólnie, no to można widzieć tą książkę jako przedstawienie takiego dualizmu między na przykład rozumem a sercem, prawda? Znaczy jednym słowem zachodem a wschodem. I co z tego wynika? Ja jestem filozofką analityczną i rzeczywiście przez większość swojego życia pracuję właśnie na filozofii zachodniej, więc dla mnie te wątki są ważne i przyznaję, że u Iwana tego tak dobrze nie widzę. Widzę tą filozofię zachodnią jednak w inny sposób niż Dostojewski to przedstawia. No ale tak, niech będzie, prawda? Czy rozumem, czy miłością. Później cały wątek dotyczący cierpienia i szczęścia i tego, co możemy poświęcić. To znowu ta część poprzedzająca Wielkiego Inkwizytora, w którym Iwan się buntuje. Właśnie. Oczywiście pytanie utylitarystyczne właśnie, czy możemy maksymalizować i dodawać szczęście i czy jakoś ono przeważa nad cierpieniem chociażby tego jednego niewinnego.
1: Postaram się poprowadzić naszą rozmowę, żeby dotknąć każdego z tematów, które poruszyłaś, bo są one jak taka współzależna sieć, po której się poruszamy przez całą książkę i wszystko ze sobą jest spójne. Mnie jest bardzo bliska interpretacja Józefa Smagi, autora takiego bardzo obszernego wprowadzenia do braci Karamazow, wydanego przez Ossolineum w przekładzie Aleksandra Watta. I Smaga przekonywał, że Dostojewski nie wychodzi od idei czy systemów filozoficznych, ale przede wszystkim od próby zrozumienia natury człowieka. I to jest w pewien sposób również moje odczucie, że bracia Karamazow są przede wszystkim niezwykłym i głębokim studium natury ludzkiej, naszych pragnień, naszych lęków, namiętności, wiary, zwątpienia. I wiem, że Dostojewski był takim protoplastą egzystencjalizmu, prawda? I zadaje te pytania bardzo poważne. Jak żyć wobec śmierci? Co zrobić z wolnością? Czy wszystko mi wolno? Jak znieść cierpienie? I ja zacząłem właśnie w ten sposób myśleć o tej książce, że gdy pojawi się ta diagnoza człowieka, to możemy zacząć zastanawiać się, jaki system społeczny pozwala ludziom ze sobą współistnieć i koegzystować. Także to było moje takie odczucie po przeczytaniu.
2: Jasne, ale to ciekawe. To znaczy myślę, że literatura w ogóle stara się to robić, prawda? No nie wiem, bo jeżeli myślimy sobie o tych największych pisarzach, nie wiem, o Szekspirze w tej chwili sobie pomyślałam, no to oczywiście, tak? Tam chodzi o przedstawienie takich pewnych prototypów, charakterów, które coś nam mówią o naturze człowieka. Natomiast muszę przyznać, że teraz powracając do Dostojewskiego i czytając tą powieść, to sam sposób opisywania tych bohaterów, no widać, że jest taki XIX-wieczny, prawda? To znaczy oni są przynajmniej na początku przedstawieni w taki sposób, powiedziałabym, oczywisty, jasny, tak ukształtowany jednoznacznie. Jeden jest złem wcielonym, drugi jest znowu pełen miłości, robiony jest na całkowity wzór. No, nie wiem, czy tacy jesteśmy tak naprawdę, prawda? Dla mnie jest to pytanie takie już z poziomu nauk empirycznych, chociażby psychologii czy neuronauk, o to, kim jesteśmy. i czy rzeczywiście da się nas tak zakwalifikować, jak zrobili to mistrzowie pióra.
1: Tak. Jeśli właśnie przeszlibyśmy przez bohaterów, mamy Fiodora, który jest człowiekiem oddanym popędom, egoizmowi. Mamy Dimitrija, pełnego namiętności, który jednak nie przestaje tęsknić za dobrem. Mamy Iwana, człowieka rozumu, który buntuje się przeciw światu. Mamy Aloszę, pełnego wiary, współczucia, miłości. Jest jeszcze czwarty brat, Smierdjakow, prawda? Taka najbardziej niepokojąca z tych postaci. I to odczucie, które ty miałaś, myślę, że Dostojewski każdej z tych postaci dał część siebie i dopiero jak te postaci połączymy, mamy pełnię człowieka, prawda?
2: To się z tym zgodzę.
1: To taka...
2: że tak, że z tych bohaterów w zasadzie, jeżeli właśnie ich połączyć, no to wyjdzie to, kim człowiek może być. Przy odpowiednich warunkach możemy być na pewno i bardzo źli, i całkiem dobrzy.
1: Jest tam taki piękny cytat. Dlatego, że jest szeroką naturą, karamazowską. Wszak do tego zmierzam. Naturą, która mieści w sobie wszelkie krańcowości i jednocześnie zdolna jest kontemplować obie otchłanie.
2: Ale taki duży naturalizm tu, prawda? Tak. No bo to w tej chwili to byśmy powiedzieli, czy zadali może pytanie o to, na ile geny odpowiedzialne są za to, kim jesteśmy. I to powtarzanie w zasadzie przez wszystkich braci, tak, że ja jestem z tych Karamazowów, tak, że to o to chodzi. No, to jest odwołanie właśnie do natury, do tego, że z jednej rodziny pochodzisz i w związku z tym cechujesz się czymś, co jest wspólne, czy to ze względu na właśnie geny wspólne, czy no, tam, gdzie zostałeś wychowany.
1: Tak, na pewno ta figura ojca jest absolutnie kluczowa dla osi całej opowieści, prawda? On się przewija, jest we wszystkich odniesieniach. Jest kochany, jest nienawidzony. I stanowi taką oś całej powieści. Może najbliższy Fiodorowi, jak ja to czytałem w moim odczuciu, jest Dimitrij. Bo to jest, nie wiem, czy zadam może dość prowokujące pytanie, czy obaj ci bohaterowie nie dążą do pewnego rodzaju zaspokojenia przyjemności, zaspokojenia swoich pragnień, żądz, włączają się w rywalizację o miłość jednej, o tej samej kobiety. I czy to tak jest, że Dostojewski w pewien sposób krytykuje to dążenie do tej przyjemności, do zaspokojenia tych pragnień, czy raczej przedstawia to przez tych bohaterów w takiej wypaczonej formie?
2: No, na szczęście mamy opis samego autora, prawda? To znaczy, tu też ta narracja tej powieści od razu ustawia czytelnika wobec ojca no, bardzo negatywnie. My go mamy nie znosić, prawda? On ma być widziany jako monstrum, które właśnie no, myśli wyłącznie o sobie, spełnia te najbardziej takie proste żądze. No, a ten obraz oczywiście później nie będzie pasował chociażby do tego religijnego, myślącego, kochającego Alioszy czy Zosima. Tak. Ale Dimitrij jest trochę inny, prawda? To znaczy, to jest najstarszy syn, najstarszy z braci. I ja mam wrażenie, że on jest bardziej przedstawiony jako taki człowiek prosty, poczciwy, który walczy ze sobą jednak, w którym się sporo dzieje. No bo w ojcu się nic nie dzieje. No tak jak powiedziałam, myślę, że jest zły tam do szpiku kości. Natomiast Dmitri nie. No to w końcu nie on zabija ojca, mimo tego, że tej złości w sobie ma mnóstwo. No ale pewnie jakiś element szacunku wciąż w nim pozostaje. Jest dosyć prosty, czyli tych wszystkich rozmów z Iwanem nie ma, bo to przecież te najważniejsze filozoficzne dyskusje nie są z Dmitrem. No ale czy nie jesteśmy w stanie go zrozumieć? Jego właśnie żądzy miłości, pragnienia. Chyba tak. W każdym z nas jest taki element, w którym chcemy przyjemności, radości, zaspokoić to, czego pragniemy najbardziej.
1: Tak w porównaniu z Iwanem czy Aloszą, którzy są bardzo estetyczni, prawda? I w swoim życiu decydują się świadomie, bądź nie, wyrzekać się wielu rzeczy. Natomiast właśnie z Dmitrijem czujemy tą
2: porozumienie. On jest taki dosyć prawdziwy. Tak, tak, taki człowiek, który ma swoje wady, ale również i zalety, i myślimy o tym, że być może w odpowiednich warunkach mógłby się rozwinąć.
1: Czy jest hedonistą?
2: Nie chciałabym tego powiedzieć zdecydowanie, dlatego że myślę, znaczy dbam o to, żeby jednak ten hedonizm był rozumiany jako teoria po pierwsze głęboko moralna, a po drugie jednak taka zdroworozsądkowa. To znaczy hedonista naprawdę nie jest taką osobą, która pędzi za swoim pożądaniem ślepo. Prawdziwy hedonista widzi swoje życie w pewnej całości i w związku z tym myśli, co robić w poszczególnych częściach tego życia, aby rzeczywiście no, tej radości, tej przyjemności było jak najwięcej. Ale to wcale nie oznacza, że zachowuje się nierozsądnie, czy czasem nie jest gotowy na poświęcenie, czy nawet pewną dozę cierpienia, aby uzyskać tej przyjemności więcej.
1: To chyba tutaj Dmitri nie spełnia tych kryteriów twojej teorii, bo jest ta scena, jak wyjeżdża na spotkanie z Gruszeńką i w sklepie robi takie zakupy, na których go nie stać. Prawda? I jest lekkomyślny. I to jest chyba ta różnica między tą wolnością, a takim samowolnym podążaniem za instynktami. Chciałbym przejść do tych tematów, od których zaczęłaś swoją wypowiedź, czyli do wielkiego inkwizytora i rozmowy Iwana z Aloszą, która również w mojej opinii, nie jestem tutaj pewnie oryginalny, jest no po prostu fantastyczną literaturą. I ona się zaczyna jako bunt przeciw cierpieniu. Sam Dostojewski był świadkiem cierpienia dzieci, które obserwował między innymi w szpitalu, w którym pracował jego ojciec, i wprowadza nas w tą rozmowę, w tą dyskusję bardzo mocnymi obrazami. I on te obrazy zaczerpnął z faktów, które znalazł w wiadomościach w tamtym czasie, w połowie XIX wieku. I one są niezwykle uderzające. Pierwsze z nich dotyczy dziewczynki, która była zamykana nocami przez rodziców w wychodku. Była smarowana fekaliami i zamarza. Drugi taki obraz, historia, którą przytacza Dostojewski, to jest śmierć chłopca, właściwie morderstwo. Niewinny chłopiec w jakiś sposób zranił psa szlachcica i następnego dnia ten szlachcic pojawia się ze stadem psów i na oczach rodziców rzuca komendę, żeby rozszarpały tego chłopczyka. A trzecia jest to sytuacji z wojny turecko-rosyjskiej, kiedy żołnierze tureccy na oczach matki podrzucają noworodka. Ten noworodek spadając jest nadziewany na bagnety. I jak Iwan o tym mówi w rozmowie z Aloszą, to po prostu... Nawet ja, jak teraz o tym mówię, to mam ciarki na plecach. To są takie mocne sceny, od których Iwan zaczyna swoją rozmowę, swój traktat filozoficzny i mówi, że cierpienie dziecka jest granicą absolutną. To znaczy, nawet gdyby jedno dziecko miało cierpieć, to nie ma na to zgody.
2: No właśnie. Te obrazy, tak jak powiedziałeś, są bardzo mocne. One są mocne oczywiście specjalnie. Wyobrażam sobie, że czytelnicy w wieku XIX też odbierali to bardzo silnie. Myśmy już widzieli w zasadzie wszystko, prawda? Więc dla nas może nie jest to aż tak silne. Ale wyobrażam sobie, że te 100 lat temu, 150 lat temu to było coś, co rzeczywiście do czytelnika przemawia. Dziecko jak zwykle jako symbol niewinności, coś, co powinno być chronione. Oczywiście wyobrażam sobie również, że Dostojewski tutaj myślał o swoich własnych dzieciach i jak się nimi opiekować, jak tragiczna jest ich utrata. I to ta niezgoda na cierpienie u Iwana jest naprawdę ujmująca. No on nie jest bohaterem, którego Dostojewski by specjalnie lubił, bo tak jak powiedzieliśmy, jednak symbolizuje tą rozumność i oczywiście brak wiary, albo taki bunt przeciwko Bogu przynajmniej, czego Dostojewski z całą pewnością nie mógł pochwalać, ale ten moment jest absolutnie kluczowy i myślę, że czytelnik tu widzi, dlaczego Iwan się buntuje. I to jest taki bunt bardzo człowieczy. Skoro jest tyle cierpienia na tym świecie, to jak możliwe jest, że istnieje Bóg, który przecież jest wszechmocny, wszechdobry, sprawiedliwy. No i później już tylko to myślenie, ile możemy poświęcić dla zbawienia i dla szczęścia ludzkości po śmierci. No i odpowiedź Iwana, ale też i bardzo ciekawa odpowiedź Aljoszy, że tego cierpienia małego dziecka właśnie poświęcać nie należy. Ja tym fragmentem rozpoczynam książkę, którą napisałam z Singerem. Właśnie taki introduction to utilitarianism, a very short introduction to utilitarianism. My od tego fragmentu wychodzimy, kiedy Iwan się pyta Aljoszy, czy byłby w stanie zgodzić się na tortury tej małej dziewczynki, którą tam widzą, za szczęście całej ludzkości, i Aljosza przyznaje, że nie. No ale ja jestem właśnie filozofką analityczną i nie biorę rzeczy literacko, tylko zupełnie dosłownie. I utylitaryzm jest taką teorią, która pewnie zgodziłaby się na to, aby to jedno niewinne dzieciątko cierpiało, jeżeli inni na tym świecie by cierpieć przestali. Ponieważ tego cierpienia jest tak dużo. Utylitarysta jest osobą, która chce minimalizować cierpienie i maksymalizować szczęście. To trudno powiedzieć, czy mi się to mieści w głowie, czy nie. Mamy swoje moralne intuicje i szczęśliwie, że je mamy, które stawiają granice temu, jak możemy kogoś skrzywdzić. Ale myślę sobie, że gdyby rzeczywiście taka sytuacja mogła zaistnieć, no to nie wiem, może sama powinnam cierpieć dla całej ludzkości. Hmm.
1: Przejdziemy jeszcze do odpowiedzi Zosimy na tego typu dylematy. Mam ten fragment przed oczami. Pozwolę go sobie zacytować. Powiedz mi bez ogródek, wyzywam cię, odpowiedz. Wyobraź sobie, że sam budujesz gmach przeznaczenia ludzkiego, aby w rezultacie uszczęśliwić ludzi, dać im wreszcie pokój i ład, ale że w tym celu należy koniecznie zadręczyć tylko jedną drobną istotkę, choćby to biedne dziecko, które biło się piąstkami w pierś i na jego niepomszczonych łzach zbudować ów gmach. Powiedz, czy zgodziłby się za taką cenę zostać budowniczym? Mów prawdę, nie kłam. Także w ten sposób Iwan rozpoczyna tą rozmowę i zmusza nas do tych przemyśleń. Moje odczucie było takie, że Iwan jest precyzyjny, dokładny, rozprawia się z tymi argumentami i on Alosze dominuje w tej rozmowie intelektualnie.
2: Tak jest, i tak ma być, prawda? Tak. To znaczy Alosza jest jednak tym bohaterem, który jest prosty, który wierzy, który zawierza Bogu, że ten świat jest taki, jaki powinny być.
1: Tak? I taka odpowiedź, Alosza nie ma odpowiedzi na te argumenty mocne, precyzyjne Iwana, ale daje odpowiedź poprzez swoją obecność, po prostu poprzez bycie dobrym człowiekiem i chyba w ten sposób próbuje w pewien sposób z Iwanem w ten dialog wejść. Zresztą Iwan, jak wiemy, w ostatnich częściach przechodzi załamanie nerwowe, nie jest w stanie sobie poradzić z tymi elementami, ale może połączymy tą rozmowę o cierpieniu właśnie z wielkim inkwizytorem. I tą, bo wydaje mi się, że w pewnym momencie gdzieś te dwie linie łączą się, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli cierpienie i odpowiedź Chrystusa na dylematy wielkiego inkwizytora. I tu przechodzimy do tego, o czym jest ta opowieść przede wszystkim. I dla mnie takim wątkiem najbardziej istotnym było to, co robimy z wolnością naszą, czyli w jaki sposób to, co zostało nam dane, wykorzystujemy. I tutaj w tej rozmowie Chrystus i inkwizytor mają odrębne poglądy.
2: No tak, no powiedziałabym, że oczywiście przede wszystkim mówi wielki inkwizytor, tak, który zarzuca Chrystusowi, że źle wybrał na pustyni, będąc no, poddany trzem próbom przez diabła. Wybiera źle, nie chce dać chleba, nie chce uczynić cudu i nie chce władzy, ponieważ uznaje, że człowiek ma wolną wolę i powinien wybrać właśnie pójście za nim nie ze względu na ten chleb przysłowiowy, tylko ze względu na wiarę, nie ze względu na empiryczne cuda, które widzi, tylko znowu no, zawierzając swojej, nie wiem, miłości do Boga, prawda? No i w końcu nie chcąc władzy, bo człowiek powinien decydować sam. I to jest, powiedziałabym, no, podstawowy problem filozoficzny. Nie tylko to, czy mamy wolną wolę, bo myślę, że tutaj akurat nauki empiryczne sporo mogą powiedzieć na ten temat. Możemy o tym porozmawiać, czy wolna wola istnieje, czy nie. Ale z całą pewnością człowiek chce mieć wolną wolę. To znaczy chce myśleć, że ją ma, tak? I dla mnie to jest bardzo ciekawy motyw, bo oczywiście wielki inkwizytor przeciwstawia tej wolnej woli szczęście. Czyli mówi, no nie, no to ja właśnie zabieram człowiekowi wolną wolę, ale za to daję mu szczęście. I ja nie widzę tego przeciwstawienia. To znaczy myślę, że człowiek nie może być prawdziwie szczęśliwy, myśląc, że tą wolną wolę mu zabrano. Pewnie nie zdajemy sobie wielokrotnie sprawy z tego, że ktoś na przykład nami manipuluje właśnie, albo zachowuje się, no tak powiedziałabym, paternalistycznie, czyli wybiera za nas. Możemy sobie pomyśleć o naszym własnym życiu, prawda? Jak w tej chwili chociażby media społecznościowe nami manipulują i zabierają nam tą wolną wolę, jeśli ona w ogóle jest. Ale to, że my myślimy, że jesteśmy wolni, dodaje nam do szczęścia, nie ujmuje.
1: Tak. No jest całe gałęzie nauk właśnie, które czerpią zarówno z tych nauk empirycznych, o których mówisz, ale też filozoficznych i konceptnie libertariańskiego paternalizmu, prawda? Czyli pewnego rodzaju zmniejszania problemów z asymetrią informacji i zostawiania próby tworzenia architektury najlepszego możliwego wyboru w ramach dostępnych informacji. No, fantastyczna jest to układanka, jak to, w jaki sposób to poskładać. Ja bym zwrócił uwagę na dwa elementy. Pierwszy to jest ta scena końcowa, czyli jak zachowuje się Chrystus na koniec tej rozmowy i co robi inkwizytor, prawda?
2: Czyli pocałunek.
1: Czyli pocałunek. Czyli na ten cały wywód Chrystus tak całuje wielkiego inkwizytora, natomiast wielki inkwizytor zostawia otwarte drzwi, prawda?
2: Wypuszcza Chrystusa z więzienia.
1: I to jest w pewien sposób nawiąże do, właśnie do tego Aloszy i Iwana, czyli ten Alosza, no tak, nie mam tych argumentów, ale po prostu wierzę w pewne rzeczy, które są ponad mnie.
2: Wierzę i miłuję. I miłuję. Prawda? To znaczy ten pocałunek wydaje mi się jest symbolem jednak miłości i miłości no, do człowieka czy ludzkości. Tu jest jeszcze taki motyw, wydaje mi się w tej powieści, że my nie rozumiemy, jakie są plany Boga. Tak? To znaczy tym rozumem nie jesteśmy w stanie objąć tego, co Bóg dla nas szykuje. I to znowu ten bunt Iwana no jest tutaj, jest tu widoczny. Prawda? Te drogi Pana to nie drogi moje. Jest taki cytat biblijny.
1: Tak. Tutaj też pojawił się ten element w twoich wypowiedziach i myślę, że Dostojewskiego nieprawdopodobnie w całej jego literaturze intryguje pytanie, że jeśli na tym świecie jest okrucieństwo, Iwan mówi, że to nie pada to wprost w książce, ale mówi, no generalnie Boga nie ma. Jeśli Boga nie ma, to gdzie są granice mojego działania?
2: Prawda? No właśnie, jeśli Boga nie ma, to czy wszystko mi wolno?
1: Czy wszystko mi wolno, prawda? I jeśli popatrz, to się pojawia w Bies, ten motyw się pojawia w Biesach, ten motyw się pojawia w Zbrodnikarze, ale ten motyw pojawia się również w relacji, w Braciach Karamazow, w relacji między Iwanem a Smierdjakowem, prawda? Bo tak. Tutaj przechodzimy do kolejnych fantastycznych rozmów, kiedy Smierdjakow właśnie tak bierze ideę Iwana bezpośrednio i zaczyna wcielać je w czyn. No właśnie, jak odpowiedzieć na to pytanie, czy co staje się źródłem norm, kiedy Boga nie ma? I tutaj wielu filozofów z tym pytaniem się mierzy. Potężne pytanie, przepraszam, że takie duże.
2: To jest jedno z najważniejszych pytań etyki, Oczywiście, ale myślę, że ważne, dlatego że jednak chciałabym podkreślić, że w naszym dyskursie publicznym to zdanie wciąż pada. Jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. To znaczy Bóg i w naszej kulturze, i powiedziałabym wręcz w naszym państwie, czasami jest traktowany jako jedyne źródło moralności. Myślę, że nic bardziej błędnego. Najpierw, jeżeli byśmy zahaczyli się o pewne fakty, to proszę zwrócić uwagę, że różni ludzie w różnego Boga wierzą. Nawet chrześcijanie, prawda? Niektórzy wierzą w takiego Boga, Chrystusa, który zezwoliłby na związki homoseksualne, a niektórzy, to są protestanci, a niektórzy wierzą w takiego Boga, który będzie za to karał najgorszymi mękami piekielnymi. Kto z nas ma rację? Kto z wierzących ma rację? Jak ten Bóg musi być widziany, żeby przedstawiał zasady moralne, których będziemy słuchać? Zdaje mi się, że niezależnie od tego, czy Bóg naprawdę istnieje, czy nie, my sobie i tak interpretujemy chociażby Pisma Święte różnych religii, w różny sposób właśnie podchodzimy do tych zasad. A jeżeli tak jest, no to raczej zawierzałabym rzeczywiście rozumowi i takiemu logicznemu myśleniu. I od tego jest ta część filozofii, którą ja się zajmuję, filozofia analityczna. I Henry Sidgwick, o którym wspomniałeś, który jest takim moim głównym bohaterem filozoficznym, no on wyszedł od takiej dosyć prostej obserwacji. Mianowicie jasne, że nie wszystko nam wolno, ponieważ chcielibyśmy chociażby, żeby innym ludziom nie wolno było nas krzywdzić. Jeśli tak, to raczej logiczne jest, że jeśli coś jest złe dla mnie w danej sytuacji, to będzie również złe i dla ciebie w takiej samej sytuacji. Czyli jeżeli ja nie chcę krzywdy, to i ty jej nie chcesz. Jeżeli ja nie chcę, żebyś ty mnie skrzywdził, to i ty nie chcesz, żebym ja ciebie krzywdziła. I to jest najprostsza zasada moralna, zwana złotą regułą. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
1: Tak. Fantastyczne. Ja bym do twojej wypowiedzi dołożył jeszcze Davida Hume'a, który mówi nam, że źródłem moralności nie musi być boski nakaz, ale natura ludzka, prawda? Nasze zdolności do współczucia, odczuwania cierpienia, odczytywania zachowań innych ludzi. Także myślę, że oprócz rozumu właśnie ja akurat tego filozofa bardzo cenię, że on jest...
2: Za emocje.
1: Za emocje.
2: Uczucia.
1: Tak.
2: Współodczuwanie.
1: Współodczuwanie, to prawda. I w ogóle Marta Nussbaum z całym systemem konstruowania wyborów, których dokonujemy na podstawie emocji, które mamy. A w ostatnim czasie też taką odpowiedź moim zdaniem próbuje dać nam Harari, prawda, w książce Homo Deus. On mówi, że technologia, to co udało się człowiekowi osiągnąć, pokazuje, że intelekt w pewien sposób, rozum ludzki doprowadza do wytworzenia się nowego systemu norm i może nam dać odpowiedzi na te skomplikowane pytania. Więc jest to na pewno bardzo ciekawa rzecz. Dostojewski w tych problemach ostatecznie kieruje się w kierunku wiary, prawda? On uznaje, że... Zresztą był osobą religijną i uznaje, że tym źródłem będzie wiara, w tym przypadku prawosławie. Tworzy w książce postać taką ikoniczną, czyli Zosimę, starca Zosimę. Zresztą on podróżował do monastyru, odbywał dużą ilość rozmów z duchownymi prawosławnymi. I opowiada się w tym wątku, o którym tutaj rozmawiamy w tej dyskusji, za tym, że ta wyższa siła, religia, Bóg będą najlepszym drogowskazem. Czy nie sądzisz, że takie jest jego stanowisko ostateczne?
2: Nie ma wątpliwości, że stanowisko Dostojewskiego idzie w tą stronę. To znaczy, no tu przecież jego rozważania chociażby polityczne i szukanie w Rosji takiego Chrystusa narodów, tak? To nie był tylko nasz polski pomysł, ale rosyjski również i tu zbawienie przez cerkiew, co zresztą widać w tej chwili, jak cerkiew wspiera chociażby Putina przeciwko w tej wojnie z Ukrainą, prawda? Co a propos, no jeżeli chcemy myśleć znowu, że Bóg jest źródłem moralności, a widzimy, że są tacy, którzy wierzą w tego Boga i w związku z tym pozwalają, aby miliony chłopców, mężczyzn ginęło w zupełnie bezsensownej wojnie. Każda wojna jest bezsensowna, ale to obserwujemy no, codziennie. To chyba możemy pomyśleć, że coś jest nie tak, prawda, z tym uzasadnieniem moralności w odwołaniu się do Boga. Ale Zosima akurat podoba mi się ze względu na ten wątek czynnej miłości. Miłości w ogóle, prawda? I to jest takie pytanie, które utylitarysta też sobie zadaje. Czy możemy kochać świat? Jednym słowem, czy możemy kochać wszystkich ludzi? Nie wiem, tradycja buddyjska na przykład ma taką mantrę, która pozwala otworzyć się na cierpienia innych, zrozumieć, że inni cierpią i podejść do tych innych z życzliwością. I tutaj ten piękny wątek miłości, takiego wielkiego uczucia jest. No więc ten element bardzo mi się podoba. Natomiast powiedziałeś to już wcześniej, dokonałeś tego rozróżnienia na rozum i uczucie. I myślę sobie, że to w książce widać wyraźnie filozofię w ogóle. To znaczy filozofia zazwyczaj dzieliła to, co człowiek robi, na rozumność i uczuciowość. I filozofia zachodnia z całą pewnością mówiła, słuchaj rozumu, emocje są zwodnicze. Ale teraz też już wiemy, że raczej nie ma rozumu bez emocji. Że nasze wybory są w jakiś sposób złączone i że nie wybiera ani tylko ta część emocjonalna bez rozumu, ani tylko rozum bez emocji.
1: Myślę, że możemy tutaj polecić znakomite książki Jonathana Haida.
2: O, chociażby fantastyczne.
1: Daniela Kahnemana oczywiście, prawda, którzy opowiadają się za tym stanowiskiem. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zastanowili się, jaka jest konsekwencja taka egzystencjalna dla jednostki, jeśli Boga nie ma, prawda? Bo Dostojewski oczywiście jest przed Nietzsche. Nietzsche powie, że Bóg umarł i od tego momentu każdy z tych myślicieli, o których rozmawiamy, a jest jeszcze też wielu innych, będą dawali nam inną odpowiedź egzystencjalną, prawda? Bo Nietzsche będzie wymagał od nas tego, żebyśmy w pewien sposób próbowali być lepszymi ludźmi, przekroczyć siebie. Dostojewski, myślę, że odpowie nam słowami tymi słynnymi Zosimy, prawda? Czyli każdy jest odpowiedzialny za wszystkich, czyli to, o czym mówiłaś, to właśnie to dobro dla świata. No moglibyśmy jeszcze pomyśleć, jakby odpowiedział Camus na przykład, albo Sartre, prawda? Każdy z nich będzie szukał innej rekomendacji dla nas, jak sobie poradzić z tą sytuacją, w której te normy musimy kształtować samodzielnie? Czy to dobry sposób myślenia?
2: Żyjemy w kulturze czy w społecznościach, w których zastaliśmy pewne normy etyczne i my działamy w pewnej relacji do tego. Zastanawiamy się, które z tych norm sami byśmy chcieli przyjąć, a które na przykład chcielibyśmy zmodernizować. Ale jeżeli pytasz o moje filozoficzne zdanie na temat tego, co jeśli Boga nie ma, to myślę, że absolutnie nic. Że czysta empiria wskazuje, iż niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie, zachowujemy się w zły albo dobry sposób. Nie jest tak, że osoby religijne są dobre, a niereligijne złe, bądź odwrotnie. Nie od tego to zależy. Pewnie częściowo od naszej konstrukcji właśnie psychicznej, od tego, jak byliśmy wychowywani, co dostaliśmy w młodości i w jaki sposób rozumujemy, czy jesteśmy świadomi samych siebie. Ale myślę, że to pytanie o Boga naprawdę nie jest w tej chwili pytaniem istotnym dla działania społecznego. Jest na pewno istotne dla osób indywidualnych, tak, dla jednostek, które chcą żyć w jakiś sposób i być może religia im pomaga, ułatwia, na przykład zmniejsza cierpienie, nadaje sens. To jest możliwe. Natomiast mam szczerą nadzieję, że jako ludzie rozumiemy coraz więcej. Na przykład rozumiemy, że kobiety powinny mieć te same prawa co mężczyźni. Całkiem niedawno to zrozumieliśmy, ale się udało. Rozumiemy, że zwierzęta cierpią, inne zwierzęta cierpią i nie jest wszystko jedno, jak je będziemy traktować. Mam nadzieję, że zrozumiemy również to, że człowiek właśnie nie jest dobry i zły ze względu też na rasę czy kraj pochodzenia. Musimy edukować się.
1: Tak. Końcowa scena książki, końcowy fragment to jest obraz Aloszy i chłopców przy grobie chłopczyka Iliuszy. Taki obraz wspólnoty opartej na właśnie miłości, pamięci, odpowiedzialności za drugiego człowieka. I chciałbym zadać takie pytanie ci, czy nie sądzisz, że ta scena w pewien sposób te dwa wydawałoby się wykluczające sposoby myślenia, to znaczy Dostojewskiego, który szuka fundamentu moralności w Bogu, w wierze, przemianie człowieka, a utylitaryzm w zdolności do współczucia, rozpoznania cierpienia innych. Czy obie te wizje nie zaczynają się od tego samego jednak przekonania, że cierpienie drugiego człowieka nigdy nie może być nam obojętne? I różnymi drogami dochodzimy do tej samej konkluzji.
2: Myślę, że nasze myślenie byłoby bliskie temu, o czym teraz powiedziałeś. Czy tego chciał Dostojewski? Nie wiem. To jest ujmująca scena. Ona oczywiście jeszcze jest właśnie, jak powiedziałeś, nad grobem. W związku z tym tam jest koniec życia, prawda? To myślenie, co się dzieje, kiedy człowiek umiera, ale też jak kruche jest to życie i jak powinniśmy spędzać życie, tak? Czemu się oddać w życiu i gdzie znaleźć sens.

0: żebyśmy podsumowali pewne wątki, o których rozmawialiśmy, o tych największych tematach, które pojawiają się w braciach Karamazow. Na pewno ta książka jest o próbie zrozumienia natury człowieka i o tym, że każdy w nas nosi sprzeczne siły w sobie. Jesteśmy sumą tych sprzecznych sił. Natomiast definiują nas nie same przekonania, ale też ostatecznie wybory, których dokonujemy i sposób, w jaki działamy. Jest ta książka o zagadnieniu cierpienia, w szczególności cierpienia niewinnych. Jest próbą zrozumienia wagi wolności i odpowiedzialności, która za tym idzie. Jest o źródłach moralności, o źródłach dobra i zła, o Bogu, religii, wierze. Ale jest też moim zdaniem książką o możliwości odkupienia w jakiś sposób, którego możemy dostąpić. Nie wiem, czy dodałabyś jakieś jeszcze wątki z tej naszej rozmowy?
1: No, nie mówiliśmy o odkupieniu, a to oczywiście jest bardzo ciekawy wątek. Natomiast cofnęłabym się być może jeszcze raz do tego cierpienia i niezgody na to cierpienie. Bo jednak Iwan, który właśnie nie zgadza się na to cierpienie, no, pokazuje, że powinniśmy być może wziąć to swoje życie inaczej, tak? Zrobić coś z nim tak, żeby nie być biernym tylko. Oczywiście to się kończy tragicznie, no bo kończy się za zabiciem ojca przez śmierć Jakowa, ale idea sama jest mi bliska, to znaczy tej niezgody na cierpienie. Także inna jest postawa, jeśli my mówimy, no tak, no taki jest świat, w świecie jest tyle bólu, musimy cierpieć, aby, nie wiem, dostąpić zbawienia, a czym innym jest postawienie tej granicy i powiedzenie, no nie, no powinniśmy robić wszystko, żeby minimalizować cierpienie, powinniśmy o to dbać. I myślę sobie, że w takiej postawie dnia naszego codziennego możemy to kształtować. Rozmawiałam ostatnio z panią profesor neurologii z Uniwersytetu Medycznego, która właśnie zajmuje się bólem. I ona mi opowiada, jak niektórzy lekarze mówią do osób starszych, że w tym wieku, jak nie boli, to nie żyjesz. Tak się czasami mówi, prawda? Ale zwróćmy uwagę, ile pozwolenia na cierpienie jest w takim zdaniu. No nie, no jeżeli pomyślimy sobie, nie powinno boleć, zróbmy tak, żeby nie bolało, to jesteśmy jednak aktywni. Robimy coś, żeby się przeciwstawić cierpieniu, które jest straszne, tak? Zarówno ból, który nazywamy fizycznym, jak i psychicznym. To, że wciąż mamy opór przed szukaniem pomocy u psychiatry, jeśli mamy depresję. To znowu jest jednak taka myśl, takie pogodzenie się, że no świat taki musi być. I to, co chciałabym powiedzieć, to, że mam nadzieję, że nie musi taki być. I że ta odpowiedzialność, myślę, że nie jesteśmy winni wobec wszystkich za wszystko, natomiast jesteśmy odpowiedzialni za siebie i za innych, aby jednak szukać dróg minimalizacji cierpienia.
0: Myślę, że tutaj Sidgwick by miał bardzo poważne pytanie, prawda? Czyli dlaczego mielibyśmy cierpieć, tak jak Zosima nam tutaj rekomenduje.
1: No właśnie. I to jest ten element, o którym powiedziałeś, odkupienia. Dlaczego ja mam cierpieć w imię jakiegoś odkupienia? Co to jest w ogóle za pomysł, prawda? Żeby stworzyć świat, w którym, nie wiem, rodzice opłakują swoich dzieci, gdzie, nie wiem, żołnierze

0: właśnie giną na wojnie. W imię czego? My dopowiadamy sobie tą historię, myślę, po to, żeby jakoś to przeżyć w ogóle, jakoś to zrozumieć. Wydaje nam się, że jeżeli dodamy jakiś sens temu cierpieniu, to będzie nam lżej. I może rzeczywiście tak jest, ale jest to jednak idea naprawdę bardzo smutna i tutaj jestem po stronie Iwana, że jeżeli ten Bóg stworzył tak świat, że w imię tego cierpienia mnie zbawi, to ja oddaję bilet. Mhm.
1: Tak. No, jest, myślę, cały nurt psychologii egzystencjalnej, prawda, Irvinga Yaloma, czyli próby wychodzenia z depresji poprzez znalezienie celu egzystencjalnego.
0: I sensu.
1: Sensu, pewnie. Prawda? Viktor Frankl.
0: Tak.
1: Człowiek w poszukiwaniu sensu, czyli nadanie celu mojego życia zmienia całą mechanikę funkcjonowania mojego organizmu, prawda? Pracy mózgu. W związku z tym tutaj myślę, Dostojewski jako egzystencjalista, czy właśnie potem idący jego śladami Nietzsche, Camus, właśnie Irving Yalom, to są osoby, które pokazują nam, że filozofia może mieć działanie też terapeutyczne i odpowiadać na te, na, chociażby na ten wielki problem, o którym mówisz, zdrowia psychicznego.
0: Mam nadzieję, że tak jest. Sama uprawiam filozofię po części, żeby dowiedzieć się, jakie życie jest dobre i co zrobić, aby przeżyć je najpełniej i najlepiej, jak tylko można.
1: Tak, i żeby poradzić sobie z cierpieniem. Mam jedno ostatnie pytanie do ciebie. Komu byśmy zarekomendowali tą książkę dzisiaj do przeczytania?
0: Czytała ostatnio też moja 20-letnia córka, więc wiem, że ludzie młodzi wciąż mogą cieszyć się z tak poważnej i bardzo długiej literatury. Myślę, że każdy, kto zadaje sobie pytanie właśnie o sens i o sens cierpienia, ale też znajduje w sobie siłę do tego, żeby myśleć o wspólnocie i o naszej odpowiedzialności, znajdzie coś dla siebie fascynującego.
1: Tak.
0: Zaczęłabym, mówię poważnie, zaczęłabym właśnie od Wielkiego Inkwizytora. Ten pomysł z prowadzeniem tego tekstu dla moich studentów bardzo mi się spodobał.
1: Zarekomendujemy im również w takim razie naszą audycję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za spędzenie z nami tego czasu na rozmowę o braciach Karamazow. Bardzo dziękuję Katarzynie de Lazari Radek za przyjęcie zaproszenia, za powrót do tej książki i za tak ciekawe i fantastyczne obserwacje na temat tej książki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie namawiam do dbania o siebie. Wszystkiego dobrego.
1: Dobranoc.
2: Radio

0: To jest powtórka programu.
1: Dziś bardzo szczególna data. 9 września, czyli mamy dwie dziewiątki w dacie. Ci, którzy wymyślili Światowy Dzień FAS, postanowili nawiązać do 9 miesięcy ciąży. I stąd właśnie taka data, stąd to dziś obchodzimy Światowy Dzień FAS, czyli Płodowego Zespołu Alkoholowego. I będziemy o tym rozmawiać z zaproszonymi do studia gośćmi, mówiąc o tym też, jak uniknąć takiej sytuacji. A sprawa jest bardzo prosta. W ciąży i przed ciążą odstawić alkohol. Będziemy mówić o tym, gdzie szukać pomocy. Będziemy mówić o tym, jak bardzo ważna jest świadomość rodziców, właśnie jakie straszne, często tragiczne skutki może przynieść spożywanie alkoholu podczas ciąży. A są z nami Katarzyna Pałka-Szafraniec, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A także Karolina Ciesielska-Pietrzak, psycholog prowadząca terapię neurorozwojową dla dzieci z FAS.
3: Dobry wieczór.
1: No już wiemy, że FAS wiąże się z alkoholem. Czy ja dobrze użyłam tej nazwy, bo FAS to jest skrót angielski. Czasem spotykamy się też ze skrótem FASD. Zaraz to wszystko wyjaśnimy. Ale ja nazwałam to Płodowym Zespołem Alkoholowym. Dobrze to nazwałam?
3: Bardzo dobrze. FASD tak naprawdę obejmuje wszystkie możliwe zaburzenia towarzyszące uszkodzeniu poalkoholowym. Natomiast FAS jest tak naprawdę precyzyjną nazwą już konkretnego przypadku pacjentów, którzy spełniają wszystkie kryteria objawów, jakie mogą towarzyszyć. Także jest to taka drobiazgowa nazwa, natomiast FASD mówi o wszystkich naszych pacjentach bez względu na to, jaką liczbę objawów spełniają.
1: I do pani Karoliny teraz spieszę z pytaniem, co się zmieniło w ogóle w naszym myśleniu na temat tego alkoholu podczas ciąży, bo przed laty, jeszcze kiedy ja na przykład byłam w ciąży, istniało takie przekonanie, że kieliszek czerwonego wina to nikomu nie zaszkodzi, także ciężarnej.
2: Tak, faktycznie do tej pory spotykamy się z takimi stwierdzeniami, że
1: mitami,
2: tak, że mała dawka alkoholu nie zaszkodzi, a wręcz pomoże, przygotuje macicę, tak, do porodu.
1: Natomiast, i że na krew dobrze działa.
2: Że działa dobrze na krew, tak.
1: Poglądy.
2: Natomiast no, badania są tutaj bezlitosne i wyraźnie wskazują, że każda, nawet najmniejsza dawka alkoholu może spowodować poważne konsekwencje.
1: Wtedy, kiedy ciąża jest planowana, to jak długo przed właśnie ciążą nie należałoby spożywać w ogóle alkoholu?
2: Przyjmuje się, że jeżeli faktycznie małżeństwo czy tam para planuje ciążę, to minimum 3 miesiące zarówno kobieta, jak i mężczyzna nie powinni spożywać alkoholu. Żeby ten materiał genetyczny również u mężczyzny no, nie był uszkodzony, był silny i bezpieczny.
1: A co się może stać, jeśli właśnie niestety ten alkohol się pojawi? Jakie konsekwencje może spowodować u dziecka?
3: No, to jest szeroki zakres problemów i nie dotyczy tylko zdrowia psychicznego, ale dotyczy całego organizmu. Alkohol wpływa na rozwój płodu i tak naprawdę na materiał genetyczny już w komórkach rozrodczych, ale potem też już rozwijającego się płodu. Uszkodzeniu ulegają wszystkie narządy po kolei, tak jak się rozwijają, czyli układ krwionośny, serce, nerki, wątroba, mózg. Każdy jest bezlitośnie dotknięty tym alkoholem. Nie wiemy, jakie stężenie wpływa na konkretne uszkodzenia, dlatego że nieraz wystarczy niewielka ilość, a skutki są tragiczne. Natomiast rzeczywiście bywa tak, że matki deklarują dużą ilość alkoholu, a dzieci mają tylko